Witold Sułek, dobry wieczór. KSU. Dzisiaj będzie sporo punkrocka. Wybierzemy się w sentymentalną podróż do Jarocina, ale nie tylko, za sprawą starych piosenek, które w tym Jarocinie rozbrzmiewały. Dlatego, że powstała zupełnie nowa płyta, krótki film z Jarocina, grupy Acapulco, i za chwilę posłuchamy piosenki, a później moim gościem będzie jej twórca Adam Martuzalski.

0: Drodzy Państwo, wysłuchaliście piosenki Z rynku do parku. Wykonywał tę piosenkę zespół Acapulco, a razem ze mną jest autor słów i muzyki z całej płyty, czyli wszystkie właściwie kawałki z płyty, o której będziemy rozmawiali, będą autorstwa Adama Martuzalskiego, dobrze. Wszystkie będą autorstwa Adama Martuzalskiego, który jest ze mną, a w tym zespole nie jest wokalistą, tak się najczęściej wydaje, że to wokalista jako lider przyjeżdża, a okazuje się, że nie. Nie jest też nawet gitarzystą, który wycina wszystkie solówki i też stara się być zawsze z przodu. Jest basistą, czyli tym muzykiem, który bardzo często stoi sobie spokojnie. No czy spokojnie, to kwestia umowna, ale wielu basistów zazwyczaj spokojnie stoi gdzieś z boku. No a tymczasem okazuje się, jesteś rzeczywiście tym mózgiem, no bo jednak muzyka, słowa, więc bardzo autorski twój projekt, jeżeli chodzi o tą płytę.
1: Witam serdecznie i dzięki za tak szerokie przedstawienie. Faktycznie basmeni mają, wydawałoby się, taką pozycję gdzieś lekko w tle, w cieniu, ale muszę bronić kolegów po pachu, że to jednak bez basu nie jest łatwo. Choć w historii zespołu właściwie na początku graliśmy bez basu i z akordonem, co w 1986 roku nie było takie oczywiste i dość zwariowane jak na tamte czasy, a jak chodzi o muzykę punk, to już w ogóle to akordeon był pomysłem rodem z kosmosu gdzieś.
0: Ale z drugiej strony mam takie poczucie, takie wrażenie, patrząc na wybrane kapele punkowe z lat 80., już teraz wiecie przynajmniej, że historia Acapulco sięga lat 80., to rzeczywiście wielu sięgało po takie nieoczywiste instrumenty, żeby urozmaicić swoje brzmienie. Saksofony były chyba najbardziej ulubione, tutaj saksofon też się pojawi, no bo to jest, nie wiem, ale jest w tym coś pięknego, kiedy z taką surową, gitarową, punkową, undergroundową muzyką nagle wchodzi właśnie jakiś saksofon, czy jakiś róg, czy właśnie akordeon, czy waltornia. Mm-hmm. Mamy zespół, zagadka dla Państwa, w jaki zespół grał jako pierwszy punkowy na waltorni. Od razu wnosiło coś takiego niesamowitego, przejmującego, coś innego, a chyba mimo wszystko, chociaż wydawałoby się, że gatunek dosyć ograniczony, no właśnie nie, dlatego że wszędzie można wnieść coś artystycznego, osobistego, autorskiego, żeby to urozmaicić, zachowując oczywiście ducha tej muzyki.
1: Dokładnie jest, tak jak powiedziałeś, te najbardziej wydawałoby się na pierwszy odsłuch nagrania kapel mocno i takich hardcore punkowych, one również mają w sobie gdzieś ukrytą melodię, która gdzieś tam pobrzmiewa, nie wszystkim, ale chwała tym, którzy słyszą to, ona pobrzmiewa i zdarzało się w historii muzyki i tak po dziś dzień, że tam ludzie z zespołów, którzy dostrzegają takie jakieś współbrzmienia, ale to wykorzystują właśnie tą swoją wyobraźnię muzyczną, dokładając do tego ostrego grania instrumenty typu, tak jak mówiłeś, waltornia w zespole, który jest zagadką, nie powiemy w którym. A ona przecież niesamowite tła dawała zespołowi i zdaje się, że lepiej im się grało wówczas, kiedy mieli za plecami coś w stylu jakiegoś małego składu, ale orkiestra, coś takiego. W naszym wypadku ten akordeon był takim trochę taką próbą właściwie zagrania skocznego punka, takiego trochę na wesoło i z instrumentem, no z akordeonem też przypadkowo, ponieważ pojawił się kolega, który przypomniał sobie wówczas, że odbył kilka lekcji na akordeonie w ognisku muzycznym, no i tak został wciągnięty do zespołu. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić to, o czym mówiłeś, że w tej muzyce wydawałoby się takiej okrojonej i takiej jakiej ascetycznie wykonywanej i brzmiącej, w niej również jest duch i drzemie niesamowita siła muzyki. Kto potrafił to usłyszeć i wykorzystać, to chwała.
0: Tak, bo niestety panowało szereg takich krzywdzących opinii, ale niektóre oczywiście dosyć słuszne, że za muzykę punkową brali się ci, którzy nie potrafili specjalnie grać na instrumentach, no tam trzy chwyty do przodu, narobimy hałasu, wykrzyczymy ten swój bunt, który mamy wykrzyczeć.
1: Jeśli tak było, to później się dokształcali siłą rzeczy, grając w kółko te trzy akordy i później poznawali kolejne, czwarty, piąty i szósty.
0: Aha.
1: I kończyło się to, znamy historię muzyki, kończyło się no z niezłymi wynikami później, ten rozwój zespołów, które no, zaczynały z jakiegoś punka, a później no, brzmiały zdecydowanie inaczej. No przecież Siekiera już drugą płytę nagrywając i efekt, czego efektem jest Nowa Aleksandria, państwo znają i wielokrotnie odtwarzają to po któryś raz z rzędu, ona pokazuje, że na przestrzeni nawet nie tak odległej, jak żeśmy tutaj sądowali, bardzo szybko tam nastąpiła transformacja i ta Siekiera na przestrzeni kilkunastu miesięcy zabrzmiała zdecydowanie inaczej, już trochę nawet symfonicznie już tak.
0: No to prawda, no i płyta do dziś jest płytą kultową, po którą sięgają kolejne pokolenia. Zresztą też muzyka punkowa, chyba tak jak muzyka gitarowa, bo coraz więcej osób już nie stara się etykietować. Mówi po prostu o gitarowej muzyce, muzyce takiej rockowej, bo tak to rzeczywiście jest. Możemy powiedzieć, ja osobiście bardzo lubię na przykład KSU, które teoretycznie nie kombinuje, bo nie musi, ale oni mają jeszcze ten jeden, drugi bardzo ważny element. Ogromny talent do melodii, bo no, też wykrzyczeć i wytrzaskać na gitarach, oczywiście, okej, natomiast zapamiętujemy melodię, melodia jest bardzo ważna. No, dzięki niej ludzie zaczynają pod sceną też śpiewać. Zapamiętujemy ten utwór, więc ambicje oczywiście różne awangardowe, kombinowanie i tak dalej cenimy, jeżeli ma to sens. Natomiast w dobrej piosence i to i metalowcy podkreślają, i muzycy, no każdy właściwie, kto gra, mówi, że jednak melodia jest bardzo, bardzo ważna.
1: No w przypadku KSU to no, potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jakby rozwinęli się na tyle i usłyszeli melodię, która gdzieś wisiała nad nimi, a której na początku jeszcze tak dokładnie nie umieli przepisać na nuty, czy w ogóle jakby zagrać, a po jakimś czasie dotarło do nich jednak, że tam jest jakaś nutka jednak.
0: Mhm. Dobrze, to teraz zrobimy tak. Ja na razie o płycie jeszcze dużo nie mówiłem, a będzie o czym opowiadać. Posłuchacie utworu Kiedy będziesz tam, a później powiemy, co to jest to tam, bo to jest konkretne miejsce i to miejsce jest ważne dla całej płyty, dla całego tego konceptu. Przed wami utwór, a później do was wracamy.

0: Już jesteśmy z wami ponownie, ja i Adam Martuzalski, autor słów i muzyki zespołu Acapulco, ale też chodzi o konkretną płytę, o tej konkretnej płycie będziemy rozmawiali. Te dwa utwory, jak ktoś się wsłuchał w teksty, już mógł wyłapać, że łączy konkretne miejsce. Tytuł płyty w gruncie rzeczy to od razu nam zdradza, jakie to miejsce, bo tytuł płyty to krótki film z Jarocina i rzeczywiście cała płyta, myślę, że możemy tak powiedzieć, jest koncept albumem. Rzeczywiście ten krótki film z Jarocina opisuje Jarocin jako zjawisko, ludzi, którzy tam przyjeżdżali, czasami też zespoły, do tego jeszcze dojdziemy. No i zakładam, że troszeczkę wspomnieniowo, bo rzeczywiście tak patrząc po tych tekstach, czytałem je też sobie na spokojnie, to mam wrażenie, że głównie jest to też film o tym i płyta o tym i te teksty o tym, jaka była idea Jarocina, jak on powstawał, jakiego miał ducha. Pytanie, czy on przetrwał do dziś, czy nadal jest obecny, jest bardzo, bardzo dyskusyjne, bo o ile wcześniej głównie punk, metal, trochę reggae, tak w ostatnich latach zrobiło się nieco bardziej komercyjnie i rzeczywiście to przypomina jeden po prostu z openerów i no na pewno różni się tym, że już nie goni nikogo milicja, nie tłuką się punki ze skinami, nie latają ławki i cegłówki. No to akurat uważam bardzo dobrze, że tak jest. Tutaj jednak w tekstach one są obecne. Jest też obecna mała. Mała jest dużą literą. Bo głównym bohaterem jest jakby chłopak, który jest w tym Jarocinie. On troszeczkę ze swojej perspektywy opisuje. No i ukochana. No któż się nie zakochiwał? No, rzecz oczywista i naturalna. Zresztą mała w jednej piosence sama przejmuje pałeczkę i to mała śpiewa, tu zaprosiliście gościnnie wokalistkę wyjątkowo. Świetny pomysł.
1: No tak, to wokalistką jest Olga, córka Waldka, wokalisty i akordeonisty zarazem. I to ten Jarocin, tak jak wspomniałeś, jest taką próbą, siłą rzeczy subiektywną, oceny, może nie oceny, tylko pokazania, jakim Jarocin był, jakim był, co działo się i wszystko to, co słyszycie Państwo w tekstach, jest przekazem takim skondensowanym, który udało mi się właściwie, no ja jestem autorem tekstów, ale ludzie, którzy współtworzyli ten projekt, również odczuwają to samo, ponieważ również pochodzą z Jarocina i poza Mariuszem, który dołączył później, ale jest traktowany jako jarocinianin, ponieważ pojmał za żonę kobietę z Jarocina, już od wielu lat tu mieszka, pochodzi z Turku i tak to wygląda. Natomiast ten festiwal jest właśnie w tych 8 tekstach pokazany w taki sposób, jak udało się i czym żeśmy jakby przesiąknęli przez te lata całe, znajdując się w różnych punktach, w sensie i fizycznie, i duchowo, i w ogóle w jakiejkolwiek roli działało się w trakcie tych festiwali. To była też pomoc gdzieś tam przy scenie, czy jakieś tam prace przy Jarocińskim Ośrodku Kultury, aż wreszcie zagraliśmy w 1986 roku na dużej scenie festiwalu. To było marzeniem wielu, wielu młodych muzyków. No, i taki ten Jarocin jest właśnie w tych tekstach, ale też w filmie, w obrazach, które są jakby częścią tego projektu oraz w krótkim monodramie z Jarocina, który udało mi się też napisać. Bo pytałeś o historię. No właśnie ten monodram pokazuje historię dziewczyny i chłopaka, którzy spotykają się w drodze na festiwal w Jarocinie, jadą z Lidzbarka Warmińskiego, przesiadają się w Olsztynie, później w Warszawie, już z nadzieją patrzą w stronę Wielkopolski, bo Jarocin niedaleko i w tym Jarocinie dzieje się dużo ciekawych rzeczy, ale oni tak naprawdę zaczynają się zbliżać po powrocie z festiwalu do Lidzbarka Warmińskiego. Finał tej pary i tego monodramu następuje w 2014-15 roku, kiedy otwarto spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie. Oni tam znajdują się z synem, z synem i zdziwienie syna tym większe, kiedy na ilustracji, jednej z wielu ilustracji w Spichlerze odnajduje swoich rodziców, a główny bohater widzi w oczach swojej wtedy małżonki ten błysk w oku, który miała wówczas, kiedy pierwszy raz zobaczył ją w pociągu jadącym na festiwal de Jarocina.
0: No to bardzo romantyczna historia, ale mnie to osobiście absolutnie nie dziwi, bo jakkolwiek myśląc o festiwalu jarocińskim, przede wszystkim mamy na myśli muzykę, że była to, no to są już takie truizmy, no, dla młodszego pokolenia powiedzmy, można powiedzieć, pierwszy ważny, niezależny festiwal, gdzie naprawdę można było wiele, za co czasami można było trafić do więzienia, albo dostawało się od cenzorów zakaz na przykład grania koncertowania, więc wydawało się, że przepustka do wielkiej kariery, tymczasem dziwimy się czasami, dlaczego wielu laureatów Jarocina nie nagrywało płyt. Grali, no ale bezskutecznie. Drzwi wytwórni były państwowych wówczas zamknięte na teledyski.
1: Często wojsko kolidowało, tak jak w naszym wypadku. To, tak zwany, no. MON potrafił takie rzeczy, no, obowiązkowa służba wojskowa, kto nie dostał się na studia, no to wtedy szło się w kamasze. No i tak jak mówisz, wiele projektów po 2 latach służby wojskowej już nie podnosiło się z ruin, że tak powiem. I niektóre przetrwały, ale wiele nie. I tak to wyglądało w zasadzie. Ponadto, no, tak jak mówisz, gdzie tu wydawnictwa, gdzie wydawanie płyt. Dziś z kolei można wiele nagrać i wydać nawet własnym sumptem, tylko jest problem innego typu.
0: Jak z tym dotrzeć do publiczności, ludzi, skoro jest tego 1000 miesięcznie. Ja wiem, ile przychodzi pocztą propozycji. Nagrałem piosenkę, może byłby pan zainteresowany, może by się zmieściła. Znaczy, powiem tak, nie ma takiego radia, które zmieściłoby wszystkie nagrywane piosenki, tak wysyłane, które powstają, bo dziś, mając komputer, dowolny instrument, wiele osób realizuje to po prostu w domu. I czasami to są dobre rzeczy, jak się okazuje, niekoniecznie musi być tak, że mamy tylko naprawdę wypasione, jak się to mówi, studio. Czasami najlepsze studia, 1000 producentów, 5 osób pracuje nad tekstem, drugie 5 nad muzyką, a i tak wychodzi nam papka nie do słuchania, więc nie ma tu żadnej gwarancji. Underground, muzyka taka, która powstaje w piwnicy, może być i wiele takich przykładów mamy, muzyką naprawdę wybitną, która przetrwa. Natomiast myślę, że ja

0: Rocin jeszcze są takie dwa zjawiska bardzo ważne, które z tych tekstów też moim zdaniem się przebijają. Czyli zbudował grupę ludzi, mówisz, ten przykład tego chłopaka i dziewczyny bardzo to pokazuje. Wiele osób, są grupy też społecznościowe i inne, które uważają, że to było konkretne pokolenie, które było bardzo zżyte. I nawet jeżeli kogoś bardziej ciągnęło do punka i kogoś do metalu czy do reggae, wiele osób zawiązywało przyjaźnie. Pisali ze sobą, spotykali się później na innych koncertach, bo powstawały przecież później, czy Rób Reggae, wiele innych takich mniejszych festiwali, gdzieś, które ten Jarocin dał taki impuls, że możemy nawet w najmniejszej pipidówie zrobić sobie festiwal, byleby nam partia, a później też inni włodarze nie przeszkadzali i w ogóle pozwolili, czy to w Domu Kultury. I ci ludzie byli w stanie jeździć po Polsce. Spotykali się często czy nad morzem, czy w Bieszczadach. Już niekoniecznie w kontekście festiwalowym, ale ten byłem w Jarocinie, byłem. I od razu byliśmy kumplami, przyjaciółmi.
1: Tak, dokładnie. I do tego wszystkiego to młodsze pokolenie, jeśli nas słucha, pewnie słucha, no to warto przypomnieć, że również mimo takich środków, jakie wówczas były, nagrania z Jarocina, czy zespołów, które gdzieś tam po piwnicach nagrywały, zanim te nagrania z kolei trafiały do Jarocina, one krążyły po Polsce. Między i w ramach tych przyjaźni, o których mówisz, bo na tle takim właśnie fonograficznym, jeśli można tak to nazwać, wiązały się przyjaźnie również i to poza granicami kraju również, bo ludzie byli ciekawi, o jakiś festiwal jest w Jarocinie bardzo duży, no to już te korespondencje się kręciły, a w naszym wypadku, tak jak już jesteśmy przy tych korespondencjach i kontakcie ze światem muzycznym w tym wypadku, to fakt o tym, że na festiwalu w Jarocinie w 1986 roku wystąpił zespół z akordeonem, został odnotowany w Maximum Rock and Roll wówczas poprzez Pietię Wierzbickiego, który prowadził takiego fanzina Kukuryku. No i po tym fakcie, z wskazanym moim adresem, po tym fakcie otrzymywałem masę korespondencji z całej Europy, bo główne pytanie brzmiało natychmiast te nagrania, bo jesteśmy ciekawi, jak akordeon wybrzmiewa w muzyce punkowej. No to się zadziało wówczas i ja pamiętam, że wysyłając nagrania Acapulco, wysyłałem też wszystkie inne zespoły polskie, które wtedy były na topie, czy Siekierę, czy Dezertera, to wszystko było w takich warunkach nagrywane, jakich mogło być, bo przecież nie było płyt, no to wysyłało się nagrane kasety.
0: O tak, i to była właściwie drugi obieg, można nawet powiedzieć, że była później cała też grupa, która twierdziła, że my w ogóle nie chcemy do tych wielkich wytwórni państwowych komuszych. My będziemy nagrywali w drugim obiegu na kasety, a to naprawdę był solidny fundament, na którym powstawały wielkie, wielkie przyjaźnie. Sam pamiętam pierwszy wyjazd pod namiot, no połowa lat 80. pierwsza, siedziała ekipa z Katowic, słuchali Kata z kasety. Ja podszedłem do nich i po 5 minutach byliśmy już kumplami. Wymienialiśmy się co, kto, czego słucha. Można było kimać, przekimać u nich w tym namiocie. Zupełnie inny rodzaj więzi. To posłuchamy teraz piosenki, która ma tytuł Może był to Gdański Pruszcz, bo ona nie jest konkretnie o gdańskim pruszczu jako takim. On tu jest pewnym symbolem. Pojawi się tu Siekiera, pojawi się tu Sedes, pojawią się różne inne miasta, ale to jest właśnie taki utwór o tej więzi, o tej wielkiej, wielkiej więzi, którą Jarocin sprawił. Rzecz absolutnie fenomenalna. Posłuchajcie.

gdzieś z Osowy hen. Spora grupa jest z Ostrowa, Maken ze Zgorzelca też. Chmura dymu ponad nami, pod stołami nogi topią rytm. Wszyscy bardzo rozgadani, jutro w miasto z rana trzeba iść.

0: więzi i miłości. Więź ogólnoludzką, subkulturę, zjawisko, właściwie wszystko to, co Jarocin znaczy dla tego pokolenia, wszystko tutaj jest zawarte. No ale tutaj, jak słyszeliście, Adam z zespołem grali w tym 86 w Jarocinie. Są z Jarocina, więc jakby oglądaliście to od bajtla, jak mówią u nas, od dzieciaka, i tym się wszystkim nasiąkało. Ale jest coś jeszcze. Do tego powstała też seria teledysków i tam wykorzystane są prawdziwe filmy, czyli też kroniki filmowe, bo jak wiemy, ta więź buduje się też i budowała na podstawie fotografii. Raz, że wymiana kaset, przegrywanie, ale przyjeżdżali ludzie, zrobili zdjęcia. Te zdjęcia też później krążyły. To jest bardzo ważny, piękny dokument. Dziś wydaje się dziwne, o czym wy mówicie. Każdy telefonem sobie nagrywa wszystko, ale pokażcie mi jakikolwiek nagrany festiwal telefonami, z którego powstała piękna kronika, z którego coś zostało. Nie. Wszyscy sobie nagrali swoim telefonem, pojechali do domu, nie ma nic. Pochwaliliśmy się w social mediach i za tydzień już o tym nie pamiętamy, bo jest 50 innych koncertów i imprez i wydarzeń.
1: Proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym wideo teledysku do utworu Balada o Jacku są obrazy ruchome z lat 70. Wówczas w Jarocinie działał amatorski klub filmowy Jar, który rejestrował różne wydarzenia z okolic Jarocina i z samego miasta. No i siłą rzeczy Wielkopolskie Rytmy Młodych, które rozpoczęły się w 1970 roku, są uwiecznione na tych filmach. Więc jaki skarb, to o czym powiedziałeś wcześniej, jaki skarb przechował się do dzisiejszych czasów w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, jest nie do przecenienia i oczywiście z tego skorzystaliśmy. Do pozostałych utworów swoich archiwaliów użyczył Andrzej Wolf, znany operator filmowy, który z Piotrem Łazarkiewiczem nakręcił Falę w 1985 roku, no i brał udział w wielu jeszcze później projektach i filmach znanych Państwu. I do tych 8 utworów jest 8 wideo teledysków, które możecie Państwo obejrzeć oczywiście na kanale YouTube'owym zespołu Acapulco, ale też grane one są prezentowane w trakcie granych utworów. A całość rozpoczyna się krótkim monodramem z Jarocina w wykonaniu Jarka Miksera Mikołajczyka, aktora, performera z Gniezna. I to wszystko tworzy, mogę chyba powiedzieć, choć nie lubię słowa projekt, krótki film z Jarocina, czyli muzyka zawarta na płycie, teledyski, które możecie Państwo w trakcie koncertów oglądać, oraz krótki monodram z Jarocina, który jest grany przed, a który finalnie i po części ukaże się we wkładce do płyty winylowej, która też pojawi się we wrześniu.
0: Tak, bo na razie mamy kompakt, i to od razu powiem, że, drodzy Państwo, dwie płyty mogą do Was trafić. Wystarczy napisać do mnie hasło Jarocin, wystarczy, czy tam kocham Jarocin. witold.sulek@radio.opole.pl. No i dwie osoby pierwsze, które napiszą, dostaną oryginalną płytę, a warto ją mieć w oryginale. Jest też książeczka, są wszystkie nazwiska, więc nie będziemy ich wymieniali, wszystkich osób i członków zespołu, członkiń i ludzi, którzy przyczynili się, że ten projekt powstał. Tak, projekt można powiedzieć, dlatego że skoro jest i monodram, są filmy, jest to taka fabularna opowieść koncepcyjna, to jest to ważne, żeby to mieć fizycznie. No, zresztą kiedyś też ta fizyczność była bardzo, bardzo ważna. Ona, myślę, wraca. Coraz więcej jest ludzi, bo ktoś powie, że to tylko dla tych weteranów. Nie, ja myślę, że dla młodego pokolenia będzie to pokazanie, no zobaczcie, jakich mieliście rodziców. Bo niektórzy są tacy, że się wzruszą i pamiętają, a inni już dzisiaj w garniakach jakby troszeczkę zapomnieli. Ale wiem, że jak poleci w radiu ulubiona piosenka, to i tak zaczynamy się wzruszać. To i tak to wszystko gra. A to nie jest tak, że to już nie może wrócić. Oczywiście nic nie wróci dokładnie takie samo. Natomiast idea, więź, tak, to rzeczywiście wrócić może. I tak jeszcze na zakończenie powiem, że zrobiłeś tu jeszcze parę smaczków. Ja tu zadałem jeden quiz z tą Waltornią, ale jak będziecie słuchali tekstów, to kochani, będziecie mieli, na przykład jest fragment, żeby spytać milicjanta. Można byłoby kolejną zagadkę, bo to jest konkretny cytat z konkretnej piosenki. Coś oczywiście dla mnie jako Opolanina, kiedy pojawia się grupa TSA, że grała, no ale tu jest. Metalowy huk jak ryk wściekłego lwa, gdy na scenie grało TSA. No to oczywiście to jest Heavy Metal Świat grupy TSA. Mm-hmm. I takich różnych odniesień, fajnych smaczków w tekstach jest sporo. A to pokazuje dobre osłuchanie i ja przyznaję, bardzo lubię takie rzeczy. Zamiast epatować, o, ten zespół grał, tamten zawi. A to mamy takie smaczki wplecione w tekst i to nie tylko, że to jest smaczek, bo przecież ludzie żyli tymi tekstami. Te teksty szły w Polskę, nie, już nie tylko sama muzyka, ale same teksty. Po tych tekstach też można było się rozpoznawać. Mm-hmm. Więc takie cytaty
1: często świetne. Właśnie, jak powiedziałeś wcześniej, jest mała. I jakby na tej małej i jej...
0: No to skóra o coś przychodzi do
1: tak,
0: głowy.
1: Tak, jej koledze tam... Twój odbór jest taki, że odczytałeś z tych tekstów i z tej muzyki opowieść jakby o parze, która jakby też finalizuje się w tym krótkim monodramie, ale wyobraź sobie, że ja pisząc utwór po utworze wcale takiego pomysłu nie miałem na owszem, koncept album, który wypływał z kolejnych napisanych utworów, ale to wszystko tak pięknie się nawiązało, tak jakby mnie niewidzialna ręka prowadziła z góry, żeby ten konkretny projekt dodatkowo miał ten smak taki, że jakby rozpoczął się od dwojga ludzi, którzy się zakochali w tym Jarocinie i postanowili założyć rodzinę i na tle ich wydarzeń też wiadomo, jak to w związkach, małżeństwach prezentować wszystko to, czego oni dotknęli w tym Jarocinie, że uciekali gdzieś tam, bo ich gonili po rynku, ktoś tyłem sklepu wypuścił ich i już.
0: Czyli ja czuję tutaj wiele osobistych doświadczeń. Ja już wcześniej, zanim odpaliły się mikrofony, okazało się, bo jest taki motyw listu na saszetce do herbaty.
1: Tak.
0: Okazuje się, że prawdziwy. Był taki, powstał.
1: Prawdziwy, tak. Pewna kobieta zostawiła go w domu na ręce mojej mamy. I tam był w tym liście główna teza była na podsumowanie taka, że o 16:38 będzie czekała Anna L. Chodziło o kwaterę i takie różne tam rzeczy. Będzie czekała na mnie na moście. I już wtedy byłem ciekawy, kto to jest Anna L. Proszę sobie wyobrazić. A moja ciekawość do dziś nie jest zaspokojona, bo jeszcze nie zidentyfikowałem osoby, ale utwór powstał. Może jak Anna L. słucha tego nagrania, czy będzie słuchała, czy zakupi płytę, to wtedy być może się do mnie odezwie. A jeśli nie, to jeśli powstanie druga część tej opowieści, to niewykluczone, że jeszcze pojawi się coś w nawiązaniu do tej historii z saszetki.
0: Może być tak, że i po naszej audycji się pojawi. Ja też zakładam, że kiedy w tekście pojawia się, że na Yamahę pomidory wpadły niczym grat, a Grześ Ciechowski mimo tego nie przestawał grać, to też na pewno tak było. Że tak, gdzieś pomidory na tej Yamahę
1: poleciały. Oczywiście, że tak było, ale to na skutek tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że Republika już była zespołem, który dla całego zestawu fanów jarocińskich już zdradził wówczas, bo pojawili się w TVP2, bo gdzieś tam w Trójce ich grali już i to już była zdrada ideałów jarocińskich, bo większość tych zespołów była w tej grupie uciśnionych, którzy nie byli prezentowani nigdzie, a tu nagle jeden, drugi zespół zaczyna być prezentowany i wtedy wyrazem tego były pomidory na Republikę. O mały włos koncert nie zakończył się przed czasem, ale Grzegorz Ciechowski przy użyciu jakiejś przygodnej ścierki opanował Yamahę. Zagrali z finałem Moja krew, to w filmie jest można na teledyskach zobaczyć.
0: To jest taki utwór, którego pogodził wszystkich. Pogodził,
1: tak,
0: że jednak...
1: i finał był entuzjastycznie. Republika była przyjęta na finał i dlatego jest o tych pomidorach w tym tekście właśnie.
0: Miłość zwyciężyła, krótko mówiąc. Być może będzie tak, że jak ktoś słucha, pochodzi na przykład z Opola Polszczyzny i ma jakieś wspomnienia, zdjęcia, cokolwiek, to możecie napisać do mojego gościa, bo Acapulco ma swoje social media, a tam Adam Martuzalski, przypomnę, basista, autor słów, muzyki, o tym wszystkim opowiadał i był moim gościem, bo musimy niestety kończyć. Patrzę na zegar i czas jest nieubłagany. Więc Adamie, bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Może z tym projektem pojeździcie po Polsce troszeczkę, może uda się, że gdzieś...
1: Mamy zamiar.
0: Tak, i może gdzieś nawet zawitacie do Opola, czego wam oczywiście życzę i sobie i wszystkim fanom. I bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Państwo również. Oczywiście posłuchacie jeszcze piosenki. Zaczniemy od, znaczy skończymy tą, która wszystko zaczyna, czyli balladą o Jacku. Ona za chwilę przed wami, a ja już też życzę wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: ci wskażę drogę!
1: Już jesteśmy z wami ponownie, ja i Adam Martozalski, grupa Acapulco, krótki film z Jarocina. To tytuł płyty koncepcyjnej, bo cała opowiada o tej, właściwie możemy powiedzieć umownie, parze zakochanych, którzy pokazują na tym swoim przykładzie pięknej

swoich domach. W swoich domach oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach,

Państwa w pierwszej po wakacjach audycji Więcej Kultury. W tej godzinie spotkamy się z Beatą Śliwińską z Filharmonii Opolskiej, która powie nam, co we wrześniu nas może spotkać. No właśnie, nie tyle w Filharmonii, co dzięki Filharmonii Opolskiej, bo jak Państwo wiedzą, budynek, sala główna Filharmonii Opolskiej koncertowa przechodzi remont, więc te koncerty będą się odbywały w różnych miejscach, nie tylko na Opolszczyźnie, ale także zaproszę Państwa na wydarzenia organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Zapraszam do godziny 20.

0: I Ani się obejrzałam, przyszedł wrzesień, przychodzi jesień i cóż. Tak, żeby Państwu troszkę to przejście do września uprzyjemnić, zrobimy to w Filharmonii Opolskiej nie inaczej jak muzycznie. 4 września w piątek zapraszamy Państwa, chociaż nie do Filharmonii Opolskiej, a do Kędzierzyna Koźla. Tam w hotelu Hugo zapraszamy na koncert Roztańczony Wiedeń. Dwa koncerty o godzinie 16.30 i o godzinie 20.00. I nie wiem jak Państwu, ale na myśl o Straussach mi się na przykład już nuci Marsz Radeckiego, więc będzie to myślę na początek
1: albo
0: miesiąca.
1: Albo na przykład nad modrym
0: O, pięknym Dunajem, modrym tak. Dunajem, tak, więc piękne rzeczy i taki nastrój jeszcze taneczny, tak, bo to walce...
1: No i Wiedeń, już widzę Wiedeń.
0: Otóż to, więc te gale takie wiedeńskie mamy też w głowach i myślę, że miejsce odpowiada rodzajowi muzyki, jaki będziemy Państwu proponować, ponieważ Hotel Hugo to ponad stuletnia budowla, to jest obiekt zbudowany na początku XX wieku i nazwę swoją Hugo zawdzięcza księciu Hugonowi zu Hohenlohe-Eringen, który był wówczas posiadaczem tych terenów i nazwa Hugo pozostała i zobowiązuje, ponieważ sala balowa hotelu Hugo będzie gościła Orkiestrę Filharmonii Opolskiej, Aleksandra Cłapińska, sopran, Dawid Kwieciński, tenor, Maciej Sztor, dyrygent. Piękny sposób na spędzenie czasu, ponieważ te walce to jest ten czas, XIX-wieczny Wiedeń, kiedy muzyka wyszła z tych salonów dworskich, pałacowych, zamkowych, bardziej do kawiarni, do restauracji. I jak spojrzymy sobie troszkę na historię, to ten XIX wiek był wiekiem bardzo trudnym. To była wiosna ludu, to w Polsce były na przykład powstanie listopadowe, styczniowe, we Włoszech też gdzieś powstanie Garibaldiego i to był czas, kiedy faktycznie ludzie potrzebowali wytchnienia. I tańczyli, można powiedzieć, troszkę przekornie. Francuzi po zburzeniu Bastylii, przed zburzeniem Bastylii, tak historycznie. I muzyka, która tak uskrzydla, daje dużo radości, będzie dobrym tematem, żeby przywitać wrzesień, powroty z urlopów, rozpoczęcie szkoły, także zapraszamy 2 godziny, 16.30 i 20.00, to takie dwie pory do wyboru, czy przyjść na koncert wcześniej, czy przyjść na koncert później i piątek, dobry dzień tygodnia, po kilku pierwszych dniach września, żeby troszkę muzycznie się ucieszyć przed weekendem, troszkę sobie potańczyć, może nawet nie w myślach, ponieważ sala bolowa to też jest takie miejsce, gdzie nie trzeba siedzieć przy stolikach, że tak powiem. Tak.
1: Sala koncertowa, prawda? Gdzie mamy tylko rząd foteli.
0: Tak, więc troszkę dowolności, troszkę otwartości i swobody, ku której Państwa zachęcamy i tak już puentując ten Wiedeń, rzeczywiście klasyka obiektu, klasyka muzyki, bardzo dobre połączenie na początek września.
1: Ale to nie wszystko, proszę Państwa.
0: To nie wszystko i teraz dla nas początek nowego sezonu jest też troszkę zmianą w repertuarze, ale w kontekście miejsca koncertów, ponieważ 18 września zapraszamy Państwa do Krakowa, do Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego i na ten czas remontu naszej sali koncertowej szukaliśmy miejsc, gdzie nasza orkiestra może wystąpić i wystąpi 18 września w piątek o 19.30 w gościnnej Filharmonii Krakowskiej i tu już tak troszkę zachęcająco też jak patrzymy w kalendarz widzimy, że jest to znowu piątek, znowu weekend, można zacząć ten weekend muzycznie z Orkiestrą Filharmonii Opolskiej i pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza w programie Karol Szymanowski, Maciej Fortuna z Aurorą i Mieczysław Karłowicz Odwieczne Pieśni. Więc też taki dla samej Filharmonii Krakowskiej Szymanowski i jako patron i kilka lat temu w 2022 roku mieliśmy rok Szymanowskiego, więc dobrze też naszego znakomitego kompozytora powspominać, więc zapraszamy 18 września do Filharmonii Krakowskiej tym razem i trochę inaczej, ale

0: proszę Państwa, i mój gość Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Wrzesień i co? No i zaczyna się nowy sezon artystyczny. Filharmonia będzie nas zaskakiwać nowymi cyklami, nowymi koncertami, nowymi propozycjami. To nie jest konferencja programowa, ale trochę nam Pani zdradzi, prawda?
1: Trochę tak i ja się nie mogę nadziwić, że ten czas tak szybko mija, ponieważ dopiero Państwa zapraszałam na cykl naszych letnich koncertów jazzowych.

0: Równie serdecznie zapraszamy.
1: Można najpierw koncert, a później pozwiedzać, albo odwrotnie, albo zostać przecież także na weekend w Krakowie. To też jest propozycja dla tych, którzy mieszkają w Krakowie, żeby posłuchali wspaniałej orkiestry symfonicznej Filharmonii Opolskiej.
0: Tak, i teraz kolejny piątek, 25 września, godzina 19, to jest to, na co i nasi melomani czekają, i nasza orkiestra, i wszyscy w Filharmonii czekamy bardzo mocno, ponieważ 25 września oznacza inaugurację kolejnego dla nas jubileuszowego 75. sezonu artystycznego i znowu będzie wyjątkowo, co najmniej jeśli chodzi o miejsce koncertu, ponieważ na tą inaugurację zapraszamy Państwa do Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu i nie będzie to pierwszy koncert, który zagramy w sali koncertowej naszej opolskiej szkoły muzycznej. Na inaugurację kolejnego sezonu Orkiestra Filharmonii Opolskiej pod batutą maestro Chranowicza Jakub Jakowicz skrzypce. Program, myślę, na miarę inauguracji lub też inauguracja na miarę programu. W programie Wagner, Sibelius, Brahms. Z przerwą 20-minutową, więc damy Państwu też chwilę wytchnienia. I dla nas ten sezon artystyczny będzie bardzo ważny, ponieważ jest faktycznie historyczny. Lubimy wspominać, lubimy patrzeć na stare zdjęcia, co się zmieniło, co jest inaczej, co jest lepiej, kto grał przed nami, kto gra teraz, więc będzie to też okazja do wspomnień historii Filharmonii Opolskiej, więc też zapraszamy Państwa gorąco, żeby śledzić i nasz repertuar, i nasze wydarzenia od września zaczynając. Tak, od września zaczynając.
1: Jubileuszowy sezon. Może przypomnimy Państwu, dlaczego Filharmonia nie robi tego u siebie w sali koncertowej, bo ona jest po prostu w remoncie.
0: Sala koncertowa jest w remoncie, więc czekamy na dni, kiedy będziemy już mogli te koncerty w 75. sezonie artystycznym grać faktycznie w sali koncertowej naszej Filharmonii. I nowością będzie nie tylko nagłośnienie i oświetlenie, którego dotyczy najbardziej remont w sali koncertowej, ale przy okazji, chociaż może te przy okazji to nie jest dobre słowo, pamiętamy też o tych, którym nie tak łatwo przyjść do miejsc muzyki, teatru, kultury, więc pamiętamy o tym, żeby naszą filharmonię, nasz budynek pod kątem dostępności również troszkę przeformułować, zmienić i wyremontować. Także będą to też takie zmiany widoczne dla oka, ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami faktycznie przybycie do filharmonii i korzystanie i umilanie sobie tych wieczorów, co dla nas rzeczywiście ważne, czy się do tego przyznajemy, czy nie, czy lubimy słuchać muzyki częściej, rzadziej, poważnej, jazzowej, ponieważ różnego rodzaju wydarzenia będą
1: się
0: w filharmonii oczywiście.
1: Właśnie tak patrzę, czy ma Pani tam jeszcze dla nas jakieś zaproszenie, czy na razie
0: mam
1: kończymy
0: i na przyzwyczajam
1: tym?
0: Państwa, że będzie wyjazdowo, chociaż myślę, że do 33. Śląskiego Festiwalu imienia Ludwiga van Beethovena nie muszę Państwa przyzwyczajać, ani też specjalnie zapraszać, ponieważ w kolejną Filharmonia Opolska włączyła się w organizowanie kolejnego festiwalu. 13 września, niedziela o godzinie 17 zapraszamy do kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Wystąpią Magdalena Balcarek flet, Antoni Popowicz obój, Paweł Szklarski fagot, Michał Maleska waltornia, Michał Kowalski klarnet, a więc piękne instrumenty. Dobrze też we wrześniu, kiedy już są wieczory troszkę krótsze, przyjść i odpocząć przy muzyce. Po dwóch dniach wracamy znowu do Głogówka, 15 września we wtorek, już o godzinie 19, ale ponownie w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Kwartet Con Passione, Agnieszka Kalisz-Dzik skrzypce, Ilona Jachacz. Również skrzypce, Dariusz Wołczyk altówka, Agnieszka Poszyjowska-Skubisz wiolonczela. I trzeci dzień koncertu, gdzie wystąpią opolscy filharmonicy, to piątek 18 września, tym razem kościół pod wezwaniem świętego Franciszka w Głogówku, godzina również 19, Laura Laszlofi harfa, kwartet Angelus tym razem, Ewa Andruszkiewicz i Agata Wacowska-Marsak skrzypce, Sabina Sułkowska uronek altówka, Mirosław Makowski wiolonczela. Tyle o muzykach. Jeżeli sobie spojrzymy na Głogówek, czyli jedyne miasto w Polsce, gdzie był Ludwig von Beethoven w 1806. Warunki do komponowania miał znakomite i tak też się stało, że znalazł w Głogówku troszkę wytchnienia, uciekając z Wiednia przed wojskami Napoleona, które akurat na Wiedeń zmierzały. I ten rok 1806 jest też o tyle ciekawy, że niewiele dalej, ponieważ w pokoju był wówczas Karl Maria von Weber. A więc to taki czas, początek XIX wieku, kiedy nasze tereny tutaj, możemy powiedzieć, gościnna śląska ziemia przyjmowała z otwartymi ramionami wielkich muzyków, wielkich kompozytorów i ten region, ludzie, przyroda stwarzały naprawdę piękne warunki do komponowania, do tworzenia i jednocześnie i do odpoczynku, i do pracy twórczej dla kompozytorów.
1: No teraz te miejsca, proszę Państwa, sala Filharmonia Opolska i jej muzycy, dyrygenci, dyrektorzy, bo przecież festiwal w pokoju także jest współorganizowany przez Filharmonię Opolską. Jakby ktoś czegoś nie zapamiętał, proszę Państwa, to proszę wejść na stronę internetową Filharmonii, tam wszystko za moment się ukaże. Dziękuję bardzo. Tak jesiennie, chociaż pogoda jaka jest, każdy widzi. Tak jesiennie wchodzimy teraz w 75. sezon artystyczny Filharmonii Opolskiej.
0: Tak.
1: A mówiła Państwu o tym wszystkim Beata Śliwińska z Filharmonii. Dziękuję.
0: Zapraszamy, czekamy. Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: I mam dla Państwa zapowiedź wydawniczą. Znak Liternowa informuje, że 23 września nakładem tego wydawnictwa ukaże się autobiografia laureatki pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi, Nigdy nie przestanę walczyć. To laureatka pokojowej Nagrody Nobla w 2023 roku za swoją działalność na rzecz praw człowieka i walkę z uciskiem kobiet w Iranie. Jest to irańska aktywistka, dziennikarka i naukowczyni, wielokrotnie karana za wierność swoim ideałom, walkę z totalitaryzmem i okrucieństwem. Narges Mohammadi, kobieta, która miała odwagę przeciwstawić się systemowi. To poruszająca autobiografia powstała za murami Ewin, jednego z najcięższych więzień w Iranie, w którym przemoc i upokorzenia są codziennością. Każda strona tej książki i każde opisane w niej wspomnienie były przemycane i wysyłane za granicę. To wstrząsające świadectwo odwagi moralnej, poszukiwania godności i wolności, a także opowieść o dorastaniu w cieniu zaciskającej się coraz mocniej pętli reżimu i rodzącym się buncie. Narges Mohammadi od dziesięcioleci poświęca swoje życie obronie praw kobiet, praw człowieka, demokracji, pokoju i równości, a jej heroiczna postawa nieustannie inspiruje ludzi na całym świecie. W historii Narges rozbrzmiewa echo losów tysięcy Iranek walczących z opresyjnym systemem, w którym przyszło im żyć. Kiedy prace nad tą książką dobiegały końca, laureatka pokojowej Nagrody Nobla Narges znów została brutalnie aresztowana. Świadkowie opisywali dramatyczną scenę, która rozegrała się w Maszhedzie w północno-wschodnim Iranie. Narges była bita pałkami, otrzymała szereg ciosów w głowę i twarz, szarpano ją za włosy i ciągnięto po ziemi. Za to, że próbowała wygłosić apel o jedność i solidarność podczas ceremonii upamiętniającej zmarłego. Wskutek tych wydarzeń 12 grudnia 2025 roku znów znalazła się w zimnej, pustej izolatce, a więc otrzymała karę, której nienawidzi i o której likwidację starała się walczyć przez całą dekadę. Później, po wielu długich tygodniach, po raz trzeci w życiu została przeniesiona do więzienia w Zandżanie. Natomiast po 150 dniach nielegalnego aresztu podczas ponownych uderzeń Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, wywieziono ją karetką do teherańskiego szpitala po doznaniu ataku serca. Narges Mohammadi poświęciła życie obronie praw człowieka i kobiet, a także walce o demokrację, pokój i równość. Budząc powszechną sympatię i zaufanie, zainspirowała rzesze aktywistów, zwłaszcza młodych kobiet, do odnalezienia własnego głosu. Do dziś otrzymała wyroki skazujące ją łącznie na 44 lata pozbawienia wolności i 154 baty, a ponadto w konsekwencji kolejnych aresztowań spędziła 161 dni w izolatkach. Oddała mrokom niewoli już ponad dekadę życia, a teraz mierzy się z perspektywą kolejnych co najmniej 18 lat więzienia. Jej tak zwana wolność sprowadzała się w tym czasie do krótkich przerw między aresztowaniami. Narges jest także matką, która nie uścisnęła własnych dzieci od chwili, gdy zostały one zmuszone do uchodźstwa w 2015 roku. Lecz mury to tylko cegła, a cisza to tylko nieobecność dźwięku. Narges pozostaje płomieniem, którego wicher tyranii nie może ugasić. Nie jest sama, wspierają ją miliony ludzi, którzy dzięki niej odnaleźli odwagę. Kiedy piszemy te słowa, nie wiemy, kiedy zostanie ponownie aresztowana, ani ile wolności jej zostało. Mamy jednak pewność, że walka toczyć się będzie po obu stronach muru. Gdy Narges trafia do więzienia, nie popadamy w żałobę, mobilizujemy się. Niesiemy światło, które nam przekazała, aż sama znów będzie mogła stanąć w jej blasku. I wciąż powtarzamy jej słowa: kobieta nigdy nie przestaje walczyć. Narges Foundation, Paryż, kwiecień 2026 roku. To jeszcze kilka opinii o książce. Katarzyna Wężyk, autorka Zuchwałych i podcastu Historii Kobiet. Życie zgodne z własnymi zasadami to akt oporu. Można go praktykować w opozycji wobec teokratycznego reżimu, protestując przeciw karze śmierci, biorąc ślub z wybranym przez siebie, nie rodzinę, mężczyzną, czy malując usta w więzieniu. Irańska opozycjonistka wybrała radykalną wolność, a jej autobiografia to pasjonująca opowieść o uporze, odwadze, godności oraz cenie, którą jednostka płaci za nonkonformizm i próbę zmiany świata. Karol Wilczyński, wilczyński.karol. Ta książka to dokument sporządzony w warunkach ekstremalnych. Kosztowała więcej niż cokolwiek, za co zapłacimy w życiu. Autorką jest jedna z największych, a zarazem najcichszych bohaterek naszych czasów. Dziękuję, że udało się przemycić jej głos, że każdego ranka od nowa Narges decydowała, żeby mimo wszystko nie przestawać pisać. Monika Frankiewicz. Gorąco polecam, zachęcam do lektury. Przypomnę Państwu, to książka laureatki Nagrody Pokojowej Nobla, Narges Mohammadi, Nigdy nie przestanę walczyć. To jest jej autobiografia, ukaże się nakładem wydawnictwa Znak Liter Nova.

0: Więcej kultury.
1: Tańcem, smakiem, kolorem. Zapraszam Państwa na cykl spotkań o tradycjach i kulturach. Odkrywanie kultury innej społeczności to najlepszy sposób, by ją poznać, lepiej zrozumieć i się z nią oswoić. W tym celu Centrum Dokumentacyjne o Wystawiennicze Niemców w Polsce oddziału Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu zaprasza do udziału w projekcie Tańcem, smakiem, kolorem. Cykl spotkań i warsztatów na rzecz wielokulturowości województwa opolskiego. W ramach projektu uczestnicy będą aktywnie poznawać tradycje pielęgnowane przez społeczność ukraińską oraz przez mniejszość niemiecką. Spotkaniom obok rozmów towarzyszyć będą kreatywne warsztaty. Jak zatańczyć kołomyjkę, a jak kozaczka? Jaką symbolikę niesie krajka i inne elementy ukraińskiego stroju? Jakie są ulubione tańce opolskich zespołów mniejszości niemieckiej? Czy wreszcie jak przyrządzić kartofel salat, by smakował najlepiej? We współpracy ze Stowarzyszeniem Aviriana, działającym na rzecz społeczności ukraińskiej w Opolu, organizatorzy zapraszają na cykl 6 spotkań poświęconych tańcowi, kuchni i tradycyjnym strojom, zarówno związanym ze społecznością ukraińską, jak i stanowiącym nieodłączny element tradycji mniejszości niemieckiej. Na wrzesień organizatorzy zaplanowali 3 spotkania poświęcone kulturze Ukrainy. I tak, 10 września w czwartek o godzinie 12 tradycyjny taniec, tradycyjne kroki zaprezentuje Wira Chorowuka z zespołem. 18 września w piątek o godzinie 12 tradycyjne stroje zaprezentuje i warsztaty poprowadzi Jana Glazowa. 25 września w piątek o godzinie 12 tradycyjną kuchnię zaprezentuje i warsztaty poprowadzi Svitlana Gawrilowa. Moderacja Antonina Kaliniszenko. W przygotowaniu 3 kolejne spotkania poświęcone kulturze mniejszości niemieckiej. Organizatorzy serdecznie zapraszają do siedziby Centrum w Opolu przy ulicy Szpitalnej 11. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy telefonicznie pod numerem 77 407 5012, 77 407 5012 lub pocztą elektroniczną na adres cdwbp@cdwbp.opole.pl. Spotkania odbędą się w języku polskim. Już teraz Państwa informuję o tych wydarzeniach, żeby się po prostu na nie zapisać. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzeń.

wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji, programie Więcej Kultury. Kłaniają się Mariusz Majeran i Paweł Oliwa, który audycję zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dwanaście minut po godzinie 14. Dzień dobry, mówimy w poniedziałek. Trochę dziwny ten poniedziałek, bo niby jeszcze wakacje, no ale już czuć w powietrzu nowy rok szkolny. My w Radiu Opole już dzisiaj wróciliśmy do pracy w tym trybie powakacyjnym. Pewnie Państwo słyszeli, rano i po południu są już nasze autopiloty, serwisy dla kierowców, no i na swoje miejsce wraca reporterski obraz dnia właśnie teraz. A dzisiaj w programie między innymi oczywiście będziemy już mówić o szkole, a konkretnie o nowościach, które wchodzą w tym roku w oświacie.
2: Więcej doświadczeń edukacyjnych, tydzień projektowy, czyli współpraca uczniów.
3: Duży nacisk kładziemy w naszej szkole na pierwszą pomoc, zdrowe odżywianie, higiena, profilaktyka, uzależnień i bezpieczeństwo w sieci.
4: Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć.
1: Bez względu na to, czy jesteśmy jeszcze uczniami, czy już dawno nie, musimy się szkolić w zakresie obrony cywilnej. No i w weekend w całym kraju, także na Opolszczyźnie, również w Opolu, odbyły się treningi reagowania Akademii Ochrony Ludności. Jednym z punktów szkolenia było rozpoznawanie sygnałów alarmowych.
5: Żeby skupić się na tym, jak mniej więcej społeczeństwo powinno reagować na te sygnały, jak odróżnić te sygnały, czy to jest zwykły sygnał OSP, czy rzeczywiście jest jakieś niebezpieczeństwo, ten sygnał też odwołania.
1: To jest nasz plan w takim dużym skrócie. Program zaczniemy jednak od sprawy zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Mamy nowe informacje w tej sprawie, szczegóły już za kilka minut. Zapraszamy do godziny 15. Marcin Kobza i Cezary Puzyna.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Zgodnie z zapowiedzią program zaczynamy od nowych informacji w sprawie piątkowego zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Opolska policja cały czas ustala okoliczności zabójstwa 49-letniej kobiety i szuka sprawcy. Przypomnijmy, zwłoki znaleziono około 18.30. To był piątek w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. Odkrył je przypadkowy mężczyzna. Jak informowała prokuratura okręgowa w Opolu, ofierze zadano co najmniej 3 ciosy. Dwa z nich spowodowały rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony, to wiemy. Śledczy dodają, że kobieta prawdopodobnie wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do tej tragedii. Policja apeluje do kierowców o pomoc, do tych, którzy mają kamery samochodowe. Jednocześnie informuje o dodatkowych siłach policyjnych i o wzmocnionych patrolach.
2: Zwracamy się z apelem do kierowców posiadających kamery samochodowe. Aspirant Ewelina Karpińska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, którzy 28 sierpnia w godzinach od 14 do 20 przejeżdżali przez teren osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu oraz pobliskich ogródków działkowych przy obwodnicy miasta znajdujących się za osiedlem Żabieniec, a także rejonu Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody. Bardzo prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i przekazanie nagrań z tych kamer samochodowych. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu dostępni są dla Państwa pod numerem telefonu 47 864 22 02. Informacje można przesyłać również na adres mailowy, który znajduje się w poście znajdującym się na profilu opolskiej policji.
3: Prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, przekazał nam w sobotę ustalenia dotyczące zabójstwa.
4: Przeprowadzono z udziałem prokuratora oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak również oględziny z samego ciała denatki. W ten sposób stwierdzono, że zadano jej co najmniej 3 ciosy, w tym 2 powodujące rozległe obrażenia głowy. Rany mają charakter tłuczony, choć o ich charakterze i mechanizmie śmierci oczywiście wypowie się biegły patomorfolog, którego prokurator już powołał. Wiemy, że ciało należy do mieszkanki nieodległego osiedla. Najprawdopodobniej kobieta wyszła na spacer z psem i wtedy doszło do jej zabójstwa. Staramy się poprzez prowadzone czynności dowodowe tworzyć ostatnie chwile z życia kobiety. Na tę chwilę informacje uzyskane w toku oględzin ciała ofiary raczej wskazują na to, iż zabójstwo nie zostało popełnione na tle seksualnym. W sprawie kontynuowane są czynności i liczymy, że w ten sposób natrafimy na ślady, które pozwolą nam dotrzeć do sprawcy. Postępowanie nadzorowane jest przez prokuraturę rejonową w Kędzierzynie-Koźlu.
2: Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla mogli czuć się bezpiecznie. Do Kędzierzyna zostały skierowane dodatkowe siły w postaci policjantów operacyjnych, którzy razem z policjantami z Kędzierzyna patrolują miasto i czuwają nad bezpieczeństwem. Do miasta zostaną skierowani również policjanci z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Opolu, którzy będą również pomagać kędzierzyńsko-kozielskich policjantów. Oczywiście, jeśli ktoś z mieszkańców poczuje się w jakikolwiek sposób zagrożony, prosimy o natychmiastowy kontakt na numer alarmowy. Będziemy weryfikować takie zgłoszenia. Jednak jeszcze raz podkreślam, że zwiększone siły policjantów patrolują miasto i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Policjanci przez cały czas wykonują intensywne działania dochodzeniowo-śledcze i operacyjne w celu ustalenia sprawcy tego zabójstwa. Zabezpieczyliśmy liczne ślady i dowody w tej sprawie, które teraz badane są w naszych laboratoriach. Teraz zabezpieczamy monitoringi, zapisy z kamer, zarówno tych domostw znajdujących się nieopodal miejsca tego zdarzenia, jak i z kamer samochodowych. Tworzymy również rysopisy, ustalamy świadków, rozmawiamy z ludźmi i w ten sposób zawężamy krąg potencjalnych podejrzanych. Wszystko po to, aby jak najszybciej ustalić sprawcę bądź sprawców tego zabójstwa.
5: Młodszy aspirant Aleksander Kolasa, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Apelujemy do mieszkańców o szczególną ostrożność w przyjmowaniu i przekazywaniu informacji pojawiających się w przestrzeni internetowej, w mediach społecznościowych. Pojawia się wiele niepotwierdzonych przekazów, domysłów i informacji, które mogą prowadzać w błąd mieszkańców i wywoływać niepotrzebny niepokój. Kędzierzyńsko-kozielscy policjanci prowadzą czynności w sprawie i na bieżąco weryfikują pojawiające się informacje. Prosimy, aby nie powielać niepotwierdzonych treści. Zachęcamy, aby opierać się wyłącznie na komunikatach pochodzących z oficjalnych policyjnych stron.
1: A takie wiarygodne i sprawdzone informacje także w Radiu Opole. Jeśli tylko pojawią się nowe ustalenia w tej sprawie, natychmiast je przekażemy. Proszę słuchać naszych wiadomości oraz koniecznie zaglądać na stronę www.radiopole.pl.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Wszyscy wiemy, że wakacje kiedyś się skończą, a jak to następuje, no to jest szok i niedowierzanie, prawda? A pierwszy dzwonek zabrzmi już za kilkanaście godzin, spokojnie, jeszcze nie dzisiaj, chociaż słyszałem, że niektórzy właśnie dzisiaj się szykowali do szkoły. A nowy rok szkolny przynosi sporo zmian programowych, ustawowych. Będzie m.in. zakaz korzystania z pewnych urządzeń. No i tak sobie myślę, że to może być dla niektórych trudne do realizacji, do wykonania. Zestaw nowości w oświacie przygotowała Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Nowa podstawa programowa będzie wchodziła do szkół krok po kroku. Najpierw zmian doświadczą uczniowie klas pierwszych i czwartych. Jak wyjaśnia Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty, są nowe przedmioty, które zmieniają nieco aktywność uczniów.
3: Czyli przyroda i zajęcia praktyczno-techniczne. To również zmiany, które dotyczą przede wszystkim metodologii dydaktycznej, powiedziałabym, czyli tego, jak uczyć i jak przygotowywać do właśnie tej życiowej aktywności, więcej doświadczeń edukacyjnych, tydzień projektowy, czyli współpraca uczniów, takie uczenie przez działanie, praktyczność. Myślę, że to są te podstawowe zmiany.
2: A jak do zmian programowych? Są przygotowane szkoły?
4: Myśmy już zaczęli to w czerwcu, w jaki sposób u nas w szkole to będzie realizowane, ale to jest jeszcze do przepracowania. Beata Prymke, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 29 imienia Armii Krajowej w Opolu. No i ta nowa podstawa programowa, tak jak powiedziałam, dla klas pierwszych, dla klas czwartych. W klasie czwartej wchodzi przyroda. W zakresie 3 godzin tygodniowo akurat jesteśmy w trakcie przygotowywania pracowni przyrodniczej, tak żeby faktycznie to, co znajduje się, te wszystkie kształtowanie, te umiejętności, które uczeń powinien uzyskać, no żeby te pracownie były tak przygotowane, żebyśmy mogli osiągnąć efekty.
2: Kolejną nowością jest edukacja zdrowotna, która od tego roku szkolnego jest już obowiązkowa i będzie realizowana w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Nowy przedmiot ma mieć przede wszystkim praktyczny charakter, o czym mówi Helena Jasińska, konsultant z Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.
5: Warto wprowadzać metody aktywizujące na lekcji. Zajęcia prowadzone metodą doświadczeń, gdzie na początku stawiamy sobie jakiś problem badawczy, próbujemy na niego odpowiedzieć i na końcu zastanawiamy się, czy te wnioski, które wyciągnęliśmy z tego doświadczenia po obserwacjach, których wykonaliśmy, czy te wnioski są słuszne z zakładaną odpowiedzią, którą wcześniej zadaliśmy sobie do problemu, który zadaliśmy na początku tego zadania. Jeśli okaże się, że nie do końca rozwiązaliśmy problem, jeszcze raz ten cykl powtarzamy. Chodzi o to, żeby dzieci coś robiły, były aktywne na lekcji, podejmowały decyzje, same dochodziły do wniosków, a nie dostawały gotowej wiedzy.
2: A jaki plan mają na to sami nauczyciele?
6: Plan jest taki, że przede wszystkim będziemy opierać się na programie, tak? Rafał Kałubak jest nauczycielem edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej nr 11 w Opolu. Duży nacisk kładziemy w naszej szkole na pierwszą pomoc, gdzie mamy do dyspozycji tak naprawdę fantomy, różne kamizelki typu FAST, opatrunki, defibrylatory, tak? Więc przede wszystkim na tym. No i oczywiście na innych obszarach, tak? Typu zdrowe odżywianie, higiena, profilaktyka, uzależnień i bezpieczeństwo w sieci. Przede wszystkim na tym.
2: Ostatnią zmianą jest wprowadzenie zakazu korzystania ze smartfonów nie tylko podczas lekcji, ale również w czasie przerw i na terenie szkoły. Co zatem uczniowie mają zrobić ze swoimi telefonami, smartwatchami czy tabletami?
7: Nie będzie żadnych szafek. Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać. Mirosław Śnigurski, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 Polskich Olimpijczyków w Opolu. Ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szafkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szafek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
2: Dodam, że każda placówka indywidualnie ustala egzekwowanie zakazu. Z Opola Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Dziękuję bardzo za tę relację. W naszym regionie, dodajmy, naukę rozpocznie ponad 113 tysięcy uczniów, a wojewódzka inauguracja roku szkolnego jutro w Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach koło Kluczborka. Oczywiście będziemy relacjonować to wydarzenie.

0: Odpowiednia reakcja na sygnały alarmowe, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego czy instrukcja obsługi przenośnej kuchenki. Tego między innymi oczywiście można się było nauczyć podczas ogólnopolskiego treningu reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Takie szkolenia odbyły się także na Opolszczyźnie i to w kilkudziesięciu lokalizacjach. To jest cykliczna akcja, która ma na celu uświadomienie społeczeństwa co do zasad alarmowania, ostrzegania czy odpowiedniej reakcji w sytuacjach kryzysowych.
1: A to jest kuchenka. To nakręcamy na to, postawiamy na to. Jacek Gaj, prezes stowarzyszenia. 4. Regiment, Stowarzyszenie Proobronne. Sprzęcik malutki. My nie musimy na tym gotować obiadu dla 100 ludzi. Ważne jest to, żeby przynajmniej raz dziennie zjeść ciepły posiłek. Dlaczego? Wiadomo, jeżeli chcemy schudnąć, to jemy zimne rzeczy. A nam jest potrzebna energia. A my nie chcemy schudnąć, tylko utrzymać swoją energię. Więc musimy przynajmniej raz dziennie wypić te pół litra ciepłego płynu. Nieważne, czy to będzie zupa, czy herbata, czy cokolwiek.
2: Sygnały, alarmy, odwołanie alarmu to jedna rzecz. Słyszymy w mieście już nieraz te sygnały treningowo. Co jeszcze tutaj przekazujecie?
3: Tak, dzisiaj ogólnie skupiliśmy się, żeby tutaj społeczeństwu jakby właśnie pokazać te sygnały. Młodszy kapitan Karol z Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, JRG numer 2. Skupić się na tych sygnałach alarmowych, głównie edukacja, żeby skupić się na tym, jak mniej więcej społeczeństwo powinno reagować na te sygnały. Wiemy, te sygnały też są 3 minuty, to jest dźwięk modulowany, to jest jakby nawiązanie do tego sygnału, że jest jakieś zagrożenie. My też uczymy to społeczeństwo, jak reagować na takie, jak odróżnić te sygnały, czy to jest zwykły sygnał OSP, czy rzeczywiście jest jakieś niebezpieczeństwo. Ten sygnał też odwołania, między innymi szkolimy mniej więcej, jak on wygląda. Tutaj typowo skupiamy się na tych właśnie sygnałach, jak właśnie mamy tutaj też zawartość plecaka. Pan Obrony Cywilnej skupia się na tym, o zawartości plecaka opowiada mniej więcej, jakby to też może wyglądać.
4: Są takie konieczne inicjatywy, ale tak naprawdę tylko jest zaoferowany poradnik bezpieczeństwa, które każdy już dostał do domu, więc oczekiwałam czegoś więcej, a niestety za mało.
2: A miała Pani jakieś konkretne tutaj pytania?
4: Myślałam, że jakieś pomoce dydaktyczne na przykład otrzymam, żeby móc to opublikować, poinformować młodzież na przykład.
2: Z tego, co słyszałem, Pani pytała o plakaty.
4: Tak. W jaki sposób się właśnie zachować? Albo plakat, który pokazuje, co ma być w tym plecaku na przykład ewakuacyjnym.
2: Gdzie takie plakaty powinny znajdować się?
4: Chociażby w instytucjach edukacyjnych, w szkołach, w instytucjach, Urząd Miasta, Starostwo. Dowiedziałam się tego z Facebooka, że właśnie dzisiaj odbywają się krajowe treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, ale niestety mało tych informacji jest.
1: To akurat dołożyłem od siebie. Nieśmiertelne pancerwafle, tylko większość ludzi mówi, a tego się nie da ugryźć. Tego się nie gryzie. To trzeba połamać, włożyć dwa kawałki do ust i wlać sobie wodę. Jak się zrobi, że tak powiem, pulpa, to wtedy to połykamy. Czekolada, jedna taka kostka daje więcej energii i lepszego kopa niż 3 silne kawy. Nie otwieram, bo jak otworzę, to ta znika, bo wszyscy chcą sprawdzić.
2: Te sygnały alarmowe, wiadomo, że na razie zagrożenia nie ma, oby tak pozostało, a jak Pani reaguje na te sygnały?
5: Znam te sygnały, wiem, że są do ogłoszenia alarmu i do odwołania. Jeden jest stały, a drugi modulujący, także znam to.
2: Budzi to niepokój?
5: Nie. Jeśli się śledzi, co się dzieje w kraju, wiemy, o co chodzi, to w tej chwili mnie to nie stresuje. Przyjmuję, że jest taki. Natomiast powiem Panu, co z tego, że ludzie znają te alarmy, będą wiedzieć, ale w razie czego, no to gdzie mamy te schrony? I tak człowiek jest zdany sam na siebie.
2: Co Pani sądzi o takich inicjatywach? Czy są potrzebne?
6: Myślę, że tak, że przyda się. Może nie każdy wie, jak się przygotować i dzięki temu no, będą wiedzieli, co spakować, co zabrać ze sobą.
2: A jak jest u Pani z sygnałami alarmowymi?
6: Coś mniej więcej kojarzę, ale nie pamiętam, to było dawno w szkole omawiane.
2: Tutaj Pani zatrzymała się, bo co Panią zainteresowało?
6: Przyjechałam z mamą na Festiwal Smaków. Przy okazji weszliśmy zobaczyć galerii, się rozejrzeć.
0: Na Opolszczyźnie zorganizowano niemal 70 takich szkoleń w Opolu. Akcja odbyła się na Placu Kopernika. Była to relacja Witolda Woźtaka. A u nas jeszcze w programie za kilka minut o rocznicowych uroczystościach. Mija 46 lat od porozumień sierpniowych.
7: Młode pokolenie powinno jak najbardziej wiedzieć o ludziach i wydarzeniach, które spowodowały, że dzisiaj żyją właśnie w takim kraju, a nie innym. Ponieważ bez Solidarności ten kraj byłby zupełnie inny.

0: Reporterski obraz dnia w Radiu Opole. Teraz o uroczystościach rocznicowych, które odbyły się w stolicy regionu 46 lat temu. 31 sierpnia w 1980 roku zostało podpisane porozumienie gdańskie. Było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajku w 80 roku otworzyło drogę do powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. No i stało się to symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opole pamiętało o tej rocznicy. Na skwerze Solidarności pojawili się dziś działacze Związku, władze wojewódzkie, samorządowcy i mieszkańcy.
1: W Dniu Święta i Wolności Solidarności w imieniu Zarządu Regionu na czele z przewodniczącym Dariuszem Brzęczkiem serdecznie witamy.
2: Młode pokolenie powinno jak najbardziej wiedzieć o ludziach i wydarzeniach, które spowodowały, że dzisiaj żyjemy właśnie w takim kraju, a nie innym.
3: A jaki był wkład tej opolskiej Solidarności w te wydarzenia roku 80?
2: Bardzo ogromny. Opolskie zapisało się bardzo mocno w kartach historii tego ruchu solidarnościowego. Właściwie Solidarność sierpień 80 w opolskim województwie zaczął się w lipcu, ponieważ 24 lipca pierwszy zakład elektromechaniki motoryzacyjnej w Namysłowie rozpoczął strajk. Potem te strajki wybuchły na wiele zakładów tych największych, na Huty, Zawadzkie, Ozimek, na inne zakłady motoryzacyjne, na fabrykę w Kieczu, na fabrykę samochodów dostawczych w Nysie i wiele innych. I tak naprawdę to struktury, które pojawiły się zaraz po podpisaniu porozumień sierpniowych, to jest właśnie wynik tego masowego ruchu ludzi w Opolu, kiedy poczuli, że tutaj w Opolu również muszą mieć do tego głos. Więc struktury powstały już 19 września 80 roku, już powstały pierwsze struktury Solidarności w województwie opolskim.
4: Miałem 10 lat i oglądałem z rodzicami w telewizji moment podpisania tych porozumień. Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski. Pamiętam dokładnie, że przerwano program w telewizji, żeby zakomunikować, że właśnie dochodzi do porozumienia. Pamiętam wielkie poruszenie wśród moich rodziców i pamiętam, jakie to było ważne. Niestety, niedaleko później okazało się, że są problemy z rejestracją Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. Później nastąpił generał Jaruzelski i stan wojenny, który zabrał Polsce dekadę. Bez sensu. Mieliśmy 80 lata, to jest w moim życiu wiek od 10 do 20 roku życia. Ja pamiętam tą biedę. Zobaczmy na dzisiejszą Polskę i taka refleksja dzisiaj powinna się pojawić. Ktoś zabrał nam bez sensu, chroniąc swoją władzę, swoje stołki, 10 lat. Mogliśmy być o 10 lat do przodu.
3: Roman Kirsztajn znaczącą rolę odegrał, jeśli chodzi o Solidarność. Dzisiejszy dzień to też takie przypomnienie jego postaci, prawda?
5: W pewien sposób tak. No, między innymi był inicjatorem powstania tego skweru Solidarności. Piotr Kirsztajn, Fundacja imienia Romana Kirsztajna. Z jego inicjatywy zostały zebrane pieniądze wśród przedsiębiorców i władz lokalnych i powstał ten pomnik. Także to jest właściwie plac, który zainicjował ojciec.
3: Co by powiedział pan młodym osobom? Co powinny wiedzieć o Solidarności?
5: Muszą wiedzieć to, że Solidarność to jest taka solidarność międzyludzka. Nie zawsze się trzeba zgadzać, ale trzeba mieć wspólny cel. Trzeba dążyć do pewnych ideałów i pewnych rzeczy, które polepszą nasze życie.
6: Spotykamy się tu na skwerze Solidarności 13 grudnia i 31 sierpnia właśnie. Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. I o ile ta grudniowa jest zawsze smutną konstatacją, ta rocznica, ta dzisiejsza jest taką niezwykle pozytywną. Zawsze przesłanie, które mówi o tym, żeby słuchać ludzi, można przełożyć na dziś, bo okoliczności się zmieniają, rządzący się zmieniają, geopolityka się zmienia, natomiast najważniejsze jest to, że żaden rząd nie może sobie pozwolić na to, aby działać wbrew swojemu społeczeństwu. I to jest nauczka dla wszystkich, niezależnie z której sceny politycznej są. Nie sposób wygrać z własnym społeczeństwem.
0: Joanna Matlak przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. No i relacją tą właśnie z uroczystości rocznicowych kończymy dzisiejszy magazyn reporterów. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy oczywiście na jutro. Jak zwykle po godzinie 14. Program zrealizował Marcin Kobza. Przed mikrofonem kłania się Cezary Puzyna. Miłego popołudnia. Reporterski

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Chciałabym pewnym krokiem wyjść.

0: 17.40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś dr Artur Żurakowski, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Polsce. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Upamiętnienie Wacława Havla, postaci ikonicznej również dla polskiej historii, miało łączyć, a tymczasem, jak się okazało, w Opolu podzieliło. Co pan na to?
2: No, może nie do końca podzieliło, ale tam mamy drobne kontrowersje. Ja myślę, wynikające z pewnej też może niewiedzy, bo gdybyśmy rozmawiali, ja oczywiście czytałem pewne komentarze w internecie o ławce, którą można kupić w Ikei, to zapewne byłaby to racja. Ale jeżeli rozmawiamy szerzej o fundacji Wizę 97, którą założył Wacław Havel z jego żoną Dagmar Havlową, która wspiera wykrywanie wcześniejszych stadiów raka, która promuje naukowców, która promuje działania bibliotekarskie, utrzymuje praską bibliotekę i wiele innych działań. A jeżeli popatrzymy na korzenie, skąd się ta fundacja wzięła, czyli na lata 90., czyli na liczne spotkania Wacława Havla z polsko-czesko-słowacką Solidarnością, które odbywały się właśnie tu w naszych regionach, dużo w Lądku Zdroju, ale były też i na Biskupiej Kopie i była to taka trochę uprawianie mowy o wolności poprzez turystykę, to właśnie to był ten czas, który ta fundacja pomaga upamiętnić. Ja może przypomnę słuchaczom, że takie ławki stanęły jako pierwsza. Pierwsza stanęła w Waszyngtonie, następnie w Dublinie, następnie w Barcelonie, w Brukseli i wielu, wielu jest tych ławeczek 60. To są ławki, mówi się o nich ławki dialogu, to są ławki, przy których powinno się rozmawiać o demokracji, poszanowaniu praw ludzkich, więc być może mając taką ławkę w Opolu, będziemy mieli piękną przestrzeń do dialogu, do tego, żeby zasiąść i porozmawiać, a przede wszystkim poznać korzenie i poznać tą drugą stronę, bo krytyka jest wtedy dobra, kiedy jest merytoryczna i znamy sens tego, a nie tylko i wyłącznie, choćby tam słyszałem rozmowy o cenie, skąd to wynika. Właśnie z tego wynika, że wspieramy ogromną fundację, która przeznacza te środki także na polskie działania.
1: No właśnie, ławeczka czy stolik i dwa krzesełka, panie konsulu?
2: No to jest oczywiście czeska ławiczka Havla, ale to jest tak naprawdę, są to dwa fotele i stół, na którym mamy cytat Wacława Havla, miłość i prawda zwyciężą nad nienawiścią, więc to jest nazywa się to taką ławeczką z języka czeskiego, ale jest to taki, można powiedzieć, zestaw do dyskusji, idealny, z dwoma kielichami. Myślę, że od razu może wybiegnę do drugiego pytania, bo pewnie no dlaczego, tak, no. Dlaczego w tym miejscu? Dlatego, że obok w Opolu znajduje się plac Havla. Ja nawet słyszałem, że dlaczego w miejscu, gdzie młodzież pije alkohol. Według mnie alkohol pije się w ogródkach, a nie na placu. To jest, na placu jest to zabronione. A miejsce, gdzie będzie się toczyła dyskusja, gdzie z niego skorzystamy, a być może nawet idąc kreatywnie, wymyślając, usiądziemy przy kuflu piwa i porozmawiamy, nie jest to rzecz naganna, bo istotą tego miejsca jest dialog, dyskusja. Nie jest to pomnik przede wszystkim. Jest to urządzenie, które można promować pewne stosunki polsko-czeskie, co dzieje się też w Europie i na świecie. Mhm.
1: Ale panie doktorze, no, promować można na przykład organizując czeskie dni. Od kilku lat się odbywają w Opolu, więc to z pewnego niedosytu ta ławeczka wynika?
2: Można, oczywiście, i czeskie dni odbędą się po raz kolejny, ale jeszcze może wrócę na słowo do ławeczki, bo tak naprawdę, jak ja poznałem tą ławkę, jeden z przewodników oprowadzał nas po Pradze i powiedział, teraz pójdziemy do takiej instalacji, i powiedział o historii. Ja myślę, że odwiedzający Opole będą mieli kolejne miejsce, gdzie będzie można poznać część historii, która była istotną dla naszego pogranicza, bo jednak 90. lata i spotkania w różnych rejonach gór opawskich i nie tylko, a później na Przełęczy Okraj znane spotkanie prezydentów, no jeszcze nie prezydenta, bo wtedy Lech Wałęsa jeszcze nie był prezydentem, to były rzeczy, które bezwzględnie miały wpływ na to, co dzisiaj mamy, na naszą demokrację, a dni czeskie jak najbardziej pokazują to w szerszym wymiarze, bo przyjaźń i współpracę polsko-czeską mamy na najlepszym historycznie poziomie. Mówi się, że to złote czasy.
1: 81% Czechów uznało Polskę za kluczowego sojusznika Czech w sondażu ze stycznia tego roku.
2: Jest to prawda. Co więcej, Czesi mają taki ranking lubialności kraju, gdzie byliśmy na 12 miejscu, a w tej chwili jesteśmy, przekonaliśmy Słowaków, jesteśmy na drugim miejscu, więc co pokazuje ogromną sympatię, jak wiemy, wiele działań, zarówno w nauce, jak i w biznesie, dzieje się między Polakami i Czechami. Ja uważam, że powinniśmy po prostu to pokazywać, że tak jest, że jest dobrze, że mamy sąsiada, z którym żyjemy bardzo dobrze i nie jesteśmy w stanie niczym tego zmącić, bo...
1: A jesteśmy, bo takie próby się pojawiają, bo mamy w ostatnim czasie dużą akcję dezinformacyjną, która miała wrażenie wywołać, że Polska wysuwa wobec Czech jakieś roszczenia terytorialne.
2: To prawda, ale pan redaktor sam odpowiedział, to jest próba nieudana, nikt tutaj żadnych terenów nie chce nikomu odbierać. Ona polega, oczywiście jest tam ziarenko prawdy, bo w 50 latach przy podziałach granicznych powstał tak zwany dług graniczny około 350 hektarów, o czym rządy od lat rozmawiają. Nie jestem upoważniony do tego, żeby powiedzieć, jakie będą rozwiązania, ale wiem o tym, że takie rozmowy trwają. Niedawno zresztą też potwierdził to z polskiej strony minister Sikorski. Niemniej jednak nie ma mowy o tym, żeby to było załatwione językiem nienawiści albo jakimiś aneksjami. Po prostu jest to temat nierozwiązany. Ale takich tematów mieliśmy wiele, rozwiązaliśmy je dialogiem przy stole, choćby niedawny, który pewnie wszyscy słuchacze pamiętają, elektrowni Turów. Zadry między sąsiadami się mogą zdarzać. Ważne, jak je załatwiamy i jak na to patrzymy w przyszłość.
1: No, a nie odnosi pan wrażenia, że jest pewna w tej chwili dysproporcja w tych wzajemnych sympatiach? Bo z kolei mam taki sondaż zrobiony w Polsce i z niego wynika, że to 65% Polaków pozytywnie oceniało Czechów, więc to się kiedyś było, o ile pamiętam, odwrotnie, tak? Że my mieliśmy większą sympatię do Czechów, a dzisiaj wygląda na to, że to Czesi mają większą do Polaków.
2: Ale to chyba też trochę wynika, trzeba by sięgnąć do tematów gospodarczych, bo no tak dobrze w gospodarce nasze saldo 35 miliardów euro w dwie strony, 24 miliardy z Polski do Czech, około 14 z Czech do Polski, więc tu też mamy pewną dysproporcję. Czesi przy wielu dyskusjach, wielu spotkaniach podkreślają, że od kilku lat oni mogą się uczyć od Polaków, oni są zachwyceni Polską. Mamy to w turystyce. Parę lat temu Polacy, Czesi spotykali się na wybrzeżach w Chorwacji. Dzisiaj Czesi przyjeżdżają tłumnie do Polski, z czego się bardzo cieszymy. Ale też są programy, które jeden z nich niedawno się zakończył, promocji z kolei czeskich uzdrowisk, Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie. Zaczęto zapraszać tam Polaków i był ranking tego, co było podstawą do jednak dokonania rezerwacji. I kompleksowość tych usług wychodzi na pierwszą pozycję. To był taki program Poznaj Czechy. I to w drugą stronę też zaczyna działać. W naszych bliskich Jesenikach. Wcześniej turystyka była jednodniowa, głównie taka narciarska. Teraz przenocowania mają 3 do 5 dni. Po czeskiej stronie pojawiła się infrastruktura, więc ja myślę, że te statystyki były kiedyś inne, bo też właściwie ocenialiśmy Czechów poprzez możliwości wyjazdów na narty, lentylki czy zakupy
1: studenckiej
2: na przykład. A dzisiaj rozmawiamy w całkiem innych wymiarach, wielkiego wspólnego biznesu, wspólnej polityki NATO, wspólnej polityki wobec Ukrainy, wspólnych wielkich projektów kulturalnych, choćby nasze Opole, duży projekt Filharmonii Opolskiej z Filharmonią w Olomoucu. Można by takich projektów wymieniać. Projekty poprzez Eurorek, które no, nieocenione, każda gmina ma ich po kilkanaście. Więc to wszystko powoduje, że jesteśmy bliscy sobie i jak widać takie fake newsy, bo tu nastąpiło w ogóle podszycie się pod profil ambasadora Brytstawa Dańczaka i No to typowe przestępstwo internetowe, ale to już myślę temat na inną audycję, jak weryfikować te źródła. Niemniej jednak rzeczywistość pokazuje, że jest całkowicie inaczej.
1: Ale reakcja czeskich władz była dosyć zdecydowana w tym zakresie, sporo takich publicznych
2: wystąpień. I to też podkreśla, że między nami jest bardzo dobrze, bo Czesi też sobie nie pozwolą na to, żeby nasze stosunki oczerniać w jedną czy w drugą stronę. I to jest dobry sygnał.
1: Doktor Artur Żurakowski jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: się zaczyna. No, to się zaczyna. Coś się skończyło, czyli wakacje i zaczyna się rok szkolny już. Dzisiaj 1 września, już zupełnie inna atmosfera wokół szkół, wokół domów. Prawda, Jacku?
1: Nie chcę być inaczej. Dzień dobry Państwu. Tak właśnie jest.
0: Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2027. Sporo nam zmian on przyniesie. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić w porannym programie Radio Opole, ale będziemy też wspominać, jak to było pójść na takie rozpoczęcie roku szkolnego po raz pierwszy. 1 września dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek. Zbliżamy się do godziny 7:00. Przed nami najważniejsze informacje z kraju, ze świata i z regionu.
1: 6:00 dla ścisłości. Rozpoczynamy nowy dzień bardzo ważny. 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny pod znakiem zmian w podstawie programowej w przedszkolach i niektórych klasach szkół podstawowych. Na stacjach paliw mamy wyhamowanie programu ceny paliwa niżej.
2: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i tankować trzeba.
1: A w ekonomii najnowsze dane o inflacji na koniec sierpnia. Na razie mamy szacunek. Widziała go Joanna Marlak.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze wtorkowe wiadomości ma dla nas Jacek Rutnik.
1: Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy od ważnych informacji dla zmotoryzowanych. Proszę uważać na możliwe utrudnienia na drodze za Tułowicami w stronę Sowina, gdzie jak wynika ze zgłoszenia miało dojść do dachowania samochodu osobowego. To informacja sprzed chwili służby w drodze do miejsca tego zdarzenia. Przedstawiciele najwyższych władz Polski złożyli wieniec od narodu na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. To pierwszy punkt obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jednym z pierwszych celów niemieckiego lotnictwa, warto o tym pamiętać, był także Wieluń. Niewielkie przygraniczne miasto bez wojska i umocnień. Naloty rozpoczęły się tam przed godziną 5:00.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Nowa podstawa programowa w niektórych klasach szkół podstawowych, a także zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To tylko część nowości, które czekają na uczniów, nauczycieli i rodziców w nowym roku szkolnym. Do zmian trzeba podejść z odpowiedzialnością, mówi dyrektor podstawówki nr 8 z Gniezna, Marek Machiński.
4: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują. Prosty przykład podam, zakaz telefonu, ale mam już pismo jednej z mam i oczywiście tu moja pozytywna też, telefon i monitoruje zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było. Oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używam.
1: Od dziś obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, ale bez zajęć dotyczących zdrowia seksualnego. Te pozostają do wyboru rodziców i pełnoletnich uczniów.
3: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
1: Z początkiem września wygasł rządowy program ceny paliwa niżej.
2: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i tankować trzeba.
1: Lekko rozczarowanie o poranku kierowcy, obniżenie podatku VAT na paliwa miało charakter tymczasowy, przypomina Paweł Szefer.
5: Od dziś podatek VAT na benzynę i olej napędowy wynosi ponownie 23%.
6: Nic na to nie poradzimy, nie? To nie będziemy tu szukać winnych.
7: Ludzie jak jeździli, tak będą jeździć.
5: Do północy ruch na wielu stacjach był większy niż zwykle. Byli i tacy kierowcy, którzy tankowali benzynę i olej napędowy do kanistrów.
7: Potrzebuję, to tankuję, niestety.
5: Zdaniem ekspertów ceny na stacjach w najbliższych dniach mogą podskoczyć nawet o kilkadziesiąt groszy za litr.
1: Iga Świątek pewnie rozpoczęła walkę w US Open. Rozstawiona z 8, pokonała Chinkę Ziu Wang. 6-2, 6-3 awansowała do drugiej rundy. W czwartek jej rywalką będzie Nadia Podorowska. Dobrych informacji sportowych mamy więcej. Na sześciotkarki zameldowały się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy po wygranej z Portugalkami. Będzie o tym w porannym sporcie. Zapraszam po godzinie 9:00.
3: Światowe agencje informują.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, 5 jest rannych w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów, przekazały władze miasta. Rosjanie w nocy uderzyli w Kijów ponad 20 rakietami balistycznymi. Na Słowacji rozpoczynają się od 9:00 spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Bratysława chce ożywić współpracę między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. W ostatnich latach była ona na najwyższym szczeblu praktycznie zamrożona.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4:06.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Minister finansów i prezes NBP reprezentują Polskę na spotkaniu G20 w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Domański i Adam Glapiński zostali zaproszeni na rozmowy ministrów finansów i szefów banków centralnych. Andrzej Domański powiedział TVP Info, że podczas spotkania G20 postara się pokazać źródła sukcesu polskiej gospodarki.
9: Polska to dziś jeden z

0: samochodu elektrycznego, ponieważ wierzymy, że projekt oparty na najnowocześniejszych technologiach przyniesie długofalowe korzyści dla krajowej gospodarki. Po uruchomieniu produkcji około 70% wartości komponentów ma pochodzić z Unii Europejskiej, przy czym znacząca ich część będzie wytwarzana w Polsce.
1: Jeszcze na koniec, inflacja w sierpniu wzrosła mocniej niż się spodziewano. Z szybkiego szacunku GUS wynika, że w kończącym się właśnie miesiącu za towary i usługi konsumpcyjne płaciliśmy o 3,4% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie. W lipcu wskaźnik ten wyniósł 3%. Pełne dane na temat sierpniowej inflacji GUS poda w połowie września.
2: Pogoda.
3: 15 stopni opolskie termometry teraz pokazują. Poranek rześki, ale taki pogodny, przyjemny, raczej umiarkowany, no i słoneczny przede wszystkim. To jest bardzo ważna informacja dla tych, którzy się zastanawiają, czy te świeżo wyprasowane białe koszule na rozpoczęcie roku szkolnego to będą mokłe. Nie, dzisiaj bez żadnych szans na to, że popada w województwie opolskim. Dzień będzie raczej przyjemny i raczej słoneczny.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Raczej ciepło i raczej słoneczny, bo do 23 stopni taka temperatura ma być na ten dzień zaplanowana przez synoptyków. Jutro zresztą dokładnie tak samo, w czwartek i w piątek też jeszcze przyjemnie. Także początek roku szkolnego bardzo łagodny. Magda Szybińska, Marcin Głowinkowski. Witajcie.

0: 13 minut po godzinie 6. Słuchajcie porannego programu Radio Opole 1 września, czyli w nowym roku szkolnym. Już dzisiaj to wszystko się zacznie. W województwie opolskim naukę rozpocznie ponad 113 tysięcy uczniów. Po raz pierwszy do szkoły pójdzie ponad 9 tysięcy dzieciaków, w tym dziecko tej pani.
1: Jak będzie dużo zmian, na pewno, bo to ogromna zmiana, z przedszkola przejście do szkoły to jest chyba największa zmiana w życiu dziecka i w życiu również rodziców.
0: Pewnie się zastanawiacie też, ile to jest dni do wakacji. No to mam dobrą i złą wiadomość. Do końca roku szkolnego pozostało, uwaga, 298 dni. Nie brzmi to dobrze, prawda? Ale spokojnie, nie musicie pracować w te wszystkie dni, nie trzeba w te wszystkie dni do szkoły chodzić. Po odliczeniu weekendów, świąt, przerw takich troszeczkę dłuższych i ferii pozostaje około 190 dni roboczych, czyli tyle razy trzeba będzie wstać rano, ogarnąć dzieci, szkoły, obiady, zajęcia dodatkowe, zebrania, e-dzienniki. A właśnie, ciekawa jestem, jakie tam było hasło. No a potem to już po prostu wakacje. Wiecie co, to wcale nie jest aż tak bardzo, bardzo daleko.

0: Funk Fu i Daria Zawiałów w Radio Pole, 20 minut po godzinie 6. Pięknie wstaje dzień na Opolszczyźnie. 1 września dzisiaj w kalendarzu. 244 dzień roku. Dla wielu młodych ludzi to jest bardzo ważny dzień, na który niestety musieli czekać, no bo nie ma wyjścia po prostu do szkoły. Trzeba pójść i tak to już jest co roku, ale spokojnie, do wakacji już niedługo. Słońce dzisiaj w znaku Panny wstało o 5.46, ma zajść o 19.25. No i sprawdzamy, co takiego wydarzyło się w kalendarzu. W 1715 roku zmarł Ludwik XIV Wielki z dynastii Bourbonów, zwany też Królem Serce, Słońce, Królem Słońce. Ugruntował rządy absolutne we Francji, ale nie jedno serce pewnie podbił. Uporządkował finanse państwa, rozwinął handel i rzemiosło, otoczył mecenatem kultury, no i znane jest z powiedzenia państwo, to ja. W 1939 roku Niemcy zaatakowali Tczew, który stał się ich pierwszym celem w dniu rozpoczęcia II wojny światowej. To było o godzinie 4.34, 11 minut przed ostrzałem Westerplatte na miasto spadły bomby. O godzinie 4.40 tego samego roku niemieckie samoloty rozpoczęły bombardowanie Wielunia. Na Wielunie spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. A niemiecki okręt Schleswig-Holstein zaatakował polską placówkę na Westerplatte, wojskową składnicę tranzytową, rozpoczynając tym samym II wojnę światową i było to o godzinie 4.45. Pancernik wtedy oddał pierwszą salwę. Dzisiaj na temat rozpoczęcia i rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej na pewno będzie dużo w wiadomościach Radia Opola. Ale mamy też w kalendarzu jedną datę związaną z Opolszczyzną. W 2020 roku, 1 września, zmarł Jerzy Szczakiel, żużlowiec, pierwszy polski indywidualny mistrz świata, wychowanek kolejarza Opole. To Opolanin, nasz człowiek. W 1971 roku na Stadionie Miejskim w Rybniku wraz z Andrzejem Wyględą zdobył Mistrzostwo Świata Par. W 73 na Stadionie Śląskim w Chorzowie odniósł największy sukces w karierze. Został indywidualnym mistrzem świata.
1: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś legiem.
2: Poznajesz wokalistkę, ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
5: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
11: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.

0: poranek, już temperatura bardzo przyjemna i już na drogach coraz większy ruch, bo dzisiaj 1 września, od dzisiaj zacznie się także trochę zatorów, między innymi na polskich drogach. Ale co ja tam wiem? Wszystko na ten temat wie nasz autopilot Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: O tej porze to ruchu specjalnie jeszcze nie ma, bo spokojnie na drogach naszego regionu w miastach bez problemu przemieszczacie się z dzielnicy do dzielnicy, ale to się zmieni z upływem minut. Na ten moment na pewno hamujecie w miejscach remontów i prac drogowych, m.in. na krajówkach 45 w stronę Kluczborka. Mamy wahadła, 40 w Głuchołazach także problematyczna i 39 w okolicach brzegu na długości mniej więcej pół kilometra mamy wahadło. W Opolu drogowców spotkamy m.in. na Braci Kowalczyków. Zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają prace na autostradzie A4 przy obiekcie mostowym na 213 km jezdni w stronę Katowic. Drogowcy w tym miejscu zajęli prawy pas i obowiązuje ograniczenie do 80.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Polska armia i jej finansowanie nie mogą być przedmiotem sporu politycznego. To mówił podczas uroczystości na Westerplatte upamiętniających 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, zaznaczył, że w sprawie armii polska elita polityczna powinna mówić jednym głosem, gdyż wewnętrzne spory mogą być wykorzystywane przez Rosję. 95 na stacjach paliw średnio 90 groszy drożej za liter. Tak to wygląda o poranku na polskich stacjach. Mamy wyhamowanie rządowe interwencji, czyli niższego VAT-u. Ten wraca na 23%, a my wracamy do smutnej na razie rzeczywistości. Głębszego sięgania do kieszeni. Bezpieczna droga do szkoły. W pierwszym dniu po wakacjach założenia tej policyjnej akcji poznamy za kwadrans 9. W zespole szkół w Niemodlinie przy ulicy Opolskiej. Wszystkiego na miejscu dowie się Monika Matuszkiewicz-Biel i relacja nie tylko w wiadomościach, ale także w reporterskim obrazie dnia. Startujemy po godzinie 14. Sportowo po nocy dobre informacje z Nowego Jorku. Iga Świątek po dwóch szybkich setach z Chinką Ziu Wang już w drugiej rundzie US Open. Zapraszam Państwa na godzinę 7. Tam sporo ciekawych rzeczy, m.in. premier Tusk na Westerplatte z ważnym przesłaniem, wnioskami, które zdecydowanie trzeba mieć w głowie.
4: My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nie trzeba się dzisiaj będzie martwić o to, czy trzeba wziąć parasolkę, czy nie. Po prostu będzie przed nami piękny dzień. Temperatura już teraz przyjemna o poranku, 15 stopni. Im dalej, im bliżej 8, 9, wtedy kiedy będzie rozpoczęcie roku szkolnego, tym będzie cieplej. Dzisiaj maksymalnie do 23 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Trudno oprzeć się wrażeniu, że lato się powoli kończy, ale jeszcze w kalendarzu to kilkanaście dni tej pory roku przecież obowiązuje. No i temperatury w tym tygodniu też takie jeszcze letnie, 23-26 stopni nawet. No pięknie po prostu.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Za 22 minuty będzie godzina 7. Były przynajmniej 42 tysiące powodów w te wakacje, żeby odwiedzić Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Zakończyła się wielka akcja układania wielkich puzli właśnie pod takim hasłem 42 tysiące powodów, żeby być razem. Ta zabawa, o której mówiliśmy zresztą w porannym programie Radio Opole, rozpoczęła się 1 lipca, a jej celem była integracja między pokoleniami. No i wygląda na to, że wszystko się świetnie udało. Jak wygląda wielka mapa świata ułożona z puzli 42 tysięcy zresztą takich kawałków, to możecie zobaczyć na Facebooku Radia Opole. Mamy już zdjęcie pełnej przestrzeni ułożonej przez Opolan. Trwało to trochę, rzeczywiście trwało. Zastanawiam się, ile puzli w tym czasie udało się zgubić. Podobno tylko 5, ale tak mówią oficjalne statystyki. Nieoficjalnych nie znamy. To były wspaniałe wakacje, piszecie w komentarzu, no i pokazujecie kciuki uniesione w górę. Może odnajdziecie też swoje puzzle ułożone przez was. Dajcie nam znać, czy byliście i czy układaliście. Na pewno sporo osób nie może się doczekać piątku. Nie tylko z powodu tego, że piątek to po prostu piątek, ale dlatego, że już w najbliższy piątek będziemy mieć na Itaka Arenie w Opolu koncert Padre Guglielme. To jest wielkie wydarzenie muzyczne, na które na pewno nie tylko Opolanie się szykują, ale wiemy, że też ludzie z całego kraju i nie tylko chcą przyjechać do Opola. Bramy Itaka Areny przed koncertem Padre Guglielme zostaną otwarte o 15.30. O tym informujemy też na Facebooku Radio Opole razem z księdzem Jerzym Kostorzem, który jest organizatorem tego wydarzenia. No i tak się zastanawiają internauci, nasi słuchacze. Zasiądzie? Przecież nie ma na biletach miejsc numerowanych, że tam zasiądą ludzie na tej widowni. No nie są numerowane, no ale miejsca siedzące też się pewnie znajdą. Na bank ludzie przyjdą już o 15.30, pisze Kasia, czyli wtedy, kiedy będą otwarte bramy, bo to jest tak, że chętnie się przychodzi wcześniej na te koncerty, żeby poczuć już taką atmosferę. Natomiast największą popularnością to się cieszy ogłoszenie Wiktorii. Mam 2 cegiełki do odstąpienia. No, to jak ktoś jest chętny, to niech wejdzie na naszego Facebooka i sprawdzi, co tam Wiktoria ma do zaoferowania. Może przy okazji znajdzie jakieś bardzo przyjemne towarzystwo.

0: Są przynajmniej dwa tematy, które dzisiaj zdominują wiadomości Radio Opole, przygotowywane przez Jacka Rudnika.
1: Tak, tak, jestem na miejscu.
0: Ja spróbuję wytypować. Rozpoczęcie roku szkolnego to jest pierwsza rzecz.
1: Brawo.
0: Druga rzecz, no to ceny paliw w górę.
1: Też. O złotówkę prawie, o 90 groszy w naszym regionie, 95, tak spoglądałem przejeżdżając o świcie na spotkanie z państwem. No, zakończyło się to wszystko.
0: VAT, ile teraz się płaci?
1: Proszę?
0: Ile tam teraz na tych pylonach widać?
1: 95, w okolicach 7,50.
0: Ja ciebie
1: nie chcę być inaczej.
0: Kto wczoraj nie zatankował, ten dzisiaj naprawdę będzie się trzymał za portfel i będzie płacił i płakał.
1: Powiem ci, że w godzinach wieczornych na kilku stacjach w naszym regionie, wracałem akurat nie z dość daleka, widziałem kolejki całkiem spore.
0: A ja znam nawet takich, którzy stwierdzili, a jakieś takie 5 litrów mi brakuje do pełnego baku, to też pojadę zatankować. Na wszelki wypadek, tak?
1: Tak. Złotóweczka na każdym litrze, masz bank 60-litrowy, no to 60 w kieszeni.
0: No właśnie, no zawsze można przeoszczędzić i wydać na coś innego. Na przykład na kolejne książki do szkoły, chociaż teraz w podstawówkach to się taki pakiet dostaje już. Natomiast tych zajęć pozalekcyjnych to jest tak dużo, że każda złotówka tutaj jest na wagę złota.
1: Zdecydowanie tak. Rozpoczyna się nowy rok szkolny, o tym będzie także w porannych wiadomościach, na które zapraszam o godzinie 7:00 pod znakiem przede wszystkim zmian w podstawie programowej w przedszkolach i niektórych klasach szkół podstawowych. Ale wszyscy pytają, jak to będzie z tymi smartfonami, których formalnie nie można od dzisiaj używać na zajęciach. No, sprawdzimy także i my, nasi reporterzy, jak to wygląda. O 7:00 także prezydent i premier z ważnymi przesłaniami podczas uroczystości na Westerplatte. A sportowo dobre informacje z Nowego Jorku. Iga Świątek już w drugiej rundzie wielkosztamowego US Open.
0: Trochę maj, szkoda, prawda?
1: Proszę, tak, troszkę, ale jeszcze Hubert jest. Jest w grze, także trzymamy kciuki za Huberta i Igę. A kibice w Opolu, 17:30, to będzie taka troszkę godzina zero dzisiaj dla nich. Odra Opole podejmie na Itaka Arenie Wisłę Kraków w pierwszej rundzie rozgrywek o Puchar Polski.
0: Bardzo ważny mecz. Będziemy w takim razie się temu wszystkiemu przyglądać i będziemy relacjonować najważniejsze wydarzenia z naszego regionu w wiadomościach, które już niedługo w Radio Opole, bo za 11 minut. Jacek Rudnik,
1: tak
0: bardzo
1: jest.
0: Ci dziękuję.
1: Zapraszam.
0: Do usłyszenia.

0: Jak to będzie bez tych telefonów w szkołach, w podstawówkach? Jak to będzie wtedy, kiedy nie będzie można na przerwach posiedzieć trochę w sieci? Pewnie się dzieciaki nad tym zastanawiają. Zadzwońcie do nas jeszcze póki możecie pod 774-541-541, a ten temat także wraca w wiadomościach punktualnie o 7.
1: Kampania społeczna.
2: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
1: Kampania społeczna.
3: Reklama.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
3: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
7: Wzmaga się ruch w opolskich miastach, zatory zaczynają tworzyć się m.in. w Kędzierzynie-Koźlu na rondzie milenijnym wzdłuż obwodnicy miasta, ale też w Krapkowicach w mieście ze względu na to, że trzeba objechać to przeprawą tymczasową zawalony most na Osobłodze w Opolu. Więcej aut obserwujemy na wjazdach od strony Lędzin, Zawady i Kępy, ale też na rondzie koło Politechniki jest gęściej, podobnie jak na wjeździe od Nysy Krajową 46, gdzie jeszcze przed dużym rondem na Wrzoskach kręcą się drogowcy po rozszerzeniu jezdni do dwóch pasów na stronę. Kłopoty na

0: Krajowej 45 stronek Kluczborka, tam mamy dużą przebudowę i wahadła. Na A4 prace na 213 km w stronę Katowic, ograniczenie ruchu do jednego lewego pasa, a na liczniku nie więcej niż 80. Poważnych zdarzeń na ten moment brak.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
2: 1 września, pogodny w zimie czas, wygodny, takie jest powiedzenie na dzisiaj. 1 września to jest wtorek, na zegarach już godzina 7 pora, więc na wiadomości Radio Opole.
3: Zaczynamy w nich. Prezydent i premier z ważnymi przesłaniami podczas uroczystości na Westerplatte. Rozpoczyna się nowy rok szkolny pod znakiem zmian w podstawie programowej i zakazu używania telefonów komórkowych. Sportowo dobre informacje z Nowego Jorku. Iga Świątek w drugiej rundzie US Open, a Odra Opole podejmie o 17.30 Wisłę Kraków w pierwszej rundzie rozgrywek o Puchar Polski.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Grudnik.
3: Najpierw prezydent Nawrocki w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej podczas wczesnoporannych uroczystości na Westerplatte.
4: 6 milionów zamordowanych polskich obywateli. Wśród nich blisko 90% cywilów. O tym nie możemy zapomnieć. Nie możemy zapomnieć tu na Westerplatte i nie możemy zapomnieć każdego dnia, podejmując nasze decyzje.
3: O konieczności wyciągania ważnych wniosków z historii, by budować skuteczne sojusze na rzecz naszego bezpieczeństwa, mówił premier Tusk.
5: Dzisiaj naszym zadaniem jest przede wszystkim wyciągnąć mądre wnioski, tak aby nie musieć nigdy więcej polegać na bohaterstwie żołnierzy osamotnionych. My dzisiaj musimy polegać na własnej sile, na realnych sojuszach.
3: Polska armia i jej finansowanie nie mogą być przedmiotem sporu politycznego. To może wykorzystać Rosja, wskazywał z kolei na Westerplatte wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Gra, mówi, idzie o najwyższą stawkę. Nasze bezpieczeństwo.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: 1 września. Rozpoczyna się pierwszy dzień szkoły. Po wakacjach trochę smutek, ale wszystko już dopięte na ostatni guzik. Usłyszała Joanna Matlak od opolskich uczniów i rodziców.
6: A powiedz, jest stres przed szkołą? Smutek. Właśnie dzisiaj mam iść kupić książkę, więc przejrzeć zeszyty i pójść na apel, żeby plan lekcji zdobyć.
7: No spokojnie, wszystko już od dawna jest przygotowane. Młody wczoraj sobie wyprasował, wyprał ciuchy, naszykował się.
6: Kiedy robiliście zakupy?
7: Czerwiec, lipiec.
6: Czyli tak szybko przygotowania, nie że na ostatnią chwilę.
7: No szybko, ja wolę wszystko mieć z głowy szybciej i święty spokój.
3: Zdecydowanie, tak lepiej w naszym regionie. Naukę rozpoczyna ponad 113 tysięcy uczniów, w tym nieco ponad 9 tysięcy po raz pierwszy zasiądzie w szkolnych ławkach.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Sportowo po nocy dobre informacje z Nowego Jorku. Iga Świątek po dwóch szybkich setach z Chinką Ziu Wang już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. W czwartek jej rywalką będzie Nadia Podorowska. Nasze siatkarki zameldowały się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy po wygranej z Portugalkami. Będzie o tym także w porannym sporcie. Zapraszam Państwa po godzinie 9. Mamy wtorek, 1 września.
1: To przyniesie dzień.
3: Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego. Od godziny 11 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. O najważniejsze wyzwania nowego roku w szkołach zapytał na miejscu Witek Woźtak. W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej w południe upamiętnienie tragicznych wydarzeń i także heroizmu polskich żołnierzy na Placu Wolności. 17.30. Odra Opole podejmie na Itaka Arenie Wisłę Kraków. W pierwszej rundzie rozgrywek o Puchar Polski szykujemy się na spore emocje. Relacje z meczu oczywiście w naszych popołudniowych wiadomościach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 1 września, jak i cały rok szkolny taki. Oj, chciałoby się, żeby pogoda taka jak dzisiaj na Opolszczyźnie to była przez całą polską złotą jesień. Oby tak było. 23 stopnie na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. Teraz w stolicy województwa mamy 15.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 4 minuty po godzinie 7 razem z nami rozpoczynacie nowy rok szkolny, razem z nami rozpoczynacie nowy dzień. Tutaj Magda Szywińska, Marcin Głowiankowski. Cześć, witajcie.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: jeden uczeń, zwłaszcza tej średniej szkoły, to tak sobie śpiewam w pierwszym dniu szkoły. Zostać tu, chcę zostać tu, trochę tak jeszcze na wakacjach, trochę jeszcze nie iść do szkoły. No ale 1 września zobowiązuje. Mamy 9 minut po godzinie 7. Uczniowie dzisiaj zaczynają nowy rok szkolny. Wszyscy, poza tymi, których rodzice zdecydowali się przedłużyć dzieciom wakacje, bo są i tacy rodzice na świecie, tak żeby jeszcze kilka dni spędzić w spokojniejszym poza szczytem sezonu miejscu.
1: Wolne mają.
2: Jak to, nie pójdą do szkoły?
1: Nie. Jeszcze tydzień. Krótkie wakacje były.
2: I się cieszą pewnie, nie?
1: No chyba tak.
3: No bo nie muszę się uczyć, a szybko odrobię zadania domowe. No i jeszcze będę mogła się pobawić.
2: Wiesz, że jak cię usłyszą twoje koleżanki i koledzy z klasy, to będzie im przykro.
3: No może i będzie, no ale pozdrawiam wszystkich ich. No i współczuję troszkę.
0: O, dzisiaj nie ma co współczuć, bo dzisiaj to jeszcze lekcji nie ma. Ale jutro to też niespecjalnie dużo nauki, bo takie lekcje organizacyjne. Od czwartku to się dopiero zacznie. Oj, zacznie się, drodzy rodzice.

0: z wami po godzinie 7. Słuchacie porannego programu w Radio Pole. Wczoraj na stacjach paliw kolejki były jak za najlepszych czasów promocji na CPN-ach. Wszystko dlatego, że się kończył rządowy program obniżki cen paliw. Dzisiaj CPN-u już nie ma, promocji po prostu nie ma, więc jeżeli ktoś się wczoraj nie zatankował, to pozostaje mu jedno, zatankować po prostu dzisiaj, jeżeli bak już świeci pustką. No ale dzisiaj też jest świetny moment na to, żeby zrobić dobre wrażenie na kimś. Jeżeli ktoś chce wyjść na milionera, to wystarczy, że podjedzie na stację i powie: do pełna proszę, a co? Stać mnie. Ile pokazują wasze stacje? Ile pokazują pylony na waszych stacjach paliw? Dajcie nam znać pod 774-541-541.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski
4: i tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
6: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl. Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
7: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
8: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
7: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
8: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
7: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
9: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
10: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Azanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próby. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuromaupa.krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
2: Po reklamie.

0: dwa miesiące zdążyliśmy się przyzwyczaić, że o tej porze na opolskich drogach to raczej luźno, no to trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia, bo już od teraz zacznie się, zwłaszcza przy szkołach, robić tłoczno. Już prawie w 7:30 na opolskie drogi zabiera nas Adam Wołak.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zgadza się, jeżeli chodzi o ten ruch, to ten się wzmaga i już są miejsca, gdzie naprawdę mocniej trzeba operować hamulcem. Opole to przede wszystkim skrzyżowanie Odzimskiej z Plebiscytową, ale także Odzimskiej z Katowicką. Ruch przy szkołach także powoli zaczyna się robić większy. W większości placówek oczywiście rozpoczęcie roku szkolnego po godzinie 9:00 i o tej godzinie można spodziewać się lekkiego takiego armagedonu pod szkołami, jeżeli chodzi o samochody. Wahadła mamy na Krajowej 45 stronę Kluczborka. Przypominamy o tym. Podobnie zresztą jak w Krapkowicach trzeba objechać most na Osobłodze przeprawą tymczasową i trzeba jechać praktycznie przez centrum miasta, więc tam również sznurki samochodów. Jak do stolicy regionu zresztą. Przy Kępie, Lędzinach, Zawadzie, z drugiej strony miasta Ciaśniej, na rondzie przy Politechnice Opolskiej, ale dzisiaj przede wszystkim zwracamy uwagę na to, co będzie działo się przy szkołach.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Sabotaż służb ze wschodu przyczyną niedzielnego pożaru hali przy Kasprowicza w Lublinie przekazała telewizja TVP Info. Działająca w hali firma zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Straty oszacowano wstępnie na ponad 30 milionów złotych. Nowa podstawa programowa w niektórych klasach szkół podstawowych, a także zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To tylko część nowości w nowym roku szkolnym. Od dziś obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, ale bez zajęć dotyczących zdrowia seksualnego. Te pozostają do wyboru rodziców i pełnoletnich uczniów. Dwa dni potrwają inaugurowane w czwartek jubileuszowe, bo 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Szereg atrakcji, w tym jarmark niezwykłości, mają zmobilizować trochę do wyjścia z domu i integracji. Wszystkie te atrakcje na Placu Wolności. W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8:00 dziś u nas szef Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka. Na wokandzie tematu wtargi wystawiennicze opolskiego biznesu. To już w piątek. Rzecz o wzmacnianiu naszego potencjału gospodarczego. A najważniejsze wydarzenia z Opolskiego polecamy Państwu do porannej kawy. Także na stronie internetowej radia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tyle słońca w całym mieście. 16 stopni mamy teraz na opolskich termometrach. Piękny ten poranek jest. W sam raz, żeby do szkoły się wybrać, a po drodze jeszcze kasztanów nazbierać. 23 stopnie to maksymalna temperatura na ten wtorek prognozowana. Dzisiaj bardzo dużo słońca, bez opadów deszczu. Środa będzie zresztą bardzo podobna.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Trzeba przyznać, że ten pierwszy tydzień szkoły to pogodowo zapowiada się całkiem dobrze. 23 dzisiaj, 23 jutro, 23 w czwartek, w piątek 26. Aż się do szkoły nie chce chodzić, prawda? Jeszcze trochę by się mogło zostać.

0: Za 24 minuty będzie pierwszy dzwonek. To znaczy, jeszcze może dzisiaj nie, bo dzisiaj to dopiero rozpoczęcie roku szkolnego, ale za 24 minuty będzie godzina 8. Irek Prochera, kwadrans po 8 się pojawi, ale już teraz jest.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, ale podobno są szkoły, w których w ogóle
0: nie ma dzwonków. To jest jakiś pomysł? A jak tam się w takim razie sygnalizuje, że koniec lekcji?
1: No nie wiem, bez smartfonów ma być, tak?
0: Czyli to bez dzwonków.
1: Więc może to ma jakiś związek, a poza tym no, będzie trudno ustalić, która jest godzina, bo sporo dzieci w ogóle nie nosi zegarku.
0: Sporo dzieci to się nie zna na analogowym zegarku.
1: A, to inna sprawa, oczywiście tak. Chociaż podobno teraz to w modzie głównie są takie elektroniczne, które smartfony. Nie tylko mierzą czas, ale też i puls.
0: Smartwatche, nie smartfony, tak. Smartwatche.
1: Wszystko mierzą, wszystko mające podobno.
0: No, tylko czy godziny pokazują. Jest takie oczywiste.
1: No może się gadać, że problemem będzie w ogóle zdążyć na lekcję.
0: Z tą znajomością normalnego, takiego zwyczajnego zegarka, to rzeczywiście to jest taka umiejętność chyba zanikająca. Słyszałam, że w wielu szkołach pojawił się postulat rodziców, żeby usunąć takie zegarki, no bo dzieci tak niespecjalnie wiedzą właśnie, na którą mają wrócić na lekcję.
1: No, ja tutaj mam zupełnie inne zdanie. Uważam, że takie zegarki będą zawsze te ze wskazówkami, bo wydają mi się po pierwsze elegantsze, ciekawsze, jeżeli chodzi o design, a poza tym tej elektroniki takiej migającej, pikającej i łączącej się ze wszystkim dookoła, to chyba i tak mamy wystarczająco dużo, więc taka pamiątka dawnych, klasycznych czasów wydaje mi się jak najbardziej na miejscu, a poza tym jest jeszcze jeden wątek.
0: Ja wiem chyba jaki, że one mogą zyskiwać na wartości z czasem.
1: Też, oczywiście, to świetna lokata kapitału, ale no, jak uczy życie i również te przykłady chociażby z naszej rzeczywistości, niektórych mogą zwieść na manowce, szczególnie te bardzo drogie zbytnio kuszą jako lokata kapitału. Ale jest jeszcze jeden wątek, co miałem na myśli? No pamiętasz, co się dawało, jak dzieci szły na komunię?
0: No do zegarek. Zegarek.
1: No to co dzisiaj? Zegarek. Właśnie. Jaki zegarek? Taki ze wskazówkami? Skoro się nie znają, jak mówisz?
0: No,
1: to jest dylemat do rozwiązania.
0: Pewnie jakiś substytut się znajduje teraz. Coś zupełnie bardziej wartościowego w mniemaniu młodych ludzi. Ale nie o tym dzisiaj będzie poranna rozmowa. Tylko,
1: chociaż zegarek tutaj gra swoją rolę,
0: no,
1: tak?
0: No tak, też prawda. O pieniądzach dzisiaj będzie.
1: O pieniądzach, o biznesie, o wszystkim tym, co się wiąże właśnie z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa, również w naszym regionie. Gościem porannej rozmowy będzie prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka. Porozmawiamy tak, przede wszystkim o tej dużej imprezie, która się szykuje, czyli o targach wystawienniczych opolskiego biznesu, które już niebawem tam się ma ta nasza opolska przedsiębiorczość zaprezentować, więc będę pytał, po co takie imprezy się organizuje, no i kogo tam i dla kogo właściwie się organizuje.
0: Może jak ktoś chciałby kupić jakiś biznes opolski, no to sobie przyjdzie na takie targi i się trochę potarguje.
1: No albo sobie wybierze, tak? Na tym stoisku. Mm. Tu leży jeden biznes, tam drugi leży, tak? To ja poproszę ten. No chyba tak to jednak nie wygląda. Ale pytał będę generalnie o nastroje polskich przedsiębiorców, jak im się funkcjonuje w tej globalnej gospodarce. Tempo wzrostu polskiej gospodarki ostatnio przyspieszyło. Mamy informacje najświeższe z GUS-u. 3,9%. Głównie za sprawą właśnie inwestycji, dużych inwestycji. U nas w regionie też takie inwestycje się odbywają, chociażby w strefie ekonomicznej w Opolu, w Wrzoskach. Więc pytanie, czy ten trend się utrzyma i co będzie dalej?
0: To jest jedno z pytań, ale pojawi się tych pytań zdecydowanie więcej. Już kwadrans po godzinie 8. Irek Prochera na poranną rozmowę.
1: Spoglądamy na zegar.
0: No właśnie, trzeba dobrze nastawić. Zsynchronizujmy może, co? Teraz do 8 pozostało 20 minut.

0: jak to śpiewała Cleo, kiedy się powodzi, lubimy się wozić. No, jak dzisiaj ktoś się zawiezie na stację paliw, no to rzeczywiście może uchodzić za takiego, co mu się powodzi. Skończył się CPN, skończyły się wakacje, a Leo Messi kończy reprezentacyjną karierę. Ogłosił zakończenie w reprezentacji narodowej Argentyny. We wpisie na Instagramie zawierającym zdjęcie odręcznej notatki w języku hiszpańskim, piłkarz Interu Miami potwierdził, że w wieku 39 lat kończy grę w drużynie Argentyny.
1: Leo Messi, który wystąpił w 6 turniejach o Mistrzostwo Świata, triumfował w Katarze, a w tym roku poprowadził Argentynę do finału, w którym drużyna przegra z Hiszpanią. W swoim wpisie na samym końcu podkreślił: napisałem te słowa 21 lipca, dwa dni po finale. Dziś po tym, co spotkało mojego tatę, jestem o tym jeszcze bardziej przekonany niż wcześniej, podkreślił piłkarz Interu Miami. Ojciec Messiego, George, zmarł 8 sierpnia w szpitalu w Rosario, mieście środkowej Argentyny. Miał 68 lat. We wpisie w mediach społecznościowych czytamy: po czasie, jaki upłynął od finału i pogłębokim namyśle, chcę poinformować wszystkich, że kończę karierę w reprezentacji Argentyny. Była to decyzja bolesna i w głębi duszy wciąż boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy moment. Przysięgam wam, że zawsze dawałem z siebie wszystko, nie tylko w ostatnich latach, gdy wygrywaliśmy, ale także wcześniej. Zawsze walczyłem i zostawiałem na boisku całe serce dla tej koszulki, by dawać wam radość i sprawić, że dzięki futbolowi czuliście dumę z bycia Argentyńczykami, podkreślił Leo Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny jest najlepszym strzelcem w historii swojego kraju oraz zawodnikiem z największą liczbą występów w drużynie narodowej. Messi zdobył 125 bramek w 207 meczach w barwach reprezentacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Kończy się pewna epoka. Messi kończy karierę w reprezentacji Argentyny. Wcześniej podobną zapowiedź słyszeliśmy od Cristiano Ronaldo, który mówił, że mundial będzie jego ostatnim w barwach Portugalii. A Robert Lewandowski? No na razie się nigdzie nie wybiera. Nadal jest kapitanem naszej biało-czerwonej drużyny. Jeżeli Robert postawił sobie za punkt honoru wygrać kiedyś mundial, no to coś czuję, że będzie grał już jako stypendysta ZUS-u. Radio Opole. Mamy

0: 7745 4154 5-4-1. To jest numer telefonu do Radia Opole. Jeżeli akurat wyjechaliście w trasę i gdzieś napotkaliście na jakieś utrudnienia, to koniecznie dajcie nam znać. My zresztą na bieżąco patrolujemy to, co dzieje się na opolskich drogach. Już za moment autopilot, a punktualnie o 8:00 najnowsze wiadomości.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilar kołkosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Uwaga, zmotoryzowani, Opole na Oleskiej. Mamy zdarzenie motoroweru z osobowym. To koło przystanku w okolicach ulicy Stokrotek. Tam pracują policjanci kierujący motorowerem pod opieką medyków. Spory ruch w miastach regionu. W Nysie mamy zapchane centrum i przeprawy przez rzekę. Problemy także na Grodkowskiej ze względu na drogowców. W Opolu przyhamujecie na Piastowskiej, ale nie tylko, bo i na wlotach do miasta ciasno. Od Zawady, Kępy czy Lędzin tam spore kolejki i nadal mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka. Krajowa 45 jest przebudowywana. Mamy trzy wahadła, a czwórka na 213 kilometrze w stronę Katowic. Ograniczenie do 80 i ruch lewym pasem, prawy zajęty przez drogowców. Mamy oczywiście coraz większe problemy przy szkołach. Dziś rozpoczęcie roku szkolnego, zatem trzeba uważać w tych miejscach, bo rodzice parkują, gdzie się da.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Na opolskie drogi wyjeżdżamy jeszcze za pół godziny, a teraz przenosimy się do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć 1 września z samego rana. Ruszamy.
12: Zaczynamy. Ponad 113 tysięcy uczniów w naszym regionie rozpoczyna nowy rok szkolny. W Opolu przygotowania do pierwszych targów opolskiego biznesu. A nad Bałtykiem dla niektórych nie do wiary, ale to jednak prawda. Początek wakacji.
13: Przyjechaliśmy właśnie we wrześniu. Cisza, morza, szum.
12: Na zegarach 8:00.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
12: Zonda Krypto. Od tego rozpoczynamy mogła bez kontroli dysponować wizerunkiem polskich olimpijczyków. TVN24 oraz Wirtualna Polska dotarły do treści umowy sponsorskiej zawartej między giełdą kryptowalut a Polskim Komitetem Olimpijskim. Z zapisów wynika, że giełda mogła swobodnie do celów promocyjnych korzystać z wizerunków obecnych oraz byłych sportowców olimpijczyków. Co więcej, gdyby ktoś z nich zwrócił się w tej sprawie z roszczeniami, koszty tych roszczeń pokrywałby PKOL. W zamian Zonda Krypto przekazywała tokeny, z których komitet miał wypłacać premie sportowcom, do czego, jak wiemy, nie doszło.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
12: Ponad 113 tysięcy uczniów, w tym nieco ponad 9 tysięcy, po raz pierwszy zasiądzie w szkolnych ławkach w naszym regionie. To także początek nauki dla pierwszoklasistów w szkołach ponadpodstawowych. W tym roku mamy ich w regionie prawie 9 tysięcy, mówi Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
14: To naprawdę jest ogromna liczba obywateli naszego regionu, i tych młodszych, i tych starszych, dla których szkoła rzeczywiście w takiej codzienności jest miejscem, gdzie spędzają bardzo dużo czasu, gdzie planują to, co będą chcieli robić po jej skończeniu. Podstawowych mamy ponad 75 tysięcy uczniów i ponad 38 tysięcy w szkołach ponadpodstawowych. No, na nasze nieduże województwo dość imponujące liczby.
12: Drodzy uczniowie, trzeba przygotować się na 188 dni nauki. Na wakacje poczekacie do 25 czerwca 2027 roku.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
12: A w porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8.
15: O pieniądzach, o biznesie, co się wiąże właśnie z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Również w naszym regionie. Gościem porannej rozmowy będzie prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka. Porozmawiamy tak, przede wszystkim o tej dużej imprezie, która się szykuje, czyli o targach wystawienniczych opolskiego biznesu. Tam się ma ta nasza opolska przedsiębiorczość zaprezentować, więc będę pytał, po co takie imprezy się organizuje. Pytał będę generalnie o nastroje opolskich przedsiębiorców, jak im się funkcjonuje w tej globalnej gospodarce.
12: Poranna rozmowa dwóch dżentelmenów, na którą zapraszał Ireneusz Prochera, jednak też trochę o pieniądzach. Zaczynamy kwadrans po godzinie 8.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
12: Bezpieczna droga do szkoły w pierwszym dniu po wakacjach. Założenia tej policyjnej akcji poznamy za kwadrans 9 w Zespole Szkół w Niemodlinie.
16: Policjanci będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w rejonach szkół, placówek oświatowych, zarówno przez kierujących, jak i pieszych. Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach w rejonie szkół.
12: Wyjaśnił Arkadiusz Chudy z Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic, bo to ogólnopolska akcja, na co przede wszystkim postawią opolscy policjanci. Dowie się na miejscu Monika Matoszkiewicz-Biel. Dla niektórych to koniec wakacji, dla innych najlepszy sezon na wypoczynek dopiero się rozpoczyna. Nad Bałtykiem z plaż i promenad niewiele rodzin z dziećmi. Zamiast nich będą wypoczywać ci, którzy na urlopie cenią sobie większy spokój.
13: Przyjechaliśmy właśnie we wrześniu, żeby po prostu odpocząć i tym morskim powietrzem po prostu poddychać. Czyli cisza, morza, szum, ewentualnie jak ma coś krzyczeć, to mewa.
17: Dokładnie. I popatrzeć na morze, statki. To jest po prostu dla nas, bo my jesteśmy z góry.
18: Mało dzieci, spokój, cisza. Nikt nie sypie piaskiem, nikt nie lata, nikt nie krzyczy. My zresztą co roku jeździmy we wrześniu na wakacje.
12: To w Rewalu usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
1: Światowe agencje informują.
12: To pierwsza wizyta tak wysokiego rangą przedstawiciela Rosji na szczycie G20 od inwazji na Ukrainę. Rosyjski minister finansów Anton Siłanow wziął udział w spotkaniu grupy w Stanach Zjednoczonych. Obecność przedstawiciela Rosji spowodowała spore kontrowersje. Na Słowacji spotkają się dziś za godzinę już mniej więcej ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Bratysława chce ożywić współpracę między Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. W ostatnich latach była ona na tym najwyższym szczeblu praktycznie zamrożona.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pewnie się rodzice zastanawiają, jak wystroić dzieci na ten pierwszy dzień września do szkoły, na przywitanie się z nauczycielami, z pozostałymi uczniami. Nie za długo, to znaczy krótki rękaw dzisiaj jak najbardziej, bo już teraz mamy 17-18 stopni na opolskich termometrach. Krótka spódniczka też może być i krótkie portki też się przydadzą, ale nie takie na WF, takie trochę bardziej eleganckie. Do 23 dzisiaj maksymalnie i dzisiaj też bardzo, bardzo słoneczny wtorek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja na...

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Po reklamie.

0: taką pełną energią gramy dla was w Radio Pole Kwadrans po godzinie 8, a o tej porze jak zwykle przenosimy się do studia poradnej rozmowy, gdzie czeka już Ireneusz Prochera, a wraz z nim jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Naszym gościem jest dziś prezes Opolskiej Izby Gospodarczej, Bartosz Ryszka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie prezesie, co łączy targi wystawiennicze opolskiego biznesu, które odbędą się w piątek z początkiem roku szkolnego?
3: Co łączy? No łączy jedna zasadnicza rzecz. Zmiana w prawie tak naprawdę związanym z żywieniem, które mocno, nie chcę powiedzieć uderzy, ale zmieni zasady gry także w szkołach, które oferują uczniom no po prostu posiłki.
2: A to dotyczy również opolskich przedsiębiorców?
3: Ale rzeczywiście, że tak, ponieważ oni także są odpowiedzialni za dostarczanie tych posiłków do tych szkół i na tych targach między innymi o tym będziemy mówić.
2: Czyli co podawać, co powinno się w menu znaleźć, czy raczej to będą takie ogólniejsze zasady organizowania właśnie tych posiłków w szkołach?
3: Będą podczas tego spotkania, podczas tych targów wystawienniczych, będą tak naprawdę dwa szkolenia przeprowadzane. Jeżeli pan pozwoli, posłużę się, nie chcę tutaj...
2: To świeża sprawa, bo to rozporządzenie dzisiaj wchodzi.
3: Dzisiaj wchodzi w życie, a czwartego bardzo szybko będziemy reagować i czwartego już będziemy o tym informować o polskich przedsiębiorców, ale i nie tylko. Bo pierwsze szkolenie, które tam będzie miało miejsce, to szkolenie dotyczące zmian w zakresie sprzedaży oraz żywienia w jednostkach systemu oświaty. A drugie to wymogi sanitarne i higieniczne w jednostkach żywienia zbiorowego. Mhm. Ono jest skierowane właśnie do tych sklepików szkolnych na przykład, do właścicieli automatów z różnego rodzaju posiłkami i które kupują uczniom, przekąskami, tak. A drugie z kolei jest skierowane do szpitali, do DPS-ów, do firm cateringowych, do restauratorów. Co jest bardzo istotne, z czego to w ogóle wynika? Wynika to z tego, że te targi to jest takie połączenie sił Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej, które głównie ich działalność jest ukierunkowana pod kątem właśnie branży spożywczej. I my, w związku z tym, że no, nasza współpraca chociażby z Sanepidem jest na bardzo wysokim poziomie, zaoferowaliśmy takie szkolenia, zaznaczam, na te szkolenia należy się zapisać. Zapraszam na stronę Opolskiej Izby Gospodarczej, gdzie te zapisy właśnie trwają, bo jest duże zainteresowanie, stąd te zapisy, warto po prostu poznać u źródła, co nas czeka już od dzisiaj i jakie wymogi muszą być spełnione, aby nadal dostarczać właśnie to pożywienie, prawda, do szkół, ale także jak to będzie wyglądało w tej chwili w innych jednostkach, takich jak DPS chociażby.
2: Ale targi to oczywiście okazja do spotkania, do nawiązywania kontaktów, do robienia biznesu, prawda?
3: Oczywiście, że tak. W tym świecie cyfrowym, który jest opanowany, opanował całkowicie również i biznes, czyli spotkania online, Teams, Zoom i tak dalej, no ten świat analogowy od czasu do czasu musi się pojawić, czyli takie spotkania face to face, jak to się mówi.
2: Okazja do uściśnięcia ręki.
3: Oczywiście, że tak. Porozmawianie, dotknięcie towaru, który chcemy zakupić, no po to są właśnie tego typu targi.
2: A jakie są nastroje polskich przedsiębiorców? Mają się czym pochwalić?
3: Jakie są nastroje? No nastroje są umiarkowanie pozytywne. To znaczy jest wiele rzeczy, z którymi my musimy się borykać, ale nie mówimy tylko o polskich przedsiębiorstwach, mówimy w ogóle o przedsiębiorstwach w Polsce. Czyli zmiany w przepisach prawa, właśnie stąd też nasza jest reakcja bardzo natychmiastowa, można powiedzieć, i chcemy jak największą rzeszę tych przedsiębiorców przeszkolić i uzbroić w tą wiedzę, no ale także czekamy na rozwiązania związane z SAFE. Też mocno tutaj pod tym kątem funkcjonujemy jako Opolska Izba Gospodarcza i działamy w opolskim klastrze obronności. Chcemy dać jak najwięcej możliwości opolskim firmom do tego, aby mogły zacząć współpracować z polską grupą zbrojeniową, ale także WB Electronics i tym podobne. I tutaj jest jest dużo nadziei, powiedziałbym, w biznesie. No i mam nadzieję, że rzeczywiście koniec roku te opolskie firmy zamkną ten rok
2: rozmowy
3: pozytywnie.
2: Rozmowy się toczą, tak, ale rozumiem, że tego rodzaju rozmowy lubią ciszę.
3: Ale rzeczywiście, że tak, biznes generalnie lubi ciszę, więc te rozmowy trwają już od dłuższego czasu i mam nadzieję, że zakończą się one sukcesem.
2: Mhm. No ale mamy też zapowiedź dużych inwestycji w regionie, nie tylko związanych właśnie ze zbrojeniówką, bo to chociażby budowa kolejnych fabryk w Opolu, w Brzoskach, tam już prawie 10 miliardów złotych inwestycji, tylko jak słyszę, przedsiębiorcy jeden duży problem mają z pracownikami.
3: No tak, i to nie jest problem, który funkcjonuje i istnieje od dzisiaj. To jest problem, który jest już od wielu lat tak naprawdę i no cieszę się bardzo, że no, na rynku polskim funkcjonują także obywatele innych krajów spoza Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć pracę w Polsce, bo oni naprawdę robią kawał dobrej roboty i mocno wpływają także na PKB Polski. Gdyby ich nie było, no to firmy nie mogłyby się rozwijać, bo każda z tych osób wykonuje jakąś pracę. Od takich najbardziej podstawowych do już bardziej eksperckich. I miejsce tak naprawdę na opolskim rynku pracy jest dla każdego zawodu i dla każdego z takich obywateli.
2: Ale to możemy powiedzieć, że te nasze zasoby ludzkie, które mieliśmy tutaj na miejscu, już się wyczerpały i, no, i nie da się już ich zwiększyć, że skazani niejako jesteśmy na obcokrajowców jako pracowników?
3: Tak. Trzeba powiedzieć sobie wprost, tak, i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Polska bardzo mocno się rozwija, ale bez tej pomocy z zewnątrz, mówię pod kątem właśnie pracownika, no nie będzie się tak rozwijała tak szybko, jak do tej pory. No tutaj pan wskazał budowę nowych inwestycji w Opolu i na Opolszczyźnie, bo to nie tylko Brzoski, to na przykład gmina Ujazd, SAK Ujazd, który się rozwija fenomenalnie ze względu również poprzez swoje położenie. Tutaj serdecznie pozdrawiam pana burmistrza Huberta Ibroma, który mocno się przyczynia do rozwoju tej strefy ekonomicznej. Natomiast warto tutaj pamiętać i mieć z tyłu głowy to, że no tam wszędzie, każda, gdzie jest inwestycja, są potrzebni ludzie do tego, aby no tam pracowali. I za chwilę będzie właśnie taka sytuacja właśnie we Wrzoskach, gdzie będzie potrzebne kilkaset osób na pewno. Mamy jako Opolska Izba Gospodarcza cały czas sygnały, że opolskie firmy potrzebują pracowników i to nie jest tak, że ci pracownicy są potrzebni 3-4 w jednym zakładzie pracy. To jest co najmniej kilkadziesiąt osób w różnych miejscach położonych geograficznie w województwie opolskim. Tu trzeba na to mocno zwrócić uwagę, że ci ludzie są po prostu nam potrzebni.
2: Ale w tym zakresie też zmieniają się często przepisy. Szkolicie jakoś przedsiębiorców, przygotowujecie ich do tego, że jednak zatrudnienie obcokrajowca wiąże się z koniecznością spełnienia wielu formalnych warunków.
3: Tak, i takie szkolenie będzie się odbywało właśnie 3 września. Szkolenie dotyczące, w jaki sposób zatrudniać cudzoziemców w Polsce, na jakich zasadach, na które oczywiście serdecznie zapraszamy, chociaż zdaje się, że już miejsc nie ma, ale tak, my jako Polska Izba Gospodarcza, to jest jeden z naszych celów i założeń, szkolenie opolskich przedsiębiorców, nie tylko pod kątem zatrudniania cudzoziemców, ale także pod wieloma innymi, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Ale są też takie sygnały, chociażby ze strony Straży Granicznej, że u wielu przedsiębiorców no, pojawia się już pewna obawa przed korzystaniem z pośrednictwa Agencji Pracy, które te agencje podsyłają im obcokrajowców, a mieliśmy w ostatnim czasie takie przykłady, że gdy odbywała się kontrola Straży Granicznej, to okazywało się, że te agencje pośrednictwa pracy to tak nie do końca w zgodzie z prawem działały. Ma pan takie sygnały?
3: A ja powiem szczerze, mam
2: przeciwne.
3: Mam przeciwne sygnały, dokładnie tak, ponieważ my jako Polska Izba Gospodarcza zrzeszamy i naszymi członkami są również agencje pracy i to one do nas zwracają się z informacją, że niektóre instytucje nadużywają swoich praw i naprawdę nie jest w interesie tych agencji pracy, aby zatrudniać takie osoby na innych warunkach jak zgodne z prawem, ponieważ tu przepraszam za użycie kolokwializmu, jest krótka piłka. To powoduje to, że te agencje pracy muszą płacić ogromne kary i konsekwencją jest również ich zamykanie. Więc gdzie tu logika?
2: No ale była chociażby głośna sprawa bodajże z przedsiębiorcy spod Brzegu, u którego właśnie kilkunastu takich obcokrajowców zatrzymano, którzy byli zatrudniani nie posiadając odpowiednich dokumentów, a przedsiębiorca, jak się okazało, korzystał z pośrednictwa agencji pracy i to agencja zawaliła.
3: Zawsze i to w każdym biznesie znajdzie się jakaś czarna owca. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka. To znaczy, mówię o tych agencjach pracy. 99% agencji pracy działa zgodnie z prawem i zawsze ten 1% się znajdzie na tej mapie, która niestety nie będzie działała zgodnie z prawem. Ale tak jak powiedziałem, tutaj jest krótka piłka. Myślę, że tej agencji pracy już po prostu nie ma.
2: Bartosz Ryszka jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: dopiero co mówiliśmy, że dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, a teraz do tej szkoły wesoło, no może już nie tak koniecznie wesoło, ale wbiegają, trzeba na nie uważać, zwłaszcza tam, gdzie są przejścia dla pieszych przy placówkach edukacyjnych. Właśnie tam się wybieramy między innymi z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ale najpierw odwiedzimy ulicę Oleską na skrzyżowaniu ze Stokrotek nieopodal przystanku. Tam pracują mundurowi. Mamy zderzenie motoroweru z samochodem osobowym. Należy tam mocno zwolnić. Oczywiście, tak jak Magda powiedziała, należy uważać przy szkołach i z tym uśmiechem to bym też uważał. Po wakacjach mamy powrót do szkół, dziś inauguracja i przy placówkach oświatowych spory ruch oraz problemy z parkowaniem. Utrudnienia mamy w Nysie na ulicy Grodkowskiej. Tam formują się kolejki, wahadła na Krajowej 45 stronę Kluczborka, w sumie trzy miejsca, gdzie musimy jechać naprzemiennie, tracimy czas. Prace na DK40 w Głuchołazach, ponadto przy nowej przeprawie powstaje rondo, więc i tam utrudnienia. Sznurki samochodów na wlotach do stolicy regionu, postoimy w Kępie, Lędzinach, Zawadzie, gęściej także w centrum, między innymi na Piastowskiej.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: To jest trochę takie połączenie sił Opolskiej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej, wskazywał w porannej rozmowie Radio Opole szef Izby Bartosz Ryszka. Tak mówił o piątkowych targach wystawienniczych opolskiego biznesu. Jednym z aspektów będą wchodzące właśnie w życie zmiany w zasadach zbiorowego żywienia, o których muszą wiedzieć zajmujące się tym opolskie firmy. Ale targi w Centrum Wystawienniczym Kongresowym od 9 do 16 to także kapitalna okazja nawiązania nowych kontaktów. Nie miał wątpliwości nasz gość, oceniając nastroje u polskich przedsiębiorców jako umiarkowanie pozytywne. Montaż oświetlenia i zadaszenie części trybun planuje w najbliższym czasie gmina Gorzów Śląski na nowym stadionie przy ulicy Sportowej. Przypomnijmy, mniej więcej przed tygodniem oficjalnie przekazano w użytkowanie boisko z czterotorową bieżnią do lekkiej atletyki i nowym budynkiem klubowym. Przygotowanie całości kosztowało prawie 7 milionów złotych. W sporcie o 9 zapraszam Państwa Iga Świątek, Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open oraz Odra Opole przed meczem z Wisłą Kraków.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jaki piękny poranek mamy dzisiaj na Opolszczyźnie. 18-19 stopni teraz mamy na termometrach w stolicy województwa opolskiego. Do tego słońce. Słońce jak w wakacje. Po prostu idealnie świeci od samego rana. I to się nie bardzo zmieni w ciągu dnia, bo dzisiaj maksymalnie na termometrach mamy mieć 23 stopnie, czyli ciepło i też bardzo, bardzo dużo słońca. Środa to będzie kopiuj i wklej tego, co mamy we wtorek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Pamiętacie, ile to jeszcze było dni do wakacji? Ja wiem, że dopiero się rok szkolny zaczyna, ale do następnych wakacji zostało 298 dni.

0: 20 minut brakuje do godziny 9. Mamy dzisiaj wtorek, a skoro tak, no to mamy też statystyczny wtorek w Radiu Opole. Hanna Sterniuk-Mościska z Urzędu Statystycznego w Opolu w naszym studiu. Cześć, Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: W Urzędzie Statystycznym też rozpoczynamy rok szkolny.
1: Tak, też rozpoczynamy rok szkolny, ponieważ my również zajmujemy się edukacją statystyczną. I od września bardzo często przychodzą do nas uczniowie, osoby dorosłe, doedukować się.
0: Jest to taka nawet specjalna Akademia Małego Statystyka. Co się kryje za tym hasłem?
1: Zapraszamy dzieci w wieku, właściwie w każdym wieku. Były u nas nawet przedszkolaki. Mogą przyjść, mamy bardzo ładne sale szkoleniowe i opowiadamy o statystyce, ale opowiadamy w taki sposób, że na przykład mamy karty memory, mamy różne quizy, robimy z dziećmi ankiety.
0: Czyli
1: to jest w formie zabawy.
0: Nauka statystyki poprzez zabawę. Jakiś czas temu w Radio Opole prowadziliśmy taki cykl związany z edukacją w różnych krajach świata. No i okazuje się, że w Norwegii na przykład bardzo mocno w nauce matematyki stawia się nacisk na statystykę. Że dzięki właśnie statystykom udaje się młodym ludziom poznawać ten świat matematyczny trochę w inny sposób. Nie wiem, na przykład ankiety są prowadzone. To też u nas ma miejsce?
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie wśród dzieciaków przeprowadzamy ankietę. Pytamy się na przykład o to, jakie owoce przynoszą na drugie śniadanie. I to zderzenie jest...
0: Jak Snickersy, Marsy i tak dalej.
1: Nie. Właśnie na pierwszym miejscu są banany, na drugim jabłka. I rzeczywiście to się pokrywa z tym, co statystyczny Polak zjada, jeżeli chodzi o owoce.
0: Ja bym powiedziała jeszcze, że w sezonie to truskawki, boróweczki,
1: tak,
0: i takie pyszne. Jeszcze teraz może końcówka arbuzów, chociaż podobno te arbuzy to najlepsze są nie u nas w kraju, tylko gdzieś tam, dokąd na wakacje jeździmy, ale stamtąd przywieźć arbuza i do śniadaniówki wpakować, no to jest pewne ryzyko. Uczą się statystyki nie tylko najmłodsi, ale też i starsi chętni do Was przychodzą. Czego z kolei starsi mogą się nauczyć? O tym za chwilę.

0: mieliśmy lato w tym roku, wakacje naprawdę były słoneczne. No, gdyby pominąć ten początek lipca, który niekoniecznie był sprzyjający, to globalnie można by było powiedzieć, że w statystykach lato 2026 całkiem nieźle się zapisze. Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego, jak co wtorek w naszym studiu. Dzisiaj rozmawiamy o Akademii Młodego Statystyka, ale starsi też sporo tam mogą atrakcji w Urzędzie Statystycznym dla siebie znaleźć. Jakie podstawowe informacje tak na dzień dobry można zdobyć u Was?
1: Najbardziej takie popularne to są informacje demograficzne, ale też dotyczące cen, bo taką mamy specjalizację w Urzędzie Statystycznym w Opolu, dotyczące inflacji, no i oczywiście gospodarki.
0: Mm-hmm. I bywa tak, że ktoś przychodzi do Was i się dziwi, myśli sobie, no tego jeszcze nie wiedziałem?
1: Tak, oczywiście. Bardzo często jest zaskoczenie. Mamy mnóstwo takich danych, które są niezwykle ciekawe. Właściwie to są podstawowe informacje o świecie, a wiele osób zaskakują.
0: Przychodzą do Was i młodsi, i starsi. Mówiłyśmy o Akademii Małego Statystyka, a na przykład uniwersytety z trzeciego wieku też mogą do Was na zajęcia przyjść?
1: Tak. Zdarza się, że mamy zajęcia z uniwersytetami trzeciego wieku. Osoby 60+, przychodzą do nas na zajęcia, ale to są często osoby, które mają ogromną wiedzę i rzadziej bywają zaskakiwane tymi danymi.
0: Raczej tylko potwierdzają.
1: Tak,
0: swoje
1: bardziej potwierdzają
0: przekonania. A z jakich baz można korzystać? Co mamy do dyspozycji?
1: Mamy do dyspozycji bardzo ciekawe bazy. To jest m.in. Bank Danych Lokalnych, to jest Stratek, gdzie mamy wskaźniki międzynarodowe, Portal Geostatystyczny, gdzie można sobie stworzyć mapę z danymi statystycznymi. I z tych baz głównie korzystają studenci. To im bardzo ułatwia naukę, pisanie prac.
0: No tak, bo to czasami się te dane szczegółowe bardzo przydają. Administracja publiczna też myślę, że można śmiało korzystać.
1: Też bardzo często odbieramy telefony z prośbą o wskazanie, gdzie można odnaleźć dane dotyczące regionu i nie tylko.
0: A powiedz, Haniu, czy to tak można przyjść do Was i powiedzieć, dzień dobry, ja bym chciała sprawdzić, ile osób mieszka w powiecie takim i takim na przestrzeni 20 lat, czy przybyło, czy ubyło nam ludzi i tak dalej, to tak z marszu można?
1: Tak, do naszego informatorium przy ulicy Kontaja 14 można przyjść z marszu i tych informacji udzielamy od razu, jeżeli wymagają dłuższego przygotowania, przygotowujemy je, umawiamy się na terminy, oczywiście jest to zupełnie bezpłatne, podobnie jak nasza edukacja statystyczna, natomiast na zajęcia, na lekcje, na wykłady trzeba się umawiać telefonicznie 514-901-001.
0: A ten telefon oczywiście znajdziemy w sieci. A powiedz mi jeszcze, Haniu, bo tak, ja zapytałam, czy ludzie czasami są zaskakiwani przez te informacje, które wy im przekazujecie, a z drugiej strony, czy wy czasami jesteście zaskakiwani różnymi pytaniami? Albo
1: tak,
0: komentarzami?
1: Oj tak, też bardzo często, więc nawzajem się uczymy.
0: Były jakieś takie przykłady? Nie wiem, że jakieś dziecko coś ładnie skomentowało?
1: Tak, dziecko skomentowało, że kiedy przyszło do domu, powiedziało, że było u wróżki. Tak naprawdę było w Urzędzie Statystycznym, ponieważ mówiliśmy właśnie o prognozach demograficznych. Mówiliśmy o tym, że w przyszłości będzie coraz mniej małych dzieci, coraz więcej babci i dziadków. I mama była zaniepokojona tym, że dziecko było u wróżki.
0: Dokąd to te panie przedszkolanki, te nasze dzieciaki zebrały, tak? A to był tylko Urząd Statystyczny. Tylko albo aż Urząd Statystyczny. Hanna Sterniuk-Mościcka, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do zobaczenia za tydzień.
1: Do widzenia.

parę, mijam wakacje też mijają. 1 września dzisiaj, za 3 minuty będzie godzina 9, punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, w nich między innymi o nowym roku szkolnym, ale też będzie dużo sportu.

0: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Tutaj szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogładza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na Dożynki Wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
8: Po reklamie.
9: Autopilot Radia Opole.
10: Uwaga, zmotoryzowani jadący DK41 przez gminę Korfantów w miejscowości Węża na DK41. Mamy wystrzał opony w ciężarówce. Są utrudnienia. Zakończyły się działania mundurowych w Opolu na Oleskiej, to w okolicach ulicy Stokrotek przy zderzeniu motoroweru z osobowym. Spory ruch przy szkołach, mamy inaugurację roku szkolnego i gęsto przy placówkach oświatowych w całym regionie. W Opolu na przykład należy uważać na szarych szeregów przy podstawówce 29. Tam dosyć wąsko, a zainteresowanie parkingiem ogromne. Podobnie na Habrach przy PSP 11. Jeśli chodzi o ruch pozaszkolny, to więcej pojazdów przemieszcza się jeszcze Niemodlińską i Piastowską. Pracę na braci Kowalczyków, tam utrudnienia. W Kędzierzynie-Koźlu zapchane rondo Mileniny, a w Kluczborku rondo w centrum. Na 45 w związku z przebudową trasy trzy wahadła z Opola w kierunku wspomnianego już Kluczborka.
11: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
12: 1 września to jest 244 dzień roku, 36 tydzień tego roku 2026. Mamy na zegarach już godzina 9.
13: Wiadomości zaczynamy. W nich 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Główne upamiętnienie w stolicy regionu na Placu Wolności w południe. Będzie również szef Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka o piątkowych targach wystawienniczych opolskiego biznesu, a w sporcie Iga Świątek, Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open oraz Odra Opole przed meczem z Wisłą Kraków w Pucharze Polski.
11: Wiadomości Radia Opole.
12: A przed mikrofonem Radia Opole już teraz Jacek Rudnik.
13: Od złożenia wiązanek kwiatów przy historycznym polskim konsulacie w Opolu przy ulicy Konsularnej rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem władz wojewódzkich, samorządowych oraz przedstawicieli instytucji dbających o pamięć historyczną. Jesteśmy tu dlatego, że w Opolu to był jedyny skrawek Polski i to miejsce także napisało swoją historię, mówił dyrektor Instytutu Śląskiego, dr Bartosz Koźwik.
14: Próbowano ewakuować cały personel. Niestety popsuł się samochód. Trzech pracowników zostało i 1 września tutaj, można powiedzieć, się dopełnił ich los w pracy, bo całe szczęście przeżyli 1 września. Później zostali przekazani stronie duńskiej jako pracownicy polscy, pracownicy konsularni. Natomiast tutaj do tego 1 września zostali aresztowani. Konsulat został zajęty wbrew wszelkim zasadom.
13: Główne obchody upamiętnienia 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczną się w południe przy pomniku bojownikom polsko-śląsko-opolskiego na Placu Wolności. Na miejscu rzecz jasna będą nasi reporterzy.
11: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
13: 1 września uczniowie i uczennice wracają do szkół. Dziś jeszcze tak spokojnie. Uroczyste apele, zdobycie nowego planu zajęć. Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego od godziny 11 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańszowicach. O najważniejsze wyzwania nowego roku w szkołach. Zapyta na miejscu Witek Woźtak. To trochę takie połączenie Sił Opolskiej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole szef Opolskiej Izby Bartosz Ryszka. Tak zapowiadał piątkowe targi wystawiennicze opolskiego biznesu. Jednym z aspektów będą wchodzące właśnie w życie zmiany w zasadach zbiorowego żywienia, o których muszą wiedzieć zajmujące się tym firmy.
8: Podczas tych targów wystawienniczych będą tak naprawdę dwa szkolenia przeprowadzane. Szkolenie dotyczące zmian w zakresie sprzedaży oraz żywienia w jednostkach systemu oświaty, a drugie to wymogi sanitarne i higieniczne w jednostkach żywienia zbiorowego. Ono jest skierowane właśnie do tych sklepików szkolnych na przykład, do właścicieli automatów z różnego rodzaju posiłkami i przekąskami, a drugie z kolei jest skierowane do szpitali, do DPS-ów, do firm cateringowych, do restauratorów.
13: Piątkowe targi w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym to także kapitalna okazja do nawiązania nowych kontaktów, nie miał wątpliwości nasz gość, oceniając nastroje u polskich przedsiębiorców jako umiarkowanie pozytywne.
11: Twoje radio, twoje wiadomości.
13: Pijany nastolatek na hulajnodze spowodował wypadek w Kościerzynie, doprowadzając do zderzenia z autem osobowym. Stanie teraz przed sądem rodzinnym. Policja ponawia apel o użytkowników hulajnóg o rozsądną jazdę, przypominając, że tym pojazdem można poruszać się wyłącznie w pojedynkę. Osoby poniżej 16 roku życia muszą zakładać kask. Od dziś BLIK wprowadza ważną zmianę w zasadach funkcjonowania. Nowy mechanizm blokuje transakcje związane z serwisami hazardowymi, działającymi niezgodnie z polskim prawem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji.
11: Światowe agencje informują.
13: Płonie rosyjski port Ust-Ługa. W nocy obwód leningradzki zaatakowały ukraińskie drony. Celem były przede wszystkim instalacje naftowe. Śmierć młodego mężczyzny, setki zatrzymań i kilkadziesiąt przejętych sztuk broni. Londyńska policja podsumowała Notting Hill Carnival. Mimo tragicznego zdarzenia i licznych interwencji służby przekazują jednak, że takich najpoważniejszych aktów przemocy było mniej niż miało to miejsce w poprzednich latach.
11: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
13: 4 minuty po 9.
11: Sport w Radiu Opole.
15: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Iga Świątek znakomicie rozpoczęła występ w wielkoszlemowym US Open. Polska tenisistka pewnie zwyciężyła Chinkę Chiu Wang 6-2, 6-3. Mecz trwał 1 godzina i 27 minut. W drugiej rundzie jest już także Hubert Hurkacz, który pokonał Bośniaka Damira Dżumhura 6-4, 4-6, 6-1 i 6-1. Z kolei Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Zmieniamy temat. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 Polki pokonały Portugalki 3-0 w setach do 18, 17 i 23. Najwięcej punktów dla Polski, 22, zdobyła Magdalena Stysiak. Rozgrywająca Katarzyna Wenerska tak opisuje to spotkanie.
16: Pierwsze dwa sety fajne, może początek drugiego nie był jakiś super, ale później w pewnym momencie chyba przy Madzi Stysiak na zagrywce dogoniłyśmy, potem zbudowałyśmy sobie przewagę i dokończyliśmy do końca. No a trzeci set to jest to, co się działo w poprzednich meczach, czy z Łotwą przede wszystkim, gdzie straciłyśmy trochę koncentracji, dokładności jakby w każdym elemencie. No nie grałyśmy tak, jak powinnyśmy, na szczęście, bo my wyszłyśmy z tego na 3-0.
15: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki. To spotkanie odbędzie się w czwartek. Zmieniamy temat. Aston Villa uległa Arsenalowi Londyn 0-1 w meczu drugiej kolejki piłkarskiej Premier League. Do 7

0: dużo było emocji, te mecze były też intensywne, także spodziewam się, że we wtorek będzie podobnie. Jest to jeden mecz tutaj w Pucharze i wierzymy w to, że tutaj dzięki wsparciu też naszego stadionu wywalczymy awans.
1: Spotkanie Odra Opole Wisła Kraków na Itaka Arenie rozpocznie się o godzinie 17:30. Relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radia Opole.
2: Pogoda.
3: Jak na 1 września to pogoda jest idealna, żeby przywitać się ze szkołą, ze swoimi kolegami, ze swoimi nauczycielami, a potem, żeby jeszcze trochę pójść na wolne. Dzisiaj jeszcze lekcji nie ma, dzisiaj tylko przywitanie. 18-19 stopni już teraz mamy na termometrach w stolicy województwa opolskiego. Dzisiaj do 23. To jest temperatura w cieniu, niewykluczone, że będzie trochę cieplej. Do tego też wtorek pełen słońca.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Krążyły słuchy, że w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Jeszcze nie, dopiero w sobotę delikatny spadek do 21 stopni i może delikatnie też pokropić, ale generalnie początek września piękny. Magda Szybińska, Marcin Głowiankowski, 8 po 9. Cześć.

0: A teraz po godzinie 9 jedziemy w porannym programie Radio Opole z tematem cen, które poszły teraz w górę. Były do tej pory niższe. Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia tankowaliśmy z obniżonym VAT-em, a już od dzisiaj, jak ktoś chce poczuć się jak milioner, ten jedzie na stację i mówi do pełna proszę. Ceny paliw na stacjach już nie są regulowane przez rządowy program CPN. Za olej napędowy i benzynę kierowcy muszą od dzisiaj płacić więcej. Ceny niektórych paliw wzrosły o ponad złotówkę. A na przykład w takim centrum Lublina to rano zabrakło benzyny 95.
1: Bardzo drogo jest. Alternatywa zawsze jest, prawda? No ale wolę samochodem, bo wygodny jestem.
2: Ceny no wskoczyło wszystko masakrycznie do góry.
3: Tutaj
2: no.
3: Widzę 95 w ogóle nie wyświetla, to kupili wszystko.
2: No, trochę boli, no ale tak każdy będzie tankować.
4: Wczoraj miałem zatankować, ale jak podjechałem tutaj, to była kolejka prawie pod Wieleńsko. Zrezygnowałem i mówię, moja strata. Tutaj jakoś tam można się trochę ograniczyć z to jazdą.
5: No pan zobaczy. 400, no to 400. Kiedyś za 400 to się tankowało i się jeździło. Dzisiaj.
0: No, panie, kiedyś za 400 to jak się zatankowało, to się jeszcze miało dla sąsiada trochę paliwa. Ile pokazują pylony na waszych stacjach paliw? Dajcie nam znać pod 774-541-541.
6: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.

0: 21 minut mamy po godzinie 9. Poranny program Radio trwa. Dzisiaj początek roku szkolnego. Coraz więcej dzieci będzie przychodzić do biblioteki, żeby książki wypożyczyć, no bo lektury trzeba będzie czytać, ale jest więcej powodów, żeby na przykład Wojewódzką Bibliotekę w Opolu odwiedzić. Tak jak konkretnie to 42 tysiące powodów było. Dominika Gorgosz, złota kierowniczka działu gier z WBP w Opolu w naszym studiu. Ta akcja puzzlowa kapitalna była. Cześć Dominika.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i się skończyła. Już ostatni puzzel został dołożony.
1: Tak.
0: A ile się zgubiło?
1: 42 tysiące puzli było, zgubiło się 5 puzli.
0: Tylko 5.
1: To jest no poniżej w ogóle jakiegoś promilu tutaj przewidywanego. Mieliśmy zakłady, ile się zgubi. I no i tak w ciągu tej akcji, a 37 dni układaliśmy te puzle, no to czasami czegoś brakowało, bo gdzieś ktoś przełożył. Najtrudniej było z tymi elementami, na przykład niebo, zieleń i tak dalej. No wszystko było zielone dla nas na początku.
0: Okazało się, że daliśmy taką mapę świata.
1: Tak, mapę świata, 7,5 metra, 1,5 metra i jeszcze ją można oglądać, bo jest cały czas rozłożona, ułożona właściwie, tak powinnam powiedzieć, w strefie gier. Tak więc zapraszamy jeszcze przez tydzień, bo później chcemy po prostu podzielić tę mapę świata i oprawić też, żeby wyeksponować już na takiej wystawie. Tak więc jeszcze teraz zapraszamy, żeby zobaczyć tę przepiękną panoramę całego świata.
0: A kto to wszystko układał?
1: No Opolanie, ale nie tylko, bo przyjechali na przykład też mieszkańcy Wrocławia, bo dowiedzieli się gdzieś z mediów, że u nas jest taka akcja. Opolanie właściwie z całego województwa, bo przed Mistrzostwami Polski w układaniu puzli na czas w Olsztynie przyjechali na przykład mieszkańcy Prudnika, bo chcieli sobie potrenować, bo to u nas naprawdę bardzo trudne było to układanie, bo wszystkie elementy były malutkie, na obrazku to było małe, a okazało się, że to jest duże jednak tę perspektywę trzeba było zmieniać naprawdę i tak puzzle po puzzlu układaliśmy i mieliśmy taką grupę, która od początku nas wspierała, bo rekordzistka spędziła 88 godzin w ciągu 37 dni. Naprawdę to jest mnóstwo czasu.
0: Taki etat.
1: Tak, pani przyjeżdżała, ja ją później spotykałam, robiła sobie przerwę, bo szła na naleśniki na przykład i wracała znowu do nas. To rekordzistka, kolejne wyniki to 52 godziny, 50 godzin, ludzie w różnym wieku, bo przychodziły osoby po pracy na przykład, przychodziły dzieci.
0: No właśnie tak, jeżeli tak. Chodzi, bo dzisiaj statystyczny wtorek w Radio Opole, to jeżeli chodzi o takie kategorie wiekowe, to najwięcej, najliczniejsza grupa to jaka?
1: Dorośli jednak. To jednak dorośli, bo to wymagało naprawdę cierpliwości, a więc dorośli, emeryci, emerytki właściwie, chociaż tutaj, jeżeli nas słucha pan Krzysztof, jeden z nielicznych mężczyzn, który nas
0: wspierał. Między niewiastami.
1: Tak, i nawet jak już przedostatni dzień w układaniu puzli, to słyszałam, że on po pracy zawsze przychodzi, więc ja się z nim mijam i wychodził przy zamknięciu strefy właśnie, mówił, że ale nie kończcie jutro, czekajcie na mnie, bo ja kończę pracę tam chyba o 16 i chcę przyjść i jeszcze być.
0: A ten ostatni puzzle to kto włożył?
1: Ostatni puzzle wczoraj włożył wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. On też rozpoczynał, czyli pierwsze puzzle układał, on też zakończył symbolicznie ten ostatni. Puzelek był włożony. To był puzelek, na którym był kangur właśnie, bo na tej ostatniej części to była Australia. Zatem kangura ułożył wicemarszałek.
0: Trzeba było tam trochę rozburzyć, żeby miał więcej pracy. Więcej zabawy.
1: Myślę, że dla niego wyzwaniem już było układanie w ogóle tych puzli na początku, bo przyznał się, że raczej nie ma zbyt dużego doświadczenia. My oczywiście pomagaliśmy, ale tak się wciągnął w to układanie puzli, że już zapowiedział, że w przyszłym roku znowu będziemy taką akcję powtarzać, tylko że z mapą naszego regionu.
0: O, i to jest piękna propozycja. Do Wojewódzkiej Biblioteki w Opolu wracamy już za chwilę.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
3: Kampania społeczna.
4: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
3: Kampania społeczna.
5: Reklama.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
5: Po reklamie.

Twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.

0: w Radio Opole do rozmowy z Dominiką Gorgosz-Złoty z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Używane puzzle będzie można sobie wziąć na własność z biblioteki, ale to nie te 42 tysiące, które układaliśmy,
1: nie,
0: prawda?
1: Nie te, absolutnie nie te. Tych nie oddamy nikomu. Jeżeli ktoś ma puzzle i chciałby się ich pozbyć, albo ktoś chciałby zakupić jakieś puzzle, ale też nie przepłacić, no to zapraszamy w najbliższy piątek na godzinę 17. Robimy kiermasz gier i puzli używanych. To już druga edycja u nas właśnie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

0: To trochę w duchu takiego zero waste. Mhm. Często kupujemy gry, bo nam się spodobają po okładce, jak książki, albo puzzle raz ułożymy, już nie chcemy po prostu do nich wracać, bo szukamy nowych wzorów. No to zamiast wyrzucać, zamiast szukać, komu je oddać, no to można je przynieść i sprzedać. Można samemu,
1: albo po prostu się wymienić z kimś.
0: Albo wymienić się można, jak najbardziej. Zapraszamy, wszystkie formy, nawet barterowe, są możliwe. Można przyjść i samemu się ustawić na stole, które będą przygotowane, sprzedać te gry, puzzle, oddać komuś na przykład. Można przyjść bez niczego, a wyjść z torbą pełną, bo coś zakupimy. Tutaj zapraszamy szczególnie z gotówką, bo domyślam się, że to dla sprzedających i kupujących będzie najwygodniejsza forma. No ale też, jeżeli ktoś chciałby po prostu oddać gry i puzzle na przykład na rzecz strefy gier, to też zachęcamy. Już sporo osób się do nas zgłasza, że nie wie, co zrobić z puzzlami, z grami, z których już dzieci na przykład wyrosły. Zapraszamy. Mogą to być też klocki, bo mamy dużą kolekcję klocków, więc takie też przyjmujemy. Układanki.
1: A jakich nie chcecie gier? No bo w wielu domach te gry się jednak powtarzają. Są pewne tytuły, które zwykle mamy na półkach. To których absolutnie już nie chcecie, bo macie w nadmiarze?
0: Na razie nie ma czegoś takiego jak w nadmiarze, a też współpracujemy z bibliotekami w regionie i też jeżeli będziemy mieć na przykład powtarzające się gry, no to chcielibyśmy je też przekazywać do regionu, po prostu do bibliotek w regionie, bo wiadomo, że Wojewódzka Biblioteka jest tą biblioteką, która współpracuje ze wszystkimi, nadzoruje wszystkie biblioteki, tak więc one na pewno będą dobrze wykorzystane.
1: Wydaje mi się, że takim warunkiem sine qua non niepodważalnym to jest to, że te gry, te puzzle muszą być w bardzo dobrym stanie. Tak. Nie może brakować tam żadnych elementów ani
0: klocków. I w bardzo dobrym stanie. O to prosimy. My oczywiście sprawdzamy po przyjęciu tych gier i puzzli, czy są kompletne. Czasami uda nam się jakoś przekompletować, powiedzmy. Ale jeżeli widzicie, że brakuje elementów takich podstawowych, bez których nie da się grać czy układać te puzzle, bo dużo tych puzzli brakuje, no to niestety takich puzzli nie przyjmiemy.
1: No chyba, że uda się zrobić tak, że z kilku paczek poskładać jeden komplet.
0: Ja też powiem tak, jeżeli ktoś na przykład ma dużo pionków fajnych, ciekawych, kostek, też można nam je przynieść, bo my robimy wystawy. Tak, gubią się te elementy, więc też spokojnie przyjmiemy. Na pewno to dobrze wykorzystamy.
1: Dominika Gorgosz, Złoty zostaje w naszym studiu, bo my jeszcze do Biblioteki Wojewódzkiej będziemy wracać.

0: dlaczego bardzo lubimy lato, to jesień też ma swoje dobre strony, między innymi takie, że można się zaszyć gdzieś w bibliotece, takiej na przykład wojewódzkiej bibliotece publicznej w Opolu, skąd Dominika Gorgosz Złoty do nas przyszła, i pokolorować co nieco. I od razu zaznaczamy, że nie mamy na myśli bazgranie po kartkach książek.
1: Dokładnie, ani po ścianach chociażby. Zapraszamy do udziału też w kolejnej nowej inicjatywie, bo zauważyłam, że do strefy gier przychodzą nie tylko gracze, czy ci, którzy lubią układać puzzle albo zagrać na retrokomputerach w gry wideo, które tam mamy zainstalowane, ale też przychodzą studenci na przykład, żeby spędzić czas między zajęciami, przynoszą kolorowanki, takie dla dorosłych, i kolorują po prostu, relaksują się, na przykład słuchają książek na słuchawkach, mają audiobooki odpalone i tak spędzają
0: i te
1: czas.
0: Audiobooki też można wypożyczyć.
1: Audiobooki jak najbardziej można wypożyczyć, można pobrać kody Legimin do MPGO czy do Audioteki, także u nas w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. No i skoro coraz częściej widzę, że takie osoby, albo na przykład przychodzi grupka, gra, a ktoś obok sobie koloruje, no to dlaczego nie wykorzystać tego potencjału, skoro tak dobrze czują się osoby też, które mają taką pasję w strefie gier. Robimy w ostatnim tygodniu września od 21 kolorową strefę. Codziennie od godziny 17 będzie można przyjść, wspólnie pokolorować. Mamy już, bo robiliśmy taką dużą zbiórkę kolorowanek dla dzieci i dla dorosłych, bo zapraszamy wszystkich. Kupujemy także takie mazaki, takie już lepsze, kredki także już lepsze. I jedna z naszych pracownic okazało się, że też ma taką pasję, zna już różne techniki. Pokazała mi ostatnio taki fragment kolorowanki, taki malusieńki. I ona mówi, 45 minut to kolorowałam. Taki naprawdę malusieńki, kilkucentymetrowy fragment, bo ona już techniki ma, kilka kredek i tak dalej. Ja strach się przyznać, że ja bym to w minutę pokolorowała. No wiadomo, jak jedna kredka i tyle. Nie. Okazuje się, że są tacy fanatycy, którzy kilka godzin spędzają na tym, żeby pokolorować jeden obrazek.
0: Jeżeli, to się już robi prawdziwe dzieło sztuki.
1: Dokładnie. Zapraszamy zatem nie tylko dorosłych, nie tylko studentów, ale też dzieci z rodzicami. Będą kolorowanki, kredki, mazaki. Od 21 września o godzinie 17 zawsze będzie można przyjść i kolorować w strefie.
0: Jest jeden warunek. Nie wolno wyjechać za linię.
1: Na przykład też. Chociaż jesteśmy kreatywni, dopuszczamy wszystko. Jeżeli ktoś ma ochotę i też tak się wyżyć, też będzie taka możliwość.
0: To też będzie sztuka. Bardzo dziękuję. Dominika Gorgosz-Złoty z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu była dzisiaj gościem porannego programu. No myślę, że jeszcze nie raz będziemy do biblioteki zapraszać.
2: Radio Opole.

0: w Radio Opole nagraniem pod tytułem Helena, Iwona Helena i Krzysztof Igo razem ze mną w studiu.
1: Tomasz Aleksander.
0: Ale Tomasz
1: jak
0: Aleksander?
1: Jak już,
0: naprawdę?
1: Proszę mnie tak nazywać.
0: A widzicie, a
2: ty Iwona Joanna.
0: Joanna. Ja jestem
1: Joanna.
0: Magdalena Bożena.
2: Bożenka.
0: Tak.
1: Jakieś role? W serialu?
2: Ale wiecie co, najlepsze właśnie było przy odbieraniu świadectw. Ja wiem, że to niewłaściwy dzień dzisiaj na mówieniu o odbieraniu świadectw, ale tak w ogóle jak się między sobą uczniowie wymieniają. Jak masz na drugie imię? Ojej, Kleopatra!
0: No tak. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Wy pewnie będziecie wspominać to w duecie na fali, jak to tam było, kiedy się do szkoły po wakacjach przychodziło.
1: To było dawno temu. Szkoły były
2: ja się cieszyłam. Ja muszę przyznać, że byłam takim dzieckiem, które się cieszyło na powrót do szkoły. Ja już włąchałam w ogóle w sierpniu książki świeże.
0: To już miałeś do połowy wypełnione ćwiczenia pewnie.
2: Nie. Ale już nie mogłam się doczekać, żeby zacząć otwierać podręczniki.
0: A Krzysiek, to
1: ja
0: była dziwna. Zbiegane trampki już miał.
1: Nie, to ja się nie cieszyłam.
0: Dzięki za dzisiaj. Magda Szybińska i Marcin Gowienkowski z duetem na fali was zostawiam. Radio Opole dla ciebie gra. Radio
3: Opole dla ciebie gra. W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
4: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
5: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale to w Radio Opole pracują doświadczeni, wiarygodni, prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
6: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
7: Fakty zamiast fikcji.
5: Radio Opole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
3: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
8: Reklama.
9: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
10: Duże pranie? Żaden problem! W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom minus 1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
8: Po reklamie.
2: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radio Opole w pierwszy dzień szkoły, 1 września dzisiaj w kalendarzu. Sprawdźmy, jakie są najświeższe wiadomości w Radio Opole.
11: Zaczynamy w nich ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka o zmianach w nowym roku szkolnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę 14 emerytury. Sprawdzamy, jak to działa, a na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne mówi państwu Witold Szyłek.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
11: Rozpoczynamy od groźnego przestępcy z Gruzji zatrzymanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Straż Graniczną na lotnisku Chopina w Warszawie. Według informacji śledczych ma bardzo wysoką pozycję w hierarchii przestępczej. Figurował także w bazach francuskich i niemieckich jako członek zorganizowanej grupy przestępczej. Dostał 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Został już deportowany do Tbilisi.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Minister Edukacji Narodowej weźmie udział w rozpoczęciu nowego roku szkolnego w liceum Czarnieckiego w Człuchowie. W Radiu Gdańsk Barbara Nowacka mówiła, że 1 września to początek obowiązywania reformy Kompas Jutra. I to sami nauczyciele wskazywali na to, co trzeba zmienić w programach nauczania.
12: Ona z nimi zostanie, dlatego że ona jest z myślą o ich autonomii, o ich sprawczości i o pokazaniu młodzieży, żeby nareszcie zaczęli się uczyć z ciekawością. Polska w rankingach PISA, polska młodzież była na samym dole, jeśli chodzi o ciekawość uczenia się. Zmiany, które wprowadzamy w perspektywie kilku lat, moim zdaniem pokażą, że uczenie się i czas spędzony w szkole to dobra inwestycja i fantastyczny czas.
11: W Opolskim po raz pierwszy w szkolnych ławach zasiądzie około 9 tysięcy uczniów. Jakie mają oczekiwania?
13: Zabawa i nauka. Będzie super.
11: I to będzie super na zakończenie, jest chyba najważniejsze. W nowym roku szkolnym na uczniów czekają także zmiany w podstawach programowych, obowiązkowe zajęcia z edukacji zdrowotnej. Natomiast wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego, przypominamy, już za niespełna godzinę w Zespole Szkół w Bogdańczowicach. Na miejscu będzie Witold Woźtak.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
11: To będzie znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów w biznesie, przyznał w porannej rozmowie Radio Opole szef Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka. Tak mówił o piątkowych targach wystawienniczych opolskiego biznesu. Spotkanie w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w dobie mediów społecznościowych to bardzo ważna możliwość porozmawiania w tak zwanym realu i zapoznania się z ofertą potencjalnych kontrahentów czy partnerów nowych przedsięwzięć.
14: W tym świecie cyfrowym, który opanował całkowicie również i biznes, czyli spotkania online, Teams, Zoom i tak dalej, no ten świat analogowy od czasu do czasu musi się pojawić, czyli takie spotkania face to face, jak to się mówi, porozmawianie, dotknięcie towaru, który chcemy zakupić, no po to są właśnie tego typu targi.
11: A jednym z aspektów piątkowej ekspozycji w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym będzie także optymalne wykorzystanie opolskiej przedsiębiorczości przy okazji dostępnych transz ogromnego unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek na obronność Safe.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
11: Dodatkowe 2000 zł brutto zasili portfele części emerytów. Dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę świadczeń 14 emerytury. Emeryci nie muszą nic robić, by otrzymać świadczenie. Jest przyznawane niejako z automatu, a kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Dwa dni potrwają inaugurowane w czwartek, jubileuszowe, bo 25 Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Sporo atrakcji, w tym jarmark niezwykłości, które mają zmobilizować trochę do wyjścia z domu i także integracji. Wszystko to na Placu Wolności.
3: Światowe agencje informują.
11: Do ponad 1000 zwiększyła się liczba ofiar powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. W ciągu tygodnia od klęski żywiołowej z terenów popowodziowych uratowano około 11 tysięcy osób, ale na listach zaginionych wciąż figuruje około 4 tysięcy nazwisk. Unijna misja szkoleniowa dla ukraińskich żołnierzy, w której Polska odgrywa ważną rolę, będzie przedłużona i z większym budżetem, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pomecka. To jeden z tematów nieformalnego spotkania ministrów obrony w miejscowości Wicklow na południe od Dublina. Zapraszam Państwa na godzinę 11. Tam sprawdzamy nastroje w Odrze Opole przed dzisiejszym meczem w Pucharze Polski z Wisłą Kraków.
15: Przeciwnik bardzo dobry, zgrany, rozpędzony w ekstraklasie. My jesteśmy gospodarzem, gramy u siebie.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
11: Prawie 5 minut po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
16: Witold Sułek. Modlitwa pokoju to tytuł koncertu, który odbędzie się dziś o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Łambinowicach. Usłyszymy na nim pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego w interpretacji Moniki Chorodek i Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego. Program koncertu uzupełnią fragmenty pamiętników Franciszka Karpińskiego. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Zmieniamy temat. 2 września w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się wydarzenie zatytułowane Tradycja w dialogu. W programie znalazły się spotkanie autorskie z Johannesem Kwapisem o jego najnowszej książce zatytułowanej Mój dziadek, mój ojciec i ja, trochę inna historia rodzinna oraz otwarcie wystawy zatytułowanej Z szuflady wspomnień moich dziadków, która ukazuje rodzinne pamiątki i związane z nimi opowieści zebrane przez studentów pod kierunkiem profesor Gabrieli Jelito-Piechulik, z którą podczas wydarzenia porozmawia pisarka i regionalistka Barbara Saczko-Bomba. Ponownie zmieniamy temat. Renata Przemyk będzie gwiazdą specjalną podczas 15 dąbrowskich spotkań z poezją śpiewaną Zamczysko, odbywających się przy zamku w Dąbrowie. Koncerty odbędą się w pierwszy weekend września, a w tym roku będzie to szczególna uroczystość, ponieważ wydarzenie obchodzi jubileusz 15-lecia. Stąd wśród zaproszonych gości pojawi się czołówka artystów związanych z piosenką poetycką, takich jak zespoły Akademia Słów Pięknych i Kilka Czułości oraz Jarosław Wasik. Do nich dołączą artyści młodszego pokolenia, tacy jak Magdalena Mek-Krzemień, Karolina Harko oraz zespoły Kawa z Mlekiem i Serotonina. Rozpoczęcie obu koncertów zaplanowano na godzinę 17, a wstęp na wszystkie jest darmowy.
3: Pogoda.
2: A na rozpoczęcie roku szkolnego mamy pogodę idealną. Cudownie świeci słońce, dlatego też mijając dzisiaj w drodze do pracy wiele dzieci, widziałam, że był

0: pomiarowym mamy w Opolu 20 stopni już w tej chwili. No i ta 20 także. W Nysie, Brzegu, na Mysłowie i Kluczborku 21. O, wraca nam stolica ciepła. Kędzierzyn-Koźle oczywiście.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 7 minut po godzinie 10. Margaret śpiewa papa.
0: Pa.
2: To do wakacji było. Papa, wakacje.
0: Tak, no
2: żegnajcie. Witaj, szkoło. Witajcie, kochani. Iwona Takarska.
0: Krzysztof Rab. Cześć i czołem. Marcin Głowienkowski z nami też jest i program realizuje.
2: To duet na

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: 17 minut po godzinie 10 to była Aleksia i ulalala, a ulalala to można czasami tak zareagować, jak się usłyszy cenę mieszkania za wynajem, jaką to proponuje pan właściciel. I właśnie w tym temacie będziemy teraz się poruszać razem z Krystyną Ważok, to agentka nieruchomości z Opola. Cześć Krysiu, dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, jak się za wami stęskniłam i za Radiem Opole, już tak dawno z wami nie rozmawiałam.
1: Bardzo się cieszymy, super. Ale powiedz, czy coś się w ogóle poprawiło, jeśli chodzi o ten rynek najmu, bo od niego chcemy rozpocząć, dlatego że został mniej więcej miesiąc do tego, żeby studenci zjechali już do Opola. Czy ci studenci już znaleźli jakieś atrakcyjne dla siebie lokum, jakieś stancje?
2: Nie za miliony monet, najlepiej by było.
3: Oj, słuchajcie, to ten moment, jak mamy 1 września, to już jest zdecydowanie za późno. Słuchajcie, Opole ma bardzo, bardzo prestiżowe uczelnie, więc wiele osób do Opola przybywa. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chcemy znaleźć fajne mieszkanie, jeszcze w jakiejś takiej odpowiedniej cenie, należy to zacząć robić w czerwcu. W tym roku ja byłam bardzo zaskoczona, bo lipiec nie był jeszcze taki na maksa rozkręcony w zeszłym roku i 2 lata temu, natomiast się zaczęło. Więc ja na chwilę obecną wynajęłam wszystkie mieszkania, które miałam. I tak naprawdę pod jedno ogłoszenie, gdybym miała 20 takich mieszkań, to one by wszystkie poszły. Jakie są ceny w Opolu?
2: Mhm. Oho.
3: Bo tak, w 2024 roku no, był taki straszny boom, tak? No, ze względu na sytuację, jaka była w kraju, inflację, koszty mediów, więc no, to poszło mniej więcej o 12%. Tak jak obserwuję to w tej chwili, to jest taka względna stabilizacja. Natomiast no, zrobił się taki dość mocny podział, kto wynajmuje takie mieszkania. Czyli mamy na pewno studentów. Mm-hmm. Studentów, to jest zawsze taki temat rzeka, szczególnie jeżeli chodzi o studentów, którzy tutaj przyjeżdżają na pierwszy rok z rodzicami. Oni dzwonią, są zdziwieni, że przecież jest dopiero sierpień, a przecież tych mieszkań nie ma, więc naprawdę się zaczyna, słuchajcie, taka łapanka. Ja miałam ostatnio wystawioną ofertę na Spychalskiego i jak nie mogłam się spotkać z panem w sobotę o godzinie 14 i powiedziałam mu, że możemy to zrobić w niedzielę, to w niedzielę mi zadzwonił, że on po prostu złapał pierwsze mieszkanie z brzegu, bo on nie zdawał sobie sprawy, jak trudno jest w tej chwili wynająć takie mieszkanie.
2: Ale to znaczy, że mamy mało w ogóle tych mieszkań takich na wynajem czy pokoi nawet, bo nie, studenci to nawet pokojami.
3: Tego jest dużo, tylko że mamy operują. Też bardzo dużo studentów, tak? Więc, a poza tym są różne wymagania.
1: Jakie?
3: Wymagania są takie, że no, studenci, którzy przyjeżdżają z rodzicami, to już takie stare babciowe mieszkania, które mają bardzo stare meble, kredensy i tak dalej. To, słuchajcie, wymagania są bardzo duże. Więc miejsca postojowe, oni mają bardzo sprecyzowane oczekiwania, także to nie jest tak, że przyjeżdża biedny student. Mamusie patrzą, tu nie pasuje, bo tu powinno być większe łóżko, a materac jest nie taki, także to...
1: Tu grzyb w łazience.
3: No. Grzyb w łazience to ja już w tej chwili, jeżeli bym miała takie mieszkanie i pokazałby mi właściciel, to ja nie przyjmę takiego mieszkania, to ja powiem, tu najpierw trzeba zrobić porządek. Musi być czysto, bo może być na przykład no, ten poziom mieszkania troszkę niższy, ale ono musi być uporządkowane. Właściciele sobie kompletnie z tego nie zdają sprawy.
2: No dobra, to poczekaj. Ile za mieszkanie, ile za pokój? Tak już powiedzmy konkretnie.
3: Dobrze, to teraz mówimy o cenach. Mhm. Generalnie w Opolu jest tak, że to jest między 52 a 55 zł za metr kwadratowy. Czyli jeżeli mamy pokój, to takie minimum to jest 1000 zł plus media. Czyli tak 1300 zł
2: za
3: pokój. Mm-hmm. Tak, mm-hmm. Tak.
2: Żeby było jasne.
3: Jeżeli mamy kawalerkę, no to trzeba tak liczyć między 1890 do 2000. Dwupokojowy, no to 2100-2200. No trzypokojowe to jest 2500 w górę, ale to jest sam czynsz wynajęcia. Ale musimy sobie też zdawać z tego sprawę, jak wysokie są czynsze po 2024 roku.
2: No potrafi być drugi 1000 pewnie spokojnie.
3: Może być. Mhm. No to się w tej chwili liczy mniej więcej od 750 zł w górę, gdzie była na przykład zameldowana jedna osoba. Więc no taka
2: i
3: trójeczka
2: to
3: jest...
2: do tego dochodzą prąd,
3: no
2: też nie tanie. Internety, bajery. Dobrze, za chwilę wrócimy do tych wyliczanek. Zaczyna się robić makabrycznie. Przypominamy, że w naszym studiu jest Krystyna Ważok, to agentka nieruchomości z Opola i mówimy sobie o tych cenach, które przyprawiają zawrót głowy. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: Susana i utwór Kapitan na antenie Radio Opole. No i mamy już pół do 11. Ja przypomnę, że w studiu cały czas Krystyna Ważek, to agentka nieruchomości z Opola. No ja muszę o to zapytać, bo mnie ostatnio takie rolki w internetach atakują, gdzie piętnowane są te różne takie pato, pokoiki, te mikrokawalerki organizowane w piwnicy 12 metrów kwadratowych i nie wiem, toaleta wstawiona gdzieś między umywalkę a pralkę i prawda, idealna oferta dla studenta i to jeszcze za 1200-1500. My mamy takie rzeczy w Opolu, czy to jest na razie taka abstrakcja z dużych miast?
1: Mamy i ja mam przykład świetnie. Właśnie, to akurat nie jest piwnica, tylko to było poddasze. Przeprowadziłam z klatki do klatki młodego człowieka, który mieszkał tam prawie rok. Na poddaszowym mieszkaniu dwupoziomowym było zrobione 8 takich klitek, gdzie było łóżko, malutka szafka, już biurko to się nie mieściło i nie wszystkie miały okna.
0: Świetnie.
1: No i do tego były, ale to była ekskluzji, bo były dwie łazienki zrobione, takie malutkie.
0: Wow. Na 8 pokoi.
1: Na 8 pokoi. Więc naprawdę chłopak był przeszczęśliwy, bo przeprowadził się klatkę obok i nie przeszkadzało mu, że na 4 piętro. Ale właśnie opowiadał mi, miałam informacje z pierwszej ręki, że ten rynek naprawdę funkcjonuje i też powiedział, że właściciel, który do takiego mieszkania przyjeżdża, tam nie ma gadki, że z jakimś spóźnieniem i tak dalej, przemiał jest po prostu w ciągu miesiąca są nowe osoby. Więc zapytałam, kto tam mieszka.
0: No właśnie.
1: No to słuchajcie, no są to osoby, mówię, na przykład z Kolumbii, gdzieś tam z Afryki, tak, które mają problem, żeby wynająć mieszkanie ze względu na budżet, ale też może trochę nasze uprzedzenia, bo nie wiem, czy Opole jest tak gotowe, tu się już dużo zmieniło, tak? No, ale
0: takie
1: słuchajcie,
0: prywatne osoby
1: jeżeli
0: się boją,
1: jest
0: tak,
1: to,
0: wynajmować
1: tak,
0: takim
1: tak,
0: osobom.
1: Ale słuchajcie, no jeżeli jest na to popyt, no jak jest popyt, to jest podaż, tak? No więc jeżeli to jest blisko, ja mówię, uczelni i tak dalej, no to coś takiego funkcjonować po prostu będzie.
2: No i myślę, że nie bez kozery powstał tłumacz deweloperski, który pozwala zrozumieć deweloperów, fliperów i inne groźne gatunki. I ja mu właśnie tutaj wpisałam taką propozycję. Jak przetłumaczyć zdanie? Pokój 4 metry kwadratowe z oknem na wysypisko. I uwaga, jaki jest język deweloperski. Przestronny apartament typu studio o powierzchni 40 metrów kwadratowych według naszej innowacyjnej metryki. Z panoramicznym widokiem na malownicze, ekologiczne centrum recyklingu z dożywotnią gwarancją możliwości obserwacji codziennych cudów natury.
0: To jest przerysowane, ale chyba nie tak bardzo, jak nam się wydaje. Znaczy, generalnie te ogłoszenia są takie kwieciste i cudowne i tam można wszystko obrócić o 180 stopni na korzyść, prawda?
1: Słuchajcie, jak oni wykorzystali te prompty w czacie GPT, jak
2: no,
1: on jest rozwinięty, że
2: tak.
1: Można by było, gdybyśmy nie mieli Ta-dam. Świadomości tego, no. Jak to wygląda naprawdę, to ktoś, kto by to przeczytał, wow, jedyna
2: Biorę.
1: Okazja, prawda?
0: No, niestety, niestety.
2: A tu potem zapaszki w mieszkaniu. Z wysypiska śmieci.
0: Generalnie tak, studenci obcokrajowcy to są osoby, które tak napędzają taki trochę ten taki patologiczny rynek nieruchomości, ja to tak już grubo nazywam, ale chodzi o to, że no wykorzystywane są te osoby, one muszą gdzieś mieszkać, tak, i się po prostu na tym żeruje. Są też takie zjawiska.
1: Tak, no bo jeżeli nie spełniają warunków najmu okazjonalnego, nie mają po prostu wiedzy, są w obcym kraju, przyjeżdżają tutaj dopiero, no to mają też jakby informacje o tych studentów, którzy wcześniej są byli, no nie wiem, rok czy dwa lata wcześniej, że no takie są początki, tak? Natomiast no te warunki no nie są humanitarne.
2: Krystyna Ważok, agentka nieruchomości z Opola jest naszym gościem, a za moment jeszcze podpytamy, co się dzieje na rynku nieruchomości, gdyby ktoś interesował się na przykład jakimś domem pod Opolem albo mieszkaniem, w którym chce zamieszkać z całą rodziną. Zostańcie koniecznie z nami. Phil Bo Riva, już teraz i Roosevelt na antenie Radia Opole. Za 21 minut będzie 11.

0: 16 minut wybije 11. Niezmiennie w naszym studiu gości Krystyna Ważok, to agentka nieruchomości z Opola. Droga Krysiu, gdybyśmy teraz rozglądali się za domem w okolicach Opola, to którą lokalizację byś polecała? No i ile musimy mieć przygotowanego budżetu na to, żeby w ogóle na taki dom się skusić?
1: Kupić, rozumiem, taki już wybudowany, ładny...
0: Otóż co, z ogródkiem.
1: Mhm. O, proszę.
2: Znaczy wiecie co, zawsze te lokalizacje, które są chodliwe, to jest na pewno Winów, tak, Górki, tam gdzie są te szeregowe deweloperskie, z małymi ogródkami, także to jest to, co jest na pewno w cenie. No, na pewno nieśmiertelna i moja ulubiona kolonia gosławicka. Także tam też, jeżeli są właśnie takie nowe domy, to schodzą na pniu. No, na pewno Grudzice, na pewno Malina. No, ja Malinę też lubię, akurat mam tam dwóch klientów, które kupiło domy i są bardzo zadowoleni, bo tam no, jednak nie ma jeszcze tej zabudowy takiej mocno skoncentrowanej, jak na przykład w kolonii gosławickiej. Tam jeszcze jest trochę miejsca na budowanie. No ale to ja myślę, że taki 100-metrowy domek, no to tak jak rozglądałam się ostatnio w kolonii gosławickiej, no to tam 590-650 tysięcy, w zależności jak jest duży, no ale to jest tam deweloperski.
1: A no właśnie.
2: To nie jest domek, to nie jest, no więc no to mówię, to jest to, co trzeba sobie wszystko zrobić.
1: A za drugie tyle albo więcej, żeby to wykończyć, tak?
2: No, także to mówimy o deweloperskim stanie, bo to są...
0: 1 200 000, tak słyszałam, że to jest taka cena.
2: W kolonii gosławickiej tak, tylko 1 200 000, znaczy ja na przykład ostatnio patrzyłam na te ceny transakcyjne, które są u notariuszy, tak? Bo to, że mamy wystawione domy za 1 200 000, to nie znaczy, że one za tyle idą, tak? Bo to są oferty, które często no, długo stoją na rynku, a finalnie w ogóle im to nie służy i później taka cena może być 950, tak? Także to jest bardzo duży rozstrzał.
1: Prawie na każdą kieszeń.
2: Jest duży rozstrzał między tym, co proponuje internet, bo ludzie cały czas nie są w stanie zrozumieć, że jeżeli, bo zawsze mówimy, słuchajcie, o realnej sprzedaży. I ja zawsze też moim klientom to uświadamiam, że nie możecie patrzeć jako właściciele na internet i patrzeć, wow, a tu jest dom za tyle wystawiony, to ja jeszcze trochę dołożę, bo przecież mój jest ładniejszy, fajniejszy, nie?
1: I się to napędza.
2: I to się napędza. To jest, wiecie, to jest tak samo, jeżeli może być bardzo dobra lokalizacja, a nie ma windy, pani do mnie mówi, no ale tam na parterze pani sprzedała za tyle. Ja to sobie sprawdzę i ta pani to też nie powiedziała, że za tyle sprzedała, bo oni na ogół jak już sprzedadzą, to dodają, że sprzedali za więcej, no, ale taka może natura ludzka. Natomiast tłumaczę, że jeżeli to jest czwarte piętro, no to ta cena będzie absolutnie inna, mimo że to jest w tym samym miejscu, by się wydawało i klatce, nie?
1: Wiem coś o czwartym piętrze bez windy. Tak, no. Dobra na kondycję i...
2: Ja ostatnio też sprzedawałam mieszkanie na Habrach, no bo Habry to są strasznie chodliwe. Ja się zawsze dziwię, dlaczego te dyskowce, tak, te takie... Tak, jakby zawsze ci, co są chętni, to tłumaczą, że to jest taka dobra komunikacja z jedną stroną Opola i drugą, chociaż ja zawsze tłumaczę, że w zasadzie Opole jest tak małe, więc to trzeba sobie wybierać to, co nam faktycznie pasuje.
0: Tam doceniam ścieżki rowerowe i tam jest dosyć blisko właśnie na Silezję. Więc jakby ktoś sobie chciał właśnie wybrać się na rower albo pobiegać,
2: albo
0: to
2: ma
0: tam
2: działkę
0: jest piękna
2: obok,
0: okolica.
2: Także tak, no więc, ale prawda jest taka, że jak się przejeżdża przez Habry, to jest taka jakby główna tratoria, gdzie jeżdżą samochody i ciągle są korki. Natomiast do czego zmierzam? Jak zobaczymy sobie Habry w internecie, no to tam ceny są naprawdę bardzo wysokie. 450, 500, 550, to takie, no to jest taka norma, nie?
1: W drugiej stronie Groszowice chyba są na drugiej stronie tej skali, że tak tanio, zdaje się, tak mi się wydaje, prawda, że ten Talchem, Groszowice to są takie dzielnice, gdzie jest względnie
2: bo
1: taniej.
2: Bo tam trzeba dojechać.
1: To jest kawałek.
2: To jest kawałek, no, bo jednak jak jedziemy na Groszowice, tak, no to już trzeba dojechać. Ja akurat mam dobrze obcykane, bo mam wielu klientów z Krapkowic, więc jak ja się wydostaję z 1 maja, to tam no, trzeba liczyć ten dojazd, nie? Tam chyba jeden autobus jeździ, ale no rano tam naprawdę są korki. No to też, czy jeżeli sobie dodamy do drogi z Groszowic to, co trzeba, żeby się, że tak powiem, dostać już
1: do centrum,
2: no to jeżeli to jest pół godziny, no to biorąc pod uwagę, że Opole jest nieduże, no to jak mamy godzinę na dojazd tam i z powrotem, a jeszcze dzieci, które po południu trzeba dowieźć do miasta na jakieś aktywności, które tam mają, tańce czy śpiewy, czy cokolwiek innego, czy nie wiem, piłkę nożną, no to, a słuchajcie, no dla nas to najważniejszy jest czas, ale aczkolwiek, no tam ceny są na pewno niższe. Tak?
0: Krysiu, proszę, żebyś wymieniła jeszcze 4 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przed zakupem, żebyśmy nie kupili kota w worku.
1: takie najważniejsze.
2: Takie must have. Znaczy przede wszystkim, jeżeli chcemy kupić mieszkanie, no to trzeba poprosić takiego sprzedającego, żeby pokazał księgę, numer księgi wieczystej. To jest takie...
3: Podstawa,
2: bo tam jest wszystko napisane. Czy tam jest kredyt? Kredytu się absolutnie nie boimy, bo to czasami, bo tam jest kredyt. Czasami jest wpisane roszczenie, bo ktoś na przykład nie zapłacił tych kilkudziesięciu złotych za wykup gruntu. To też nie jest. Więc też dobrze, że tak powiem, to przeanalizować ze specjalistą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli to na przykład jest odziedziczone i jest kilku właścicieli, tak? No to trzeba też popatrzeć na to, jakie są stosunki między nimi, bo nie zawsze wszyscy są zgodni, tak?
3: Trzecia rzecz.
2: Trzecia rzecz to jest taka, żebyśmy faktycznie zrobili sobie taką kartkę z co musi być w takim mieszkaniu, a co może być. Bo nie ma ani mieszkań, ani domów idealnych i na ogół te pierwsze, które oglądamy, to są właśnie te, które powinniśmy kupić.
3: Proszę.
2: Tak.
3: I ostatnia rzecz.
2: Zrobić sobie taki rekonesans, co może w pobliżu na przykład powstać, czy nie będzie jakaś obwodnica. Mamy tutaj właśnie Wyspę Bolko, gdzie mam koleżankę, która mieszka centralnie w willi, to jest Helena chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tam gdzie... No bo zobaczyć, jaki jest plan na to. Bo może się okazać, że w przyszłości za 10-15 lat może
3: będzie tam
2: można...
3: średnicówka.
1: Będzie tak. Można albo sąsiadowi podać sól przez okno i tego byśmy dokładnie nie chcieli, bo chcieliśmy jakiś widok mieć. Dobra.
3: Krystyna Ważok, agentka nieruchomości z Opola, była naszym gościem. Serdecznie Ci dziękujemy za wszystkie złote rady dla tych, którzy przymierzają się do zakupu, no i dla studentów, którzy niebawem zjadą do Opola. Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.
2: Ja też Wam bardzo dziękuję. Poprawiliście mi humor na cały tydzień.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
3: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
0: Po reklamie.
4: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy wtorek i to jest pierwszy dzień września. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej między innymi. A co ważnego w kraju, na świecie, w regionie? Sprawdźmy.
5: Bardzo ważne informacje ze Śląska. 4 osoby zginęły w wypadku na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. Rodzice o zakazie używania telefonów i edukacji zdrowotnej w szkołach. Sprawdzimy także w wiadomościach nastroje w Odrze Opole przed meczem w Pucharze Polski z Wisłą Kraków.
6: Przeciwnik bardzo dobry, zgrany, rozpędzony w ekstraklasie. My jesteśmy gospodarzem, gramy u siebie.
5: Na zegarach 11.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: O szczegółach Jacek Rudnik.
5: 4 osoby zginęły, 4 zostały jeszcze poszkodowane w wypadku na autostradzie A1 w Śląskiem niedaleko Częstochowy. Jak mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji z Katowic, nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś, ciężarówka najechała na samochód obsługi autostrady.
9: Na autostradzie A1 w Mykanowie w kierunku Gliwic doszło do zdarzenia drogowego udziałem pojazdu ciężarowego oraz pojazdem obsługi autostrady. W miejscu tego zdarzenia droga jest zablokowana w kierunku Gliwic. Na miejscu organizowane są objazdy, pracują służby, które tam będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
5: Kierowcy, prosimy wolno, ostrożnie. Dołączamy się do tego apelu w naszym regionie w ciągu ostatnich godzin bez zdarzeń i niech to będzie nasz plan bezpieczeństwa na wtorek.
7: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Reforma Kompas Jutra wchodzi do szkół. To nie tylko nowa podstawa programowa, ale także na przykład zakaz używania telefonu. Komórkowych. Co o tych zmianach sądzą rodzice? Pytał w poznańskiej Wildzie Maciej Szefer.
10: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
11: Powiem, że dobrze, bo może się ukrócić troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
12: A nie boi się pan trochę, że kontaktu nie będzie pan miał z dzieckiem?
11: A, damy radę jakoś, poukłada się.
13: Okej, mówię, jak najbardziej dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami, ale syn akurat telefonu nie nosi do szkoły, jedynie ma smartwatcha, bo daje mi znać, jak jestem w pracy, że dotarł do szkoły i wraca do domu.
5: No, tymczasem wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego właśnie teraz powinna rozpoczynać się w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Na miejscu jest Witold Woźtak. Dopyta też o najważniejsze wyzwania w kontekście też tych wprowadzonych zmian.
7: To są wiadomości Radio Opole.
5: Z początkiem września wygasł rządowy program ceny paliwa niżej.
14: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i tankować trzeba.
5: Płać i płacz, mówili lekko rozczarowani o poranku kierowcy. Po powrocie podatku VAT do poziomu 23% z 8 cena 95 wzrosła od 60 do 90 groszy za litr. Po wyhamowaniu tej rządowej interwencji wracamy do nieco głębszego sięgania do kieszeni, by zapełnić bak.
7: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
5: Odra Opole rozpoczyna przygodę w rozgrywkach Pucharu Polski. Trzeba będzie bardzo mocno trzymać kciuki. Pierwszym rywalem niebiesko-czerwonych będzie o 17.30 na Itaka Arenie Beniaminek Ekstraklasy Wisła Kraków.
6: Przeciwnik bardzo dobry, zgrany, rozpędzony w Ekstraklasie. Wszedł nie jak Beniaminek, punktuje regularnie, wiemy jaka jest siła klubu, jakość zawodników. Na pewno też bardzo dobry w tej ofensywie, tworzy wiele sytuacji, te mecze są bardzo otwarte. Puchar, no to jest jeden mecz i zawsze gdzieś ta presja jest troszeczkę większa. My jesteśmy gospodarzem, gramy u siebie, Wisła przyjeżdża tutaj w roli faworyta. My dobrze wyglądamy w takich spotkaniach, więc wierzę, że też będziemy mieli swoje momenty.
5: Tyle szkoleniowiec Odry Łukasz Tomczyk. Pierwszy gwizdek sędziego 17.30. Dziś także emocje w niższej klasie rozgrywek. MKS Kluczbork podejmie o 19.00 Lechia Gdańsk.
7: Światowe agencje informują.
5: Szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała do krajów członkowskich o przekazywanie Ukrainie pocisków przechwytujących. Kaja Kallas mówiła o tym w miejscowości Wicklow, na południe od Dublina, gdzie odbywa się nieformalna narada ministrów obrony unijnych krajów. A premier Indii Narendra Modi wezwał do pokoju w Ukrainie podczas spotkania z Władimirem Putinem. Doszło do tego w trakcie szczytu Organizacji Współpracy Szanghajskiej w Biszkeku. Powiedział, że jego kraj nie ustanie we wszelkich wysiłkach na rzecz pokoju i zakończenia wojny z Rosji z Ukrainą. Dziękuję za poranek i przedpołudnie. Wiadomości o 12.00 będzie Państwu przekazywał Roman Juranek.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No, sporo chmur widzę na niebie, ale spokojnie, nie ma dziś z nich żadnego deszczu być. Takie zachmurzenie małe, umiarkowane, chwilami rosnące do dużego, no i tak do 23 stopni maksymalnie dziś w dzień. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty zachodni, południowo-zachodni. No a w nocy też zachmurzenie małe, umiarkowane, chwilami duże. Nie powinno absolutnie padać, ale za to chłodno, bo tak tylko do 13 stopni maksymalnie.
8: A obecnie na opolskich termometrach po 21 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Mamy 5 minut po godzinie 11. Wiesz co, Krzychu?
4: Dawaj.
8: Ostatnio widziałam, jak Lenny Kravitz trenuje.
4: A, w spodniach
8: jakie
4: skórzanych.
8: Ma mięśnie.
4: Ale
8: o
4: widziałeś, że on to robi w skórzanych spodniach?
8: Widziałam.
4: Okay. A ile on ma lat, wiesz?
8: Wiem.
4: No. No to tym bardziej szacun. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem.

0: Zomfi odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy finansowany z Unii Europejskiej.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Po reklamie.

0: Becca, Mambo Number 5 w Radio Opole. Mamy 17 minut po godzinie 11 i szykujemy się do dzisiejszego pięknego meczu Odra Opole kontra Wisła Kraków. A w naszym studiu ktoś, kto uświetni ten mecz swoją grą na skrzypcach elektrycznych, to Pola Czyżewska. Cześć.
1: Dzień dobry. Witamy
2: serdecznie.
0: Pola, powiedz, co ty przygotowałaś? Kiedy się będzie można zobaczyć? Jak długi to będzie program? W jakiej kreacji wystąpisz?
1: No nie mogę wszystkiego tak od razu powiedzieć. Proszę przyjść i posłuchać. Natomiast przygotowałam dwa utwory w takim miksie. Będzie to utwór Desire i Seven Nation Army. To są takie utwory, które myślę, że kibicom są bardzo znane i bliskie sercu. Co do kreacji, tak jak powiedziałam, to trzeba przyjść i zobaczyć wszystkich szczegółów.
2: Będzie wow, coś czuję, że będzie wow.
1: Tak, będzie wow.
2: No dobrze, ale w ogóle kto wpadł na pomysł, żeby, wiesz, mecz piłki nożnej uświetnić skrzypcami, ba, elektrycznymi w dodatku, nie jakąś kapelą rockową, wiesz, nie wokalistką solo, tylko na przykład ty wyskoczysz tam...
0: Nie cheerleaderkami.
2: O, na przykład, tylko ty wyskoczysz ze skrzypcami, no właśnie.
1: Na ten pomysł wpadł organizator tego wydarzenia, czyli meczu. Zazwyczaj jest właśnie tak, że muzycy grają na instrumentach elektrycznych. Jest to po prostu łatwiejsze z tego względu, no, że te instrumenty klasyczne nie mamy gdzie ich podpiąć, jak i do czego, do żadnego głośnika, a te instrumenty elektryczne wpinamy tam taki kabelek i to się potem niesie na cały stadion.
0: I jak ty otrzymałaś propozycję zagrania na murawie stadionu, to co sobie pomyślałaś? Kurczę, chciałam filharmonia, dostałam stadion.
2: No wiesz, teraz się liczy artystów na stadiony, zdaje się, takie czasy nastały.
1: Tak, takie czasy są. Ja myślałam, zanim dostałam ten telefon, dwa dni wcześniej myślałam, ale by było fajnie, gdybym zagrała na takim stadionie, tylko nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. I dwa dni później dostałam taki telefon, więc byłam po prostu w kompletnym szoku, bardzo się ucieszyłam, no bo to jest takie wydarzenie tak ogromne i dla muzyków tak znaczące, że to było po prostu spełnienie marzeń.
2: No to trzeba zapytać, no to jest trema, ile tam tysięcy gardeł dzisiaj będzie kibicować tym dwóm?
0: O, ja myślę, że mecz jest bardzo w ogóle popularny.
1: Tak, tak. No z tego, co mi wiadomo, około 8 tysięcy osób ma być na stadionie. Nie wiem, jaka część osób będzie oglądała ten mecz jeszcze w internecie, no bo to też idzie na żywo. Mm-hmm. Potem jest jeszcze ten mecz transmitowany w TVP Sport, więc ile tak na dobrą sprawę oczu i uszu mnie usłyszy i zobaczy, no trudno jest tą liczbę określić, ale tak, no towarzyszy temu pewien rodzaj, może nie tremy, ale dużej ekscytacji i takiego, no aż mnie nosi po prostu to w tym studiu.
0: Czy my zobaczymy ciebie na początku tego spotkania, czy jednak w przerwie?
1: Ja będę grała na 10 minut przed rozpoczęciem meczu, czyli o godzinie 17.20.
2: 17.20, występ Poli Czyżewskiej, 17.30 mecz. No dobrze, za chwilę wrócimy do tej rozmowy, zostań z nami koniecznie, no bo jeszcze popytamy o te elektryczne skrzypce, czemu one muszą być pod prądem, a niekoniecznie. Tak w ogóle prywatnie, czy ty to jakoś w genach chodzić czułaś, czy o co chodzi. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Michael Jackson. Nieśmiertelny, żyje w tych swoich utworach. Black or White na antenie Radio Pole. Za dwie minuty będzie w pół do 12. Ja przypomnę, że także bardzo muzycznie utalentowana osoba cały czas w naszym studiu, czyli Pola Czyżewska, skrzypaczka elektryczna. Tak się fachowo chyba przedstawia kogoś, kto gra na skrzypcach elektrycznych. I dziś uświetni mecz Odra Opole Wisła Kraków na Itaka Arenie w Opolu. 17:20 jest twój występ, później tak. Zaczyna się mecz. Ja obiecałem, że podrążę temat. Zdradziłaś, że 20 lat grasz na skrzypcach, a ja chcę wiedzieć, kiedy był ten przeskok na tą elektryczną stronę, bo rozumiem,
1: kiedy
0: że każdy...
1: Iskra przeskoczyła.
0: Iskra przeskoczyła, bo no na pewno nie zaczęłaś na elektrykach.
1: Nie. Zaczynałam na klasykach, natomiast iskra pojawiła się w liceum, kiedy to trzeba było uświetnić pewną uroczystość właśnie w tym liceum i trochę tak tata zaproponował, który też jest skrzypkiem, też gra na skrzypcach elektrycznych, klasycznych.
0: Coś nam się obiło uszy, znamy człowieka.
1: Tak.
0: Tak.
1: I tata tak zaproponował, mówi, słuchaj, wiesz co, tam będzie tyle ludzi, nie grajmy tego na klasykach, to będzie źle brzmiało. I wtedy po raz pierwszy tak w ogóle skleiliśmy Piratów z Karaibów i w ogóle zagraliśmy ten program po raz pierwszy. Ja wtedy grałam na skrzypcach elektrycznych taty, to był taki instrument, który był zbudowany lata temu, prawie 20-30 lat temu, który on sobie sam zbudował w ogóle na studiach, więc to był taki prototyp skrzypiec elektrycznych, no ale nie mieliśmy innego instrumentu wtedy w domu, więc tata dał mi ten instrument, to było niezwykle trudne, bo tam już były struny stare, ten smyczek ledwo co tam w ogóle ciągnął.
0: Ale w ogóle to się jakoś różni, oprócz tego, że ten dźwięk inaczej niesie, że to jest elektryczne, to sama technika gry jest inna?
1: Nie, no technika gry jest taka sama, tylko nie mamy tego pudła rezonansowego, tak jak w instrumencie klasycznym. W skrzypcach elektrycznych mamy tylko taką podpórkę, żebyśmy wiedzieli, gdzie tam do pozycji nie zgubić się, że tak powiem, po drodze
0: chyba
1: do góry.
0: Chyba tata mówi na to kij po prostu.
1: No,
0: na
1: dokładnie,
0: skrzypce.
1: Nie chciałam
0: mało,
1: tak brzydko.
0: Arystokratycznie, ale tak mówi, zdradźmy kuchnię.
1: Tak, więc ta iskra wtedy poszła, ale ja swój instrument, na którym zagram dzisiaj, kupiłam dopiero na studiach.
2: No właśnie, a powiedz, czy ty w ogóle, jakby tak na co dzień, to wolisz jednak skrzypce elektryczne, czy masz ten sentyment właśnie do klasycznych skrzypiec?
1: No nie można tego porównywać. Nie mogę wybrać, które lubię bardziej i na których mi się trochę łatwiej gra albo trochę trudniej. Jeden i drugi instrument jest po prostu inny. One się różnią wszystkim. Natomiast w skrzypcach elektrycznych bardzo lubię to, że od razu słyszę tą pełnię. Bo tam sobie możemy od razu ustawić fajne takie ustawienia, trochę holu, trochę pogłosu, trochę ciszej, głośniej tego, więc to mnie tam bawi, że od razu mogę usłyszeć całość tego, włączyć sobie jakiś fajny podkład, jakąś fajną muzę, poimprowizować, trochę zagrać tak, trochę tam, a w klasykach jednak trochę mnie to ciągnie do tyłu, że nie ma takiej swobody tego dźwięku, on się tak nie niesie, to jest trochę trudniejsze po prostu i nie jest tak efektowne jak na elektrykach.
2: Pola, czy ten program, który na dziś przygotowałaś, to jest właśnie coś specjalnego, wyjątkowo na to wydarzenie, czy to są utwory, które wyciągnęłaś po prostu, bo może bardzo dobrze już ograne i przygotowane?
1: Nie, przygotowałam te dwa utwory specjalnie na to wydarzenie, na prośbę organizatora. Tak jak wspomniałam, Desire i Seven Nations Army to są utwory bliskie kibicom. One mi są też znane, natomiast faktycznie musiałam się specjalnie do tego wydarzenia przygotować.
2: To już nie możemy się doczekać.
0: No to trzymamy kciuki oczywiście. No i takie nasze, słuchajcie, opolskie Super Bowl już dziś o 17:20 na stadionie. I taka arena Pola Czyżewska i jej elektryczne skrzypce. No a później Odra Opole i Wisła Kraków. Trzymamy kciuki i za Odrę i za ciebie oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Bardzo gorąco.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki za wizytę w studiu.

0: za 18 minut będziemy mieli południe. O, tysiące dzieciaków rozpoczęły dziś nowy rok szkolny, a najbardziej oczywiście, jak to zawsze, przeżywali pewnie pierwszoklasiści. No, ten sygnał będzie wywoływał teraz dreszcze.
1: Ale dziś w szkole odbywały się tylko apele i spotkania zapoznawcze. Na lekcję przyjdzie czas jutro, a z zaczynającymi dziś naukę uczniami szkoły podstawowej nr 8 w Szczecinie rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: Co cię czeka od dziś?
3: To szkoła.
2: Która klasa?
3: Pierwsza.
2: I jak się czujesz z tym?
3: Średnio.
2: Trochę stresu jest, nie?
4: Pierwsza klasa się zaczyna, więc zobaczymy, co nas czeka.
2: Kto bardziej przeżywa? Ty czy mama?
3: I ja.
2: Co cię czeka, jak myślisz?
3: Zabawa i nauka.
2: Przeżywa mocno?
5: Przeżywa.
2: A pani?
6: No pewnie, że tak. No jak mam nie przeżywać, no.
4: Super przygoda. Zaczynamy.
3: Będzie super.
0: No to dobrze, to ostatnie zdanie. No wszystko, co dobre, niestety szybko się kończy. Pora zatem właśnie na powrót do szkoły. Ale spokojnie, następne wakacje oczywiście będą. To tylko trzeba poczekać jakieś 297 dni.

0: Kaja Jabłońska zaśpiewała nam o czasie, konkretnie o czasoprzestrzeni w Radiu Opole. Za 8 minut będzie 12, to tyle jeśli chodzi o czas, a czas nas goni do 12.
1: A Roman Juranek to już przygotowuje wiadomości na południe i co w nich, to krótko ja streszczę. Powiemy o uroczystościach inauguracyjnych tych, no oczywiście jeśli chodzi o nowy rok szkolny i w Opolu i w kraju. Premier Donald Tusk uczestniczył w takich uroczystościach w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, mieście, przypomnijmy, na które 1 września 1939 roku spadły pierwsze niemieckie bomby. Będzie też zaproszenie do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, które to tradycyjnie 1 września proponuje koncert. Ten dzisiejszy pod tytułem Modlitwa Pokoju odbędzie się o 18 właśnie w Łambinowicach w Kościele Świętej Marii Magdaleny i wstęp, co warto podkreślić, jest wolny. Na więcej wiadomości zapraszamy punktualnie w południe.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV Narok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
4: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swoje. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
5: 12 już coraz bliżej, w kalendarzu pierwszy dzień września to wtorek. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Premier zainaugurował nowy rok szkolny w zespole szkół w Wieluniu. W wiadomościach także początek roku szkolnego w Opolu, a w Paryżu ponad 200 śledztw w sprawie przemocy wobec dzieci ze strony animatorów szkolnych.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w Newsroomie rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie. Premier Donald Tusk zainaugurował rok szkolny w zespole szkół numer 1 w Wieluniu. W przemówieniu do uczniów połączył wątek nauki z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Mówił, że pamięć o wojnie ma przede wszystkim chronić kolejne pokolenia przed powtórzeniem tej tragedii.
8: Chodzi o to, żeby wszędzie na świecie, tak jak jest tutaj w Wieluniu, pamiętać o tym, co do tej wojny doprowadziło, jak straszliwym nieszczęściem jest wojna, jak wielkim zadaniem każdego pokolenia jest wojny uniknąć, agresji, nienawiści, pogardy, a jeśli już takie nieszczęście spada na nas, to w jaki sposób odbudować własną godność, własne poczucie człowieczeństwa, swoje miasta, swoje domy po takim nieszczęściu.
6: Premier apelował do uczniów, by reagowali na przemoc i pogardę oraz szanowali tych, którzy różnią się od nich poglądami czy pochodzeniem.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Nowy rok szkolny w Opolu rozpoczął się w świeżo rozbudowanej szkole podstawowej numer 10 przy ulicy Wróblewskiego. Placówka zyskała nowe czteropiętrowe skrzydło. Rozbudowa szkoły cieszy uczniów i kadrę nauczycielską. To wyjątkowy dla nas dzień, mówił podczas inauguracji roku szkolnego dyrektor MEF Robert Nawrocki.
9: To, na co przez wiele lat czekaliśmy z niecierpliwością, stało się faktem. Otwarcie nowego budynku szkoły to nie tylko uroczystość związana z zakończeniem inwestycji. To przede wszystkim początek nowego rozdziału w historii szkoły.
10: Przed rozbudową mieliśmy wspaniałe dzieci, wspaniałych nauczycieli, ale było nam zwyczajnie bardzo ciasno. Natalia Kotarska pracuje tutaj od 2013 roku. Brakowało nam też sal. Dzieci rozpoczynały na różne pory, także było ciasno, niewygodnie i niebezpiecznie.
11: Nowa szkoła fajna, ale z powrotu się nie cieszę. Wakacje można spać do południa. Ja się trochę stresuję, bo idę do 5 klasy i nie wiem, co będzie.
6: A o szczegółach samej inwestycji mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
12: Bardzo ważna inwestycja, 24 miliony złotych. Inwestycja bardzo ambitna, bo nie jest to po prostu nowy budynek, ale jest to budynek w pełni dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Z windą jest to też budynek, który ma kuchnię, więc też poprawi się sytuacja, jeżeli chodzi o dostęp do posiłków uczniów. I bardzo ważne z punktu, z perspektywy budżetu miasta, perspektywy związane z tym, że jest to budynek energooszczędny.
6: A nowy rok szkolny rozpoczęło dziś w Opolu w sumie 19218 uczniów.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Paryska prokuratura prowadzi ponad 200 śledztw dotyczących przemocy w szkołach. To dalszy ciąg trwającej od kilku miesięcy afery, która wstrząsnęła Francją. W dziesiątkach placówek miało dochodzić do przemocy, w tym seksualnej, wobec uczniów ze strony pracowników zatrudnianych przez stołeczny ratusz.
13: Ponad 2/3 spraw
1: spraw dotyczy przedszkoli, a pozostałe szkół podstawowych i żłobków. Kryzys w paryskich szkołach narasta od ubiegłego roku. W mediach zaczęły pojawiać się wówczas liczne doniesienia o przypadkach przemocy wobec dzieci, w tym przemocy seksualnej, a nawet gwałtów. W większości spraw podejrzani byli edukatorzy prowadzący zajęcia pozaszkolne. Około 150 z nich zostało zawieszonych, a jeden został skazany na 2 lata więzienia. Podobne przypadki zaczęto zgłaszać również poza Paryżem. Francuskie władze postanowiły więc zbadać skalę zjawiska i zdecydowały, że jesienią przeprowadzona zostanie ankieta wśród około 10 milionów uczniów.
6: Była to relacja Stefana Folcera. Wracamy do regionu. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Ombinowicach tradycyjnie proponuje 1 września wyjątkowy koncert pod tytułem Modlitwa Pokoju. Początek o godzinie 18 w kościele świętej Marii Magdaleny w Ombinowicach. Wstęp jest wolny, a podczas koncertu wybrzmią pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego w interpretacji Moniki Chorodek i Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego. W programie także fragmenty pamiętników Franciszka Karpińskiego. Po koncercie Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza na zwiedzanie wystawy zatytułowanej Istota Rzeczy.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Od 21 do 23 stopni, tyle jest dzisiaj na opolskich termometrach. Na razie nie widzę na niebie żadnych takich ciężkich chmur, które mogłyby zwiastować deszcz i to dobrze słyszeć. Nocą od 11 do 13 stopni, jutro kropka w kropkę, pogoda identyko od 21 do 23.
7: Chciałoby się powiedzieć, że w każdym większym mieście mamy po 22 stopnie i prawie jest to prawda. Opole, Kędzierzyn, Koźle, Nysa, Brzeg, Namysłów, jak najbardziej Kluczbork, tutaj wyjątkiem, tam o 1 stopień mniej, 21.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ale tak patrzę, że po tym weekendzie, ale będzie ciężko wstać w poniedziałek do szkoły. 27 stopni ma być.
7: Ulala, no to nie będzie plaży.
5: Dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Mamy 17 minut po godzinie 12 i być może właśnie naszego kolejnego gościa będziecie kojarzyć albo z Zaczarowanej piosenki, albo z takiego pewnego wydania programu Szansa na sukces, gdzie śpiewała razem z Dodą. I to nasza opolska perełka Patrycja Błach. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry serdecznie.
1: Patrycja, przybywasz do nas dzisiaj ze swoją piosenką. Serdeczne gratulacje. Co
2: bardzo,
1: to takiego?
2: Bardzo dziękuję. Jest to piosenka, która bardzo długo leżakowała u mnie w szafladzie. No i w końcu zdecydowałam, że w tym roku musi ona wyjść. Właśnie dziś.
3: No ten tytuł, słuchajcie, no zdradźmy. Tytuł jest Papa. No to nie sposób w takim dniu jak dzisiejszy zapytać, czy to jest jakieś papa do wakacji, witaj szkoło, czy jakieś papa o jakimś innym znaczeniu.
2: Tak naprawdę można sobie interpretować tę piosenkę na swój rodzaj. Może to być papa wakacyjna miłość. Może to być papa wszystko, co się działo w tamtym roku, zostawiamy, idziemy dalej, bo nowy rok szkolny. A może być papa, bo jakieś doświadczenia, czy koniec pracy, czy coś nowego nas czeka.
1: Ja ci muszę o tym powiedzieć, ale nasz realizator powiedział, że może być też papa na dachu.
3: Może być.
2: Może być,
3: może
2: dokładnie.
3: Być. W sumie czemu nie? Byle nie przeciekała.
2: Dokładnie.
3: To jest kompozycja twoja, znaczy tak, tekst jest twój. Mhm. Powiedz, kto pracował jeszcze z tobą przy tej pieśni?
2: Razem ze mną pracował Szymon Lizurej i Piotr Jaruń. Piotrek nagrał nam gitarki, a jak przyszłam do Szymona i zagrałam mu na pianinku, co ja w ogóle do niego przyniosłam, to on resztę skomponował.
1: A co było dla ciebie taką właśnie inspiracją do tego tekstu?
2: Wiecie co? To...
1: Ile miałaś lat, jak go napisałaś? Bo powiedziałaś, że trochę przeleżakował sobie.
3: Bo u ciebie nie chodziło o papę.
2: Nie. No u mnie właśnie. Nie chodziło o papę. Ja byłam wtedy w takim... To było chyba z 3-4 lata temu. To był taki dla mnie czas, kiedy pożegnałam się z dość trudną relacją z koleżankami. I stwierdziłam, że no już czas iść dalej, prawda? Że papa, skoro ciebie tutaj nie ma, no to time's out, twój czas minął, papa, idziemy dalej. Okay. Też skończyłam wtedy studia, których bardzo nie lubiłam. I to też było dla mnie takie, papa, idziemy w nowy świat, nowe możliwości, więc to wszystko nawiązywało do mojego życia.
3: Czyli niby papa, ale otwarcie nowego rozdziału.
2: Tak, dokładnie. Żegnam się z tamtym, idę dalej.
1: Patrycja, to ja w takim razie proponuję, żebyśmy już dłużej nie trzymali naszych słuchaczy w niepewności i żebyśmy zaprosili właśnie na utwór Papa.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: Prosimy, zaproś.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich do wysłuchania mojego nowego autorskiego utworu pod tytułem Papa.
1: A zapraszała Patrycja Błach, która teraz będzie dla nas pięknie śpiewać.

0: Weronika Juszczak w utworze Zostawiam, a przypominam, że dosłownie chwilę temu kilka, Patrycja Boach w utworze Papa, premierowe wykonanie w Radio Pole. No i cały czas autorka z nami w studiu sobie siedzi i podrygiwała przy tym swoim własnym utworze, a ja zawsze pytam w takich sytuacjach, no dobrze, mamy singiel Papa, no a co dalej?
1: No na pewno nie Papa na dachu, chociaż może, tak? Może jakiś dom, jak będzie mnie stać.
0: O plany muzyczne oczywiście mi chodzi, tak, bo wiesz, singiel to jest taki, to może być taka jaskółka, która wróży jakąś płytę może, albo więcej kolejnych singli, jak to będzie u ciebie?
1: Myślę, że na płytę po prostu mnie nie stać, tak żeby ją wydać, tak wiecie, krążek, bo to nie są małe pieniądze, ale na pewno chciałabym cyklicznie coś wydawać. Mam nadzieję, że uda mi się raz w miesiącu, to byłoby takie moje super ambitne marzenie. Żeby raz w miesiącu pokazywać tę moją twórczość i żeby ludzie o mnie nie zapomnieli.
0: To w tej szufladzie jeszcze są teksty jakieś? Czy trzeba będzie nowe pisać?
1: Bardzo dużo. Myślę, że przynajmniej 30 kawałków jest.
0: Wow.
1: No resztę to się dopisze.
2: No właśnie, do tego jeszcze dodajmy, że jest piękny teledysk przygotowany przez samą ciebie z twojej podróży do Turcji.
1: Tak, dokładnie.
2: Rozumiem, że właśnie te podróże też trochę się wplatają w tę twoją twórczość muzyczną.
1: Tak, bo tak naprawdę na podróżach bardzo dużo się uczymy, bardzo dużo doświadczamy i to jest też moje życie, które ja kocham, które jest piękne i to też chcę ukazać w swojej twórczości.
2: A poza tym szkolisz też przyszłe opolskie wokalistki.
1: Tak, tak. Jestem, można powiedzieć, nauczycielką wokalu, także jak ktoś chce, to zapraszam. Wszystko jest możliwe.
0: No dobrze. I też bardzo często lubisz udzielać się w różnych programach, typu takie właśnie...
2: Talent Show.
0: Talent Show. Szansa na sukces za tobą, ale zdradziłaś dosłownie przed sekundą. No to musimy to powiedzieć słuchaczom. Gdzie ty się wybierasz teraz?
1: No za niedługo mamy castingi do Must Be The Music. Jak można było też zobaczyć w tamtej edycji, byłam na castingu. Niestety czasu antenowego nam nie brakło, ale przyszłam dalej, także mówię, dobra, to jest to znak, żeby iść jeszcze raz i pokazać teraz swoją twórczość. No i zobaczymy, także trzymajcie kciuki.
0: To co, na przykład utwór Papa tam będziesz śpiewać?
1: Nie, Papa nie. Myślę, że raczej będzie to coś bardziej melancholijnego, coś, co trafi do serc, a nie tylko do głów.
2: Do Sebastiana Karpiela-Bułecki i do Natalii Schroeder. Ja myślę, że ty możesz ich poruszyć. Ja jestem wielką fanką oczywiście tego formatu, a dla ciebie bardzo mocno będę trzymać kciuki. Patrycja Boach, polska wokalistka, była u nas ze swoją premierą utworu Papa. Serdecznie ci gratulujemy i do zobaczenia.
0: I czekamy na kolejne single.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki. Miłego dnia.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Tadeusz i Jana w Radiu Pole. Za 23 minuty będzie 13. No a wśród złych i bardzo złych informacji z Nepalu pojawiają się takie, które dają nadzieję. Liczba ofiar i zaginionych byłaby o 1000 wyższa, gdyby nie decyzja jednego z dyrektorów szkół.
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, teraz będzie o tym, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Posłuchajcie niesamowitej historii w materiale Tomasza Sajewicza prosto z Katmandu.
2: Trishuli to jedno z miejsc najbardziej dotkniętych przez kataklizm. Dyrektor tamtejszej szkoły średniej, Rajendra Dawadi, w ubiegłą środę uratował tam od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Jeden z rodziców, matka ucznia, przyjechała motocyklem i powiedziała: przyjechałam, żeby zabrać moje dzieci, bo idzie powódź. Wtedy od razu pomyślałam, że jeśli informacja jest błędna, to stracimy jeden dzień nauki, a jeśli okaże się prawdziwa, to wszyscy stracimy życie.
3: Life would be lost.
2: Mówi Dawadi, który jak kapitan na statku ostatnio opuścił budynek szkoły. Kiedy wychodziłem ze szkoły, woda wypełniała jej wnętrze. Dla Rajendry Dawadiego szkoła to nie tylko miejsce pracy, ale wspomnienia z całego życia. Mam emocjonalną więź z tą szkołą, ponieważ sam zdobywałem w niej wykształcenie, które teraz przekazuję. Robię to przez ostatnie 23 lata. Przeżyliśmy już dwa kataklizmy. W 2015 było trzęsienie. Na szczęście przyszło w sobotę, bo szkoła całkowicie zawaliła się. Teraz szkoła średnia w Trishuli, a raczej miejsce, gdzie była, znajduje się po środku wielkiego koryta rzeki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
4: To już nie twój dom, nie twój srebrny

0: Za 13 minut będzie godzina 13. Bletka na antenie Radio Opole 2 dni. No, dużo krócej zajmie podróż do Morskiego Oka, ale jednak trochę więcej trzeba będzie się nachodzić. Słuchajcie, zamiast 8 km tylko 3. Na drodze właśnie do Morskiego Oka ruszył pilotaż skróconej trasy kursowania konnych wozów.
1: Od dziś fiakrzy zabierają turystów spod Kazna Palenicy Białczańskiej tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Potem turyści chcący dotrzeć nad Morskie Oko muszą przejść 5 km na piechotę.
2: To znaczy, my jesteśmy trochę niezadowoleni, bo mamy tylko 3 dni w Zakopanem, a przelecieliśmy z Anglii specjalnie pokazać Morskie Oko naszej córce, która urodziła się w Anglii. I dla nas to jest wielka atrakcja.
3: Przejażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędzam, ale dobra.
4: Bo teraz trzeba przejść 5 km.
5: Bardziej nam będzie służyło.
4: Czyli spacer.
5: Co robię, tak? Czego się nie robi bez zdrowia. Po to tu jesteśmy.
6: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
7: Rozumiem, że osoby, które mają jakieś niepełnosprawności albo nie są w stanie dojść samemu na Morskie Oko, że taka opcja jest fajna, ale żeby nie przy tym nie cierpiały zwierzęta.
8: To jest zły pomysł, no to jest archaiczne bardzo, tak? To znaczy, są teraz busiki też elektryczne, można nimi jeździć. Myślę, że to jest droga do przodu.
0: Docelowo dodajmy na tym odcinku między wodogrzmotami Mickiewicza a Włosieńcą, tuż przy schronisku nad Morskim Okiem, no tam będą kursować wahadłowo-elektryczne busy. Tatrzański Park Narodowy rozstrzygnął nawet już przetarg na zakup 16 takich pojazdów, które pod Tatrami pojawią się w przyszłym roku.
1: Pilotaż to efekt ubiegłorocznego porozumienia zawartego między fiakrami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, Ministerstwa Środowiska oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: No tam bywało chwilami bardzo gorące. Organizacje prozwierzęce twierdzą, że konie nad Morskim Okiem pracują ponad siły, no i chcieli całkowitej likwidacji tej formy transportu na popularnej trasie. Fiakrzy z kolei zapewniają, że koniom nie dzieje się krzywda i po pilotażu liczą, że wrócą na pełną trasę, czyli pewnie jeszcze nieraz tam będzie się dużo działo.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Marszałek Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13 i przypomnę, że mamy wtorek i to jest pierwszy dzień września. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju, no i w naszym regionie się wydarzyło.
5: Policja bada wszystkie ślady w sprawie morderstwa w Kędzierzynie Koźlu. W wiadomościach także NIK o zaniechaniach podczas powodzi.
6: Pomimo przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych poziomu wód, nie zainicjowano wysyłki alertów RCB.
5: Na stacjach wracają zróżnicowane ceny paliw.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek.
5: Trwają wytężone działania policji i prokuratury w sprawie morderstwa w Kędzierzynie Koźlu. Przypomnijmy, w piątek na ciało kobiety natrafiono nieopodal osiedla Żabieniec. Ustalono, że 49-latce zadano co najmniej 3 ciosy. Pracujemy nad sprawą i badamy wszystkie ślady, mówi prokurator Stanisław Webar z prokuratury okręgowej w Opolu.
7: Obecnie czynności dowodowe koncentrują się na analizie zapisu monitoringu miejskiego oraz kamer na posesjach prywatnych, które zostały zabezpieczone w ramach tego śledztwa. Liczymy, że w ten sposób uzyskamy jakąkolwiek wskazówkę, która pozwoli nam dotrzeć do osoby, która odpowiada za tę zbrodnię.
5: Policjanci apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju, proszą jednocześnie kierowców, którzy przejeżdżali przez Żabieniec, o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych. Dodajmy, że kędzierzyńscy mundurowi odebrali także zgłoszenie o napaści na 12-latkę na osiedlu Piastów, ale nie łączą tego zdarzenia ze zbrodnią ze Żabieńca. Zaniechanie administracji w trakcie powodzi z 2024 roku w naszym regionie wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli. Zaznaczono w nim m.in., że wojewoda Monika Jurek nie ogłosiła alarmu przeciwpowodziowego. To główne zaniechanie, informuje Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowy NIK.
6: Pomimo przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych poziomu wód, w urzędzie nie zainicjowano wysyłki alertów RCB, mimo uzyskania kolejnych informacji o zwiększeniu zrzutów wody ze zbiornika Nysa. W trakcie powodzi sprawnie występowano o wsparcie, zarówno do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Sił Zbrojnych RP, jednostek samorządu terytorialnego, jak i innych podmiotów.
5: Nie udało nam się dzisiaj skontaktować z wojewodą Moniką Jurek. Prośbę o komentarz skierowaliśmy do biura prasowego.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Ceny paliw będą się znów różnić w zależności od stacji, mówi ekspertka, po zakończeniu obowiązywania pakietu osłonowego CPN. VAT na benzynę i olej napędowy wrócił z 8 do 23%. Przestały też obowiązywać maksymalne ceny paliw na stacjach. Analityczka rynku paliw z biura Reflex, Dorota Gudaś, mówi, że teraz właściciele stacji będą mogli ustalać ceny dowolnie.
8: Podczas obowiązywania tego pakietu ceny były wypłaszczone. Niezależnie, czy tankowaliśmy przy autostradach, czy tankowaliśmy w mieście, natomiast w tym momencie już ten mechanizm nas nie chroni i możemy notować kilkudziesięciogroszowe różnice na stacjach. To już zresztą w dniu dzisiejszym można zaobserwować.
5: Pakietem ceny paliwa niżej, a tym samym obniżką VAT nie był objęty autogaz, dlatego ceny tego paliwa są dość stabilne.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Kierowcy wybierający się na południe muszą uważać. Na Słowacji obowiązują od dziś nowe przepisy o ruchu drogowym. drogowym. Jedną ze zmian są wyższe kary za najpoważniejsze wykroczenia.
9: Wystawiony na miejscu mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości może wynieść 1000 euro. Z taką karą muszą liczyć się piraci drogowi, którzy przekroczą prędkość o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym lub ponad 60 poza nim. Kolejna zmiana dotyczy przejść dla pieszych. Kierowca ma obowiązek przepuścić nie tylko osobę, która już jest na pasach, ale również pieszego, który zamierza na nie wejść. Podobne przepisy obowiązują od kilku lat w Polsce.
5: A była to relacja Wojciecha Stobby.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No i tak jakby trochę więcej błękitu znowu w tej godzinie, a mniej chmur, chociaż one tam ciągle gdzieś są.
10: Wychyl się tam.
4: Jak się wychylam, to je widzę, to się nie wychylam. Więcej błękitu wtedy widać. Natomiast nie będzie dzisiaj spokojnie z tych chmur ani deszczu, ani żadnej burzy. Dziś takie zachmurzenie umiarkowane, małe, chwilami duże, ale właśnie mówię, bezdeszczowo. Od 21 do 23 stopni w ciągu dnia wiatr umiarkowany, chwilami może mocniej powiać z zachodu i południowego zachodu. W nocy zachmurzenie też takie małe, umiarkowane i chwilami duże, bezdeszczowo. No ale za to chłodno, bo tak maksymalnie do 13 stopni w nocy.
10: Trzymam cię za słowo, że nie będzie dzisiaj padać,
4: no,
10: bo
4: tak
10: te chmury
4: mi
10: są takie
4: podaje.
10: Dosyć ciężkie, podejrzane. 21 stopni wskazują termometry w Kluczborku i w Nysie, a po 22 stopnie mamy w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: 13:05. Dzień dobry, tu duet na fali, Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rapp i Darek Kuzera, który program realizuje. Hejka.

0: społeczna. Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
1: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
2: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Mrozu i braciak Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu, a ja wszystko, czego chcę, to oglądać taką uśmiechniętą Igę Świątek, bo ta z awansem do drugiej rundy tenisowego US Open w pierwszym meczu nowojorskiego turnieju na twardych kortach Polka pokonała Chinkę Qiu Wang 6-2, 6-3, przepraszam, jeśli coś przekręciłam. Spotkanie trwało niespełna półtorej godziny.
2: Nie, świetny jest twój chiński, a ja dodam, że podczas pomeczowej konferencji Iga mówiła m.in. o powodach wycofania się z turnieju Mixta.
3: Zagrałam bardzo dużo meczów nagle przez ostatnie tygodnie, o wiele więcej niż w tym sezonie. To nie jest tak, że byłam przyzwyczajona do tego, więc uznaliśmy, że lepiej będzie się zregenerować i też porobić jakieś inne rzeczy i wrócić do solidnego treningu po kilku dniach, więc zwłaszcza, że w zeszłym roku mimo wszystko trochę przypłaciłam w trakcie turnieju, myślę, ten mixed, więc miałam trochę czas, żeby po prostu odsapnąć i trochę czasu, żeby się zregenerować, żeby się zresetować i wejść na kort po prostu na treningi trochę bardziej świeża. A jeśli chodzi o trenowanie, to nie trenowałam tak dużo jak przed Toronto, raczej to było... To była taka aklimatyzacja, przystosowanie się do innej nawierzchni, ale jeszcze będę miała też czas.
2: No, jak się okazuje, nie samym tenisem jednak Iga żyje. Przed turniejem Świątek wybrała się na nowojorski Broadway, gdzie obejrzała obsypany nagrodami musical Buena Vista Social Club. O wrażeniach także chętnie opowiedziała potem dziennikarzom.
3: Na pewno inny musical niż te, które miałam okazję zobaczyć, bo raczej przypominał koncert. No wiadomo, że ja po hiszpańsku nie umiem mówić, więc nie rozumiałam tych piosenek, ale trochę poczytałam przed, przygotowałam się i no, bardzo mi się podobała energia, fabuła, dialogi były po angielsku między piosenkami. Miałam fajne też siedzenia, widziałam naprawdę każdy szczegół, ta muzyka na żywo i zespół, który no, nie jest schowany, tak jak w niektórych muzykach, tylko jest częścią tego przedstawienia, naprawdę to było super.
1: Oj, Iga to w ogóle teraz zaczytała nam się, jeszcze promuje czytelnictwo i bardzo dobrze. A w drugiej rundzie przeciwniczką Raszynianki będzie Argentynka Nadia Podorowska. Wcześniej z rywalizacji w Nowym Jorku odpadła Maja Chwalińska, ale Hubert Hurkacz też awansował do drugiej rundy. A u nas teraz kolejna muzyczna premiera. Trochę lata, trochę flirtu i zdecydowanie dużo dobrej energii. 21 gram i Kasper Andrzejewski w utworze, który łączy współczesny pop z klimatem disco lat 80. Czuję, że chcecie więcej.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: to był Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. Ja to muszę powiedzieć, bo to jest jeden taki moim zdaniem z lepszych męskich głosów na polskiej scenie muzycznej. A ku zaskoczeniu oglądam teraz stronę wizualną i widzę, że długie, siwe włosy znowu wyrosły panu Arturowi. No gratuluję,
1: ja zawsze doceniam coś takiego. Ty już nie zapuszczaj.
0: Widzisz, w późnym wieku różne rzeczy się do głowy przychodzą. Nigdy nie mów nie.
1: Ale ja jednak wolę, jak masz tę krótszą fryzurę. A jeśli chodzi o to, co mamy dla was, no to mamy dla was tytuły, jakie wyłowiliśmy z sieci. Mamy na zegarze 28 minut po godzinie 13. No a ja teraz startuję z hitem, proszę bardzo, Parada bezwstydności w operze. Racewicz z dekoltem do pępka, Niezgoda jak nastolatka, a Pakuła pstrokato.
0: Dekolty do pępka są w modzie, tak, tak, oczywiście.
1: Kliknij i zobacz zdjęcia. Pyk, pyk, pyk.
0: Tak, o to chyba w tym wszystkim chodzi. A ja mam o pewnym panu, uwaga, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy złotych i pędzi do Krawca w towarzystwie Tadka. Kto bogatemu zabroni, jeszcze dopytuje złośliwie portal. Tadek, domyślam się, że to jest syn.
1: Tak, jeszcze Henryka mają też.
0: I no ale fajnie, że mu wyliczyli, ile ta bryka warta. Jak będzie sprzedawał, to już nie
1: ale
0: będzie
1: musiał szukać.
0: Ale
1: dlaczego te przepisy łamie?
0: No bo kto bogatemu zabroni? No wszystko masz w tytule, a ty jeszcze pytasz.
1: Okej. A propos zasobnego portfela. To Karolina Gilon zarabia więcej niż jej ukochany. Co na to Mateusz? To jest dowód na prawdziwą męskość.
0: O, to ciekawy to zinterpretował. Okej, ale jej czy jego? Nie, dobra, nie powiedziałem tego, nie jestem złośliwy.
1: No przecież działa na mężczyznę.
0: Nie, okej. Przejdźmy dalej. Uwaga, aparycja Nicole Kidman znów generuje komentarze. Aktorce puścił botoks, a internautom emocje o niebo lepiej. Znaczy uśmiechnęła się, dała radę.
1: Doda w nieprzyzwoicie opiętym lateksie wdzięczy się na ściance. Jeden nieostrożny ruch, a coś wyleciałoby bokiem.
0: Jakie dosadne.
1: Co autor miał na myśli?
0: Nie mam pojęcia, nawet się nie domyślam. I to nie byłyby ćwierć nuty. Uwaga, to ja teraz już przechodzę do branży beauty. To jest mocne. Antygrawitacyjny krem to hit 50-latek. Ujędrnia i pobudza włókna kolagenowe. Nie mam pojęcia, technologia NASA zastosowana. Bałbym się posmarować, bo to można odlecieć przecież.
1: Czy to Sławosz tam matał w tym
0: pojęcia.
1: Palce?
0: Antygrawitacyjny, słuchajcie, krem wymyślili. Trzymajcie się ziemi.
1: To ode mnie ostatni tytuł. Zaś trzeba iść do budy. Będzie cwaja czy trzy na glajzach?
0: Poproszę wersję po polsku.
1: Po polsku nie mam, ale po śląsku.
0: Ładne
1: tak.
0: Było, nie, dobra, okej. Piękne, piękne. Ja już zostawię sobie na jutro. Mam tu jeszcze taki jeden, taki fajny, ale nie, nie.
1: Nie
0: musicie
1: radzisz.
0: Jutro koniecznie odpalić tytuliki, tak.
1: To nie będziesz trzymał nas w niepewności.
0: Będę trzymał.
1: Okej, 13:30 na zegarze.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Za 21 już prawie minut będzie godzina 20, bo właśnie już się pomyliłem. Chciałem powiedzieć, że 14, czyli taka inna 22, bo jak 22, a najlepiej tak parę minut po, to później będzie taki fajny program w Radio Opole. Szepty natury się nazywa i do tego dążyłem tą okrężną drogą. Żebyś powiedziała, co dzisiaj w programie u ciebie.
1: Dobrze.
0: Po 22, jeszcze
1: dobrze.
0: Raz to wyjaśnij.
1: To u nas w programie Szepty natury po 22. Na polach, na łąkach i przy drogach rosną naturalne apteki. Taka będzie informacja. Są to konkretnie zioła, które mają zbawienne właściwości, ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Jak zbierać dziewanne wroty czy na włoć, to nam wytłumaczy zielarka z koła gospodyń wiejskich Dobrzenianki, to pani Anna Strokowska, którą przy okazji podpytałam o jej ulubione zioła.
2: Dwa takie zioła mam ulubione też, a nawiązują one do powieści Waldemara Bonselsa o pszczółce Maje. Ja miałam okazję to przeczytać w wersji książkowej jeszcze, jeszcze nie było serialu w tych czasach i Bonsels, pisarz z przełomu koniec XIX wieku niemiecki, w tej swojej książce oprócz pszczółki Maja na końcu było takie opowiadanie i to był Wiesiołek i Cykoria. I to opowiadanie z tych wszystkich przygód pszczółki Maji to, no, to właśnie opowiadanie o Cykorii i tym Wiesiołku utkwiło mi w pamięci. Wiesiołek, wysoka roślina z dużymi, no, neonowo-żółtymi kwiatami, które otwierają się wieczorem, bo ten neonowy kolor, który nawet tak odbijający jak nasze znaki drogowe, ma za zadanie przyciągnąć nocne te ćmy i inne owady. No, a zupełnie odwrotnie zachowuje się właśnie Cykoria podróżnik. Nazwa podróżnik nawiązuje do tego, że ona najchętniej rośnie przy traktach i czy to piesze, ale również przy A4.
1: A to ja wiem, co przy trasie na Nysę też się znajduje, to są cykorie po prostu.
0: No popatrz.
1: Więcej o szczegółach już dzisiaj po 22.10. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie koniecznie. Program Szepty Natury czeka o 22.10.

0: Ech, te gitarowe solówki, te fryzury frontmenów, to już chyba nie wróci. Europe i Final Countdown, no jak tak już odliczamy sobie, no to nieuchronnie odliczamy do końca programu. Za 11 minut będzie godzina 14, a to oznacza, że duet na fali powolutku będzie odpływał.
1: A raczej dopływał do brzegu.
0: No niech ci będzie, no
1: jutro przypłyniemy na pewno. Dopływamy powolutku do godziny 14, za moment reporterski obers dnia, poprawiamy się, bo wczoraj w sumie zapomnieliśmy, że ramówka się zmieniła. Ale tutaj przy okazji ważna informacja, jeśli też chcielibyście wiedzieć więcej o zmianach w naszej ramówce, no to polecamy wam gorąco naszą stronę radio.opole.pl. Tutaj jest taki artykuł, słuchaj radia, bądź poinformowany, wracamy do naszej stałej ramówki, więc zachęcamy gorąco, żebyście sobie tam po najnowsze informacje sięgnęli, a my już za te ostatnie 4 godziny pięknie dziękujemy.
0: Czyli
1: my, Iwona Tokarska.
0: Tak jest, Krzysztof Rab, Darek Kuzera jeszcze zostanie, no bo właśnie na ten reporterski obraz dnia już teraz zapraszamy w imieniu Bogusława Kalisza, a zatem do jutra, pa pa.
1: Pa pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach prawie godzina 14 w Radiu Opole. Czas na wiadomości.
7: A w nich kędzierzyńska policja apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju w wiadomościach, także NIK o zaniechaniach podczas powodzi i podsumowanie wakacji na drogach w kraju.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: A na wiadomości zaprasza Roman Juranek.
7: Po zabójstwie 49-letniej kobiety i napadzie na 12-letnią dziewczynkę mieszkańcy Kędzierzyna Koźla chcą organizować tak zwane patrole obywatelskie. Policja stanowczo apeluje, aby nie podejmować tego typu samodzielnych działań. Zapewniamy, że w terenie pracują policjanci, a zwiększone siły przez całą dobę dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, mówi młodszy aspirant Aleksander Kolasa, zastępca oficera prasowego kędzierzyńsko-kozielskiej policji.
8: Jesteśmy na ulicach miasta zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani. Złożone siły zarówno z komendy powiatowej policji w Kędzierzynie Koźlu, jak i z komendy wojewódzkiej policji w Opolu, także te niewidoczne, czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców, ale tak robią wszystko, aby sprawca zabójstwa został zatrzymany. Nieskoordynowane grupy przemieszczające się po terenie miasta mogą doprowadzić do pomyłek, niepotrzebnych interwencji wobec osób postronnych czy zatarcia kluczowych dowodów. To z kolei utrudnia pracę funkcjonariuszom prowadzącym sprawę.
7: Policja podkreśla, że najlepszym wsparciem dla jej działań będzie przekazywanie wszelkich informacji, niepokojących sygnałów i nagrań. Każdy telefon czy informacja będzie natychmiast weryfikowana przez policjanta.
3: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
7: Zaniechanie administracji w trakcie powodzi z 2024 roku w naszym regionie wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnijmy, że alarmy przeciwpowodziowe były ogłaszane przez samorządy, a sytuacja była bardzo dynamiczna. Raport wskazuje również na nieprawidłowości zarządzania sytuacją kryzysową w powiecie nyskim, mówi Bartłomiej Pograniczny.
9: Starostwo powiatowe w Nysie nie posiadało w czasie powodzi aktualnego powiatowego planu zarządzania kryzysowego, w tym planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. W czasie powodzi starostwo posiadało odpowiednie struktury organizacyjne do zarządzania sytuacją kryzysową i podejmowało działania w celu przeciwdziałania skutkom powodzi.
7: Mówił rzecznik prasowy NIK. Starosta Nyski Daniel Palimonka wskazuje, że reakcja jego służby była adekwatna do stanu posiadania. Braki w dokumentach staraliśmy się uzupełnić po przejęciu władzy w powiecie w 2024 roku, tłumaczy Palimonka.
10: Starostą zostałem w maju, nowego naczelnika powołałem właśnie dlatego, że nie było ani ćwiczeń odpowiednich, ani dokumenty nie były aktualne. I to był jedyny naczelnik, którego po przyjściu wymieniłem. I przygotowywaliśmy, one nie były jeszcze gotowe, nie zdążyliśmy po prostu do powodzi ich przygotować.
7: A do tego tematu będziemy wracać.
3: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
7: 4691 wypadków, 312 ofiar śmiertelnych. To bilans tegorocznych wakacji na polskich drogach. Mniej było wypadków ze skutkiem śmiertelnym niż rok wcześniej. W trakcie tegorocznych wakacji było ich 293 mniej niż w roku poprzednim. Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mniej było też najczęstszych wykroczeń drogowych.
11: Głównie o przekraczaniu prędkości, nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, no to te wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości o 50+, tak zwanego na obszarze zabudowanym, zdecydowanie mniejsza ilość, o ponad 20%, dokładnie 4275, czyli 1104 takie interwencje mniej. Nowy przepis, który mówi też o 50+, poza obszarem zabudowanym, tutaj mówimy o drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Stosunkowo niewielka liczba wykroczeń, 1750.
7: Okres wakacyjny to także kontrole autokarów przez funkcjonariuszy. Łącznie sprawdzono ponad 6700 autokarów. Na koniec zagranica. Rekordowe zainteresowanie brytyjskim obywatelstwem. Coraz więcej wniosków składają obywatele Unii Europejskiej. Polacy znaleźli się na drugim miejscu wśród unijnych narodowości. W ciągu roku złożyli ponad 11 tysięcy aplikacji, o 57% więcej niż wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych Home Office, czyli brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednym z najważniejszych powodów składania wniosków o brytyjskie obywatelstwo jest Brexit. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, Europejczycy mieszkający na wyspach muszą uregulować swój status.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Po południu wieczorem zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W nocy raczej pogodnie, temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Jutro pogoda bez większych zmian, trochę słońca, czasami chmury, a po południu przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 21 do 23 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Na co dzień Radio Opole.
1: Reklama. Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom minus 1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych.

0: Radio Pole, 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj w programie między innymi zakaz używania komórek, liczne zmiany programowe. Uczniowie po wakacyjnej przerwie wrócili do szkół. Wojewódzka inauguracja odbyła się w szkole w Bogdańczowicach.
1: To jest kompleks. Jesteśmy w miejscu, które jest bardzo dobrze zorganizowanym, no właśnie całym środowiskiem.
2: Myślę, że będzie to dobry rok. My jesteśmy do tego przygotowani kompletnie w wielu obszarach.
0: Przy szkołach ma być bezpiecznie. Opolska policja ruszyła z prewencyjną akcją Bezpieczna droga do szkoły.
3: Po pierwsze należy uważać na auta, szczególnie przy przejściu dla pieszych. Kask, lampka i karta rowerowa jest najważniejsza.
4: Bezpieczna droga do szkoły to policyjny priorytet zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
5: Pamiętajmy o tym, że edukacja zaczyna się od 1 września, ale trwa przez cały rok.
0: Mieszkańcy Opolszczyzny uczcili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
6: Róbcie wszystko, żeby był pokój na świecie.
7: Należy pokazywać i czcić ten dzień ofiary II wojny światowej.
8: Czcić młodzieży teraźniejszej, żeby pielęgnowała wolność, bo ona nie jest dana raz na zawsze.
0: W magazynie powiemy także o przygotowaniach szczepiornistów Gwardii Opole do nowego sezonu. Reporterski obraz dnia do godziny 15. Dariusz Kuzera, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.
9: Reporterski obraz dnia.

0: prosto z regionu, przygotowane przez redakcję informacyjną.
1: Prawie 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. W naszym regionie w ławkach zasiadło 113 tysięcy uczniów. Wraz z początkiem września do szkół wchodzą zmiany. To m.in. nowa podstawa programowa, która ma porządkować wymagania wobec uczniów i wzmacniać rolę nauczyciela. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w województwie opolskim odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. W pierwszej części upamiętniono 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej i złożono wiązanki kwiatów. Później były wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczna. Do szkoły w Bogdańczowicach uczęszcza ponad 350 uczniów. Szkoła gromadzi młodych ludzi nie tylko z północy Opolszczyzny, ale też części województwa łódzkiego, wielkopolskiego czy śląskiego. Na uroczystościach był Witold Woźtak.
2: Panie dyrektorze, jakie największe wyzwania na ten rok szkolny? Jaki to będzie rok szkolny pana zdaniem?
3: Myślę, że jak zawsze dobry dla młodzieży i dla pedagogów. Mirek Krzyształowicz, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Tego wszystkim nauczycielom życzę, nie tylko mojej szkole, ale wszystkim w województwie, więc myślę, że będzie to dobry rok. My jesteśmy do tego przygotowani kompletnie w wielu obszarach, więc gotowi na nowe wyzwania i oczekiwania uczniów i rodziców. Zaplanowaliśmy 4 oddziały klas pierwszych w 5 zawodach. Taki nabór przeprowadziliśmy. To jest 95 osób.
2: Jak oczekiwania co do tego roku, jak twoje plany?
4: Cywilna Mikulla. Chodzę już do 5 klasy. Plany bardzo dobre, nastawienie, wielkie przygotowania do matury i do egzaminów już końcowych. Nastawienie dobre. Na razie mamy bardzo dobre rozpoczęcie, wiele modernizacji się tutaj odbyło, dużo odnów, więc będzie dobrze.
2: A czy wiesz już co dalej po maturze?
4: Ja mam jeszcze rok, jestem tego zdania, więc jeszcze pewnie wiele razy zdążę zmienić moje zdanie.
2: Jak mogłabyś polecić tę szkołę osobom, które kończą podstawówkę i się zastanawiają nad szkołą rolniczą?
4: No jeżeli są związane z zwierzętami, bądź jakkolwiek z przyrodą, jeżeli lubią na przykład właśnie rośliny, mamy architekturę krajobrazu, jeżeli zwierzęta, mamy weterynarię i hodowcy koni, więc dla każdego by się coś znalazło i też dla osób, które by chciały jednak zamieszkać w bursie albo w internacie, które by chciały jednak wyjechać z tego domu, to wszystko się znajdzie.
5: Julia Kwiring, trzecia weterynarii. Główne założenia to dobre przygotowanie się do egzaminu zawodowego, bo w tym roku mamy pod koniec czerwca. No i przede wszystkim dobra zabawa, bo czas bardzo szybko mija i trzeba pamiętać o tym, żeby czerpać z tego radość.
2: Czy wiesz już?
5: W planie mam spełniać się w tym zawodzie. Chciałabym iść na studia weterynaryjne, jeśli mi tylko życie pozwoli. No i taki mam plan.
2: A dlaczego weterynaria?
5: Szczerze mówiąc, od dziecka wiedziałam, że chcę być weterynarzem, a jak tylko przyszłam tutaj do szkoły, do Bogdańczowic i nauczyciele pokazali mi, jak cudowny to może być zawód, pomoc zwierzętom i spełnianie się w tym wszystkim, no to tylko potwierdziłam się w tych moich założeniach z dzieciństwa.
2: Pani kurator, co zrobić, żeby młodzież zainteresować się taką szkołą jak tu w Bogdańczowicach? Wyposażenie, sprzęt, internet?
6: Tak, to jest kompleks. Jesteśmy w miejscu, które jest bardzo dobrze zorganizowanym, no właśnie całym środowiskiem. Jak Państwo tutaj przeszliście, to są bardzo różne miejsca, gdzie jest hodowla zwierząt, gdzie jest internat dla młodzieży, zresztą świetny, nowy, gdzie są pracownie specjalistyczne, gdzie rozwija się kształcenie rolnicze. Na pewno wsparcie, jeśli chodzi o nauczycieli zawodu, bo to jest szalenie istotne, ale też cała ta infrastruktura.
7: Ta inauguracja jest tym razem taka międzyresortowa.
2: Mówi wicewojewoda Piotr Pośpiech.
7: Ponieważ szkoła wiele lat temu została przekazana moją decyzją. Miałem to szczęście być starostą kluczborskim i to ja przekazałem tą szkołę z powiatu do Ministerstwa Rolnictwa na poziomie roku 2007-2008. Jak widać, ta decyzja naprawdę była dobra, bo dzisiaj jako szkoła resortowa radzi sobie znakomicie, a rolnictwo, żartem powiem, przestało już być obciachowe. I mam nadzieję, że ten rok szkolny będzie naprawdę dla młodzieży wypełniony sukcesami, dla tych, którzy odpowiadają za edukację, po prostu udany, sprawny, spełniony.
8: Szkoła, w której się znajdujemy,
2: to wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura.
8: Fantastycznie obrazuje, jaką zmianę, w mojej opinii cywilizacyjną, przeszło rolnictwo w naszym regionie, ale i w Polsce. Bardzo bym chciała, aby wszystkie mieszkanki i mieszkańcy naszego regionu spojrzeli na rolnictwo właśnie z tej perspektywy. Nowoczesnego zawodu, który daje nie tylko możliwości rozwoju indywidualnego, ale przede wszystkim zapewnia bardzo dynamiczny rozwój naszego regionu, a co jest chyba najważniejsze w tym, rolnictwo zapewnia nam wyżywienie.
1: Dodajmy, że od dziś obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych.
9: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: uczniowie wrócili po wakacyjnej przerwie do szkół. Przed placówkami oświatowymi pojawili się więc dzisiaj policjanci. Ruszyła ogólnopolska akcja Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze będą przypominać i edukować nie tylko najmłodszych, ale także apelować do kierowców o zdjęcie nogi z gazu przed opolskimi szkołami. Tym tematem zajęła się Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Po pierwsze, należy uważać na auta, szczególnie przy przejściu dla pieszych, a po drugie, trzeba uważać na niebezpiecznych ludzi.
2: A odblaski też warto mieć?
1: Warto mieć. Najczęściej na plecaku się opłaca.
2: A jak przechodzimy, to najpierw patrzymy w którą stronę?
3: Lewo, prawo, lewo, prawo.
2: A jazda na rowerze tylko wy?
4: W kasku i ochraniaczach.
2: No jak przechodzimy przez pasy, to na co musimy zwracać uwagę?
5: Na auto, żeby nie wpaść pod auto na przykład.
6: Światła to na pewno je zapalić i nie przejść, bo nagle coś nie jedzie. No to nie znaczy, że możemy przejść, bo nagle może coś nam wyskoczyć na ulicę.
2: Widzę, że ty jeździsz na rowerze i widzę, że masz odpowiednie sprzęty na ten rower.
5: Tak, mam. Kask, lampka i karta rowerowa jest najważniejsza.
7: Komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Takie szczególne nasilenie działań, przede wszystkim z udziałem policjantów ruchu drogowego, będą trwały od 1 do 4 września. Bezpieczna droga do szkoły to policyjny priorytet zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako policjanci skupimy się na trzech najważniejszych filarach bezpieczeństwa. Pierwszy to edukacja, drugi filar to infrastruktura drogowa. Praktycznie już zaczęliśmy przygotowania w połowie sierpnia. Skontrolowaliśmy blisko 540 miejsc w rejonach placówek oświatowych, zakończonych 40 wnioskami do zarządców dróg, prośbą o szybkie i niezwłoczne skompletowanie, uzupełnienie brakujące czy też zniszczonego oznakowania drogowego. I trzeci filar, jakim się skupimy, to bezwzględna obecność i kontrola kierowców przy placówkach oświatowych w zakresie respektowania limitów prędkości.
8: Beata Oleksa, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. Nasz zespół szkół położony jest przy bardzo ruchliwej drodze. Przed chwileczką widzieliśmy, że kierowca ledwo zahamował na czerwonym świetle. To jest bardzo ważne, żeby w okolicy szkoły zachować bezpieczeństwo. My duży nacisk kładziemy na to, żeby uczniowie wiedzieli, w jaki sposób przechodzić przez pasy, używali świateł. Umiejętność tą dzieci mają już ćwiczoną również w przedszkolach. Rodzice na to zwracają bardzo dużą uwagę, a takie odblaski są bardzo potrzebne, dlatego że zwiększa to widoczność małego, niskiego człowieka na drodze.
9: Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pamiętajmy, że akcje odbywają się na terenie całego województwa, całego kraju, także to nie jest jedyne miejsce, gdzie akcja trwa. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, że rok do roku w takich akcjach Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego bierze udział. Finansujemy m.in. zakupy elementów odblaskowych. To jest jeden z tych elementów, który ma poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale to nie są jedyne rzeczy. Pamiętajmy o tym, że edukacja zaczyna się od 1 września, ale trwa przez cały rok. Pierwszy miesiąc to jest ta bezpieczna droga do szkoły, następne elementy to edukacja w formie materiałów profilaktycznych, czyli wydruk, książeczek, które edukują w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miejmy nadzieję, że takie akcje przyniosą wymierne korzyści i tak niebezpieczne drogi, jak mamy tutaj za plecami, nie będą przynosiły ofiar wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
10: Henryk Lakwa, starosta Opolski. Najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie naszych milusińskich, tych od szkoły podstawowej, aż tych, którzy kończą tutaj rok szkolny maturą. Mam nadzieję, że ten rok będzie spokojny dla nich. Za nami już nie jest tak ruchliwa ulica, bo wybudowano obwodnicę, ale zawsze, jak Państwo widzicie, coś się dzieje, hamują, hamulce są, dlatego cieszymy się, że taka edukacja wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji, mam nadzieję, że przyniesie spodziewane rezultaty.

0: W 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej cała Polska oddaje hołd ofiarom największego konfliktu zbrojnego w historii. Główne obchody odbyły się nad ranem na Westerplatte w Gdańsku. Na wojewódzkich obchodach przy pomniku bojownikom o polskość Śląska Opolskiego na Placu Wolności w Opolu pojawili się oficjele, władze wojewódzkie, samorządowe, parlamentarzyści, ale przede wszystkim kombatanci, doskonale wiedzący, czym w istocie jest wojna. Na uroczystościach była także nasza reporterka Joanna Matlak.
1: Osiemdziesiąta siódma rocznica II wojny światowej. Te wspomnienia żywe wracają wciąż?
2: Wracają, jeśli opowiadamy, prawda, bo często mam z młodzieżą spotkania, więc wracają, oczywiście.
1: Sanitariuszka Powstania Warszawskiego, pani Helena Kamerska.
2: Ja miałam wówczas 14 lat. Życzę młodzieży teraz dzisiaj, żeby pielęgnowała wolność, bo ona nie jest dana raz na zawsze.
1: Mamy z jednej strony takie hasło nigdy więcej wojny, ale z drugiej strony za naszą granicą jest wojna i my też coraz częściej o tym rozmawiamy, więc też trzeba być przygotowanym, prawda?
2: No oczywiście, my nie byliśmy przygotowani na wojnę i szybko się skończyła okupacją, prawda? Dziś powinni rozumieć, co to jest wojna, bo widzą ją tak blisko, prawda? To, że patrzą na wojnę, to nie jest powiedziane, że oni zupełnie rozumieją, bo gdyby byli w tym czasie, to dopiero odczuli, co to jest wojna.
3: Wszystkim życzę zdrowia i pokoju na świecie. Irena Chamielec, Związek Kombatantów na Opolszczyźnie. Bo to, co przeszliśmy jako dzieci wojny, to nie chcemy tu dzisiaj opowiadać, bo nas to tak wzrusza, że za dużą cenę płacimy za to wszystko. Róbcie wszystko, żeby był pokój na świecie.
4: Musimy być zawsze zwarci, gotowi, tylko nie tak hasła jak przed wojną drugą światową, kiedy prawdę mówiąc to te hasła nic nie dały, bo nie byliśmy przygotowani. No taka jest prawda brutalna. Pułkownik Edward Łakomy, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, koło numer 25 w Opolu. Tu nie ma co rozpatrywać, co było 50, 100 i więcej lat temu. Po prostu młodzież ze względu na swój wiek i witalność będzie tą pierwszą, która w różnych zagrożeniach musi po prostu się właściwie wtedy zachować.
5: Sławomir Gadzik, wicewojewoda opolski. Należy pokazywać i czcić ten dzień, i chwalić, i czcić ofiary II wojny światowej. Należy tutaj pokazywać to, czym jest wojna, czym jest pogarda dla drugiego człowieka, czym jest autorytaryzm, czym jest nienawiść do drugiego człowieka.
6: Samo słowo wojna ma w sobie grozę doświadczenia i dzisiaj budzi nie tylko pamięć, ale zdecydowany sprzeciw i wielki niepokój. Wobec wojny nigdy nie wolno odwracać wzroku i chronić się w bezpiecznej codzienności.
1: Tak mówił na uroczystościach marszałek województwa Szymon Ogłaza. Warto też pamiętać o jeszcze jednym miejscu, o historycznym konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej, który w latach 1931-39 funkcjonował przy wtedy ulicy Dębowej. Dziś to ulica Konsularna. O poranku złożono tam dziś kwiaty i zapalono znicze.
7: W mieście Opolu był to jedyny skrawek Polski.
1: Mówi dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu.
7: Formalnie jako teren konsulatu, teren Rzeczpospolitej, próbowano ewakuować cały personel. Niestety popsuł się samochód, trzech pracowników zostało i 1 września tutaj, można powiedzieć, się dopełni ich los w pracy, bo całe szczęście przeżyli 1 września, później zostali przekazani stronie duńskiej jako pracownicy polscy, pracownicy konsularni. Natomiast tego 1 września zostali aresztowani, konsulat został zajęty wbrew wszelkim zasadom. Warto jest pamiętać o tym kawałku Polski, który był tutaj w Opolu, bo tych miejsc związanych z 1 września, no, oczywiście mamy kilka, jest Polska Nowa Wieś, mamy Praszkę, natomiast tu w mieście Opolu to jest takie jedne miejsce i bardzo się cieszę, że cały czas się tutaj spotykamy, że możemy pamiętać o tych pracownikach, którzy przez wiele, wiele lat w Opolu, potem w Bytomiu, potem znowu w Opolu reprezentowali państwo polskie na Śląsku Opolskim.

0: W magazynie teraz trochę sportu. Pierwsza drużyna i zawodnicy młodzieżowi Korotop Gwardii Opole zostali zaprezentowani kibicom. W Stegu Arenie zebrali się opolscy fani piłki ręcznej, którzy liczą na dobry sezon w wykonaniu naszych szczypiornistów. Uroczysta prezentacja stała się już tradycją, a na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
1: Paweł Dołańczyk, prezes zarządu Gwardii Opole.
2: W amerykańskim stylu wchodzicie w sezon. Prezentacja tradycyjna, kibice dopisują.
1: Trochę nietypowo, bo połączyliśmy dzisiaj prezentację pierwszej drużyny ze wszystkimi drużynami Akademii, także też byliśmy ciekawi, jak to wyjdzie.
2: Natomiast bardzo interesujące jest to, że ci młodzi zawodnicy będą wychodzić na tę samą scenę, gdzie pierwsza drużyna i wydaje mi się, że nie jeden z nich ma marzenie, by kiedyś w przyszłości dołączyć do tego pierwszego zespołu.
1: No zgadza się, no o to chodzi, tak, żeby mieli szansę rozwijania się w naszym klubie i faktycznie to prezentacja na tej samej scenie, co pierwszy zespół. Być może dla niektórych to jest taki właśnie przedsmak, a dla niektórych może jakaś mobilizacja.
3: Max Mrożek i Gwardia Opole.
2: Jaki rocznik?
3: 2012.
2: Być może w przyszłości to ty wyjdziesz tam jako ta pierwsza drużyna.
3: No może tak, nie wiem, zobaczymy.
2: Jak teraz nastawienie przed startem waszego sezonu?
3: No raczej pozytywnie, bo no trenowaliśmy, przygotowani jesteśmy na ten rok.
4: Michał Milewski, lewoskrzydłowy w Korotop Gwardii Opole.
2: Rozpoczynamy sezon. Dzisiaj uroczysta prezentacja. Fajnie, że z tymi młodymi zawodnikami, którzy od was się uczą i cały czas podpatrują, ale chyba wasze głowy już są w 5 dniu września i przed meczem z Ostrowią.
4: Tak, wrócę do tego, czym wspomniałeś na początek, że to bardzo fajna inicjatywa, żeby przedstawić to cały klub razem z Akademią i dla młodych, i dla klubu na pewno duże wydarzenie. Dla młodych na pewno super się pokazać przed całym. A co do nas, tak, już jesteśmy, przygotowujemy się już pod pierwszy mecz.
2: Na pewno nie będzie to łatwy przeciwnik, ale to chyba truizm. Tu w ogóle nie ma łatwych przeciwników. Cele stawiacie sobie ambitne.
4: Tak, naszym celem jak najbardziej bycie w 8, nawet trzeba to powiedzieć, że bycie w 6, żeby ominąć te dwa zespoły, które grają w Lidze Mistrzów. I tak, każdy mecz będzie bardzo ważny, każdy punkt. Dobrze wiemy, że liga zrobiła się o następne zespoły troszeczkę mniejsza i na pewno będzie jeszcze ciaśniej niż wcześniej.
2: Bartosz Jurecki, trener Korotop Gwardii Opole. Piękna uroczystość. Ta prezentacja to jest zawsze bardzo sympatyczna rzecz przed sezonem. Natomiast to, co najważniejsze, zacznie się 5, czyli ambitne plany przed Gwardią, ale dzisiaj się prezentujecie.
5: Prezentacja jak co roku. Fajnie, że w takim licznym gronie i przy takiej licznej publiczności. Ale tak powiedziałeś, ten najważniejsza rzecz to już to, co będzie w sobotę i gdzieś tam w głowie już tylko siedzi ten pierwszy mecz. Mamy jeszcze kilka dni przygotowań, ale już czuć tą adrenalinę.
2: Ci najgłośniejsi, już można powiedzieć, mamy tydzień meczowy, wy przygotowani?
6: Jak zawsze, już przygotowani, wszyscy żyjemy tym meczem, czekamy na ten mecz i czekamy na dobry sezon w wykonaniu Gwardii, żeby był lepszy niż poprzedni.
2: Rozumiem, że będziecie bardzo głośni w przeciągu całego sezonu.
7: Oczywiście, jak zawsze. Staramy się być tak zwaną topką w lidze kibiców.
8: Staramy się jak najbardziej, całe serce oddajemy w kibicowanie naszemu ukochanemu klubowi i będziemy dopingować z całego serca.
2: Marcin Sagan, naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola.
9: Pod wieloma względami można powiedzieć, że Gwardia to jest wzór klubu sportowego. W wielu aspektach. Kwestie marketingowe, kwestie pracy z młodzieżą. To jest coś, co już do tej Gwardii, tak kolokwialnie mówiąc, w dobrym tego słowa znaczeniu, przylgnęło.
2: Adam Ramczykowski, szef marketingu Radia Opole. Spotykamy się na prezentacji Korotopu Gwardii Opole. My jesteśmy partnerem medialnym klubu. Taka współpraca i dla nich, i dla nas to wartość dodana.
10: Gramy razem już od 10 lat, zarówno na rynku medialnym, jak na rynku sportowym. Taka współpraca biznesowa, koło promocyjna przynosi nam bardzo dobre efekty, więc trzymamy się tego i pielęgnujemy z obu stron, rozwijamy tę współpracę.
0: Pierwszy mecz Opolanie zagrają przed własną publicznością. W pierwszej kolejce Orlen Superligi zmierzą się w najbliższą sobotę z KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Początek spotkania w Stegu Arenie o godzinie 18. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.
11: Reporterski

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji. Autopilot Radia Opole.
7: Ruszamy w popołudniową podróż po opolskich traktach. Przy wiadukcie na Krapkowickiej w Opolu nieopodal parkingu z ośmierciarka z osobówką naruszyły sobie strukturę blachy. Kolizja, bez poszkodowanych, policjanci na miejscu. A na drogach w związku z ruchem nikt nie czekał, każdy wiedział. Po wakacjach wracają zatory mieszkańcy regionu po urlopach, wypoczęci i sporo aut na regionalnych asfaltach. W Opolu zapycha się Piastowska i samochody na jej dolotowych sobie troszkę postoją. Podobnie jest w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie rondo milenijne i obwodnica są zatłoczone. W Nysie mamy remont na Grodkowskiej i tam w żółwim tempie poruszacie się do przodu. Remonty i przebudowy na Krajówkach, 45 w stronę Kluczborka, na 39 na wysokości brzegu i 40 w Głuchołazach. Tam wszędzie mamy drogowców. Na 213 kilometrze jezdni A4 prace i zajęty prawy pas w stronę Katowic, a także ograniczenie do skromnej 80.
0: Twoje Radio Opole w Twoim samochodzie i w Twoim domu.
8: Bez żadnych ograniczeń. Do tego przypomnę Państwu, że dzisiaj 1 września, idziemy do szkoły, a my z kolei zapewniamy, że wszystko będzie się odbywać przy pięknej letniej aurze.
9: A w wiadomościach: wojewódzkie obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. PiS złoży projekt ustawy o powołaniu komisji w sprawie afery Zonda Krypto. Polskie magazyny gazu przygotowane do zimy. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Po 15:00 Roman Juranek.
9: W Opolu miały dziś miejsce obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przy pomniku bojownikom Opolsko-Śląska Opolskiego na Placu Wolności w Opolu były obecne władze wojewódzkie, samorządowe, parlamentarzyści, ale przede wszystkim kombatanci. Na uroczystościach była też nasza reporterka Joanna Matlak.
10: Te wspomnienia żywe wracają wciąż?
11: Wracają, oczywiście. Ja miałam wówczas 14 lat.
12: Wszystkim życzę zdrowia i pokoju na świecie. Irena Chamielec, Związek Kombatantów na Opolszczyźnie. Bo to, co przeszliśmy jako dzieci wojny, to nie chcemy tu dzisiaj opowiadać. Róbcie wszystko, żeby był pokój na świecie.
13: Należy pokazywać i czcić ten dzień, i chwalić, i czcić ofiary II wojny światowej. Sławomir Gradzik, wicewojewoda Opolski.
14: Samo słowo wojna ma w sobie grozę doświadczenia i dzisiaj budzi nie tylko pamięć, ale zdecydowany sprzeciw i wielki niepokój.
9: Mówił podczas uroczystości marszałek województwa Szymon Ogłaza.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy o powołaniu Komisji Zaufania Publicznego w sprawie afery Zonda Krypto, zapowiada Jarosław Kaczyński. Jak mówi prezes PiS, konieczne jest, aby w komisji zasiadali eksperci, a nie politycy.
15: Będziemy szli tą drogą, złożymy ten projekt ustawy, będziemy namawiali innych, no i będziemy po prostu sprawdzali, no kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany.
9: Wcześniej podobny projekt złożyło ugrupowanie Rozwój Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego wnioskowała o stworzenie sejmowej komisji śledczej badającej nieprawidłowości związane z powiązaniami Zonda Krypto a Polskim Komitetem Olimpijskim.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Polskie magazyny gazu przygotowane do zimy. Zapełnienie sięga 94%, powiedział prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinz.
16: Stawia to nas w roli
1: roli jednego z liderów, jeśli chodzi o napełnienie magazynów przed sezonem zimowym, w którym możemy czuć się już bezpieczni. Gaz Poland Storage prowadzi projekty inwestycyjne, analizuje rozbudowę magazynów, przede wszystkim kluczowe z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania rynku usług magazynowych, usług magazynowania gazu ziemnego, są kawernowe magazyny, są podziemne magazyny w kawernach. To jest główny kierunek prac związanych z realizacją przyszłych inwestycji.
9: Polskie podziemne magazyny gazu mają łączną pojemność wynoszącą około 3 miliardów 300 milionów m3. Zmieniamy temat. Uszkodził ścianę garażu podczas cofania, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. 34-letni kierowca Mitsubishi nie uniknął jednak odpowiedzialności. O zdarzeniu poinformował nas właściciel uszkodzonego garażu, a policjanci ustalili kolor pojazdu i jego możliwe uszkodzenia, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
4: Jak wynikało z zebranych informacji, kierujący pojazdem w sposób dynamiczny wjechał na teren garaży, a następnie wykonując manewr cofania uderzył prawą stroną w boczną ścianę budynku i odjechał. Policjanci odnaleźli Mitsubishi, którego uszkodzenia i kolor odpowiadały śladom ujawnionym na uszkodzonym garażu. Funkcjonariusze ustalili jego właściciela i udali się pod wskazany adres. Mężczyzna oświadczył policjantom, że brał udział w tym zdarzeniu, ale ze stresu nie myślał racjonalnie i odjechał z jego miejsca.
9: Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. Od dziś kierowcy muszą przygotować się na uderzenie po kieszeni. Wygasł program CPN 2.0, ceny paliwa niżej, ale również ponownie eskaluje konflikt na linii Iran-USA. Od dziś wraca też wyższy VAT na benzyny i olej napędowy. Wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak powiedział, że sytuacja kierowców we wrześniu może być trudna.
5: Ryzyko dalszego zaminowania dróg wodnych i ataki na infrastrukturę rafineryjną w regionie wprowadzają na rynek jeszcze wyższą, tak zwaną premię za ryzyko geopolityczne, dodatkowo windując ceny surowca oraz gotowych paliw, koniec państwowych obniżek w połączeniu z globalnym kryzysem naftowym

0: oznacza, że wrzesień przywita zmotoryzowanych stawkami, których na stacjach nie obserwowaliśmy już od dawna.
1: Zmieniamy temat. Federalna Komisja Handlu i prokuratorzy generalni 22 amerykańskich stanów pozwali Amazona. Zarzucają koncernowi, że przez lata potajemnie zawyżał ceny reklam i zarobił na tym dziesiątki miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Pozew dotyczy reklam wyświetlanych w wynikach wyszukiwania na stronie oraz w aplikacji Amazona. Miejsce na nie sprzedaje się na aukcjach, w których firmy licytują się o pokazanie swojego produktu. Według pozwu Amazon podstawiał do tych aukcji zmyślonego uczestnika, żeby podbijać stawki. Doliczał też ukryte opłaty i zastępował wylicytowane ceny wyższymi. Reklamodawcy nie mogli tego wykryć, bo koncern kontrolował dostęp do danych z aukcji. Proceder trwał 7 lat i dotknął ponad 1 200 000 firm.
1: Minister finansów Andrzej Domański poprowadził na szczycie G20 sesję o wzroście gospodarczym. Za polskim sukcesem, jak mówił, stoją deregulacja, cyfryzacja i współpraca z przedsiębiorcami. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku Polska wprowadziła największy pakiet deregulacyjny od czasu przemian ustrojowych. Prawie 200 reform przygotowanych razem z przedsiębiorcami. Wskazał też 3 priorytety dla G20. Dalszą deregulację, pragmatyczną transformację energetyczną, a także inwestycje w edukację.
3: Pogoda. Od wielu dni mamy pogodę letnią, w tej chwili w Opolu 22 stopnie, słońce raz bardziej śmiało, teraz mniej zagląda zza chmur, ale cały czas jest razem z nami, tak będzie właśnie do zachodu słońca. W nocy temperatura w Opolu spadnie do 11 stopni, ale już tak mniej więcej od godziny 8 będzie coraz cieplej. Jutro dzień podobny, trochę słońca, trochę chmur, a temperatura maksymalna jutro w stolicy województwa 22 stopnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Dożynki, warsztaty i zaproszenie dla wolontariuszy. To wszystko kieruje do nas Hospicjum Betania w Opolu, a my o tym powiemy do 16.

0: Czas.
1: Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś legendą.
2: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
5: Kiedy przyjedzie tata?
6: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
7: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jak nasz region długi i szeroki, sierpień i wrzesień to okres dożynkowy. Niektóre imprezy tego typu są również wykorzystywane do celów charytatywnych, a więc bardzo szlachetnych. Tak na przykład będzie w dzielnicy Opola Nowa Wieś Królewska, gdzie znajduje się także hospicjum Betania. Przy okazji można zadać pytanie, jak możemy wspomóc tę organizację pożytku publicznego, a o tym dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania Jarosław Wach. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry. Rzeczywiście, w najbliższą sobotę, 5 i niedzielę 6 września w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu, Nowej Wsi Królewskiej, są dożynki parafialne i my, jako Stowarzyszenie Hospicjum Polskie, korzystamy też z uprzejmości parafii i parafian, ponieważ w ramach tych dożynek organizowany jest trzeci już marszobieg Biegnij z nami dla Betanii. Jest to wspaniała inicjatywa, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ nie dość, że wszyscy mieszkańcy dzielnicy albo parafianie wiedzą o tym, dowiadują się o tym, albo ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że jest coś takiego jak hospicjum, to jeszcze mają możliwość własnego wkładu w pozyskiwanie czy przekazanie środków na rzecz hospicjum. Ten bieg akurat będzie w niedzielę o godzinie 16, na który to serdecznie zapraszamy, a cegiełka symboliczna opłata za bieg 15 zł, zasili w konsekwencji hospicjum Betania.
1: Czy należy wcześniej się zapisać? Jak się zgłosić, żeby wziąć udział? No i ewentualnie jak się przygotować?
2: No przygotować się specjalnie nie trzeba. Myślę, że wystarczy strój sportowy. Wcześniej zgłaszać się również nie trzeba, bo w dniu biegu, w dniu dożynek po prostu trzeba przyjść, zapisać się, wpłacić, odebrać numerek startowy. Marszobieg jest taki naprawdę symboliczny, bo to są 2 kilometry, nawet chyba niecałe, z tego co pamiętam. Mogą biec i dzieci, i całe rodziny. Do tego zachęcamy, bo to jest naprawdę wspaniałe wypoczynek, wspaniałe korzystanie z dożynek, natomiast przy okazji jest możliwość wsparcia hospicjum.
1: Te dobroczynne dożynki to okazja właśnie też dla całych rodzin, natomiast hospicjum Betania ma też propozycje dla opiekunów osób niepełnosprawnych, a także przewlekle chorych i o tym z dyrektorem Jarosławem Wachem jeszcze w tej godzinie naszej audycji.

0: Mam dwa magiczne urządzenia do badania rzeczywistości. Jeden to dębowy wiatrowskaz. Jak liście na wielkim dębie za oknem Radia Opole się ruszają, to znaczy, że jest wiatr. A drugie to otwarte okno. Właśnie to uczyniłem w tej chwili, no i słyszę właśnie, że ruch na tych ulicach co nie miara. Więcej o tym Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tobie, Krzysiu, naprawdę kiedyś te pelargo nie zwiędną. Korki i zatory w miastach regionu. Będzie czas, by się na nowo przyzwyczajać. W Opolu przystajemy na Piastowskiej, Katowickiej, Węźle Wschodnim także. W drugą stronę ciasno mamy na Niemodlińskiej, Krapkowickiej, a sporo aut zmierza także w kierunku Niemodlińskiej, ulicą Halera. Na lewo skręcie w Pruszkowską także postoimy. Poza Opolem mamy tłok w Krapkowicach, gdzie trzeba objechać most nad Osobłogą przeprawą tymczasową i tylko samochodami do 10 ton. DK11 między Głukowicami a Kostowem. Remont przepustu. Ograniczenie do 60 w Zwiastowicach, na 40 wymiana słupów energetycznych. Trzeba mocno zwolnić. 45 w stronę Kluczborka. 3 wahadła.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Nowy rok szkolny w Opolu rozpoczął się w nowo rozbudowanej szkole podstawowej numer 10 przy ulicy Wróblewskiego. Placówka zyskała czteropiętrowe skrzydło. Naukę w tej szkole rozpoczęło dziś 375 uczniów, a w sumie rok szkolny rozpoczęło w Opolu 19218 uczniów. 1000 nauczycieli może skorzystać z nowej odsłony programu edukacyjnego Twarze depresji dla szkół. Rozpoczęły się zapisy dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Celem jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów psychicznych dzieci i młodzieży oraz właściwego reagowania na niepokojące sygnały.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Ochrona danych osobowych w firmie, najnowsze przepisy i praktyczne rozwiązania. O tym będą mogli porozmawiać polscy przedsiębiorcy z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 3 września w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu w ramach ogólnopolskiej akcji UO Dorusza w kraj. Początek o 10.30. A w wiadomościach za pół godziny jest wniosek o zwołanie posiedzenia zarządu PKOL-u.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Cieplutko w naszym regionie, troszkę chłodniej na południu, na przykład w Głuchołazach 19 stopni, czyli 3 stopnie mniej niż w stolicy województwa. Ale ogólnie trochę słońca, trochę chmur, noc oczywiście chłodniejsza do 11 stopni. A jutro na ziemi głuchołaskiej 15, 16, 18 stopni i to jest maksymalna temperatura, jaką możemy tam ujrzeć. A jeszcze co będzie w czwartek? Zaglądam. No pogodnie, chociaż parę razy tam mogą się pojawić przelotne opady deszczu. No i także w czwartek jeszcze chłodniej o 1 stopień, maksymalnie plus 17.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w naszej popołudniówce dzisiaj dominują sprawy społeczne. Przypomnę, że Hospicjum Betania organizuje warsztaty, a także zaprasza wolontariuszy. Dla kogo te warsztaty? Co mogą robić wolontariusze? Kim mogą być? O tym do godziny 16:00.

0: marszowie na rzecz Betanii w nowej królewskiej wsi dzielnicy Opola, w której mieści się hospicjum Betania, już w najbliższą sobotę i niedzielę. Bogaty, ciekawy weekend połączony z dożynkami. Natomiast już pojutrze, w czwartek, rozpoczyna się szkolenie dla tych, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi albo przewlekle chorymi. Bardzo pożyteczna inicjatywa ze strony pracowników hospicjum Betania.
1: Tak, nazwaliśmy to szkolenie Domową Akademią Opieki. Jest to nasz nowy projekt, na realizację którego otrzymaliśmy finansowanie ze środków budżetu miasta Opola. I w ramach tego projektu organizujemy cykl bezpłatnych warsztatów dla mieszkańców naszego miasta i regionu, właśnie takich, którzy opiekują się tymi chorymi lub niepełnosprawnymi krewnymi. I w ramach warsztatów nasi specjaliści, czyli pracownicy, którzy na co dzień opiekują się takimi pacjentami, czyli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy, będą wskazywać, jak opiekować się tymi chorymi i jak to robić, żeby pomóc zarówno im i sobie nie zrobić krzywdy.
0: W naszych audycjach wiele razy mówiliśmy właśnie o tym ostatnim aspekcie opieki, bo każdy wie, że musi postępować delikatnie, profesjonalnie z osobą chorą, ale nie zawsze pamięta o sobie.
1: Tak, nie zawsze pamięta o sobie i nawet jeżeli ma dobre chęci i jest to dobrze motywowane, to czasami sobie robi krzywdę na przykład.
0: Proszę przypomnieć, kiedy to szkolenie się odbędzie, ewentualnie jaki będzie koszt?
1: Koszt jest darmowy, płaci za to Urząd Miasta Opola ze środków budżetu Miasta Opola, natomiast rozpoczynamy już 3 września Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Krakowskiej 32. To będzie cykl 7 warsztatów. Pierwszy warsztat 3 września. Serdecznie zapraszamy do zapisów. Jeszcze mamy kilka wolnych miejsc.
0: Mamy też kilka wolnych miejsc dla wolontariuszy Hospicjum Betania i o tym jeszcze przed godziną 16.

0: Już w najbliższy czwartek, pojutrze, szkolenie dla ludzi opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle. Natomiast w najbliższą sobotę i niedzielę dożynki w Nowej Królewskiej Wsi połączone z marszobiegiem na rzecz Betań. Ale to nie wszystko, co może ta placówka zaoferować, bo drzwi są otwarte także dla wolontariuszy.
1: Tak, zakończyły się wakacje, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Myślę, że to jest czas, kiedy wracamy z urlopów i kiedy zastanawiamy się, chcielibyśmy podjąć jakieś działania i nie wiemy, co z sobą zrobić czasami. I takie osoby, które mają chęci, ale nie do końca mają pomysł, zapraszamy serdecznie, żeby przyszły i zostały wolontariuszami w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie. Wolontariuszami, którzy będą z naszymi pacjentami rozmawiać, którzy będą im pomagać, będą razem spacerować w naszym ogrodzie hospicyjnym, a czasami poczytają gazetę lub zrobią zakupy.
0: To bardzo ważne, że pan dyrektor precyzuje ten zakres działań, bo ktoś może pomyśleć, że tu trzeba mieć jakieś wykształcenie medyczne, że tu chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, pomoc właśnie w takiej opiece medycznej.
1: Nie, to robią nasi pracownicy medyczni, natomiast jeżeli są wolontariusze medyczni, którzy chcieliby, mają doświadczenie zawodowe, ale już nie pracują zawodowo, to oczywiście chętnie zapraszamy, również nie narzucamy nikomu, co ma robić, w jaki sposób pomagać pacjentom, ale jeżeli ma doświadczenie i chęci, zawsze może również w sprawach takich prostych, medycznych pomóc. Natomiast głównie zależy nam na tym, żeby nasi pacjenci mieli zawsze osobę, towarzystwo, żeby nie było nudy, bo dbamy o to, żeby było życie i żeby było wesoło i bezpiecznie, żeby nasi pacjenci czuli się jak najlepiej.
0: Czyli nawet zwykła obecność, rozmowa albo spacer po pięknym ogrodzie przy Hospicjum Betania to bardzo dużo.
1: No to jest bardzo ważna rzecz. Chcemy wykorzystać te chwile, które wiadomo, dla jednych dłuższe, dla drugich krótsze, żeby wykorzystać jak najlepiej.
0: A o tym wszystkim mówił dyrektor Centrum Opieki Paliatywnej Betania, Jarosław Wach. Jeszcze na koniec naszej audycji przed 19:00 przypomnę te terminy dotyczące szkolenia, dożynek, a także zaproszenia dla wolontariuszy.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: No, i to jest...
8: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
9: Ruszamy dalej w podróż na 4 na 213 kilometrze. Roboty i zajęty prawy pas w stronę Katowic. Zwalniamy do 80, ale i tak nie ma tragedii. Ma to potrwać do 3 września, tak zapowiadają informacje płynące z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W Opolu popołudniowe powroty do domów. Mamy spore natężenie ruchu na głównych traktach stolicy regionu, między innymi od Ozimskiej aż po Dambonia. Mówię tutaj o tych wszystkich trasach dojazdowych. Ozimska z Katowicką wiadomo, także Ozimska z Plebiscytową, Dambonia z Niemodlińską, tam wszędzie sporo samochodów. Mamy też tłok przy centrach handlowych, ostatnie szkolne uzupełnienia pewnie.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
10: No i tak oto jesteśmy z wami już kolejną godzinę. Na razie niebo nad Opolem zachmurzone, ale po wiadomościach zajrzymy do Namysłowa.
11: Policja zainaugurowała akcję Bezpieczna droga do szkoły.
12: To bezwzględna obecność i kontrola kierowców przy placówkach oświatowych w zakresie respektowania limitów prędkości.
11: Jest wniosek o zwołanie posiedzenia zarządu PKOL-u. Zakończenie programu CPN nie powinno spowodować podwyżek w sklepach.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: Po 16:00 Roman Juranek.
11: Wraz z rozpoczęciem zajęć szkolnych opolska policja rozpoczęła ogólnopolską akcję Bezpieczna droga do szkoły. Jej inauguracja odbyła się dziś w Niemodlinie, a działania potrwają do 4 września. Podczas akcji skupimy się na trzech filarach, zaznacza komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
12: Pierwszy to edukacja, drugi filar to infrastruktura drogowa. Praktycznie już zaczęliśmy przygotowania w połowie sierpnia. Skontrolowaliśmy blisko 540 miejsc w rejonach placówek oświatowych, zakończonych 40 wnioskami do zarządców dróg, prośbą o szybkie i niezwłoczne skompletowanie, uzupełnienie brakujące czy też zniszczonego oznakowania drogowego. I trzeci filar, jakim się skupimy, to bezwzględna obecność i kontrola kierowców przy placówkach oświatowych w zakresie respektowania limitów prędkości.
11: Dodajmy, że dziś podczas akcji uczniowie szkoły w Niemodlinie otrzymali odblaski.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
11: Działania opozycji wobec urzędującego prezesa PKL Radosława Pisiewicza nabierają tempa. Kilka dni temu został on zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w Katowicach. w tej sytuacji zastępujący go wiceprezes Mieczysław Nowicki poinformował członków prezydium zarządu PKL o zwołaniu posiedzenia tego gremium na 8 września. Tymczasem kilku członków prezydium chce, by tego samego dnia odbyło się posiedzenie zarządu. Taki wniosek został wysłany do Mieczysława Nowickiego. Jeden z inicjatorów tej akcji, wiceprezes PKL Adam Konopka, tak wyjaśnia.
1: Mnie interesuje zaraz po tym prezydium zarząd. Prezydium nie ma żadnych kompetencji, no to jest jakieś ciało, które coś tam może. Tam jest kilka rozwiązań prawnych, wszystkie doprowadzają do pożądanego efektu. To nie jest tak, że myśmy dzisiaj się zainteresowali prawnikami, no tylko patrzyliśmy na te wszystkie warianty, a ta jego areszt to zmiana zakłócająca, tak?
11: Oprócz Konopki z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu wystąpili też m.in. Marian Kmita i Adam Korol. Zarząd ma pełne kompetencje do odwołania prezesa PKOL.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
11: Ceny paliw wzrosły, ale nie musimy się obawiać, że konsekwencją będą podwyżki w sklepach. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uspokaja, że zakończenie programu CPN nie powinno przełożyć się na ceny towarów i usług.
13: To jest oczywiście zmiana, która jest odczuwana dla kieszeni gospodarstw domowych, kieszeni kierowców, ale nie jest to zmiana, która wpłynie na poziom cen w sklepach. Z tego prostego powodu, że pakiet CPN w tej wersji, która obowiązywała w drugiej połowie sierpnia, dotyczy wyłącznie obniżenia stawki VAT na paliwa. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą VAT od zakupionego paliwa jest wydatkiem, który po prostu odliczają od opodatkowania, więc VAT nie jest stricte obciążeniem dla firm.
11: To oznacza, że zakończenie programu CPN może być raczej pretekstem niż rzeczywistym powodem podwyżek, dodaje ekspert. Jednocześnie wyjaśnia, że konflikt na Bliskim Wschodzie nadal będzie istotnie wpływał na poziom cen energii i paliw i właśnie te czynniki mogą wpłynąć na cen towarów i usług.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Nieostatnie pogoda letnia w Namysłowie. Dzisiaj też cieplutko, trochę słońca, trochę chmur. 21-20 stopni tak do wieczora. W nocy trochę chłodniej, bo nawet 12 stopni to nad ranem. Ale jutro ładny dzień, słoneczny, z małym zachmurzeniem. Dopiero po południu troszkę więcej chmur, a temperatura maksymalna na ziemi namysłowskiej około 22 stopni. To tak mniej więcej około godziny 14-15.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: A w naszym radiu ciąg dalszy tak zwanej tematyki społecznej. Pojutrze opolskie dni osób niepełnosprawnych i o tym, jak tych ludzi zatrudnić. Jak znaleźć dla nich jakąś nową drogę życiową, powiemy do godziny 17.

0: zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
1: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
3: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
3: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 minut po 16. Teraz będzie o wydarzeniu, które ma miejsce w Opolu od czwartku. Chodzi o kolejne opolskie dni osób niepełnosprawnych. Wiele osób pyta nieraz, po co organizuje się tego typu wydarzenia? No bo przecież, że oni są, to wszyscy wiedzą, bariery architektoniczne to są do zrobienia. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te przeszkody natury takiej technicznej, to w naszych miastach, przynajmniej myślę o tych większych, jest coraz lepiej. Gorzej, jak mówią specjaliści i ludzie, którzy pracują wśród niepełnosprawnych, jest z nami, tak zwanymi w pełni sprawnymi. Nie zawsze dostrzegamy słabszych o nas, nie zawsze myślimy o nich i nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że oni po prostu potrzebują naszej obecności. Tego, że chcą się tak samo czuć jak wszyscy. Również te dni są dla przedsiębiorców, którzy mają szansę, by znaleźć swoich pracowników właśnie w tej grupie społecznej, pracowników bardzo zaangażowanych, wiernych i wdzięcznych. O tym będziemy mówić do godziny 17, ale na początek, dlaczego? Skoro PFRON refunduje wiele stanowisk pracy chronionej, wiele stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, to dlaczego nie korzystają z tej możliwości nasi przedsiębiorcy? I o tym dyrektor Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomasz Dłubak.
2: Stereotyp. Przede wszystkim stereotyp i on występuje po dwóch stronach. On zarówno występuje po stronie samych przedsiębiorców, jak i także osób z niepełnosprawnościami, tych przyszłych pracowników, u tych pracodawców. Otóż idąc po kolei, czyli od przedsiębiorców zaczynając, ten stereotyp niestety jest ściśle powiązany z takim przekonaniem, że osoby z niepełnosprawnościami to są osoby, które w przyszłości, kiedy taką osobę się zatrudni, mogą czasem wygenerować jakiś problem. To z oczywistą nieprawdą. Te stereotypy dotyczą na przykład tego, że osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami, częściej będą chodzić na różnego rodzaju badania.
3: L4.
2: Chociażby L4. Przypomnijmy, że w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami o określonych poziomie niepełnosprawności mamy także skrócony czas pracy, bo to jest 7-godzinny czas pracy i dużo większą liczbę chociażby dni urlopowych. Ten stereotyp powoduje, że takie osoby są mniej mobilne, że więcej czasu trzeba będzie im poświęcić na przykład na adaptację w miejscu pracy, że trzeba będzie także przygotować to miejsce pracy specjalnie dla nich, bo przecież weźmy pod uwagę to, że przedsiębiorstwo to jest takie zorganizowane miejsce, w którym mamy biurowce, mamy jakieś hale, mamy różne inne przestrzenie, w których się dokonuje praca i niestety, ale w większości te miejsca nie są przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami, chociażby z osobami, które niedowidzą, niedosłyszą, mają problemy z ruchem i przedsiębiorca widzi, pomimo tych zachęt, które są, pewien problem gdzieś tam na widnokręgu.
1: Widzi oczywiście, o ile pokona te stereotypy, które nieraz sam sobie jak kłody pod nogi rzuca. To była wypowiedź z punktu widzenia PFRON-u, natomiast już w pół do piątej porozmawiamy z lekarzem, który od kilku dekad również współpracuje z Wojewódzkim Towarzystwem Walki z Kalectwem w Opolu i ma też swoje zdanie, jeżeli chodzi o te opory ze strony przedsiębiorców dotyczące osób niepełnosprawnych.

0: że prawie w pół do piątej natężenie ruchu na ulicy Piastowskiej powinno zmaleć. A ja przez moje urządzenie badawcze, czyli otwarte okno, słyszę, że cały czas tam jedzie auto za autem. Zaraz to skonfrontuję z wiedzą Adama Wołka.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A jestem pełen podziwu twojego dobrego słuchu. Są korki w kilku newralgicznych miejscach, poza Opolem w Nysie, oczywiście na Grodkowskiej, gdzie pracują drogowcy. Nie lepiej jest na rondach przy przeprawach przez Nysę Kłodzką. W Brzegu na Chrobrego czy Piastowskiej tam grupują się pojazdy. Opole przyhamowuje w centrum, zapycha się rondo na Krapkowickiej oraz wyloty z miasta. Mamy tłok przy centrach handlowych. Ostatnie szkolne przymiarki i zakupy. Przypominamy, że na 213 kilometrze autostrady na jezdni w kierunku Katowic trwają prace, tam zwalniamy do 80. Mocno noga z gazu na 45. Krajowej w stronę Kluczborka mamy wahadła.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Po zabójstwie 49-letniej kobiety i napadzie na 12-letnią dziewczynkę mieszkańcy Kędzierzyna na Koźla chcą organizować tak zwane patrole obywatelskie. Policja stanowczo apeluje, żeby nie podejmować tego typu samodzielnych działań. Zapewnia, że w terenie pracują policjanci umundurowani jak i w cywilu, a zwiększone siły przez całą dobę dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Parlament Europejski naciska na jak najszybsze sfinalizowanie prac nad wojskowym Schengen. Z docierających informacji wynika, że europosłowie chcą zakończyć negocjacje z krajami członkowskimi do listopada. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Opolanie znów mogą korzystać z krytej pływalni Wodna Nuta. Basen został otwarty dziś punktualnie o 6:00. Po wakacyjnej przerwie związanej z remontem na klientów czekają odświeżone i zmodernizowane sauny czy szatnie. Prace trwały od połowy czerwca. A w wiadomościach za pół godziny opolska policja podsumowuje tegoroczne wakacje.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to ja podsumuję aurę, ale również na południu regionu. Tym razem wędrujemy do Głubczyc. Temperatura w tej chwili około 23 stopni, a więc tak ciepło jak w stolicy województwa. Jednak to słoneczko może jednak być przykryte przez chmury. Wieczór już chłodniej, temperatura minimalna około północy 12 stopni. A później będzie coraz cieplej, mniej więcej około 8-15 stopni i też słońce z chmurami. Dopiero po południu będzie się bardziej chmurzyć, natomiast na ziemi głubczyckiej będzie nie cieplej jak 23 stopnie. Jeszcze szybko zerknę na czwartek. Tutaj w nocy może pokropić, później ładna pogoda, a po południu trochę chmur i troszkę deszczu, ale przelotnego.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my w tej części audycji będziemy łamać stereotypy, między innymi dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Przygotowujemy się do tego wielkiego święta w Opolu, które będzie od czwartku do soboty.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przyjmuje się, że około 10% populacji, czyli mieszkańców Opolszczyzny, to osoby z niepełnosprawnościami. Jest też część osób, które nie mają takiego orzeczenia, ale czują się nie najlepiej. No i teraz pytanie, jak tym ludziom można pomóc, żeby nie byli na marginesie, żeby nie korzystali z pomocy społecznej, ani jakichś dotacji, czy różnego rodzaju wsparcia, które jest z jednej strony bardzo marne finansowo, a z drugiej strony czasami nawet upokarzające. Stąd też bardzo ważne, żeby osoby niepełnosprawne mogły pracować w specjalnych warunkach, owszem, na stanowiskach dofinansowanych przez PFRON, ale pytanie, dlaczego pracodawcy nie korzystają z takich ulg dzięki temu, żeby zatrudnili osoby niepełnosprawne? Tym razem powiemy o tym z perspektywy lekarza. Dr Janusz Stasiak jest honorowym prezesem Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i na co dzień z tymi ludźmi rozmawia.
2: Przy dokumentacji PFRON-u, pomocy PFRON-u, przy doświadczeniu PFRON-u, przy dobrej rozmowie i przy mądrej kadrowej w firmie pozyska się na pewno człowieka, bo niepełnosprawny, jeśli chce zlikwidować swoje różne ulgi socjalne, proszenia się o pieniądze, a chce pracować, to jest to jeden z najbardziej oddanych i wiernych pracowników.
1: Skoro to jest powszechnie wiadome, to dlaczego przedsiębiorcy jednak nieraz opierają się przed zatrudnieniem takiej osoby z orzeczeniem?
2: Socjalizm opierał się w ogóle przed osobami z niepełnosprawnościami. Nie było ich w ogóle. Więc taka mitomania wiąże się przede wszystkim z naszymi hamulcami. I myślę, że te stereotypy wybić, wykopać jest bardzo trudno. Pomógł nam lockdown i muszę Państwu powiedzieć, że lockdown uświadomił, że możesz siedzieć przy biurku i napisać niesamowity program, a takich znam mnóstwo. Możesz być osobą ciężko chorą na białaczkę szpikową, a napisać program dla ludzi głuchoniemych, napisać program migania muzyki poważnej. To zrobiła moja współautorka. W czasie przeszczepiania szpiku między fazami przeszczepu, po ciężkiej chemioterapii, między fazami chemioterapii, rysowała i nagrywała miganie dla osób głuchoniemych muzyki poważnej. Robota z programu ministerialnego, dokładnie nadzorowana, czyli każdy punkt tej umowy z kontrolą, i wychodzi wspaniale. To znowu znaczy, że niepełnosprawni, osoby z niepełnosprawnościami, to zaklęci pracownicy. Zaklęci w chęć pracy, udowodnienia sobie i środowisku, że są przydatni.
1: O tym mówił dr Janusz Stasiak, honorowy prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. A jeszcze dodam, są to ludzie, którzy potrzebują również uwagi po to, żeby ich dostrzec, a wtedy okażą się bardzo wdzięcznymi ludźmi. I o tej wdzięczności już za chwilę porozmawiamy w popołudniówce Radia Opole.

0: i zachęty finansowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, to twarda waluta. To oczywiście korzyść materialna, ale czy taką walutą może być również wdzięczność? I o tym rozmawiamy w drugiej części z doktorem Januszem Stasiakiem, honorowym prezesem Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
1: Wdzięczność osób z niepełnosprawnościami to jest takie wielkie serce. Mogę Państwu zacytować tylko tych, których znam i tych, którzy pracują nie tylko przy biurku, bo obsługują prasę mechaniczną, i mój taki miły znajomy niepełnosprawny mówi tak: mi to się nie chce iść do domu. Prosty człowiek z pewnymi ograniczeniami umysłowymi, bo ja się tu czuję jak w rodzinie. Mają taką atmosferę, jest ich tylko czwórka pracowników w tej firmie, w tym jeden, który przyjeżdża na wózku i obsługuje tą prasę i daje radę. Trzeba by robić jakieś banery z takimi zdjęciami, nie hydraulików polskich do Francji, tylko taki baner z jednym stewciem, który się nie chce fotografować. To jest wdzięczność ponadczasowa i ponadsercowa, wdzięczność całej duszy. I jeśli tylko macie możliwość, macie chęć kogoś zatrudnić, to szukajcie wśród osób z niepełnosprawnościami.
0: A nawet jeżeli nie jesteście przedsiębiorcami, to odwiedźcie właśnie to miejsce, gdzie spotykają się ci ludzie. Wszystkich można tutaj spotkać, porozmawiać na Placu Wolności w Opolu w piątek. To kolejne Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
5: Uwaga kierowcy, mocno gaz gazu na Krajowej 45 w stronę Kluczborka. Tam mamy wahadła DK11 między Głukowicami a Kostowem, to za Byczyną. Mamy tam remont przepustu, ograniczenie do 60. A w Zwiastowicach, to powiat prudnicki, na 40 wymiana słupów energetycznych i tam również zwalniamy. Nysa na Jagiellońskiej, przy stacji paliw, kolizja dwóch osobówek i to jedyne zdarzenie na naszych traktach, w tej chwili obsługiwane przez mundurowych. Ruch już nieco mniejszy, nie ma wielkich zatorów, ale płynnie. Do końca też nie jest, szczególnie na Piastowskiej, w Opolu czy Niemodlińskiej. W Kluczborku jeszcze sporo pojazdów sunie przez rondo w centrum miasta, podobnie jak w Namysłowie. Tam spory ruch na rondach. Uwaga, prace na Krajowej 39 na wysokości brzegu. Ponownie o drogach jutro przed 6.30.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: A na razie słońce przyświeca tym, co jadą z zachodu i tym, co jadą ze wschodu. Piękna pogoda na Opolszczyźnie, ale więcej o tym już po wiadomościach.
7: A w wiadomościach: opolska policja podsumowała tegoroczne wakacje. Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu. W wiadomościach także o nastrojach przed meczem Odra Opole - Wisła Kraków.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Po 17:00 Roman Juranek.
7: Opolska policja podsumowała tegoroczne wakacje. Nie brakowało wypadków, pijanych kierowców i ofiar śmiertelnych. W regionie doszło do 98 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób. Inne statystyki poznała nasza reporterka Joanna Matlak.
8: Policjanci przeprowadzili blisko 37 tysięcy kontroli drogowych. Zatrzymano ponad 400 praw jazdy, przede wszystkim za rażące przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym. Niestety aż 56 kierowców zdecydowało się na jazdę pod wpływem alkoholu. Wakacje to także czas spędzony nad wodą i niestety tu także nie brakowało tragedii. W tym roku w naszym regionie doszło do 3 utonięć.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
7: Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia się liczby rosyjskich aktów sabotażu, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem szefa MSWiA podpalenie w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie na Słowacji świadczą o zmianie strategii Rosji.
9: Służby są pewne, że to nie było przypadkowe podpalenie, ale akt sabotażu. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze w zakładzie produkującym podzespoły dronów w Skarżysku Kamiennej.
10: Sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta, został przepłoszony. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
9: Czy można łączyć ten pożar z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie? O tym na razie służby nie chcą przesądzać. Szef MSWiA dodał, że w ostatnim czasie można łączyć akty dywersji z polityką międzynarodową Moskwy.
10: W zeszłym tygodniu Słowacja, w tym tygodniu to podpalenie w Skarżysku, teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej.
7: A był to materiał Mariusza Pieśniewskiego.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Mniej mięsa, tłuszczu i cukru, więcej warzyw czy owoców na szkolnych stołówkach. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia od dzisiaj wprowadza zmiany w żywieniu uczniów. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu będzie oparty na przykład na strączkach fasoli, soczewicy lub ciecierzycy, mówi lekarka Alicja Baska z Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.
1: Szkoła, przedszkole to żywienie zbiorowe ma też wspierać kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych, a nasiona roślin strączkowych są i cennym źródłem białka, i cennym źródłem błonnika, wielu innych także, czy to składników mineralnych, czy witamin.
7: Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się ryby, a dwa razy w tygodniu obiad z daniem mięsnym bez wykorzystywania produktów przetworzonych. Zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać do picia wodę. I jeszcze sport. Odra Opole rozpoczyna rozgrywki o Puchar Polski. Pierwszym rywalem będzie Wisła Kraków, jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów historii. Spotkanie na Itak Arenie rozpocznie się za pół godziny. Na miejscu jest tam już Grzegorz Frankowski. Grzegorzu, jakie nastroje przed spotkaniem?
11: Jak zawsze bardzo dobre, trwa rozgrzewka obu drużyn, coraz więcej kibiców również na trybunach. Myślę, że dziś około 8, może nawet więcej tysięcy fanów opolskiej Odry i Wisły Kraków również pojawi się tutaj na trybunach Itaka Areny. Przed nami mecz 9 zespołu Betflix pierwszej ligi kontra 3 zespół Ekstraklasy. Pierwsza runda Pucharu Polski. Są roszady w obu drużynach, jeżeli chodzi o podstawowe jedenastki w naszym zespole w Odrze. Między innymi Miłosz Mleczko i Stanisław Gieroba od pierwszej minuty. Trzeba grać, Odra chce wygrywać, no ale przede wszystkim najważniejsze są rozgrywki ligowe i kolejny mecz ze Stalą Mielec. Dzisiaj jednak jest tak prestiżowe spotkanie. Będą chcieli gospodarze rozstrzygnąć na swoją korzyść. Pierwszy gwizdek sędziego spotkania Odra Wisła o 17.30.
7: Dziękuję, mówił Grzegorz Frankowski, a kolejne relacje ze spotkania w wiadomościach o 18, 19 i 20. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Na razie nad niebem opolskim świeci słońce, trochę chmur, ale to nie wróży jakichś opadów, więc ten mecz powinien przebiegać w dobrej atmosferze, także sportowej. A tymczasem teraz zaglądamy już na zachodnie kresy naszego województwa, czyli na ziemię paczkowską. Tam już 19 stopni, słońce czasami przysłonięte przez chmury, ale w nocy będzie nie mniej niż 13 stopni. Jutro na ziemi paczkowskiej około 8-9 przelotne opady deszczu niewielkiego, który może też się pojawić około 13. Poza tym trochę chmur, trochę słońca, maksymalna temperatura w Paczkowie i w okolicach jutro 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A w tej godzinie naszej popołudniówki pojedziemy na myjnię samochodową, a jakże? Ale zapewniam, nie pojedziemy tam na ostatnią chwilę, tylko się wcześniej umówimy. Dlaczego? Wszystko wyjaśnimy wkrótce, czyli do godziny 18.

0: Reklama społeczna.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i wróciliśmy z wakacji. Mamy już rok szkolny, coraz więcej samochodów na ulicach, coraz więcej też klientów będzie się pojawiać na różnego rodzaju myjniach samochodowych. Nawet na tych automatycznych i także na tych prawdziwych, gdzie właściciel przywita się, posłucha, co chcemy zrobić, co wyczyścić, co ewentualnie odnowić, po to, żeby auto było piękniejsze. No i oczywiście wszystko jak zwykle. Kiedy? Ano na ostatnią chwilę. Bo wcześniej, no nie mamy takiego pomysłu i dowiadujemy się w sobotę, że w sobotę będziemy

0: jechać na wesele i auto musi być bardzo czyste. A co najbardziej właśnie denerwuje właścicieli takich myjni?
1: Najbardziej drażni brak poszanowania naszego czasu zawodowego i przerzucania swoich niedoborów czasowych do naszego zegarka zawodowego.
0: A komu się to przydarza najczęściej? Młodsze pokolenie, starsze?
1: Najczęściej tej grupie zawodowej, która też jest samodzielna, która też prowadzi własną działalność, zapominają 2-3 dni prędzej się zaanonsować, że potrzebują terminu u nas i nie rozumieją. Po tym jak zadam pytanie, czy do dentysty, fryzjerki, kosmetyczki też wpadają z tak zwanego buta z ulicy, milkną, no i wtedy chyba to rozumieją. No
0: to warto zapytać, kto jest taki najbardziej rzetelny, grzeczny, punktualny, z wyprzedzeniem się anonsuje.
1: Trudno to powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak zwykły Szary Kowalski najbardziej rozumie brak naszego czasu i to, że trzeba się terminowo dostosować do naszego grafiku.
0: No trochę zaskakujące, że przedsiębiorcy nie rozumieją przedsiębiorców, ale taki paradoks już nie ostatni chyba na świecie. A ja bym chciał jeszcze zapytać, ile godzin trzeba zarezerwować na takie porządne umycie, wyczyszczenie auta średniej wielkości? I o tym już za kilka minut w popołudniówce Radia Opole.

0: My też lubimy bez końca rozmawiać o samochodach. To taka przypadłość na ogół facetów, ale wiem, że panie też potrafią trochę o tym porozmawiać. No i doskonałym miejscem na tego rodzaju pogawędkę jest myjnia samochodowa. Przynajmniej ta w centrum Opola, w której ja byłem. Oczywiście właściciel prosi, żeby wcześniej się umawiać, nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę i zarezerwować sobie czas po to, żeby taka usługa była wykonana po prostu spokojnie, bez nerwów i bardzo solidnie. No i co z tego? I wiemy o tym, że nie wolno się śpieszyć, wiemy, że ograniczony jest czas. No dobrze, ale ile to wszystko ma trwać? O to też warto zapytać takiego szefa myjni przed zleceniem usługi.
1: Taki zakres może trwać od 2 do 3 godzin roboczych.
0: Rozumiem, że są i tacy, którzy przychodzą i mówią, wie pan, może w pół godziny pan to wszystko ogarnie.
1: Są tacy, którzy mówią, że sami jak byli młodsi, to takie auto ogarniali w pół godziny i to nie mieli takiego sprzętu jak my, a już bardzo często wspominają, że przywrócenie kondycji lakieru dzięki paście tempo było banalnie proste i szybkie, więc dlaczego my potrzebujemy tyle czasu na to?
0: No to jeszcze się upomnę o ludzi, którzy mają alergię. Czy na wyraźne życzenie może pan wyczyścić, nie stosując chemii, w której jest dużo lotnych substancji bardzo drażniących?
1: Oczywiście, że jest taka linia. Nie wiem, czy mogę wymienić markę tej firmy.
0: No, pominiemy sobie. No,
1: ale są takie możliwości. Są detergenty naprawdę o bardzo przyjaznym pH dla skóry, jak i również takie, które nie powodują podczas pracy, po zastosowaniu tego płynu podczas pracy klimy lub nawiewów, nie powodują drażnienia górnych dróg oddechowych.
0: No to życzę panu w takim razie takich klientów, którzy się nie śpieszą i potrafią nawet parę dni wcześniej zadzwonić, umówić się, dać czas firmie i sobie, żeby auto dalej cieszyło oko.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam naszą całą branżę.
0: Bardzo celne pozdrowienia. Panowie, którzy macie takie myjnie samochodowe, prawdziwe, gdzie można porozmawiać, trzymajcie się. Tak sobie pomyślałem, dawniej panie to miały Magiel, a my dzisiaj mamy właśnie takie już ostatnie na świecie prawdziwe myjnie samochodowe. Wszystkiego dobrego, tylko pamiętajcie, umawiamy się dużo, dużo wcześniej.

0: Panie na lewo, panowie na prawo. To słynne zawołanie przewodników wycieczek, gdy te znalazły się w różnych okolicznościach przyrody. I a propos kierunków, Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Dzisiaj już zdecydowanie w takich sytuacjach częściej wspomaga nas nawigacja satelitarna, ale pewnie starsi słuchacze nie tylko pamiętają, ale też i częściej korzystają z, nazwijmy to, analogowej metody szukania drogi do celu.
3: Czyli mapy?
2: Miejsca albo ulicy w obcym mieście. Mapy? Język za przewodnika.
3: A, no
2: mawiano tak.
3: Tak
2: od zawsze.
3: A to ty do prehistorii jakiś sięgasz.
2: Mam dobrą pamięć po prostu. I wtedy oczywiście pytamy na przykład tak zwanych miejscowych o to, jak gdzieś dojść, jak dotrzeć do celu naszej podróży. Jest duża szansa, że wtedy usłyszymy w odpowiedzi na przykład tak. Szkoła, a tam po lewo. Albo przystanek, tam po prawo.
3: Tak czereśniak czterech pancernych, tam wedle buczków trzech.
2: Mówienie po lewo czy po prawo to stosunkowo częsty błąd, choć poprawnie jest oczywiście tam po lewej, tam po prawej.
3: W domyśle stronie.
2: Sklep znajduje się więc po prawej stronie, a nie po prawo stronie. No,
3: ale tak też można powiedzieć na prawo, skręcić.
2: Ale
3: bo tak też często
2: skręcić,
3: się tłumaczyć.
2: Tak. Ale skręcić, pójść na prawo, ale skręcić w prawo. Można powiedzieć, że coś znajduje się na prawo od przystanku lub na lewo od jakiegoś, dajmy na to, banku. Natomiast jeśli ktoś pyta nas o drogę na dworzec, to nie powiemy, że dworzec znajduje się po prawo. Dworzec znajduje się oczywiście po prawej. A propos jednak kierunków, to najpowszechniejszym problemem z kierunkami w życiu codziennym jest dezorientacja, czyli mylenie stron, mylenie strony lewej i prawej. Są tacy ludzie, którzy mają z tym problem i to problem, można powiedzieć, natury chorobowej, bo często stoi za tym zaburzenie lateralizacji. Psychiczny problem z przełączaniem się myślowym z jednego kierunku na drugi.
3: To jest taka obiegowa opinia, że bardziej to dotyczy kobiet, no a ci, którzy się żachną, że to jest dyskryminujące, to jest uzasadnienie naukowe właśnie w budowie mózgu, który sprawia, że właśnie jest taki moment zawahania, czy to jest lewo, czy to jest lewo-prawo. Więc to nie jest błahy problem.
2: Dotyczy to, jak się szacuje, nawet 10% populacji ludzkiej, a uzewnętrznia się to na przykład na drogach, gdy trzeba włączyć kierunkowskaz.
3: No tak, oczywiście i mnie spotkało to osobiście jako dziecko. Wylądowałam przez to w Zaspie Śnieżnej, ponieważ o mało nie wpadłabym pod taki traktor śnieżny. Tato mój krzyknął w prawo, a ja w lewo. No i wylądowałam w śniegu. Także to nie jest naprawdę taki błahy problem, bo w wielu sytuacjach, kiedy trzeba bardzo szybko podjąć decyzję i wykonać ruch, to nagle mózg jakby się zacina, prawda?
2: No tak, jedziemy w prawo, jedziemy w lewo, ale nie na prawo, na lewo.
1: Na końcu języka.

Powolutku dobiega godzina 18. Jeszcze będziemy z wami do 19. Przypomnę, że zawsze we wtorki i w piątki przekazujemy relacje z Ukrainy. Dzisiaj, jak się państwo domyślają, będzie to też związane z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogładza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
4: Dziś pierwszy dzień szkoły, zapachniało powoli jesienią, ale według prognoz, które mamy, cały wrzesień ma być naprawdę ciepły.
5: Polska bierze udział w obradach grupy G20.
6: Nasz sukces gospodarczy budzi olbrzymi szacunek.
5: Odra Opole walczy w rozgrywkach Pucharu Polski. Za godzinę do rywalizacji dołączy MKS Kluczborka. W kulturze m.in. tradycja dialogu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Po 18:00 rozpoczyna swój dyżur w redakcji informacji Daniel Klimczak.
5: Dzień dobry, zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy zablokowaną drogę krajową numer 43 na wysokości miejscowości Julianpol. To odcinek między Wieluniem a Kłobuckiem. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: Obecność Polski na szczycie G20 to wynik wzrostu gospodarczego, przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Minister mówił w TVP Info, że członkowie grupy docenili rozwój gospodarczy naszego kraju.
6: Prezentujemy stanowisko na rzecz tego, aby wzrost gospodarczy był takim centralnym punktem prac G20. Nasz sukces gospodarczy budzi olbrzymi szacunek. To, że w ciągu niespełna 37 lat transformacji udało nam się zwielokrotnić PKB.
5: A w przyszłym roku Polska otrzyma 400 milionów euro z funduszu na dozbrajanie Ukrainy. To zwrot za broń przekazaną Ukrainie. Do tej pory Polska otrzymała 830 milionów euro. Niemiecka policja natomiast znalazła ładunki wybuchowe na trafostacji niedaleko granicy z Polską. W elektrowni w Brandenburgii wyłączony został jeden z bloków energetycznych, ale dostawy prądu nie są zakłócone. O ataku na infrastrukturę mówią firmy energetyczne odpowiedzialne za produkcję i przesył prądu. Policja potwierdza, że doszło do minimum jednego wybuchu, a na podstacji oddalonej o kilkanaście kilometrów od granicy z Polską znaleziono więcej ładunków. Nie wszystkie jednak eksplodowały. Policja zaprzeczyła znalezieniu elementów rakiet, na których obecność wskazywały lokalne media.
0: To dzieje się teraz w regionie.
5: Nieco ponad pół godziny temu Odra Opole rozpoczęła na Itaka Arenie mecz 1.32 Pucharu Polski, w którym podejmuje Wisłę Kraków. Od 16 minuty na tablicy wyników obecnie jest jednopunktowa przewaga gości. Na miejscu jest Grzegorz Frankowski. Powiedz proszę, jak do tej pory wygląda gra niebiesko-czerwonych.
7: Początek bardzo dobry w wykonaniu gospodarzy. Już w trzeciej minucie w pole karne odważnie wbiegł Michał Felix i został nieprzepisowo zatrzymany przez obrońcę Wisły. Kibice Odry czekali na rzut karny, jednak po analizie VAR sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Goście po raz pierwszy groźniej zaatakowali po kwadransie. Miłosz Mleczko, bramkarz Odry, zachował się bez zarzutu, dwukrotnie świetnie interweniując. Minutę później, no nie był już niestety w stanie zapobiec utracie bramki. W roli głównej wystąpił Maciej Kuziemka, młodzieżowiec Wisły, wbiegł dynamicznie w pole karne i precyzyjnie strzałem przy słupku wyprowadził swój zespół na prowadzenie. No i w kolejnych minutach sporo się dzieje. Już w 28 minucie Joshua Perez zastępuje Stanisława Gierobę, a kilka chwil temu Marko Bożicz, to zawodnik Wisły, otrzymał czerwoną kartkę, tak więc z przewagą jednego zawodnika do końca tego spotkania grać będzie Odra i miejmy nadzieję, że wykorzysta tę przewagę. Na razie po 33 minutach Odra Opole, Wisła Kraków 0-1.
5: A za niespełna godzinę w Kluczborku tamtejszy MKS zmierzy się w pierwszej rundzie Pucharu Polski ze spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy Lechią Gdańsk. Podobieczni trenera Łukasza Ganowicza są na 9. miejscu w tabeli trzeciej ligi, a gdańszczanie w pierwszej lidze zajmują 12. pozycję. Będziemy walczyć o każdy metr boiska, zapowiada szkoleniowiec MKS-u.
1: Mam nadzieję, że sprostamy zadaniu. Nawet jestem przekonany, że tak będzie. 2 lata temu udało się przejść tą pierwszą rundę i taki sam zamiar mamy teraz. No, puchary są po to, żeby je zdobywać, a te mecze mogą nam tylko pomóc zawodnikom, nam, trenerom, klubowi w promocji.
8: W lidze ze zmiennym szczęściem na razie.
1: No, ale myślę, że sytuacja została opanowana i ostatnie 2 zwycięstwa. Fajne, widać progres, dlatego jest duży optymizm.
5: Mecz przy ulicy Sportowej rozpocznie się o 19:00.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 18:00.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Już jutro w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce odbędzie się wydarzenie zatytułowane Tradycja w dialogu. W programie znalazło się spotkanie autorskie z Johannesem Kwapisem o jego książce zatytułowanej Mój dziadek, mój ojciec i ja, trochę inna historia rodzinna. Ponadto odbędzie się również otwarcie wystawy zatytułowanej Z szuflady wspomnień moich dziadków.
10: O szufladzie wspomnień swoich dziadków opowiedzą studenci opolskiej germanistyki, którzy nie sięgnęli do wspomnień, do fotografii, do rodzinnych pamiątek swoich rodzin, połączyli je z opowieściami i utworzyli wystawę.
9: Mówiła Bogna Peter. Ponadto w wystawie porozmawiają profesor Gabriela Ilto-Piechulik oraz regionalistka i pisarka Barbara Saczko-Bomba. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zmieniamy temat. Renata Przemyk będzie gwiazdą specjalną podczas 15. Dąbrowskich spotkań z poezją śpiewaną Zamczysko, odbywających się przy zamku w Dąbrowie. Koncerty odbędą się w pierwszy weekend września, a w tym roku będzie to szczególna uroczystość, ponieważ wydarzenie obchodzi 15-lecie istnienia. Stąd wśród zaproszonych gości pojawi się czołówka artystów związanych z piosenką poetycką, takich jak zespoły Akademia Słów Pięknych, Kilka Czułości oraz Jarosław Wasik, a dołączą do nich artyści młodego pokolenia, tacy jak Magdalena Mek-Krzemień, Karolina Harko oraz zespoły Kawa z Mlekiem i Serotonina. Rozpoczęcie wszystkich koncertów zaplanowano na godzinę 17, a wstęp na wszystkie jest darmowy.
2: Pogoda.
4: Równie darmowa jak zwykle prognoza pogody, tym razem dla Olesna, więc tu jeszcze jest cieplutko, słońce, troszeczkę chmur, około 20 stopni. W nocy naturalnie chłodniej, do 12 stopni, 11 nad ranem. A jutro na ziemi oleskiej będzie ciepło. Rano 14, słońce za chmurami, około 9, tylko przelotne opady deszczu, a później trochę chmur, trochę słońca, maksymalnie 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Nasz program realizuje Marcin Kobza, ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski i tak będzie do 19. Zapraszam.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: W ostatniej godzinie naszej popołudniówki, we wtorki i w piątki, gościem naszym jest Aleksandra Piasta, która przekazuje relacje z Ukrainy. No dzisiaj wyjątkowy dzień i dla Polski, i dla Ukrainy, ponieważ w obu krajach 1 września dzieci, uczniowie idą do szkoły. Jak to wygląda w kraju objętym działaniami wojennymi?
2: Witam Państwa serdecznie. Tak, nowy rok szkolny zaczął się i w Ukrainie, ale niestety bez uroczystości, jak to było wcześniej, bez, jak nazywało się, święto pierwszego dzwonka, tak, na galowo ubrane dzieciaki zawsze chodzili, były jakieś spotkania z nauczycielami, rodzice przychodzili. W ostatnich latach, no i dzisiaj, takie coś robią dla pierwszoklasistów i dla maturzystów, no żeby w pamięci coś się zostało. No a dzisiaj było tak, że w wielu rejonach, w wielu obwodach po prostu podczas tych uroczystości był alarm powietrzny. Nawet obserwowała media społecznościowe, że matki pisali, że no dziecko siedzi tam w przedpokoju, ubrane na golowo, czeka, żeby wyjść z domu, nie możemy, bo jest alarm, czekamy. No i właśnie zakończyło się tym, że dzieciaki po prostu poszły, jakieś podręczniki otrzymali, nie było jakichś takich spotkań, no to w tych obwodach, to Kijowski, centrum Ukrainy, no by

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Nie słabną działania wojenne na Ukrainie. Niestety 1 września, pierwszy dzień w szkole, duża część dzieci nie miała tej przyjemności, żeby iść z radością do szkoły, bo nie mogła wyjść z domu na skutek alarmów. Ale w tej części rozmowy chciałem jeszcze zapytać o prace ekshumacyjne. To jest wątek bardzo ważny dla Polski, bardzo delikatny, przez wiele lat jakoś zaniedbywany. Natomiast trzeba zapytać, jak postępują te prace. Chodzi oczywiście o ofiary zbrodni na Ukrainie. 30 sierpnia w miejscu dawnej wsi Ostrówki odbyły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Czy tego typu działania, te ekshumacje będą kontynuowane?
2: Tak, będą, ale na początek kilka słów właśnie o tym ponownym pochówku, bo prace ekshumacyjne były prowadzone od 13 lipca do 7 sierpnia, no a 30 właśnie w rocznicę tej zbrodni w tych wioskach odbył się ponowny pochówek. 55 osób, 26 dzieci, wśród nich strasznie jest. No i też była strona ukraińska i polska, przedstawiciele rządu, przedstawiciele Sejmu, naukowcy, to Instytut Pamięci Narodowej, duchowni też, była msza święta, też i katolickie, i prawosławne, duchowne. No i też rodziny tych ofiar, krewne tych ofiar. No i ludzie przyszli, nawet Ukraińcy mówili, że no, my chcemy, żeby już ekshumacje były zakończone, żeby każdego odnaleźli, każdego identyfikowali, żeby wiedzieć po prostu prawdę o tym, co się wydarzyło tam. No i taka jest zapowiedź, że kolejne ekshumacje będą w Hucie Pieniackiej i w Pużnikach. Jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, czy w tym roku, czy już w następnym, dlatego że za chwilę pogorszą się warunki pogodowe. No jeszcze jest taka kwestia, że no za mało badaczy, które mogą w ogóle wykonywać te roboty. No i wojna trwa, to też, chociaż to obszar mniej więcej spokojny, to może wiosną się zaczną. No więc miejmy nadzieję, że to będzie w tym kierunku iść dalej.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Kolejna w piątek, też po godzinie 18 w popołudniówce Radia Opole. Przypomnę, że o tym wszystkim mówiła Aleksandra Piasta z Radia Opole.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i tak oto mamy już za sobą 1 września, przynajmniej większą część dnia. To pierwszy dzień szkoły. Myślę, że przez wszystkie przypadki to zjawisko było wymieniane, więc trochę sobie dzisiaj odpuściłem ten wątek, ale jutro na pewno porozmawiamy o szkole. Jakie są największe wyzwania pedagogów, nauczycieli, dyrektorów przed rozpoczynającym się właśnie nowym rokiem szkolnym 2026-2027. Więc już dzisiaj zapraszam na popołudniówkę, początek po godzinie 15. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy Marcin Kobza, który program zrealizował, i Krzysztof Dobrowolski.

0: reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas we wtorek, 1 września. Imieniny obchodzą Bronisław oraz Idzi. Dziś także święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. 19 na zegarach. Urząd Wojewódzki komentuje raport NIK w sprawie powodzi.
3: Jeżeli jest ktoś taki świetny i dzisiaj wie lepiej z perspektywy czasu, jak to zrobić, to znaczy, że jest drętwym człowiekiem.
2: Na razie nie będzie protestu nauczycieli, a Odra Opole prowadzi z Wisłą Kraków w 1:32 Pucharu Polski.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Nie ma już utrudnień na Krajowej 40 Trójce w miejscowości Julianpol na styku województw opolskiego i śląskiego. Jak wiecie z wiadomości, czołowo zdarzyły się tam dwa samochody. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, jedna osoba została ranna.
4: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
2: Raport NIK nie jest dla nas druzgocący. Tak Urząd Wojewódzki odnosi się do wczorajszej publikacji na temat zarządzania kryzysowego w czasie powodzi. Wśród nieprawidłowości wymienia się m.in. fakt, że wojewoda nie ogłosiła stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego. Kolejne zastrzeżenie dotyczy braku wysyłki alertów RCB. 14 i 15 września była powódź błyskawiczna, przekonuje wicewojewoda Piotr Pośpiech.
5: Ja bym chciał, żeby jakaś inspekcja kontroli sprawiła, żeby ludzie słuchali bardziej naszych komunikatów, bo one docierały, a były słabo realizowane. Ludzie się ewakuowali, jak woda była po kostki, więc my z pokorą przyjmujemy ten raport jako pewien stan, który może zadziałać lepiej. Ja mogę z podniesionym na ten temat rozmawiać z każdym. A jeżeli jest ktoś taki świetny i dzisiaj wie lepiej z perspektywy czasu, jak to zrobić, to znaczy, że jest drętwym człowiekiem w suchych butach, który się nigdy nie zderzył z taką katastrofą.
2: Wicewojewoda zapowiada, że urząd odniesie się szczegółowo do sprawy po dokładnym zapoznaniu się z raportem.
4: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
2: Na razie nie będzie strajku nauczycieli. O możliwym strajku podczas przyszłorocznych matur mówił wcześniej prezes Małopolskiego Okręgu ZNP. Nauczyciele protestowali wczoraj przed kancelarią premiera, domagając się powiązania wynagrodzeń z przeciętną płacą. Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiada jednak, że jeśli rządzący nie wywiążą się z obietnic, to nauczyciele zareagują.
6: Strajk wiąże się również z wejściem w spór zbiorowy. To jest ponad 3-miesięczna procedura i w tej chwili nie jest uruchomiona, chociaż zawsze możemy takie procedury rozpocząć. W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnych etapów protestu, ale na razie w kalendarzu najbliższych tygodni nie ma wśród nich strajku.
2: Jest zielone światło dla przedłużenia o 2 lata unijnej misji wojskowej, która szkoli ukraińskich żołnierzy i w której Polska odgrywa kluczową rolę. Budżet misji będzie podwojony. Sprawa była jednym z tematów nieformalnego spotkania ministrów obrony na południe od Dublina. Szczegóły zna Beata Płomecka.
7: Unijna misja ma być przedłużona do jesieni 2028 roku, a jej budżet ma wynieść 900 milionów euro. Wprawdzie to tylko wstępne ustalenia i teraz zajmą się tym jeszcze eksperci do spraw bezpieczeństwa, a później muszą jeszcze formalnie zatwierdzić unijne kraje, ale wstępna zgoda już jest. Potwierdził to wiceminister obrony Paweł Zalewski.
8: 94 tysiące żołnierzy przeszkolonych głównie w Polsce i w Niemczech, 24 brygady ukraińskie, no to naprawdę to jest duża sprawa.
7: Polska zaprosiła też unijne kraje do dalszego obsadzania stanowisk w jednym z dowództw tej misji, które mieści się w Żaganiu.
4: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
2: Około 20 minut temu Odrze Opole udało się odrobić stratę do grającej w osłabieniu Wisły Kraków. To w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski. 8 minut później padła druga bramka dla niebiesko-czerwonych. To spotkanie obserwuje dla Was Grzegorz Frankowski.
9: Tak jest, prowadzimy już 2-1, chociaż po pierwszej połowie mieliśmy troszeczkę minorowe nastroje. Maciej Kuziemka w roli głównej, kapitalna bramka, prowadzeniem gości, ale 31 minuta. Marko Bożic fauluje jednego z naszych zawodników bardzo brutalnie, dostaje czerwoną kartkę, gramy z przewagą jednego zawodnika, no i Odra cały czas się napędza. Były już sytuacje w pierwszej połowie, Michał Felix w samej końcówce, no ale w drugiej wykorzystujemy błąd bramkarza Wisły. No i Patryk Szysz, 52 minuta, doprowadza do wyrównania, a 8 minut później Michał Felix zrobi już wszystko tak jak należy. Teraz trzeba uważać, bo byli bliscy wyrównania nasi rywale, a Michał Felix zrobił to, co powinien zrobić napastnik. Minął w polu karnym rywala i pod łatę, pod poprzeczkę dał prowadzenie Odrze Opole. No ale Wisła nie zamierza rezygnować. Sam na sam wygrywa pojedynek z jednym z rywali, Miłosz Mleczko. Teraz również, no i za chwilę jeszcze rzut rożny dla naszych rywali. No i coraz mniej do zakończenia tego spotkania, ale na pewno tutaj emocji nie zabraknie. 16 minut do końca meczu. Odra Opole, Wisła Kraków 2-1.
2: A w Kluczborku także w ramach rozgrywek Pucharu Polski rozpoczęło się spotkanie tamtejszego MKS-u z Lechią Gdańsk. 6 minuta obecnie, no i bezbramkowy remis.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Obecnie na termometrach w Opolu 21 stopni, w nocy temperatura oczywiście spadnie miejscami do 11, ale nie spodziewamy się opadów. Jutro możliwy przelotny deszcz, a na termometrach do 23 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Witold Sułek, dobry wieczór, rozpoczynamy audiokrację. Wysłuchaliście piosenki Mary Max, Szkła kontaktowe. Jeżeli ktoś z Państwa słuchał o polskiej listy polskiej piosenki, wiecie, że ich wcześniejszy singiel pojawił się w propozycjach do OLPP i pomyślałem, że dzisiejszą audiokrację wypełnią zespoły piosenki, które albo, tak jak Mary Max, nie mogą trafić do innej audycji, a moim zdaniem zasługują. Wydali nowe single i to jest doskonała okazja, żeby je zaprezentować. Szkła kontaktowe to jest najnowszy singiel tego duetu. Nowy duet pochodzą ze Śląska. Ale będą też nowe utwory zespołów już zasłużonych, no bo nowości to nie tylko nowe zespoły, ale nowości to także zespoły już zasłużone. A do takich należy bez wątpienia grupa Shout, założona w roku 1985. Słynna głównie z fajnych rockowych ballad. I to będzie ballada. Będę czekał gdzieś.

grupa Shout, a za chwilę Leo Pick. Leo Pick ma prawdziwe nazwisko, ale nie wiem, czy jako artysta sobie życzy, żeby je zdradzać. Był kiedyś, nawet pojawił się na antenie Radia Opole, ma nowy singiel. To, co mi się podoba u niego najbardziej, to to mieszanie gatunków, rock, ballada, funk. No i ten nowy utwór Dotykam Nieba jest mniej więcej w takim właśnie nurcie. A do tego jeszcze dołożę Państwu Ade Fijał, Red Flag, czerwona flaga, chociaż tytuł jest po angielsku. No te czerwone flagi nam się źle kojarzą, bo najczęściej z morzem, że nie możemy się kąpać. Oj, było w tym sezonie niestety troszeczkę takich czerwonych flag, ale tutaj chodzi o taką wewnętrzną czerwoną flagę, która dobrze, żeby była, kiedy dzieje się coś złego w naszym życiu.

skończyły się wakacje, zaczną się delegacje. Pozwoliłem sobie na tego typu rymowankę. Nie jest to może ani bardzo zabawne, ani bardzo oryginalne, ale rzeczywiście tak jest. W czasie wakacji spoczywamy, no a latem, jeżeli ktoś oczywiście jeździ w delegacje, no to zaczną się bez wątpienia. Ale te delegacje i delegacja dokładnie, to jest tytuł oczywiście kolejnej piosenki. I zaskakujące, bo Bowska. Bowską kojarzyłem z zupełnie innymi tekstami. A ta delegacja, no właśnie, czy to rzeczywiście jest tylko i wyłącznie delegacja biznesowa, może można się wybrać w zupełnie inną. Posłuchajcie.

To była Bobska, która zabrała nas w delegację, a za chwilę Dziwna Wiosna. Wiem, kończy się lato, za chwilę jesień, gdzie tu wiosna? Ja przyznaję, że kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z zespołem, to miałem wrażenie, że to będzie jakaś poezja śpiewana, piosenka taka autorska, poetycka, Dziwna Wiosna, ładnie poetycko brzmi, prawda? Tymczasem zdecydowanie poprokowy band, sięgający nawet do muzyki grunge'owej i hard rocka, alternatywy. Szósty rok właściwie działają i ciągle, jak nagrywają coś nowego, moim zdaniem jest to bardzo intrygujące. I tak jest w przypadku nowego singla, który ma tytuł Strzęp.

to była dziwna wiosna i strzęp. Czasami jest tak, i Państwo o tym wiecie też słuchając różnych audycji, że różni artyści zbierają się razem, tworzą duety, albo też ktoś gościnnie u kogoś występuje. No i mam dla Was dwa takie utwory. Elis, dobrze nam znana, zaprosiła do współpracy Chwytaka i patrząc po komentarzach, to widać, że bardzo dużo fanów Chwytaka zaczęło słuchać też Elis, bo bardzo często jest tak, że to są różne światy. Ktoś z obszaru muzyki pop zaprasza na przykład rapera, kogoś ze środowiska hip-hopu, albo metalowiec kogoś zaprasza z muzyki rozrywkowej, prawie że disco, i robią coś razem. I wtedy jest szansa, że fani, normalnie nie słuchający siebie nawzajem, mogą nagle zainteresować się innym nurtem. W przypadku utworu Nieliniowe Elis i Chwytaka tak myślę będzie. No i drugi taki duet to Karolina Czarnecka i Osso. Osso niedawno Państwu prezentowałem. Intrygująca artystka, bardzo oryginalna, bardzo poetycka, chociaż piosenka to teoretycznie nie jest tak zwana kraina łagodności, ale ona dla mnie gdzieś w takie klimaty właśnie wchodzi. No a Karolina Czarnecka zdecydowanie coś innego. Jak im wyszło razem w utworze Offline, posłuchajcie. Najpierw Elis i Chwytak, później Karolina Czarnecka i Osso.

0: razem z nim kończę palić most ze sobą. Jestem offline.
1: No, czasami dobrze być offline, naprawdę, zwłaszcza kiedy chcecie odpocząć na wakacjach, dobrze jest to wszystko gdzieś zostawić, odłożyć, wtedy naprawdę odpoczywamy. Słuchaliście Eli z Chwytakiem i Karoliny Czarneckiej z Osso, dwa duety, a teraz troszeczkę męskiego grania. Pojawi się bowiem Iwer, co ciekawe, Iwer ma bardzo dobre dla mnie inspiracje, ale nie kopiuje, bo teoretycznie, jeżeli chodzi o Iwera, czyli Iwa Sadeckiego, no to mówi, że jego wzorami był Lech Janerka, John Frusciante i rzeczywiście jest to rock alternatywny, ale taki songwriterski, przy czym nie kopiuje żadnego z tych artystów. Uważam, że dobrze się inspirować, ale właśnie nie kopiować. Natomiast drugi artysta, bo zabrzmią dwie piosenki, to Kasjan. Kasjan Cieśla, takie jest jego imię, nazwisko, bo Kasjan to rzeczywiście prawdziwe imię, chociaż przyznaję, że nigdy w życiu nie poznałem żadnego Kasjana, a rzeczywiście jest nawet święty Jan Kasjan, który żył w latach 365-435, znany autor i mnich. Prawda? No to przyznaję, że spróbuję zgłębić to i może kto wie, może zacznie więcej być Kasjanów teraz i imię stanie się popularne, jeżeli Kasjan zrobi większą karierę, chociaż już jest spora. Jeżeli chodzi o Iwera, tytuł nowego singla to Wyższe Sfery, a Kasjan to piosenka Zanim Znikniesz.

wrócimy teraz do żeńskich głosów. Kilka to dla Państwa wybrałem, a kilkanaście czeka jeszcze w kolejce, ale audiokrację będę dla Państwa prowadził przez najbliższe 2 tygodnie, więc będzie sporo okazji, żeby dużo, dużo premier Wam zaprezentować. Także takich, które są bardzo autorskie, pod takim też względem, że artyści nie należą do dużych wytwórni, ale sami często wydają albo dla małych wytwórni, bo im rzeczywiście trudniej jest zaistnieć. Tych piosenek pojawia się codziennie po kilkanaście, kilkadziesiąt nawet, więc trudno to rzeczywiście ogarnąć. Do takich artystek na pewno należy Magda Ślęzak. Nagrała nowy utwór Błogo, a rok temu była też na polskiej liście polskiej piosenki Sam na Sam z takim utworem. Natalia Mott to kolejna intrygująca artystka, to M-O-T-T, Mott raczej nie jest nazwiskiem, bo pisane jest dużymi literami. Daruj sobie. I teledysk taki troszeczkę wakacyjny. To też jest taki trend, że w okresie lata sporo artystów nagrywa teledyski podczas jakichś wakacyjnych wyjazdów. No chociaż Daruj sobie sugeruje, że nie wszystko na tych wakacjach dobrze się poukładało. No i Maja wspólnie z 20 Tune, utwór Na moment. A ja Państwu życzę już dobrej, spokojnej nocy zarazem, bo to wszystkie piosenki dla Was na dziś. Do usłyszenia, do jutra.

0: Twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Na zegarach już prawie 20. Odra Opole pokonała Wisłę Kraków w Pucharze Polski. Szkoła w Bogdańczowicach była gospodarzem wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego.
1: Wiele modernizacji się tutaj odbyło, więc będzie dobrze.
0: A Niemcy wskazali, że Rosja ponosi winę za incydenty z udziałem drona w Lipsku.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od sportu. Odra Opole awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. W pierwszej rundzie rozgrywek zespół trenera Łukasza Tomczyka pokonał przed własną publicznością występującą w Ekstraklasie Wisłę Kraków 2-1. Ten mecz obserwował Grzegorz Frankowski.
3: Pierwsza połowa dla rywali. Goście zrobili bramkę w 16 minucie w roli głównej Maciej Kuziemka, który odważnie wszedł w pole karne i precyzyjnym strzałem tuż przy słupku wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Od 31 minuty gospodarze grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla pomocnika Wisły Marko Bożicza. Gospodarze jeszcze przed przerwą mogli wyrównać. Niestety Michał Felix z kilku metrów w samej końcówce nie trafił w światło bramki. Druga połowa należała już do gospodarzy. W 52 minucie Patryk Szysz wykorzystał błąd Letkiewicza, no i z kilkunastu metrów skutecznym lobem doprowadził do wyrównania. A 8 minut później Michał Felix tym razem zrobił wszystko jak należy i kapitalnym strzałem pod poprzeczkę zdobył drugą bramkę dla niebiesko-czerwonych. W kolejnych minutach mecz się otworzył. Sytuacji z jednej i z drugiej strony nie brakowało, ale więcej bramek kibice już nie zobaczyli. Odra pokonuje Wisłę 2-1 i awansuje do kolejnej rundy rozgrywek o Puchar Polski.
0: O awans do 1/16 finału walczy dziś także u siebie MKS Kluczbork, który od 19 podejmuje Lechię Gdańsk. Przed chwilą zawodnicy ponownie wybiegli na murawę po przerwie. Trwa 48 minuta, no i kilkadziesiąt sekund temu MKS objął prowadzenie na 1-0.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za wysłanie uzbrojonego drona do Niemiec. Szefowie MSZ i MSW poinformowali o zamknięciu w odpowiedzi dwóch rosyjskich placówek oraz innych środkach reakcji. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
4: Listę dowodów na wysłanie przez Moskwę drona z ładunkami wybuchowymi do Lipska przedstawił minister spraw wewnętrznych. Konfiguracja drona, jego części składowe, materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie, wyliczał minister Aleksander Dobrindt. Szef niemieckiej dyplomacji zapowiedział międzynarodową odpowiedź wobec Kremla, która już jest ustalana. Chodzi m.in. o rosyjską flotę cieni na Bałtyku. Johann Wadefull przedstawił też, na co Niemcy już się zdecydowały. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji, punktował szef MSZ Niemiec.
0: Polskie władze solidaryzują się z Niemcami. Premier Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że Rosja nie wygra tej wojny. Nie damy się zastraszyć, a naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i pełna koordynacja działań NATO przeciwko agresorowi, napisał szef rządu. Pozostajemy za granicą. Zabójstwo na Times Square w Nowym Jorku. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, jednej z największych instytucji finansowych w USA. Napastnikiem okazała się 49-latka, która zaczęła zadawać ciosy nożem przypadkowym osobom. O szczegółach Jan Pachlowski.
5: Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy: nie zamierzam się pozbyć tego, co mam w ręku, zabiję was oboje, informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami.
0: W zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach zorganizowano dziś wojewódzką inaugurację roku szkolnego. Dyrektor placówki Mirosław Kryształowicz liczy, że nowy rok będzie dobry dla młodzieży i pedagogów.
6: Tego wszystkim życzę, że będzie to dobry rok. My jesteśmy do tego przygotowani kompletnie. W wielu obszarach zaplanowaliśmy 4 oddziały klas pierwszych w 5 zawodach.
0: A polska kurator oświaty Joanna Raźniewska ocenia placówkę jako dobrze zorganizowany kompleks.
7: To są bardzo różne miejsca, gdzie jest hodowla zwierząt, gdzie jest internat dla młodzieży, pracownie specjalistyczne, gdzie rozwija się kształcenie rolnicze.
0: Szkoła gromadzi młodych ludzi nie tylko z Opolszczyzny, ale też części województw łódzkich. łódzkiego, wielkopolskiego czy śląskiego.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zanim o pogodzie, to jeszcze meldunek z Kluczborka. Lechia Gdańsk wyrównała 1-1 w meczu 1/32 finału Pucharu Polski z MKS-em Kluczbork, 52 minuta tego spotkania. A na termometrach w Opolu mamy obecnie 19 stopni. W nocy oczywiście temperatura spadnie miejscami do 11 stopni, ale bez deszczu. Przelotne opady jutro w ciągu dnia, a na termometrach do 23 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.

Słuchacie Radia Opole, Katarzyna Zawadzka. Kłaniam się tuż po urlopie. Audycja Więcej Kultury wraz z początkiem września powraca na antenę Radia Opole. Będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 20, czyli o stałej porze. Dzisiaj będziemy przypominać o książce pod tytułem Śląszczyki, której autorką jest Agnieszka Głębicka, pochodząca z Paczkowa. To jej prozatorski debiut. Choć pisaniem zajmuje się zawodowo, po raz pierwszy postanowiła napisać powieść. W dodatku inspirowaną losami m.in. swojej małej ojczyzny. O tej książce będziemy przypominać za moment, a ukazała się ona 15 lipca. No i ponieważ wakacje nie są takim czasem sprzyjającym spotkaniom autorskim, choć może niektórzy uważają inaczej, to pierwsze spotkanie autorskie zaplanowano właśnie we wrześniu, niebawem w czwartek w księgarni wydawnictwa Czarne w Warszawie. Tam po raz pierwszy Agnieszka Głębicka będzie miała okazję spotkać się z czytelnikami, a rozmowę z nią prowadzi kulturoznawczyni, pisarka, feministka Sylwia Hutnik. Książka Śląszczyki opowiada o burzliwych losach kobiet zamieszkujących tereny określane dziś jako śląsko-polski. Czas wojenny i podczas powojennej migracji to są takie zjawiska, które bardzo mocno odciskają piętno na życiu bohaterek tej książki, szczególnie Eriki, która jest postacią wyróżniającą się. Za chwilę rozmowa z Agnieszką Głębicką na temat jej powieści.

0: której akcja toczy się na Opolszczyźnie. Agnieszka Głębicka, która urodziła się na Śląsku Opolskim, pochodzi z Paczkowa, autorka sztuk teatralnych, słuchowisk, malarka, ze swoim debiutem prozatorskim dzisiaj gości w Radiu Opole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Książka, która opowiada historię przedwojenną i wojenną kobiet stąd, ze Śląska Opolskiego. Kobiet, które mają bardzo, niektórzy mówią, skomplikowaną tożsamość, ja bym powiedziała bogatą i niejednoznaczną, nie dającą się uchwycić tak bardzo w jednym słowie. Właśnie dlatego takie książki są ważne i cenne.
1: Tak, bohater, który nie jest taki jednolity, jednorodny, który musi też podejmować pewne decyzje, kim chce być, jest zawsze dla dramaturgii, dla fabuły ciekawszy.
0: Jak się opowiada historię Śląska, to najczęściej to województwo śląskie jest tym miejscem, gdzie zajmujemy się historią, chociaż na przykład Kajś Zbigniewa Rokity także dotyczy Śląska Opolskiego, ale mam wrażenie, że jednak o tym Śląsku Opolskim jest mniej książek.
1: Rzeczywiście jest mniej. Ja dotarłam niedawno do pani, która była rodzimą Opolanką, pisała książki pod pseudonimem Leonia, wydała taką książkę Hanyska. Natomiast współcześnie rzeczywiście jest moda na pisanie o Śląsku, natomiast mam wrażenie, że Opolszczyzna jest taka trochę pominięta, a że ja jestem z Opolszczyzny i chciałam pisać o tym, co najbardziej jest mi bliskie i co znam, dlatego podjęłam decyzję, że właśnie akcja mojej powieści będzie się toczyć pod Opolem.
0: To za moment porozmawiamy więcej o tym debiucie literackim, prozatorskim, bo na swoim koncie masz słuchowiska teatralne, masz także sztuki teatralne, między innymi Guziki czy Umierania, które zostały też wyróżnione w konkursie Teatru Polskiego we Wrocławiu i miesięcznika Dialog, ale chciałam, żebyś opowiedziała w ogóle swoją drogę artystyczną, która właśnie prowadzi z Opolszczyzny przez Wrocław teraz do Warszawy.
1: To było takie naturalne dla młodzieży z Paczkowa, żeby wyjechać do liceum do Opola albo do Wrocławia. Ja wybrałam Wrocław, czyli bardziej się tutaj ukierunkowałam na zachód i tam spędziłam kilkanaście lat życia swojego, bo najpierw było liceum, potem pierwsze studia, były to stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast ciągnęło mnie zawsze do twórczości, do malarskiej, a także do pisarskiej. Dlatego nie poszłam w kierunku politologii, a zostałam studentką scenariopisarstwa w szkole filmowej. Tam się twórczo rzeczywiście spełniałam. Po studiach pracowałam jako scenarzystka, pisałam seriale dla telewizji i gdzieś obok było też moje malarstwo, które sobie tam obok robiłam, czyli zrobiłam też studia w Krakowie na ASP. I tak minęły 20 lat mojej twórczości. Natomiast poczułam, że chciałam zmienić medium, czyli z telewizji przejść teraz na literaturę, bo czasami niektóre historie mogą lepiej wybrzmieć właśnie w prozie. I nosiłam się z takim pomysłem, żeby opisać z ziemię, na których się urodziłam.
0: I tutaj opisujesz właśnie Śląsk Opolski, chociaż ta miejscowość, w której akcja toczy się najbardziej, Śląszczyki po II wojnie światowej, wcześniej nazwa jest inna, zostają wymyślone, ale osadzone w tych realiach.
1: Tak, miałam swoje pierwowzory, tak samo jak Dolenstadt, miasteczko Dolenstadt, wzorowałam się na swoim Paczkowie, natomiast jeśli chodzi o Opolszczyznę, Opole, to pamięć mi została z dzieciństwa, kiedy to spędzałam lato pod Opolem w sanatorium, które już nie istnieje. To było dziecięce sanatorium. Cztery razy tam byłam, czterokrotnie wakacje tam spędzałam. I to mi zostało, mimo że już ta placówka nie istnieje, nawet została wyburzona. to ona jest silna w mojej pamięci. Dlatego postanowiłam, że wrócę tutaj, zobaczę choćby te gruzy, a też poszukam w pogrzebie w historii, co tam było kiedyś. Stąd się w ogóle zaczęła moja opowieść, że czytałam, że to kiedyś było sanatorium dla dzieci z chorobami płuc. W czasie rządów Hitlera w ogóle zostało zamknięte, a otworzone po wojnie już służyło dzieciom głównie z kończynami chorymi czy kręgosłupami, czyli to było ortopedyczne sanatorium.
0: No takie miejsca na pewno są intrygujące, bo są trochę oddalone od jakiejś miejscowości. Tak. To, co się tam dzieje, może też pobudzać wyobraźnię. Eryka, która jest główną bohaterką twojej książki, ma swój pierwowzór?
1: Eryka nie ma. Ona powstała w mojej głowie, a teraz dostaję informację, że Eryka istnieje. Że ktoś mówi, że to jest moja sąsiadka z Opolszczyzny, czyli mnie to cieszy, bo stworzyłam kogoś, kto mógł istnieć, kto jest z krwi i kości, natomiast ona mi się wytworzyła w czasie zbierania też materiałów do książki.
0: Eryka jest bardzo intrygującą postacią, jest Ślązaczką, jej mąż jest socjalistą, który ma bardzo takie propolskie początkowo zainteresowania, wysyła syna do polskiej szkoły w Lublińcu. Ona sama nie czuje potrzeby jakiegoś określania siebie, po prostu czuje się związana z ziemią.
1: Tak, tak, i to potem widać w książce, że to dla niej jest ten taki heimat, jak to mówiono, taka mała ojczyzna, ona jest tam tu pod Opolem, nie potrzebuje się określać. Żyje swoim życiem, żyje też tradycją, mówi po polsku, tak jak mówili jej rodzice, chodzi do kościoła katolickiego, tak jak właśnie jej przodkowie. Nie ma problemu z tym, czy jest Niemką, Ślązaczką czy Polką.
0: Skąd Eryka czerpie siłę, żeby przeżyć te wszystkie zawirowania, które pojawiają się w książce?
1: Z charakteru. Dała mi silny charakter, dała mi też taką siłę wobec społeczności, że ona się też umie przeciwstawić, może umie się też inaczej ubrać, nie boi się, co powiedzą inni. I stąd ona przyjmuje. To jest tak, że ona trochę bierze te życie, niewiele ma też do tego, żeby... Niewiele ma sprawczości, natomiast jak już przychodzi ta wojenna zawierucha, to umie sobie poradzić. Ona to jest ta osoba, która jest odważna, która się nie boi.
0: To jest też interesujące inne bohaterki, które tu się pojawiają. Stawiasz na kobiety. Ich portrety są bardzo złożone, tak sobie myślę, bo i Agnes, która pojawia się na kartach tej książki, która mieszka w miejscowości turystycznej, staje się lokalną przewodniczką i też siostra Brygida, która później zmienia swoją funkcję, nie chcę zdradzać całej historii, to są takie osobowości, które trudno jest jakoś jednoznacznie opisać i myślę sobie, że chyba najbardziej tajemnicza z nich wszystkich to jest Brygida, jej motywacje, jej historia, może by to był dobry pomysł na kolejną książkę, która odsłoni losy tej bohaterki bardziej.
1: Ona była tutaj taką postacią funkcyjną, ona łączy te dwie bohaterki i była troszeczkę takim moim wyobrażeniem na temat Niemki z popkultury, więc dlatego w pewnym momencie daję jej mundur niemiecki, wojskowy. Ona to jest osoba, która ciągle się przebiera. Ona jest, nie zdradzamy tutaj, ale ona ma swoje trzy postaci, w każdym etapie historii się pojawia. Wydaje mi się, że ona nie potrzebuje już rozwinięcia. Niech będzie taka tajemnicza i taka pojawiająca się trochę jak kobieta pracująca z pewnego serialu w różnych uniformach. Natomiast dla mnie najważniejsze było opisanie historii Eryki, a także Agnes, młodej dziewczyny pochodzącej akurat bardziej z niemieckiej rodziny, ponieważ mówiącej już w domu po niemiecku i chodzącej do kościoła ewangelickiego, gdyż jej tato jest pastorem, więc jej historia jest również przejmująca. Więc to są takie moje dwie mocne śląskie bohaterki.

0: Akcja jest wartka. Wspomniałaś o swoim doświadczeniu związanym z pisaniem seriali, że ta fabuła jakby ona ma, zazębia się w odpowiednich miejscach, toczy się bardzo intensywnie, jest intrygująco. Czy jest na to jakaś recepta i sposób, żeby tak pisać, czy to bardziej kwestia intuicji i wyczucia, której się nabiera?
1: Intuicja i doświadczenie. Bo ja niewiele pokazałam swojemu wydawnictwu. Wydawnictwo widziało tylko pierwszą część książki i było bardzo ciekawe, co ja z tego zrobię, jak zaczęliśmy się umawiać na książkę. Byli zaskoczeni, że tak łatwo powiązałam wątki. No myślę, że to wyniosłam z pracy i też jak się pracuje w serialu, to nie dość, że jest tych wątków dużo, to jeszcze jest dużo postaci. Każdą trzeba w pewnym momencie pokazać. Nie wiem, 3 odcinki nie ma tej postaci, ona się potem musi pojawić. Więc takie żonglowanie też postaciami, że o żadnej nie zapomniałam, do końca poprowadziłam, zamknęłam wszystkie wątki w ostatnim rozdziale, no to jest na pewno doświadczenie, ta nauka w szkole filmowej i również praca.
0: Powracamy do rozmowy z Agnieszką Głębicką, urodzoną na Śląsku Opolskim, mieszkającą przez 15 lat w Paczkowie, później kontynuowała naukę we Wrocławiu, teraz mieszka w Warszawie. Przypomnę, że jest autorką sztuk teatralnych i słuchowisk, malarką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Masz taki ogrom doświadczeń, jeśli chodzi o próbowanie jakby ujawniania swojego potencjału, że bardzo dużo Cię interesuje i bardzo wielu rzeczy próbujesz.
1: Malarstwo było ze mną od zawsze, natomiast dopiero się odważyłam na taką, na wykształcenie plastyczne, jak już skończyłam 30 lat, kiedy już byłam ugruntowana właśnie zawodowo, kiedy już byłam, pisałam scenariusze, więc to nie jest tak dużo tych zainteresowań, bo jest tylko właśnie malowanie i pisanie i to chyba nie jest takie niezwykłe, bo znam wspaniałe malarki, które również piszą, wspaniałe pisarki, które malują, na przykład Leonora Carrington, czy Polka Ewa Kuryluk, którą uwielbiam, jeśli chodzi o malarstwo. I czasami jest tak, że coś chce się opowiedzieć, czasami robi się to przez obraz, a czasami przez słowo. I dlatego do tej pory maluję i do tej pory i piszę, żeby potrzebuję różnych środków wyrazu w tej swojej twórczości.
0: Pisałaś też sztuki teatralne, które były nagradzane. Jak wygląda ten rodzaj tworzenia, pisania? Jak to uwzględnić? Jak pisać?
1: Och, bo bardzo dawno temu, byłam wtedy na pierwszym roku studiów, tych pierwszych wrocławskich, przeczytałam kilka sztuk Sławomira Mrożka i przynajmniej wiedziałam, jak postawić dialog i kiedy wpisać didaskalia. To się znów pojawiło w mojej głowie, ta potrzeba twórczości, kiedy miałam takie bardzo konkretne studia, kiedy dużo było teorii, dużo czytania, potrzebowałam pójść, uciec w fikcję. I stąd się wzięło to pisanie sztuk teatralnych, a jak już napisałam te sztuki, to nagle się tak mnie trochę porwało życie, bo dowiedziałam się, że poszukują scenarzystów, czyli osób piszących i postanowiłam tam spróbować swoich sił.
0: To powiedz o tych pierwszych sztukach, Guziki i Umierania. Tak. O czym one były?
1: Guziki są takie może bardziej pozytywne. One się toczą w domu spokojnej starości i są trochę taką metaforą rzeczywistości, ponieważ bohater tam robi coś z punktu widzenia kapitalizmu, z punktu widzenia rynku, to robi coś bardzo niepotrzebnego, bo sobie po prostu ma specjalizację przyszywanie guzików. Natomiast pojawia się w jego życiu osoba młoda, która chce to skapitalizować. Jest to taka opowieść o ideałach i pogoni za pieniądzem. To była pierwsza sztuka. Umierania już są trudniejsze, bo dotyczą doświadczenia depresji i one były przedstawiane we Wrocławiu, również w Radomiu, w teatrze. Natomiast jest to już taka mocna, trudna sztuka. Troszeczkę bawiłam się tam formą, ponieważ mam tam na scenie 5 osób, które jednocześnie monologują o swoich traumach. Czasem zdarza im się stworzyć te monologi, połączyć w dialog, chociaż oni są nieświadomi, że nawet dialogują. Po prostu każdy wypowiada swoje kwestie. Więc to było eksperymentalne bardziej niż klasyczne guziki.
0: To teraz powracamy do twojego debiutu prozatorskiego, Śląszczyki. Wydawnictwo Czarne opublikowało tę książkę. Mówiłaś o właśnie swoim dzieciństwie na Opolszczyźnie, w Paczkowie, z perspektywy rodziny, która tu była napływowa. Obserwowałaś Śląsk opolski. Moja rodzina też ma takie napływowe korzenie, ale ja się wychowałam na Dolnym Śląsku, więc ciekawi mnie, jak tutaj było się wychowywać właśnie wśród ludności zróżnicowanej bardzo.
1: Paczków nie jest zróżnicowany. Paczków jest taki bardziej zbliżony do Dolnego Śląska właśnie, do Kotliny Kłodzkiej, bo tam bardzo niewiele osób zostało po II wojnie światowej. Większość to była napływowa, przesiedlona ze wschodu. Nie widziałam tej różnorodności. Wręcz byłam przekonana, że cała Opolszczyzna została wysiedlona. Wtedy jako dziecko tak myślałam, bo żyliśmy w poniemieckim domu, korzystaliśmy z poniemieckich sprzętów, chodziliśmy drogami zbudowanymi przez Niemców i wszystko było poniemieckie. Natomiast kiedy już jechałam bliżej Opola i miałam świadomość na przykład, że istnieje tam mniejszość niemiecka, że mają swoją reprezentację w Sejmie, że z czasem, to już późno, 2005 rok, kiedy wchodzi ustawa o mniejszościach narodowych, że dostają miejscowości podwójne nazwy, polską i niemiecką. Tam dopiero, i że dzieci, z którymi się bawiłam pod Opolem w sanatorium, niektóre miały niemieckie nazwiska. Tam zobaczyłam większą różnorodność niż na Paczkowie, który jest w sumie bardzo daleko od Opola, 80 kilometrów, jest ostatnią miejscowością w województwie opolskim, wysuniętą na zachód. Więc ono już bardziej miał, Paczków miał bardziej charakter dolnośląski.
0: Ale interesuje cię ta historia, mówisz o tym doświadczeniu tych poniemieckich przestrzeni właśnie, zbudowanego miasta, przedmiotów, które spotyka się w domu. W mojej rodzinie to była taka historia nieopowiedziana, taka historia, do której się nie wracało, pełna właśnie jakichś luk, milczenia, zmiany tematów. Jak ty się czułaś wobec tego? Czy czułaś obcość, czy czułaś zakorzenienie, jakieś wrastanie w tą przestrzeń?
1: Czułam się zakorzeniona. Pomimo opowieści, moje babcie, jedna pochodziła z Warszawy, druga ze Lwowa i one... Ja byłam długo jedynaczką, więc dużo spędzałam sama czas ze swoimi babciami. One tak snuły taką opowieść, jak to była wspaniała była Warszawa przed wojną, a jaki wspaniały był Lwów. I ja to przyjmowałam, no tak się wydarzyło, wydarzyło się coś złego, była wojna, babcia ze Lwowa straciła swój dom. Żeby móc być dalej w państwie niemieckim, musiała się przenieść na zachód. Babcia z Warszawy akurat nie miała do czego wracać po powstaniu warszawskim i tak się osiedliły w Paczkowie, czyli na ziemiach zachodnich. Więc ja byłam takim, nie czułam się obca. Wiedziałam, że wszyscy przyszliśmy na tereny niemieckie, my jesteśmy z zewnątrz. Ale tak się potoczyła historia. To było coś naturalnego. Wyrosłam w tej poniemieckości. Tak, więc absolutnie nie czułam, że te ziemie są jakieś też różnorodne, bo nie były. Były różnorodne, bo ludzie przyjechali zewsząd, nie tylko ze wschodu.

0: Powróćmy może do miejsc też, które pojawiają się w tej książce. Niektóre z nich realnie istnieją na tym Śląsku Opolskim. Tak jest z przedwojennym Opolem i też powojennym trochę. Tak samo jest z Górą Świętej Anny, która tutaj też się pojawia. Są te miejscowości wymyślone. Opowiedz nam trochę mapę tego świata, po którym się poruszają twoi bohaterowie.
1: Tak, Góra Świętej Anny istnieje. Jest też Warta, czyli Bardo, bo to są miejsca pielgrzymkowe i jak wyczytałam, dla Ślązaka Opolskiego bardzo ważne. I mamy jeszcze, mamy Dolenstadt, które jest wzorowane na Paczkowie. Dolenstadt znaczy miasto kawek. Paczków słynie z tego, że jest tam dużo tego ptactwa. Również nazwa jest troszeczkę wzięta z gazety, którą wydawali, a może jeszcze wydają, właśnie wysiedleni paczkowianie, którzy osiedli Dolnej Saksonii. Ja dotarłam do tej gazetki, tam jest dużo wspomnień z samej ucieczki przed wojskami radzieckimi, też dużo wspomnień, jak to się żyło przed wojną na tych terenach. I oni tam też skupili się na tym, że ta nazwa tej gazetki ma właśnie dolen, czyli kawki. I ja pomyślałam, że to będzie dobrze, jak stworzę takie Dolenstadt, które potem po wojnie w mojej książce jest przemianowane na kawkowo.
0: No mamy też miejscowość, która później zostaje przemianowana na Śląszczyki.
1: Tak, to jest ta ważna miejscowość, bo to jest miejscowość mojej bohaterki Eriki.
0: Przypomnij nazwę tej miejscowości.
1: Ona się nazywa się Marienwald przed wojną, którą też wymyśliłam. Natomiast po wojnie następuje zmiana miejscowości i ta miejscowość dostaje nazwę Śląszczyki. Oczywiście nie pasuje to ludności rodzimej, bo przede wszystkim jest to trudne do wymówienia i ma dużo polskich liter, ale to o to chodziło władzom, tym moim fikcyjnym władzom, żeby właśnie było trudno i bardzo polsko, z polskimi znakami, więc taka nazwa zostaje. Pierwszy raz widzą tę nazwę, jak bohaterki jadą pociągiem i zatrzymują się na stacji swojego miasta, w swojej miejscowości i nagle widzą, że nie ma już Marienwaldu, są Śląszczyki.
0: Agnieszka Głębicka, autorka książki Śląszczyki, to jest jej debiut prozatorski, wydawnictwo Czarne wypuściło właśnie taką książkę. Dzisiaj rozmawiamy o historii, której nie będziemy zdradzać, ale trochę kreślimy ramy powstawania tej opowieści, której akcja toczy się przed wojną, przed II wojną światową, w jej trakcie i tuż po niej. Jest też ten moment wysiedlenia ze Śląska Opolskiego tej pierwotnej, rodzimej ludności, też tych autochtonów, którzy pozostają i pojawia się ludność napływowa. Czy w twojej rodzinie też były opowieści o tym, jak ten czas wyglądał? No akurat Paczków było głównie wysiedlone, ale czy przetrwały jakieś opowieści z tamtych czasów, stricte tego osiedlania się właśnie na Śląsku Opolskim?
1: Znam opowieść mojej babci, która jako nastoletnia dziewczyna pociągiem towarowym przyjechała do Bytomia i tę opowieść o tym, to oczywiście ona zawsze uważała, że Lwów jest najpiękniejszy, więc powiedziała, no przyjechałam na taki szary Śląsk. Oczywiście szybko jej tato się przeniósł do Głuchołaz i tam dopiero stworzyli dom, czyli też Opolszczyzna. Więc miałam takie podstawy, że wiedziałam, że to było trudne dla ludzi ze wschodu. Najbardziej chyba trudne, bo oni rzeczywiście opuszczali swoje domy i to nie robili tego z przyczyn ekonomicznych, tylko takich, że chcieli być dalej w Polsce, a nie w Związku Radzieckim. Nie mam za wiele informacji o moich dziadkach warszawskich, bo oni już nie żyją i nie wiem, jak oni się osiedlili ten Paczków, jak to wyglądało. Słyszałam tylko, że kiedyś trzeba było mieszkać w Rynku w 45, bo dalej było, na obrzeżach było niebezpiecznie, że jakby wszystkie najlepsze mieszkania były zajmowane w Rynku, bo lęk był przed szablownikami, że to tak się tworzyło się ta Polska nowa się tworzyła, no to wiadomo, że to były czasy bardzo niepewne i też niebezpieczne.
0: Dlaczego wybrałaś właśnie ten temat? Ja wiem, że trochę już wokół tego krążyłyśmy, ale dlaczego akurat tą historię swojego regionu wybierasz na temat swojej pierwszej powieści?
1: Początkowo chciałam opisać tylko swoje dzieciństwo pod Opolem, w tym sanatorium. Nie wiedziałam jeszcze, czy będę pisała w pierwszej osobie, czyli stworzę taką autofikcję takiej dziewczynki, która pojawia się daleko od domu w nowym środowisku, czy też stworzę reportaż, który będzie opisywał dzieje tego sanatorium. Jak w trakcie zbierania materiałów okazało się, że ani to, że bardziej mnie ciekawi, żeby opisać osoby, które tu żyły przede mną, że ich historia mnie bardziej zainteresowała niż moja własna. Pomyślałam, że odejdę od swojej przeszłości, a zajmę się przeszłością regionu i przyszłością mieszkańców.
0: Co twoim zdaniem, jakie twoim zdaniem możliwości daje właśnie fikcja literacka, powieść, proza w przeciwieństwie do reportażu, bo można by takie historie też gdzieś tropić za pośrednictwem literatury faktu, ale jaka jest twoim zdaniem zaleta właśnie literatury pięknej?
1: To jest zaleta, że ja nie muszę być, to nie musi być zgodne z prawdą, co ja tworzę, natomiast musi być prawdopodobne, czyli mogło się wydarzyć. Mogła istnieć Eryka, mogła istnieć Agnes. Mogło też być tak, że w sanatorium dziecięcym powstał ośrodek Lebensborn, który opisuję. Że to mogłoby się wydarzyć. Natomiast gdybym chciała być taka dokładna, to trzeba być bardzo dokładnym w reportażu. Nie można sobie pozwolić na fantazję. I też było chyba by mi trudno dotrzeć teraz do, jest za późno, żeby dotrzeć do tych mieszkańców, do autochtonów, bo już to są albo osoby 90-letnie, albo już nieżyjące. Trudno by było mi otworzyć taką historię, żeby ktoś mi to opowiedział, jak to było przed wojną i jak to było, kiedy przyszły wojska radzieckie, jak to było, kiedy ktoś przyszedł ze wschodu czy z centralnej Polski i zajął moją połowę domu.
0: A w jaki sposób starałaś się pobudzić swoją wyobraźnię właśnie w tym kierunku, docierając do tych źródeł, które zostały, które jeszcze można jakoś znaleźć, przeczytać?
1: Po wojnie wychodziły pamiętniki Opolan. Dotarłam chyba nawet do 3 książek, takich wspomnień, pamiętników. Mogłam sobie stworzyć taką historię w głowie, bo ci piszący, oni opisywali czasy przedwojenne, to byli głównie działacze Związku Polaków w Niemczech, czyli osoby, które określały się jako tożsamościowo jako Polacy i też uważały, że są Polakami, mimo że żyją w państwie niemieckim. I te osoby dużo pisały właśnie o strajkach, dużo o walce z nazizmem, o tym, że niektóre osoby trafiły nawet do obozów koncentracyjnych, wyszły i potem miały możliwość tworzenia Opola, czyli byli we władzach, przy wojewodzie, województwo śląskie wówczas musiało jakby scalić ziemię, ten Śląsk, który już wcześniej był, czyli Katowice z tym Śląskiem, który dopiero powracał do macierzy, jak to mówiono. Więc z takich relacji dużo wyciągnęłam. Mogłam sobie wytworzyć w głowie już ten obraz tej wsi opolskiej i też miasta.
0: No dobrze, to ja myślę, że warto zakończyć fragmentem książki Śląszczyki w wykonaniu autorki Agnieszki Głębickiej.
1: Gdziekolwiek spojrzeć, Polska. Wrocław, Wałbrzych, Nysa, Kłodzko, Racibórz. Wybiera drogę na Lubliniec, bo brzmi bardziej znajomo. Pójdzie pieszo, co się będzie tłukł pociągami. Zresztą nie ma grosza przy duszy, bo tu chyba grosze są. Zagląda przez szybę do piekarni. Nie, złotówki. 25 złotych bochenek. Nic mu nie mówią te liczby. Wkłada do ust ostatnie opłatki, które ukradł z kościoła. Za te wszystkie niedziele, co nie brałem, sam się rozgrzesza. Tuż za Opolem zatrzymuje się przy nim stary Citroen. Podwiozę księdza. wsiada, bo co ma zrobić? Bóg zapłać. To gdzie jedziemy? Do wsi. Żeby było jasne, z nikogo tej sutanny nie zdarł. Wisiała sobie na haku w zakrystii. 33 guziki do zapięcia, skaranie boskie. Do chorego ksiądz jedzie? Przytakuje. Ja też jestem lekarzem. Może jedziemy do tego samego? Jak nazwisko? Ból. Ból? A to nie znam. Zresztą ja jestem od dzieci. Jedziemy otwierać sanatorium w Śląszczykach. W Śląszczykach? Ładna nazwa, prawda? Tutaj muszę odbić w prawo. Wysiada. Polska jak się patrzy. Ani jednego niemieckiego samochodu. Niech będzie pochwalony, wołają do niego wracające ze szkoły dzieci. Kiwa głową, za cholerę nie wie, jak się odpowiada. O Jezusie Nazareński, jak Jezus ksiądz wygląda, zaczepia go jakaś baba. On w moim wieku już dawno nie żył, mówi i odchodzi pospiesznie. Nie mija kwadrans i już widzi tablicę. Śląszczyki, jak w mordę strzelił. Co za durna nazwa, myśli. Już Polszczyki brzmiałyby lepiej. W końcu chodziło nam o Polskę, tak czy nie?
0: I tak zakończymy więcej w książce. To była historia akurat związana z Józefem po wojnie, ale tutaj przede wszystkim prym wiodą kobiece bohaterki i to na nich skupiła się autorka, która dzisiaj gościła w programie, Agnieszka Głębicka, o książce Śląszczyki, mówiła dzisiaj w Radiu Opole.
1: Dziękuję.
0: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury w Radiu Opole, która właśnie powróciła na naszą antenę od września po wakacjach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 20 ten program będzie nadawany. Jutro zaś gościniami programu będą pisarka Małgorzata Reimer i Agnieszka Kania, prowadząca w Opolu Dom Sztuki Żar. Będą mówić o ciekawych spotkaniach, warsztatach literackich, które będą cyklicznie w Domu Sztuki Żar w Opolu odbywać się i w najbliższą sobotę warsztaty prowadzić będzie Małgorzata Reimer. Więcej o tym jutro w programie. Dziękuję za dzisiaj. Katarzyna Zawadzka. Kłaniam się. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 21. MKS Kluczbork po pierwszej rundzie zakończył przygodę w Pucharze Polski. Do Nepalu dotarła pomoc humanitarna z Polski. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: I od sportu zaczynamy. MKS Kluczbork nie zagra w 1/16 finału Pucharu Polski. Nasz trzecioligowiec uległ u siebie Lechii Gdańsk 1-2. Jako pierwszy do bramki rywala trafił w 47 minucie zawodnik MKS-u Dawid Wojtyra. Gole dla Lechii zdobyli w 51 minucie Antoni Ziółkowski, a także Bakary Sonko w doliczonym czasie gry. Lepiej poszło dziś Odrze Opole, która pokonała Wisłę Kraków. Więcej na ten temat w serwisie sportowym za 3,5 minuty.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Nepal, gdzie tydzień temu doszło do katastrofalnej powodzi, czeka na pomoc humanitarną. Ta zaczyna napływać z całego świata, także z Polski. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz sprawdzał, jak dystrybuowane jest wsparcie.
2: Fundacja Hapsa Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski, paczki od rana do nocy. Kompletują wolontariusze. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain.
3: To, co się wydarzyło, jest tak straszne i na tak ogromną skalę.
2: W ostatnich 2 dniach dzięki funduszom zebranym przez fundację White Grain Hapsa w Nepalu mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych.
0: A przypomnijmy, że najnowszy tragiczny bilans to ponad 1000 ofiar śmiertelnych i około 4000 zaginionych.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Policjanci rozpoczęli działania związane z nowym rokiem szkolnym. Funkcjonariusze sprawdzają oznakowanie w rejonie szkół, by dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Początek nauki to standardowo czas, w którym ruch pieszych i pojazdów w okolicach szkół wyraźnie wzrasta. Młodsza aspirant Marlena Milczarska powiedziała Polskiemu Radiu, że mundurowi zwracają uwagę na wszelkie nieprawidłowości.
4: Policjanci sprawdzają, czy infrastruktura zapewnia możliwość bezpiecznego poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Znaczenie może mieć ograniczona widoczność, duże natężenie ruchu, sposób usytuowania przejścia, geometria drogi, czy też lokalizacja przystanku czy dojście do szkoły. Czasami pośpiech powoduje, że rodzic zatrzymuje samochód na chodniku albo w pobliżu przejścia, ponieważ chce tylko wysadzić dziecko. Takie zachowanie może ograniczyć widoczność innym, a tym samym stworzyć realne zagrożenie w ruchu drogowym.
0: Policjanci odnotowują uchybienia dotyczące oznakowania, stanu nawierzchni czy organizacji ruchu. Wnioski z takich kontroli trafiają do zarządców dróg. A przez minione wakacje Inspekcja Transportu Drogowego w regionie skontrolowała 155 autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych. W 4 przypadkach zakazano dalszej jazdy, mówi opolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Anna Łysy.
5: Najczęściej stwierdzone usterki to bardzo zły stan szyb, uszkodzone światła, brak kalibracji tachografu, wycieki płynów eksploatacyjnych, brak oznakowania wyjść awaryjnych, zużyte opony albo brak aktualnych badań technicznych.
0: Inspektorzy ujawnili też 81 naruszeń w ustawie o transporcie drogowym.
5: Dotyczyło ono braku wymaganych uprawnień kierowców, badań technicznych, nieprawidłowego oznakowania pojazdów z tablicami dzieci oraz naruszeń dotyczących czasu pracy kierowców.
0: Zmieniamy temat. Kędzierzyn Koźle zyska 3 ogólnodostępne poidełka. Urządzenia staną w Parku Pojednania przed Urzędem Miasta oraz przy ulicy Filtrowej. Urządzenia posiadają dodatkowe misy dla zwierząt. Jak wskazuje magistrat, montaż poidełek to także odpowiedź na zmiany w przepisach. Te kładą większy nacisk na dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej. A już w sobotę zostanie odsłonięta kolejna kluczborska pszczółka. Uroczystość rozpocznie się o 12.30 przy pomniku księdza Jana Dzierżona przy ulicy Byczyńskiej. Wydarzenie organizowane jest w ramach Ogólnopolskich Dni Pszczelarstwa i Roku Dzierżonowskiego.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Odra Opole z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski. W pierwszej rundzie rozgrywek zespół trenera Łukasza Tomczyka pokonał przed własną publicznością występującą w Ekstraklasie Wisłę Kraków 2-1. Szkoleniowiec niebiesko-czerwonych tak podsumował to spotkanie.
7: Zagraliśmy dobry mecz. Uważam, ta pierwsza połowa, początek bardzo dobra w naszym wykonaniu. Zrealizowaliśmy wszystko, trzymaliśmy plan na mecz i taką naszą koncentrację, nastawienie. Później Wisła miała swój moment, zdobyła bramkę. Trochę z naszego gapiostwa, z takich taktycznych rzeczy. W tym momencie przejęliśmy znowu inicjatywę, czerwona kartka, mieliśmy dwie swoje sytuacje do przerwy, bardzo dobre. Brakowało tylko takiej kropki nad i. Odpowiedzieliśmy bardzo dobrze.
6: W sobotę Odra rozegra kolejny mecz, tym razem o ligowe punkty na wyjeździe ze Stalą Mielec. Pozostajemy przy futbolu. Dawid Szulczek przejął obowiązki pierwszego trenera piłkarskiego Rakowa Częstochowa. Nowy szkoleniowy z pierwszej drużyny zastąpił zwolnionego w poniedziałek Dawida Kroczka. Częstochowianie fatalnie rozpoczęli sezon. Zajmują ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy z 4 porażkami w 4 spotkaniach. Zwycięzcą 10. etapu kolarskiego wyścigu Vuelta a España został Francuz Bastien Trochot. Na sprinterskim finiszu pokonał Duńczyka Magnusa Korta i Belga Thibaut Nyssa. W klasyfikacji generalnej bez zmian na czele Hiszpan Enric Mas. Niemki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy Siatkarek. W rozegranym w Stambule meczu 1-8 pokonały Belgijki 3-2. W ćwierćfinale niemiecki zespół zmierzy się z Turcją, która pokonała Azerbejdżan 3-0. Grę w ćwierćfinale zapewniły sobie dzień wcześniej Polki po pokonaniu 3-0 Portugalii. W czwartkowym ćwierćfinale rywalkami biało-czerwonych będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2.
1: Pogoda.
0: Pada temperatura w regionie. Obecnie w Opolu mamy już tylko 17 stopni. Będzie jeszcze mniej, bo miejscami nawet 11, ale nie spodziewamy się opadów. Przelotny deszcz możliwy jutro w ciągu dnia. Temperatura maksymalna to 23 stopnie. No to spójrzmy jeszcze, co czeka nas kolejnego dnia. Także 23 i także możliwy słaby deszcz.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Fundacji Szansa, jesteśmy razem, o biurze regionalnym Opolu i o tym, czym fundacja się zajmuje, a pretekstem do tego są wydarzenia, które już za kilka dni w Opolu, 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami, które będą się odbywać 3 i 4 września, głównie na Placu Wolności w Opolu, ale także będzie szereg rozmaitych wydarzeń i między innymi wspaniała konferencja, która będzie mówiła nie tylko o tym, że Fundacja Jesteśmy Razem, Fundacja Szansa świętuje 35-lecie funkcjonowania w całej Polsce. Jest 16 oddziałów, no i nasze opolskie biuro regionalne, które już funkcjonuje ponad 22 lata, a o tym wszystkim będzie opowiadać kierowniczka Biura Regionalnego Fundacji Szansa. Jesteśmy razem w Opolu, Ilona Nawankiewicz. W takim razie zacznijmy od tego naszego świętowania, bo to wiadomo, osoby z niepełnosprawnościami przejmują klucze do miasta, ale przede wszystkim to, co istotne i ważne, to to, że możemy wtedy zobaczyć, że jesteśmy wszyscy jedną wspólnotą, że trzeba cały czas pracować nad tym, żeby i aktywizować osoby z niepełnosprawnościami, ale także całe społeczeństwo, bo przecież razem funkcjonujemy, razem robimy różne rzeczy, no i żeby też burzyć bariery, nie tylko te architektoniczne, technologiczne, ale przede wszystkim też te społeczne, może jakieś obawy, lęki, może więcej osób mogłoby korzystać i się integrować. I mówię o tej grupie osób z niepełnosprawnościami i o tych osobach, które niepełnosprawności nie mają. No ale dobrze, to powiedzmy o tej wielkiej konferencji, która będzie miała miejsce w czwartek już.
1: Włączamy się w tą organizację tej wielkiej opolskiej, tego wydarzenia, jakim są Opolskie Dni Niepełnosprawnych i które też mają swoją rocznicę, 25. Opolskie Dni. I w ramach tego wydarzenia chcemy zorganizować konferencję regionalną, czyli taką część dużego projektu Reha for the Blind in Poland. Ta konferencja, ta wielka, centralna, odbywa się zawsze w Warszawie, mniej więcej w wrześniu, październiku. W tym roku również będzie od 13 do 17 września w Warszawie. Natomiast my w Opolu będziemy organizować rechę regionalną czwartek, czyli pierwszego dnia Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami i to będzie konferencja w Opolskim Ratuszu, gdzie w tym roku chcemy głównie temat konferencji poświęcić dostępnemu sportowi, czyli aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, bo oprócz ciekawych prelekcji, które tam przewidzieliśmy, chcemy również, jak w poprzednich latach, rozstrzygnąć konkurs IDOL. Konkurs IDOL to też nieodłączna część tej konferencji, ponieważ w czterech kategoriach wyróżniamy lokalnie, a później na etapie ogólnopolskim osoby, instytucje,

0: instytucje, organizacje, które właśnie walczą, działają na rzecz integracji, zmiany mentalności, postrzegania możliwości, potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także zapraszamy, jeśli ktoś miałby ochotę, czwartek 3 września o 13 w ratuszu się pojawić, to wystarczy tylko wcześniej nam potwierdzić taką obecność i będziemy na pewno wszystkich gości zapraszać.
1: No właśnie, między innymi będzie wykład, wystąpienie, kultura fizyczna osób z niepełnosprawnościami, a wy też jako fundacja robiliście bardzo dużo różnych takich projektów, które by zachęcały osoby z niepełnosprawnościami, osoby niedowidzące na przykład, do tego, żeby ćwiczyć.
0: Tak, jeśli chodzi o sport, to i lokalnie na Opolszczyźnie i w innych naszych oddziałach, bo w każdym województwie jest biuro regionalne, były już różne próby dostosowania czy zorganizowania projektów właśnie stricte sportowych. Były tandemy, podopieczni, osoby niewidome, niedowidzące grają w szachy, w różnego typu gry planszowe, a my w Opolu ostatnio, jako taki wielki chyba sukces nasz, ale generalnie głównie dla beneficjentów, postrzegamy organizację zajęć fitnessu. Podczas tej rechy regionalnej zatytułowałam to wystąpienie Fitness dostępny naprawdę dla wszystkich. Dlatego, że wydaje się, że no fitness zazwyczajnie, każdy wie, na czym polega i każdy może przyjść i ćwiczyć. Również osoby z niepełnosprawnościami i to nie tylko osoby niewidome bądź niedowidzące, ponieważ dzięki wieloletniej współpracy z naszą prowadzącą trenerką, która poznała bardzo dobrze potrzeby i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami, potrafi tak dostosować indywidualnie te zajęcia, mimo że ćwiczymy w grupie, Edytka podejdzie do każdej osoby, która potrzebuje, bardziej szczegółowo opisać dane ćwiczenie albo po prostu pokazać, ale robi to z takim dużym wyczuciem, z empatią i jeśli ktoś danego ćwiczenia nie może, to zaproponuje jakieś alternatywne, także przychodzą na te zajęcia i osoby niepełnosprawne, ale również ich najbliżsi, co nas bardzo cieszy, bo każdy potrzebuje takiej aktywności fizycznej, przychodzą seniorzy. Tak naprawdę każdy może przyjść, tylko też potrzebujemy wcześniej informacji, ponieważ sala ma ograniczone możliwości, żeby pomieścić daną ilość osób, ale wszystkich zapraszamy, żeby chociaż przyjść i spróbować. Często zdarza się tak, że ktoś przychodzi raz, a przyjdzie tylko zobaczyć i później jest już każdy wtorek.
1: Tak w ogóle myślę, ponieważ ja bardzo często chodzę do różnych klubów i ćwiczę. Nigdy jeszcze nie widziałam osoby z niepełnosprawnością, które by także ćwiczyły. I rzeczywiście teraz sobie to uświadomiłam, że przecież potrzeba jest zupełnie innego opisu. Trzeba przygotować też zupełnie inaczej salę. Osoba prowadząca także musi mniej więcej wiedzieć, na co zwrócić uwagę. I dobrze, że takie miejsca są, no bo brak tego sportu, taka niby przyziemna rzecz, tak, jest to też wykluczający.
0: Daje się coś bardzo zwyczajnego. Innego, tak? No każdy może pójść na fitness, no dlaczego osoba niewidoma nie może pójść? No bardzo wiele osób chce. Zresztą ten pomysł wziął się głównie z tego powodu, że słuchałam osób, które do nas przychodziły, naszych podopiecznych i ja sama czułam potrzebę, sama jestem osobą niedowidzącą i też bardzo chętnie chciałam uczestniczyć w takich zajęciach, ale niestety ja nie będę widziała, co osoba prowadząca wykonuje, kiedy stoi ode mnie zbyt daleko. Mam bardzo słaby wzrok, więc muszę widzieć to z bliska. Są osoby, które widzą jeszcze słabiej niż ja, więc niby te same ćwiczenia, niby niewielkie dostosowanie, ale sposób omówienia tego ćwiczenia ma wielkie znaczenie i ja przez wiele lat szukałam osoby, która zdecydowałaby się takie zajęcia poprowadzić. Nie było to proste, naprawdę nie było to proste. Wtedy, to już kilka lat temu, takie zajęcia pierwszy raz organizowaliśmy i właśnie pani Edyta Hutyra podjęła się tego. Uczyliśmy się wzajemnie. Ona uczyła się naszych potrzeb i naszych możliwości, a my tego, co nam proponowała, żeby wykonać. I od początku to było punkt trafione. Po jakimś czasie kończyły się jakieś środki, na które mieliśmy na organizację takich zajęć. Szukaliśmy kolejnych dotacjodawców najczęściej. I teraz głównie dzięki Urzędowi Miasta Opola oraz MOSiR-owi, który nam udostępnił salę, to jest bardzo duża pomoc, no i Fundacji Lelek Pomaga, która nam opłaca instruktorkę, więc wszyscy tutaj wspólnym działaniem spowodowaliśmy, że sporo osób może co wtorku aktywnie ćwiczyć w takich właśnie, uczestniczyć w takich zajęciach.
1: Fundacja Szansa, Jesteśmy Razem, kiedyś miała nazwę Fundacja Szansa dla Niewidomych, tak, ponieważ głównie wspiera osoby niewidome i niedowidzące.
0: Mieliśmy już kilka nazw, bo już pierwotnie w ogóle fundacja na początku, kiedy powstała w 92 roku, to nosiła nazwę Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa. Po jakimś czasie zmieniliśmy nazwę na Szansa dla Niewidomych, natomiast kilka lat temu to już jest Szansa Jesteśmy Razem. Ta nazwa zmieniła się głównie dlatego, że pozyskując środki na działanie, ta nazwa Szansa dla Niewidomych czasami powodowała, że z niektórych działań byliśmy wykluczani, byliśmy postrzegani jako eksperci od osób dla osób z dysfunkcją wzroku. A w naszych działaniach, od kiedy trafiłam do fundacji i myślę, że wcześniej też, zawsze stawialiśmy i stawiamy na integrację. I nie tylko na spotkania, na działania w gronie osób z dysfunkcją wzroku, ale zawsze z innymi niepełnosprawnościami i z otoczeniem, z osobami pełnosprawnymi, bo tylko wtedy, moim zdaniem, naszym zdaniem, ta rehabilitacja, integracja ma taką, to jest w pełni. Jeżeli będziemy tylko w swoim gronie, oczywiście są takie spotkania i wtedy wymieniamy się swoimi doświadczeniami, to nie jest nic złego. Natomiast chętnie i zawsze staramy się włączać do tego też osoby z szeroko rozumianego otoczenia.
1: Czyli prowadzicie Państwo bardzo różne programy, projekty, tak aby te bardzo różne grupy włączyć. Ja przypominam sobie, kilka było takich projektów w Muzeum Śląsko-Opolskiego, które się cieszyły bardzo dużą popularnością i też na antenie Radia Opole bardzo dużo o tym mówiliśmy, czyli różne instytucje, które prowadzą razem z Wami projekty. Wiem, że też było sporo uprowadzań, na przykład w teatrze, gdzie osoby, które nie widzą lub niedowidzą, mogły też korzystać z tego, żeby poczuć teatr, tak, albo go sobie wyobrazić. No to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Sama w takim oprowadzaniu w teatrze brałam udział i muszę powiedzieć, że sposób opowiadania i sposób doświadczania takiego zmysłowego był dla mnie tak ciekawy, że pomyślałam wtedy, że takich spotkań powinno być znacznie więcej, także dla osób, które no właśnie widzą, ale mogą też otworzyć je na zupełnie inną perspektywę i też przeżywać świat no dużo głębiej.
0: Bardzo często wychodzimy do instytucji kultury między innymi, gdzie czasami na pierwsze takie zetknięcie wydaje się, ale co te osoby niewidome będą tam robić? Już nawet nie mówię teraz, bo oczywiście jest więcej możliwości dostosowania, wystaw, prezentacji eksponatów i tak dalej, ale kilkanaście lat temu, pamiętam, pomyślałam sobie, że zabiorę naszych podopiecznych do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. I to było bardzo dawno temu. Galeria bardzo chętnie, z otwartymi ramionami chciała nas przyjąć. Ale jak potem się okazało, i my, i druga strona zastanawiali się, ale co my sobie możemy w zamian nawzajem zaoferować? Czy oni są w stanie pokazać tak swoje ekspozycje, żeby nasi goście skorzystali, no a ja i my w fundacji zastanawialiśmy się, czy będą chętni, będą osoby, które będą chciały no spróbować czegoś nowego i czy to rzeczywiście się sprawdzi. Na początku były próby właśnie takiej współpracy i tak jak w fitnessie uczyliśmy się, jedna strona drugiej i po kilkunastu miesiącach myślę, już wiedzieliśmy, że to był dobry pomysł. Powstały takie warsztaty cykliczne Dotknij Sztuki. No, co tam, czego tam nie robiliśmy, co tam się działo. Była też w końcu, po latach współpracy, owocnej współpracy, która trwa do nadal, taka wyjątkowa aukcja. Właśnie czy rzeczy, które zostały wytworzone przez osoby niewidome i niedowidzące i później tą właśnie prowadziła pani z teatru, to było takie bardzo profesjonalnie przygotowane, no, katalog tych eksponatów i zebraliśmy sporą kwotę, która pozwoliła kupić takie wyjątkowe komputerowe szachy dla niewidomych, które mamy teraz w naszym biurze do wykorzystania na co dzień. Także muzea, teatry, galeria, to jest nasza codzienność. Bywamy tam bardzo często.
1: Komputerowe szachy, no to brzmi wspaniale. Tak. Czyli można do Was sobie przyjść i pograć w szachy?
0: Tak, można. Będziemy chcieć też, myślę, że jeszcze w tym roku, a może w przyszłym już, ale coś takiego poświęconego właśnie głównie tym szachom, żeby więcej osób poznało taką możliwość i żeby zobaczyło, że coś takiego w ogóle jest, że można z tego korzystać i na czym to w ogóle polega.
1: Jakie są główne założenia Waszej fundacji? Bo wiem, że też wspieracie i rehabilitacyjnie udzielacie informacji, ale też technologia jest bardzo ważnym komponentem, no bo ona dzisiaj bardzo mocno pomaga.
0: Oczywiście, oczywiście. Dzisiaj, jeżeli osoba niewidoma, nienawidząca jest wyposażona w wiedzę tyfloinformatyczną, dobrze obsługuje telefon, smartfon, komputer, to tak naprawdę ma bardzo dużo możliwości. I oczywiście są pewne dziedziny niedostępne, gdzie liczymy na pomoc innych, ale technologia pozwala na ogromną niezależność i samodzielność i to w odniesieniu do rynku pracy, ale też do spędzenia czasu wolnego, do realizacji swoich hobby, pasji i tak dalej. Także nasza fundacja, bardzo trudno powiedzieć, wymienić takie główne cele, bo staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni w odniesieniu właśnie do osób, które nie widzą, słabo widzą, ale też wspierać rodziny, angażować wolontariuszy. Jesteśmy w szkołach, jesteśmy w domach seniorów, jesteśmy w szkołach, w przedszkolach, na uczelniach, właśnie w jednostkach kultury, w administracji samorządowej. Bardzo dużo od wielu lat poświęcamy czasu na temat dostępności, który teraz jest szczęśliwie bardzo często poruszany, nie tylko przez nas, więc wspieramy się z innymi organizacjami, żeby jak najwięcej informacji na ten temat trafiło do zainteresowanych.
1: Jak dużo osób korzysta z Waszego wsparcia, czy z Waszego programu, z Waszych projektów? Czy macie taką stałą grupę, czy to są cały czas osoby, które się zmieniają?
0: To zależy, bo są projekty, gdzie jest określona mniejsza, większa ilość osób, które mogą skorzystać i bardzo często są to osoby, które uczestniczą stale, bo są chętne, są aktywne i chcą spróbować nowych rzeczy, kontynuować to, co było wcześniej, więc mamy takie grono beneficjentów, którzy chętnie są z nami zawsze i praktycznie w większości działań. Natomiast staramy się też docierać do tych osób, które o nas nie wiedzą, które jeszcze nie wiedzą, że mogą skorzystać z takiego projektu, z takiego działania, wziąć udział w takim wydarzeniu. I dlatego też bardzo często właśnie korzystamy z możliwości udziału w audycjach w różnego typu wydarzeniach w mediach, bo jeżeli ta informacja o naszych działaniach nie trafi bezpośrednio do osoby niewidomej czy osoby ze specjalnymi potrzebami, to słyszą to sąsiedzi, słyszą to ich rodziny i w ten sposób ta informacja trafia do zainteresowanej osoby. Bardzo dużo właśnie działań poświęcamy integracji i też szerzeniu takiej właśnie idei wolontariatu, bo nie ukrywam, że bez wolontariuszy bardzo ciężko jest nam, byłoby nam zrobić to, co realizujemy. My tutaj w Opolu jesteśmy w biurze we dwie osoby, a działań jest bardzo dużo, a czasami są to, potrzebujemy wsparcia w takich bardzo merytorycznych działaniach, ale bardzo często potrzeba, żeby ktoś daną osobę przyprowadził na wydarzenie, odprowadził do miejsca zamieszkania, dlatego że owszem, sporo tych osób jest zrehabilitowanych i porusza się samodzielnie, natomiast są osoby, które no nie są na tyle odważne, że samodzielnie przyjadą autobusem do danej placówki, do nas, do biura, żeby wziąć udział w wydarzeniu, więc wolontariusze są nieodzowni.
1: I robicie takie nabory wolontariuszy, czy cały czas się do Was można zgłaszać? Wy macie siedzibę w którym miejscu?
0: Cały czas się można do nas zgłaszać. Jesteśmy przy ulicy Kołłątaja 10/5. Od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30, więc zawsze można do nas przyjść. Czasami mamy też, zbieramy, tak, przygotowujemy takie oferty akcyjne, ponieważ właśnie a propos takiej konferencji jak teraz, potrzebujemy więcej osób do pomocy, ale też w ciągu całego roku zawsze zdarzy się, zawsze jest taka sytuacja, w której na pewno wolontariusz będzie bardzo potrzebny.
1: I zgłaszają się wolontariusze, to są młodzi ludzie, trochę starsi, w różnym wieku, jak to wygląda?
0: Powiem pani, że mamy bardzo różnych wolontariuszy. Ostatnio, co nas bardzo cieszy, szczególnie w okresie wakacji, pojawiło się kilka bardzo młodych osób, które właśnie w czasie wakacji miały wakacje, mogły odpocząć, ale chciały odpocząć robiąc coś dobrego dla innych. I korzystaliśmy z tej pomocy, natomiast mamy też wolontariusza, 70 kilka lat, który sam jest osobą nienawidzącą.
1: I pomaga innym.
0: I pomaga, to jest jeden z najwierniejszych wolontariuszy i myślę, że takich wolontariuszy mogę życzyć każdej organizacji.
1: Czyli przychodzi i pomaga, odprowadza, przyprowadza, organizuje.
0: Oczywiście, pomaga coś, nie wiem, zanieść, jakieś dokumenty, jakieś pismo. Dla nas to jest bardzo ważne, bo mamy tego dużo i to sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego załatwić. Natomiast myślę, że nasz wolontariusz, o którym myślę, po pierwsze, lubi pomagać innym. To jest w jego charakterze. Ale to, że, zresztą on o tym mówi, to, że pomaga innym, rehabilituje jego, bo on nie myśli o swoich ograniczeniach, bardzo się cieszy, że może pomóc komuś i w ten sposób pomaga sobie.
1: Poza tym też wychodzi z jakiejś takiej swojej bezpiecznej sfery. Tak. Wiadomo, że też mierzy się z różnymi ograniczeniami. Zresztą jak każdy człowiek, bo każdy ma jakieś ograniczenia.
0: Jak najbardziej.
1: To nie jest wcale tak, że osoby, które są sprawne fizycznie, nie mają żadnych ograniczeń, mają. I te właśnie takie spotkania z osobami z niepełnosprawnościami otwierają pewne przestrzenie zupełnie innego myślenia.
0: Dokładnie tak, to wiele osób właśnie pełnosprawnych po takich spotkaniach, konferencjach naszych, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami właśnie, że no po prostu w codziennym życiu jesteśmy wszyscy zabiegani, nie mamy kontaktu bardzo często z osobą niewidomą, z osobą niesłyszącą i wiele sytuacji z ich życia po prostu no nie zdajemy sobie sprawy, z czym się mierzą, jak możemy pomóc. To jest takie gdzieś obok nas, a jednak bardzo daleko. A takie zetknięcie poprzez takie wydarzenia no, bardzo otwiera oczy, uszy i daje dużo, dużo no, takich, myślę, że do myślenia, refleksji.
1: Z czym mierzą się głównie? Z jakimi problemami mierzą się osoby z niepełnosprawnością? Z pani oglądu, no bo pani od wielu lat pracuje w fundacji. Czy to są głównie problemy wejścia na rynek pracy? Czy jednak barier architektonicznych? No jak popatrzymy, to jednak nasze miasta w Polsce nie są dostosowane jeszcze tak jak powinny do osób, które nie widzą lub niedowidzą. Czy to są raczej takie też blokady wewnętrzne, myślące i mówiące, nie nadaje się, nie dam rady, życie jest niesprawiedliwe, prawda? I takie jednak blokujące do tego, żeby działać, żeby się pogodzić z tą sytuacją, bo to są też bardzo trudne często aspekty.
0: Ja myślę, że to zależy od osobowości i każda osoba jest inna. Oczywiście, jeśli chodzi o dostępność architektoniczną, naprawdę pojawiło się bardzo dużo cudownych rozwiązań i to widać. To widać w przestrzeni. Myślę, że każdy z nas jest w stanie podać kilka przykładów takich właśnie dobrych praktyk. Natomiast no, nie ukrywajmy, pozostało jeszcze bardzo wiele do zrobienia i jest jeszcze dużo rzeczy, które trzeba tutaj zagospodarować i się nimi zaopiekować. Natomiast co jest takimi głównymi problemami? Myślę, że rynek pracy, tak, tutaj też jeszcze jest dużo do zmiany, do poprawy, chociaż też jest dużo lepiej. A i tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli ktoś z naszych osób niewidomych i niewidzących jest zrehabilitowany technologicznie, powiedzmy to, jest sprawnie, działa w zakresie obsługiwania urządzeń, no głównie telefon, komputer, to naprawdę otwiera to bardzo dużo możliwości, bardzo dużo.
1: A takie kursy Państwo robią?
0: Oczywiście.
1: I szkolenia?
0: Mamy też projekty społeczno-zawodowe, bardzo dużo ich mamy, to są takie bardzo często całoroczne, gdzie grupę 20 osób, akurat w tym roku, tak i rok temu też, taką szczególną opieką jakby otaczamy i opracowujemy indywidualny plan działania i tam, jeżeli ktoś, nie wiem, bardziej czuje się mocny w obsłudze telefonu, a potrzebuje wsparcia w obsłudze komputera, to zapewniamy zajęcia z cyfroinformatykiem i w zakresie właśnie takich tematów komputerowych. Bądź odwrotnie, bądź różne notatniki brajlowskie, no różne odtwarzacze książek cyfrowych, tego jest bardzo, bardzo dużo, także można też z takich rzeczy skorzystać, ale no jeszcze myślę, że dużo zostało też do zmiany w postrzeganiu i w mentalności pracodawców, bo na pewno jeśli zgłosi się podczas rekrutacji do pracy osoba, która nie widzi, albo jest też osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, to zazwyczaj ta osoba na wózku inwalidzkim ma większą szansę otrzymania pracy, dlatego że pracodawca z założenia uważa, że jednak wzrokowo ta praca będzie bardziej efektywna i szybciej zrobi wiele rzeczy. Faktycznie ktoś, kto nie widzi i posługuje się programem dźwiękowym bądź powiększającym, to wydłuża czas pracy. Ale jeśli ktoś robi to sprawnie, to wielu pracodawców czasem przekonuje się, że warto, że to nie jest tak i że warto zainwestować również w umiejętności osoby niewidomej, niedowidzącej. Natomiast już nie odnosząc się do poszczególnych niepełnosprawności, wielu pracodawców uważa, że osoby z niepełnosprawnością są bardzo cennymi pracownikami, bo bardzo często to, znaczy najczęściej te osoby chcą pokazać, że one potrafią tak jak inni, że udowadniają sobie i innym, że są tak samo dobrym pracownikiem jak każda osoba bez niepełnosprawności, osoba pełnosprawna, więc tutaj na pewno też się dużo zmieniło, zmienia, ale jeszcze też trzeba nad tym pracować i też to robimy.
1: Rozmawialiśmy tutaj także w audycji z osobami głuchymi, które właśnie opowiadały o tym, że osoby z niepełnosprawnościami, tak jak pani mówi, często pracują dużo efektywniej, ponieważ chcą i pokazać, ale są też zmotywowane. Praca jest dla nich tak ważna, to bycie w grupie jest tak istotne, że są bardzo często dużo lepszymi pracownikami i to też zależy od takich wewnętrznych motywacji, od osobowości.
0: Dokładnie, tutaj tak jak wspomniałam, osobowość ma bardzo duże znaczenie, I spotkałam się z wieloma takimi właśnie sytuacjami, gdzie i osoby, które zdobywały pracę albo ją tam przez dłuższy czas utrzymywały, bądź pracodawcy właśnie wyrażali taką opinię, że to są naprawdę rzetelni, sumienni i bardzo odpowiedzialni pracownicy, na których można polegać.
1: Czyli to zrehabilitowanie, ta forma rehabilitacji, o czym pani mówiła, to jest przede wszystkim nauka funkcjonowania w świecie digitalnym, ale także poruszania się swobodnego.
0: Tak, orientacja przestrzenna dla osób z dysfunkcją wzroku ma ogromne znaczenie, bo chcemy być niezależni w każdym aspekcie, w miejscu pracy, ale też w dotarciu do tego miejsca pracy, ale w ogóle w przestrzeni publicznej. I tutaj są osoby, które szybciej, nie wiem, ktoś, szczególnie osoby po utracie wzroku. Są takie osoby, które po takim tym okresie, no raczej zawsze się zdarza taki okres traumy, taki po prostu musimy, trzeba go przejść. I jeżeli ktoś jest w stanie i ma tą właśnie taką osobowość, ma osobowość to jedno, ale też wsparcie wśród rodziny albo znajomych, najbliższych, po krótkim, dłuższym czasie, po oczywiście instruktażu z profesjonalnym trenerem orientacji przestrzennej, wyjdzie w przestrzeń publiczną i będzie starać się poznawać i poruszać się samodzielnie po mieście. Natomiast są osoby, które mimo tego, że mniej czy bardziej chciałyby, nie potrafią tego lęku przełamać i to też trzeba uszanować i zrozumieć, ale tutaj też są na to jakby sposoby, żeby to pokonać, ponieważ jest tak zwane tutaj miasto oferuje busy, które podwożą oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie dana osoba chce się dostać, czy to do lekarza, czy to na pływalnię, czy to na jakieś właśnie wydarzenia typu fundacyjnego, czy jakieś inne organizacje, więc dla każdego jest jakieś wyjście.
1: Ale też można wspierać, prawda, takie osoby do tego, żeby się same poruszały i tutaj mówię o sąsiadach, o osobach, które żyją tuż obok, tak, żeby motywować, wspierać, może nawet trochę pomóc, bo no nie musimy się nazywać wolontariuszami, no, ale możemy wspierać, prawda, te osoby, tak, które są wokół nas.
0: Czasami zwykły spacer jest bardzo wielką pomocą. Wielokrotnie się do nas zgłaszały osoby niewidzące, bądź ich ktoś z otoczenia albo sąsiedzi właśnie, którzy no, akurat nie mogli w tym pomóc, ale po prostu nie chodziło o żadną pomoc, nie wiem, w domu, o coś konkretnego. Chodziło tylko o to, żeby raz na jakiś czas zabrać tą osobę na spacer. To tak niewiele, a tak bardzo dużo.
1: Może czasami też warto podejść do osoby, która ma jakiś rodzaj niepełnosprawności i zapytać, czy dokładnie mogę coś dla ciebie zrobić.
0: Na każdym szkoleniu też o tym mówimy, że nie zakładamy, co ta osoba chce i czego potrzebuje, ale grzecznie podejść i zapytać na pewno warto. Na pewno tutaj polecamy. Jeżeli ktoś powie, że nie potrzebuje, jest w danym momencie samowystarczalny, to wiemy, że chcieliśmy zaproponować pomoc. Jeżeli ktoś będzie w danym momencie potrzebował tej pomocy, to będzie miał okazję nam o tym powiedzieć.
1: Ale tak w ogóle myślę, że kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem i kiedy otwieramy taką przestrzeń i pytamy, czy mogę coś dla ciebie zrobić, to proszę zobaczyć, co się otwiera. Widzimy inną perspektywę, ale też wchodzimy od razu w relację drugiego człowieka, a w taką perspektywę drugiego człowieka małe gesty przecież są w stanie dużo zrobić.
0: Oczywiście, że tak.
1: A jak to wygląda w szkołach? Bo wiem, że też wspieracie szkoły. Nie zawsze szkoły mają dostęp do specjalistów, ale kiedy pojawia się uczeń z szczególną potrzebą, no na przykład niedowidzący, to także fundacja może wesprzeć.
0: Tak, od wielu lat, od początku, kiedy jesteśmy w Opolu, pamiętam, że przychodzą do nas pedagogi, rodzice, właśnie pytając o różnego typu zagadnienia. My również wielokrotnie realizowaliśmy bardzo różne projekty w szkołach i to w przedszkolu, w szkołach klasy 1-3, wyższych, starszych klasach, ale też w szkołach średnich. I to są zajęcia bardzo, bardzo różnorodne, oczywiście dostosowane do możliwości i sposobu percepcji w danym wieku. Kiedy szliśmy do przedszkola, zabieraliśmy zabawki, których niewidome dzieci uczą się na przykład Braille'a. To była taka lalka Zuzia, która bardzo tak obrazowo i poprzez zabawę do dzieci trafiała. Później przez wiele lat realizowaliśmy taki projekt Niewidomy kolega, mój dobry przyjaciel, a ja już wiem, jak mu pomagać. I to było w klasach właśnie 1-3, takie półtora godzinne zajęcia, gdzie pokazywaliśmy Chińczyka dostosowanego, jakieś właśnie takie gry edukacyjne, ale też takie urządzenie, które jest wygrzewarką i na tak zwanym papierze puchnącym wspólnie z dziećmi, z uczniami rysowaliśmy na przykład jakąś słonko, jakiś listek, kwiatek i po tak jakby przejściu tego papieru puchnącego przez tą wygrzewarkę, na oczach tych dzieci powstał rysunek wypukły, który można było dotykiem zobaczyć to, co wcześniej narysowały. To zawsze było takim efektem wow, taka po prostu dla dzieci taka atrakcja, ale one to zabierały, dawałyśmy te takie malutkie obrazki do domu, żeby pokazały rodzicom, rodzeństwu i to gdzieś tam trafiało w ten sposób do szerszego grona. Tego typu projekty, a rok temu i w tym roku również będziemy podobny projekt z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizować. W zeszłym roku w szkołach średnich, akurat na Opolszczyźnie w 3 szkołach, w każdym województwie 3 szkoły mogły uczestniczyć i były takie 3 bloki tematyczne, głównie właśnie poświęcone zagadnieniom osób funkcjonowania, dostępności, pomocy, również praw, przywilejów osób ze specjalnymi potrzebami, bardzo różnymi. W tym roku będzie to też również element dostępności, ale główny nacisk będziemy kłaść na problem hejtu, który jest wszechobecny w szkołach i myślę, że warto też o nim mówić, w odniesieniu również do postrzegania osób, które mają troszeczkę inne potrzeby edukacyjne.
1: Mało się o tym też, prawda, mówi, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być, w cudzysłowie, hejtowane w zupełnie inny sposób. Do tego oprócz tych, wiadomo, różnych przemocowych form mogą dochodzić także aspekty i tematy związane z rodzajem niepełnosprawności.
0: Oczywiście w czasie mojej pracy pracuję w fundacji już całe te 22 lata, które tutaj w Opolu fundacja działa, myślę, że mogę powiedzieć, że wielokrotnie zetknęłam się z opowieściami na przykład rodziców, którzy zgłaszali się do nas z prośbą, żeby właśnie pojechać do szkoły na takie zajęcia z jednej strony dla nauczycieli, ale głównie do konkretnej klasy, w której uczy się ich syn, córka, bo to, o czym czasami słyszałam, to były naprawdę bardzo, może już nawet nie przykre, to były bardzo trudne sytuacje i stawiając się na miejscu tego dziecka, ucznia, które się z tym zmagało, to myślę, że wielu dorosłych miałoby problem, żeby się temu przeciwstawić, to już nawet trudno powiedzieć, ale w ogóle odnaleźć się w tej sytuacji. No myślę, że dzieci potrafią być pomocne, potrafią być empatyczne, ale też potrafią naprawdę czasami może nieświadomie sprawić wiele przykrości i o takich sytuacjach wiele razy słyszałam i byłyśmy w tych szkołach. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę te zajęcia pokazały, że to nie jest tak, że ktoś, nasz kolega, który słabiej widzi, ma może troszeczkę, nie wiem, jego oko inaczej wygląda, ale to jest taki sam człowiek jak my, ma takie same potrzeby zabawy, uśmiechu, koleżeństwa, przyjaźni. Mam nadzieję, że one przyniosły skutek.
1: No na pewno trzeba o tym cały czas mówić i powtarzać, no bo to jest wpisane także w proces edukacyjny i dydaktyczny. Wiadomo, że wychowanie i stawanie się coraz bardziej świadomą osobą wymaga też pewnych zabiegów, projektów i działań.
0: Bardzo nas to cieszy, bo owszem, fundacja stara się być wszędzie, ale im więcej jest organizacji, im więcej jest osób, które o tym mówią, no efekt będzie lepszy. A na szczęście dzieje się teraz tak dużo takich właśnie eventów, różnych wydarzeń poprzez edukację, zabawę w sposób czasami bardziej poważny, czasami bardziej zabawowo, ale te tematy się pojawiają w przestrzeni i coraz więcej osób je podejmuje. Każde takie działanie, jeśli nawet przyniesie mały efekt, to zawsze cieszy.
1: Tak, no mówimy o tym, że to przecież małe rzeczy zmieniają rzeczywistość świat, ale też hejt i przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami będzie tematem ogólnopolskiej konferencji, na którą wiem też, że się wybieracie, to będzie w połowie września, sporo osób z Opola.
0: Tak, tutaj już
1: do Warszawy
0: straciłam
1: jedziecie.
0: Rachubę od ilu lat, ale na pewno kilkanaście lat już. Początkowo to tak była wyjazd, nie wiem, 12-osobowy. Kilkunastu lat już jeździmy takim dużym autokarem, 45, 50 osób. Kilka lat temu to pojechało nas 80 osób. Część pojechała pociągiem, bo takie było zainteresowanie. To też jest projekt, którym zapraszamy oczywiście głównie osoby niedowidzące, niewidome, ale też ich rodziny, otoczenie. W tym gronie są pedagodzy, są urzędnicy, są wolontariusze. No, myślę, że każdy już tam, myślę, że z różnych grup społecznych byli przedstawiciele. I od 13 do 17 września, w tym roku będziemy w Warszawie, to jest konferencja, to są panele dyskusyjne, bardzo różne tematy, rehabilitacja, edukacja, zdrowie, czas wolny, sport, rozwój możliwości, nowinki medyczne, bardzo, bardzo różne i każdy z uczestników wybiera sobie panel, który go interesuje. Generalnie cały dzień właśnie w różnych salach różne tematy, ale też rozstrzygnięcie tego konkursu Idol Ogólnopolski. Będzie turniej szachowy, będziemy zwiedzać obiekty pod kątem dostępności. Być może w tym roku uda nam się, czy każda grupa organizuje też troszeczkę, są wspólne zajęcia, ale są też takie regionalne. I my tutaj w Grupie Opolskiej planujemy pojechać do fabryki czekolady. jak nam się uda, i zobaczyć, czy tam jest dostępnie.
1: No i wspaniale, i na pewno także będziecie świętować 35-lecie Fundacji Szansa. Jesteśmy razem, no bo tyle ma lat Fundacja w całej Polsce, 22 lata w Opolu. Jakie marzenia na kolejne lata? Jakie marzenia, jakie wyzwania?
0: Myślę, że chcielibyśmy, żeby kolejne nowe dziedziny, które jeszcze w tym momencie wydają się, czy sportu, czy zawody niektóre, które jeszcze w tym momencie wydają się, że nie, tego osoba niewidoma nie jest w stanie pokonać, zrobić. Chcielibyśmy chyba, żeby to stopniowo kolejne właśnie takie dyscypliny sportu i różne inne możliwości dzięki technologii, dzięki zrozumieniu innych osób były, turystyka jeszcze bardziej, bo nasi podopieczni bardzo lubią zwiedzać, bardzo lubią podróżować, ale właśnie coraz więcej i szlaków turystycznych, i obiektów oferuje, i interesuje się tematem dostępności, więc ta turystyka będzie też coraz bardziej dostępna, a my chcemy pokonywać kolejne szczeble w tej rehabilitacji coraz wyżej, żebyśmy mogli coraz więcej, a żeby było jak najmniej takich rzeczy, tematów, które z racji tego, że słabiej widzimy, nie widzimy, no że nie możemy z nich korzystać. I to tak wydaje się, że to są takie czasami marzenia i może gdzieś tam trzeba dużo, dużo czasu, żeby one się spełniły. Ale z doświadczenia naszych poprzednich lat widzimy, że to, co zakładaliśmy, że może będzie, może się uda osiągnąć, może będzie, zabierze bardzo dużo czasu, żeby dostosować daną dyscyplinę, czasami pojawiały się takie możliwości, że ten czas się rzeczywiście bardzo dużo, bardzo skracał, albo pojawiały się nowe technologie, które dawały nowe możliwości. Więc nawet stawiając takie sobie wysokie poprzeczki, nawet jeśli się nie osiągnie 100%, to 60, 80, to już jesteśmy już wyżej, jesteśmy dalej. Więc chyba to są nasze marzenia. Oczywiście też nie ukrywam, zawsze potrzebne są finanse. Wiele rzeczy można zrobić bezkosztowo, wiele rzeczy można zrobić niekoniecznie z dotacją. I tak robimy do szkół, bardzo często chodziliśmy bez projektów i innych działań podobnych. Natomiast w wielu działaniach jednak mniejsze, większe środki są potrzebne. No i też na pewno będziemy zawsze angażować i kierować kolejne oferty wolontarystyczne, bo to się nie zmieni. Technologia może wiele zastąpić, ale pewnych rzeczy drugi człowiek nie zastąpi.
1: Człowieka nie zastąpi nikt, potrzebujemy siebie nawzajem.
0: Dokładnie tak. I będziemy zawsze.
1: I możemy być dla siebie i oczami, i rękami, i wspierać, i sercem też, i tak, wspierać
0: to
1: siebie nawzajem.
0: Jeżeli ktoś, komu pomagamy, czuje, że robimy to z serca, to wypływa z takiej naszej potrzeby, że chcemy, nie to, że ktoś nam kazał to przyjść na wolontariat i my to tam zrobimy tyle godzin i nie, to po prostu jak człowiek czuje, że pomagamy z serca, to ta pomoc jest taka, no, łatwiej nam ją przyjąć. I myślę, że taka interakcja się rodzi czasami na bardzo wiele lat przyjaźni i dobrych znajomości.
1: A tego nie da się zastąpić niczym. Przyjaźni, relacje są w życiu najważniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, Ilona Nawankiewicz była dzisiaj w naszej audycji, kierowniczka Biura Regionalnego Fundacji Szansa. Jesteśmy razem w Opolu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja także bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i Państwu za wspólnie spędzony czas. Dobrego wieczoru.

0: Zegary w całej Polsce odliczają ostatnie sekundy, które dzielą nas od 22 w Radio Opole, jak zawsze o pełnej. To czas na najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Śledczy wciąż próbują ustalić sprawcę morderstwa w Kędzierzynie Koźlu.
1: Czynności koncentrują się na analizie zapisu monitoringu.
0: Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na ulicy Oleskiej w Opolu. W rejonie skrzyżowania z ulicą Okulickiego zdarzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowały nimi cztery osoby. Jedna przebywa pod opieką pogotowia.
2: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
0: Trwa ustalanie sprawcy morderstwa w Kędzierzynie Koźlu. Przypomnijmy, w piątek na ciało kobiety natrafiono nieopodal osiedla Żabieniec. 49-latce zadano co najmniej trzy ciosy. Badane są wszystkie ślady, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
1: Czynności dowodowe koncentrują się na analizie zapisu monitoringu miejskiego oraz kamer na posesjach prywatnych. Liczymy, że w ten sposób uzyskamy jakąkolwiek wskazówkę, która pozwoli dotrzeć do osoby, która odpowiada za tę zbrodnię.
0: Policjanci apelują do mieszkańców miasta o zachowanie spokoju. Proszą jednocześnie kierowców, którzy przejeżdżali tego dnia przez Żabieniec, o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Stany Zjednoczone znów zaatakowały Iran. To odwet za próbę rozmieszczenia min w cieśninie Ormuz i odpowiedź na atak na amerykańską bazę wojskową w Jordanii, poinformował prezydent Donald Trump. Informacje w tej sprawie zebrała Milena Rashid-Szehab.
3: Agencja IRNA donosi o eksplozjach w Bandar Abbas, Jask, Jabahar i innych miastach portowych, a także na wyspie Keszm. Główny dowódca kwatery głównej potwierdza atak, ale nie podaje szczegółów. Agencja TASNIM z kolei donosi o odwetowych atakach na bazy amerykańskie w regionie. To jednak wciąż niepotwierdzona informacja. Nie pojawiło się dotąd oficjalne stanowisko Iranu.
0: To druga po ponad miesiącu przerwy seria ataków. A Parlament Europejski naciska na jak najszybsze sfinalizowanie prac nad wojskowym Schengen. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa. Europosłowie chcą zakończyć negocjacje z krajami członkowskimi do listopada. Informacje w tej sprawie zebrała Beata Płomecka.
4: Europosłowie uważają, że od stycznia wojskowe Schengen musi być gotowe. Prace przyspieszają. W tym tygodniu odbędą się aż trzy trylogii, czyli negocjacje z udziałem przedstawicieli Europarlamentu, irlandzkiej prezydencji i Komisji Europejskiej. Teraz z powodu biurokracji i procedur krajowych czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje i do 45 dni. Europosłowie chcą, by było to 48 godzin. Plany wojskowego Schengen opracowywane są w ścisłej konsultacji z NATO. Dołączone są już tajne załączniki, a w nich szczegółowo rozpisane, ile samolotów, okrętów, czołgów i żołnierzy ma być gotowych do przerzucenia w zagrożone miejsce.
0: Wracamy do regionu. Opolanie znów mogą korzystać z krytej pływalni Wodna Nuta. Basen został dziś otwarty po wakacyjnej przerwie. Na klientów czekają odświeżone i zmodernizowane sauny, a także szatnie. Najważniejszym elementem remontu, którego na co dzień nie widać, był jednak remont maszynowni, mówi kierownik basenu Samanta Stachowicz.
5: Czyli serca naszej pływalni, bo bez tego byśmy nie ruszyli. Drugą sprawą była modernizacja trzeciego etapu wentylacji, która będzie obejmować strefę VIP, strefę relaksu, strefę saun oraz kącik zabaw dla dzieci. Modernizowaliśmy saunę suchą. Jest teraz większa. Planujemy, by odbywały się tam ceremonie wieczorne. Odrestaurowane zostały w mniejszym stopniu powłoka w saunach parowych. Strefa relaksu również przeszła modernizację.
0: A wszystkie te prace kosztowały prawie 1 000 000 zł.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Перед мікрофоном Олександра Піаста вітаю. Підсумок подій вівторка, 1 вересня, до вашої уваги. Новий навчальний рік розпочався в Україні у більшості регіонів під звуки повітряних тривог. Як повідомляють в МОН, цього навчального року в Україні працюватиме понад 25 тисяч закладів освіти. В залежності від безпекової ситуації школи працюватимуть у різних форматах – очному, дистанційному та змішаному. Укриття облаштовані у понад 11 тисячах шкіл. Триває будівництво 18 підземних дитячих садків. До перших класів сьогодні пішли понад 240 тисяч дітей. дітей. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року. Президент Володимир Зеленський разом із першачками, їх батьками та вчителями свято першого дзвоника провів в укритті одного з ліцеїв на Київщині. Навчальний заклад росіяни зруйнували у 22-му році, а торік його було відновлено. Сьогодні під час відзначення Дня знань святкування перервала повітряна тривога. Очільник держави разом із дітьми спустився до укриття, де поспілкувався зі школярами. А як у Польщі? У черговому звіті Польської найвищої палати контролю, оприлюдненому у червні цього року, зазначено, що у польській системі освіти навчається майже 166 тисяч українських дітей та молоді, які мають тимчасовий захист. Українські учні становлять близько 3% усіх школярів у Польщі. Загалом українських дітей у польських закладах освіти понад 200 тисяч. І до подій в Україні. Російські війська минулої ночі завдали балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці» у Києві. Як повідомив очільник компанії Олександр Перцовський, загинули 7 людей. 6 з них – працівники залізниці. Ще один співробітник перебуває у лікарні. На місці удару – значні руйнування. Повністю знищений один із цехів. Десятки людей змогли врятуватися під час атаки в укриттях. Від сьогодні у польських школах з'явиться медіа-освіта. Учнів 4-8 класів навчатимуть розпізнавати фейки, маніпуляції та дезінформацію, а також критично оцінювати інформацію у соцмережах та інших медіа. Окремого предмету не буде, матеріали включать до вже наявних уроків, зокрема польської мови, інформатики та громадянської освіти. За словами кураторки освіти в Опольському воєводстві Йоанни Разнєвської, школярі також вивчатимуть цифрову безпеку, інформаційну гігієну та відповідальне використання штучного інтелекту. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
2: Погода.
0: В nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, chłodno od 11 do 13 stopni, wiatr słaby południowo-zachodni, jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, miejscami z tych chmur możliwy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęła dzisiaj pani Anna Strokowska. To zielarka z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Anno, spotykamy się, bo pani jest absolutną specjalistką od ziół. Zacznijmy może od początku. Skąd pani wie, że właśnie teraz jest ten najlepszy moment na zebranie konkretnego zioła?
1: No cóż, dla każdego zioła jest pewien moment, tak? Odpowiedni. Większość ziół zbieramy tuż przed kwitnieniem, czyli jeżeli dane zioło kwitnie na początku kwietnia, tak jak niektóre gatunki, no to trzeba zbierać je koniec marca, jak tylko wyłażą te zielone listki, a teraz właśnie mamy sezon, późne lato, początek jesieni, bardzo dużo roślin kwitnie i wiele z nich jest cennych dla ziołolecznictwa i właśnie dlatego teraz je zbieramy.
0: Właśnie mam wrażenie, że jest teraz takie wielkie poruszenie, ja nawet sama w swojej okolicy Ozimka też widzę jakieś takie panie, które od czasu do czasu po tych łąkach chodzą i się tak zastanawiam, czy to jest coraz popularniejszy trend, żeby właśnie czerpać z natury?
1: Tak, jak najbardziej i bardzo się cieszę, że może troszkę się pochwalę w imieniu swoim i moich koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki z Dobrzenia Wielkiego, bo zakładając koło w 2018 roku i zastanawiając się o jaki profil przyjmie nasze koło, a skład był taki, że było z góry wiadomo, że to nie będzie szał gotowania, bo nikt się tam za bardzo w te rzeczy nie angażował, no tośmy zdecydowały, że przyjmiemy właśnie kierunek zielarstwo, ziołolecznictwo i to było hitem w tym czasie, bo jeszcze to w tym momencie było bardzo mało popularne i dzięki właśnie współpracy z wami, z radiem, z naszą telewizją opolską, jak również tu z Urzędem Marszałkowskim, gdzie też kilka projektów żeśmy zrobili w tym kierunku, to się bardzo rozpowszechniło. No i teraz to już wszyscy o tych ziołach opowiadają, no ale myśmy były jedne z pierwszych tutaj na terenie Opolszczyzny, które podjęły ten temat.
0: I wydaje mi się, że ziołami nie tylko interesują się, proszę mi wybaczyć, seniorki, ale też coraz młodsze pokolenia.
1: No jak najbardziej tak, ale mogę jeszcze dodać tylko, że

0: osoby ukończyły kursy, wiele kursów tutaj prowadzonych i online, i kursów stacjonarnych. Myśmy jako koło też prowadziły kurs na temat ziołolecznictwa dla naszych pań i panów, oczywiście w kole też są panowie, ale również i dla osób z zewnątrz. To były otwarte spotkania, przyjeżdżali ludzie i z brzegu, i przyjeżdżali ludzie tam z Dylak, na przykład pani przyjechała z Opola na te nasze wykłady. Nawiązaliśmy też ścisłą współpracę z naszym panem zielarzem, sklep Natura i Zdrowie. To jest taka franczyza, ale pan jest dyplomowanym farmaceutą, więc ma odpowiednie przygotowanie i farmaceutyczne, i wiedzę, i ma wielką wiedzę naprawdę na każdy temat związany z działaniem tych leków ziołowych.
1: I co zazwyczaj jest takim impulsem dla osoby, która chce się w ten świat roślinny, w ten świat właśnie ziół zagłębić?
0: No i to jest bardzo dobre pytanie, bo z tego, co ja wiem z doświadczenia, ponieważ też prowadziłam zajęcia tutaj z ziołolecznictwa tutaj w szkole policjalnej, to większość osób, które tam przychodziła, to są osoby, które same się zmagają z jakąś przewlekłą chorobą, która się nie udaje wyleczyć od wielu lat, lub też mają taką osobę w rodzinie i szukają po prostu jakiejś dodatkowej wiedzy, jakichś dodatkowych źródeł, żeby no to siebie czy te osoby bliskie wspomóc w tych dolegliwościach.
1: A pani właśnie od tego młodzieńczego wieku już wspierała się ziołami? Obserwując pewnie babcię, mamę?
0: Nie wspierałam się, bo w mojej rodzinie nie było takich tradycji.
1: Nie było.
0: Zupełnie, absolutnie nie. No ale to dla mnie zastanawiające, że ja w wieku lat 4 pamiętam rozmowy, jak babcia przyszła. Dzieci wszystkie zasmarkane, a babcia mówi, to zrób herbatkę z lipy. Ja to pamiętam jako 4-latka, więc coś było na rzeczy, że takie informacje mi się zatrzymywały w pamięci. Mhm. No i to każdy indywidualnie, bo są ludzie, którzy się tym nie interesowali, a nagle z jakiegoś powodu postanowili się tym zainteresować.
1: Wiem, że pani pewnie te zioła pozyskuje w okolicy Dobrzenia Wielkiego, ale pewnie też pani spotyka się z różnymi opiniami, z różnymi spostrzeżeniami. Czy województwo opolskie jest bogatym regionem, jeśli chodzi o zioła?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. W ogóle sama idea tego ziołolecznictwa jako profil dla koła gospodyń, to de facto zaczerpnęłam od jednej z moich koleżanek z zespołu ludowego Dobrzenianki, która w jakiejś tam rozmowie powiedziała, o, a to jest takie zioło, to jest takie, to jest na to, to jest na to. I że na rowerach zawsze w czerwcu, jak taki pierwszy wysyp tych kwiatów, tych wiosennych był, że jeździły z tam paniami pod las zbierać zioła. No to pamiętam tą rozmowę z nią i to też była taka dla mnie inspiracja, żeby zaproponować koleżankom ten kierunek. A ziół jest mnóstwo i ja jak prowadziłam zajęcia praktyczne z ziołolecznictwa, zapraszałam ludzi do siebie tam nad Odrę w Dobrzeniu, no i wysiadali z samochodów i ja mówię stop, już zaczynamy, patrzymy pod nogi, no i po kolei i godzina na 3 metrach kwadratowych, bo tam jest bardzo dużo ziół. A jakie to były?
1: No właśnie, co znajdziemy pod tymi stopami?
0: No przede wszystkim babki, dwie odmiany, babka wąskolisna, czyli lancetowata, no bardzo, bardzo popularny.
1: Ja nawet z dzieciństwa pamiętam, tak.
0: Ja też pamiętam i właśnie też chciałam nawiązać, że kiedyś ja pamiętam z dawnych, dawnych lat w naszych aptekach to królował herbapol. Szło się do apteki, a tu sirupus pini, sirupus verbascum i jakieś takie inne, sirupus plantagini chyba się to nazywało, nie pamiętam dokładnej nazwy, ale plantago to jest właśnie babka, więc to był ten syrop z babki. I te leki były bardzo popularne i dostępne. No teraz to już są jakieś inne niekiedy, ale się ludzie chwalą, że tam jednak z ziołami. Mhm. No w każdym razie babki, te dwie odmiany są i one w zasadzie są do zbioru od wczesnej wiosny, jak tylko wypuszczą liście, do jesieni, bo najczęściej pozyskujemy liście, listki, które też myślę, każdy kto plażował, te szerokie liście sobie na nos przyklejał, żeby nie doznać oparzenia słonecznego, zgniecione liście właśnie na jakieś oparzenia słoneczne też można było przykładać na rany, na skaleczenia, działa bardzo lecznicze.

0: Hamiltona, a syrop na drogi oddechowe bardzo dobrze robi.
1: No. Mhm. Czyli babka lęcetowata praktycznie przez cały rok jest do zbioru.
0: Tak, tak, tak. Ale zbieramy z reguły młode liście, więc jak już taki jest stary liść, częściowo już obsuszony, no to się nim nie interesujemy. Mhm. Ja bym chciała o paru ziołach powiedzieć takich, które właśnie są teraz, tak?
1: Bo właśnie tam... o to chciałam poprosić.
0: No super. No, bo teraz co najbardziej się rzuca w oczy, to jest nawłoć. I ta nawłoć jest no, hitem ostatnich lat, bo jest to roślina inwazyjna, to co tak się w tej chwili zarasta nasze łąki śródleśne, gdzie te łąki znikają z tymi drobnymi, też cennymi roślinkami natywnymi. Nagle nie ma łąki, tylko jest taki gąszcz 1,5-metrowej albo i 2-metrowej nawłoci, ale sarenkom to nie przeszkadza. Bynajmniej w każdym razie nawłoć nie tylko jest miododajna, polecam miód z nawłoci. On jest taki mało skrzepły i szybko fermentuje, ale jest bardzo dobry. Mhm. Można zbierać całe kwiatostany, takie wiechy. Jak zbieramy, to patrzymy. Jeżeli widzimy, że już są na czubku, one nierównomiernie kwitną. Więc jeżeli na czubku już są przekwitnięte, w tej taka wiecha to jest, no to nie, to wybieramy raczej te, gdzie czubek jest w pełni rozkwitły, a u dołu jeszcze są pączki. Bo w momencie, jak my to zetniemy i zostawimy do suszenia, no to te pączki się i tak rozwiną. Natomiast jak te takie mocno już rozwinięte zbierzemy, to te czubki się zamienią w takie nasionka jak dmuchawce, jakby takie mini dmuchawce, no to nie chcemy tego. No i tą nawłoć można wykorzystać na bardzo wiele różnych sposobów. Przede wszystkim jest to zioło bezpieczne, czyli działanie jest na tyle łagodne, że i nie są mi znane, może tam gdzieś są badania, ale nie są mi znane żadne składniki w nawłoci, które by przy dłuższym stosowaniu mogły nam zacząć szkodzić. Więc można dodawać na przykład do herbatek nawet dla małych dzieci, na przykład często się daje rumianek, tak, bo działa rozkurczowo na brzuszek, na trawienie, na te rzeczy, na infekcje, ale też można wymieszać pół na pół z nawłocią i po prostu to dodatkowo też będzie miało działanie oczyszczające, przeciwzapalne i no łagodnie moczopędne, ale moczopędność jest bardzo zdrowa.
1: Mhm. Oczyszcza
0: organizm. Trzeba po prostu więcej pić i tyle. Także nawłoć w postaci herbatek i dla starych, i dla młodych. No a co jeszcze z nawłoci? Tutaj w naszym kole jedna z pań rozpowszechniła super przepis na syropy i myśmy stosowali ten przepis do robienia syropów i z liści mięty, które też można zbierać. Zasadniczo zbieramy przed kwitnieniem mięty, ale przecież jak ktoś ma zagonek, to sobie utnie i odrasta, tak? Czyli ma tu młodą miętę, więc fantastyczne syropy z mięty, które można sobie potem dodawać do napojów zimnych, tak? W te upalne dni jeszcze będą podobno, ale w identyczny sposób można zrobić fantastyczny syrop właśnie z kwiatów nawłoci albo z kwiatów też bzu czarnego już dawno przekwitłych. Teraz już mamy owoce. No, w każdym razie...
1: A z tej nawłoci przede wszystkim, tak jak pani mówiła, że tam ścinamy tą młodygę, że to suszymy, ale same kwiaty, rozumiem, nawłoci wykorzystujemy.
0: Całą wiechę ścinamy z tymi listkami. Jeżeli, na przykład ja, jeżeli mam małe ilości tych ziół, bo ja nie produkuję na sprzedaż żadnych, tylko tak dla siebie tam trochę do herbaty, to po prostu wieszam w pęczkach w cienistym miejscu przewiewnym i po prostu suszę, a potem to do woreczka w suchym, ciemnym miejscu, niewilgotnym. No i zasadniczo zakłada się, że po roku wszystkie zioła wywalamy, bo one jakby tracą swoją moc. To jest wiadomość z pewnych warsztatów zielarskich, w których też brałam udział. Także
1: czyli tylko mają nam posłużyć na jeden sezon.
0: Tak, no bo będzie następny sezon, można pozbierać. I ogólnie, że wracam do nawłoci, ponieważ jest to roślina inwazyjna, to z zimną krwią możemy zbierać całymi pękami. Nie jest to roślina chroniona, tak jak wiele innych roślin, gdzie naprawdę przestrzegam, żeby tam się nie rzucać na zbieranie w lesie czy gdzieś tam pod lasem jakichś ziół, tylko najpierw sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to roślina pod ochroną. bo wiele tych ziół leczniczych jest pod ochroną.
1: Wracając do tej nawłoci, czyli nawłoć czerpiemy pełnymi garściami, nie hamujemy się.
0: Tak, nie hamujemy się, bo naprawdę ma świetne działanie. No co jeszcze? Chciałabym powiedzieć o innej roślinie, dużo mniej znanej i no, kolczastej, a mianowicie szczeć. Szczeć, ona też miała nazwę szczeć włókiennicza, czy jakieś podobne nazwy, bo szczeć znajdziemy też w bukietach, jako ona robi takie, ma taki specyficzny kwiat, który stopniowo kwitnie na takiej jakby szyszce bardzo kolczastej. I te szyszki były w dawnych czasach stosowane do wyczesywania włókna, na przykład z lnu, jako szczotka taka. Stąd te nawiązania do włókiennictwa. Ale sama szczeć jest rośliną też no, inwazyjną i jednak bardzo popularną. Trzeba ją zbierać, rzecz jasna, z dala od dróg, gdzie ona bardzo lubi przy drodze rosnąć, więc tam nie zbieramy.
1: Bo tam może być za dużo spalin?
0: No, spaliny, osadzone jakieś śmieci, nie wiadomo co. W każdym razie szczeć jest o tyle unikalna, że to jedyne mi znane zioło, może jest więcej, ale mi znane zioło, które możemy stosować przy zakażeniu boreliozą.
1: O.
0: Czyli ktoś, kogo kleszcz kiedykolwiek pogryzł w lesie, mnie nie. Ale są osoby, które przejdą się po trawniku w mieście i już mają kleszcza. A zresztą kleszcze do domu przynoszą nam też psy i koty, tak?
1: Tak.
0: Więc no, w sklepach zielarskich znajdziemy nalewkę ze szczeci. I to jest nalewka, z tego co wiem, z korzenia szczeci. Ale zasadniczo całą roślinę możemy zbierać, czyli wyrwać ją z korzeniem. Nie wahajmy się. To jest naprawdę złośliwy chwast, więc można to wyrywać. I w sprzedaży są też liście tej szczeci. Te liście niestety też mają bardzo niemiłe, twarde kolce, więc przed przetwarzaniem w domowym sposobem może by trzeba na jakiejś desce je rozwałkować, żeby te kolce po prostu o. jakoś, tak, żeby te kolce nie były takie, bo dotkniesz,
1: wbijające się.
0: One są bardzo twarde i wbijające się. I potem te liście szczeci można, no, albo posiekać, albo nawet my tam w kole gospodyń stosowaliśmy taką elektryczną maszynkę do mięsa z tymi grubymi dziurami i wiele ziół żeśmy przez tą maszynkę przepuszczali, żeby je po prostu rozdrobnić. No bo inaczej to by trzeba jakoś siekać ręcznie, a jak mamy tego miednicę...
1: I potem co, można zrobić, nie wiem, jakąś maść?
0: No i co ze szczecią robimy? Ze szczeci możemy robić zmiękowaną już nalewkę. No to w zwykły sposób zalewamy ziele, trzymamy w ciemnym miejscu, zalewamy najczęściej wódką lub też specjalnym spirytusem do nalewek, taki jest do nabycia 60%. No i trzeba to wstrząsać, trzymać w ciemnym miejscu i to dość długo robić, minimum 3 tygodnie, a lepiej 3 miesiące albo i rok, aż to nabierze tej mocy. Potem odsadzamy z ziela, a popijamy w kropelkach oczywiście. Natomiast suszone ziele szczeci możemy też stosować jako herbatkę i sobie zrobić taką kurację, jeżeli podejrzewamy, że nas pogryzł kleszcz i że możemy mieć boreliozę. A wskazaniem do boreliozy między innymi są bóle stawów, obrzęki stawów. Możemy nie wiedzieć, a...
1: Albo rumień wędrujący, prawda?
0: Ale rumień to jest bezpośrednio de facto po ugryzieniu tego kleszcza. A czasami to się zdarzyło 5 lat temu, a my mamy nagle obrzęki, a nie jest to reumatyzm, bo, bośmy się zbadali, tak? To może być właśnie borelioza. Borelioza, podobnie jak wiele innych takich zakażeń, na przykład enterokokami, ma tą brzydką właściwość, że te, że tak powiem, no, bakterie rozpowszechniają się w organizmie i gromadzą się w stawach i tworzą stany zapalne do unieruchomienia włącznie. Więc naprawdę trzeba być czujnym. Jeżeli mamy takie objawy, to zbadać się u lekarza zakaźnego.
1: Nie bagatelizować tego.
0: Nie bagatelizować tego, że to, a to tam przejdzie. Bo to powoduje nawracające, coraz gorsze stany zapalne.
1: Pani Anno, ta szczeć pospolita, w którym miesiącu jest najpopularniejsza, najlepsza do zbioru właśnie?
0: No jeżeli chodzi o liście, to zawsze z wszystkich zresztą roślin zbieramy młode liście. No teraz ona kwitnie, już przekwita, Korzeń zwykle zbieramy na jesieni, kiedy liście zaczynają już zamierać. Wtedy korzeń jest najbardziej bogaty w składniki zdrowotne. Natomiast liście zbieramy od wczesnej wiosny. Te młode, które wyrastają.
1: A co jeszcze pani zbiera?
0: Jeżeli chodzi o inne zioła, no to cóż...
1: Wrotycz może?
0: No wrotycz, tak. No, teraz sezon na wrotycz, a znam miejsca, gdzie tego wrotyczu to mamy hektar. Nad Odrą, w miejscowości Chruścice, jak przejdziemy przez śluzę, śluza na drugą stronę, pod na stronę Naroka, tam no, potężne pola wrotyczu. Wrotycz ostatnio też troszkę się zrobił popularny, a ja po raz pierwszy o nim usłyszałam wiele, wiele, wiele lat temu od mojej koleżanki, która się przyznała, że właśnie te kulki wrotyczu daje do jedzenia córce. No i mnie to zdziwiło. Ona mówi, no tak, bo to działa na robaki i podnosi odporność. Także wrotycz ma naprawdę oprócz tego wiele innych zastosowań. Właśnie podnosi odporność, wspiera, likwiduje stany zapalne w organizmie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no... jednym ze składników jest tujon, trujący składnik, trujący alkaloid, dlatego ogólnie wszystkie kuracje ziołowe bym polecała nigdy nie przeciągać nadmiernie. W tych takich bardziej intensywnych ziołach, takich jak wrotycz, którego no, małym dzieciom raczej proszę nie dawać, znaczy można tam, 3 kulki wrotyczu można dać, ale nie więcej, i ostrożnie w ogóle z tą kuracją, to jeżeli chodzi o wrotycz, to na przykład taka kuracja 3 do 6 tygodni i potem miesiąc przerwy albo i 2 miesiące. Większość ziół, jeśli chodzi o kuracje ziołowe, to stosujemy na przykład od 3 tygodni do 3 miesięcy, a potem obowiązkowo musimy sobie zrobić przerwę. Musimy mieć świadomość, że roślina, która rośnie w jakimś konkretnym miejscu, w konkretnej glebie, tych składników, o które nam chodzi, to może mieć 20%, a może mieć 60%. Zależnie od nasłonecznienia, jakości gleby, innych składników. W związku z tym, my nigdy, jeżeli to nie jest standaryzowane ziele kupione w aptece, znaczy czy w sklepie zielarskim, gdzie tam jest napisane, że jest standaryzowane, to znaczy, że były pobrane próbki i to wymieszane i jakaś tam średnia wartość tego składnika jest tam określona, tak? Średnia. To my tego nie wiemy, co jest w tym, cośmy zebrali na łące i mogą pewne składniki szkodliwe dla nas się kumulować w organizmie i spowodować jakieś wtórne, negatywne skutki, zwłaszcza od strony wątroby. Także
1: wszystko musimy stosować z umiarem.
0: Trzeba stosować to z umiarem, trzeba pilnie obserwować swój organizm, trzeba obserwować, czy nie mamy przypadkiem jakichś reakcji alergicznych. Tak jak ze wszystkim, obojętnie.
1: Pani Anno, a tą wrotycz zbieramy kiedy? W którym momencie?
0: Teraz
1: ona jest przekwitnięta, czy nie?
0: Nie czekamy, aż przekwitnie. De facto wrotycz zbieramy teraz na początku kwitnienia. Na początku kwitnienia, ale te składniki, o które nam chodzi, to ma cała roślina i całe liście, więc spokojnie, jak tylko wrotycz wyrośnie na wiosnę, a ma bardzo charakterystyczne, takie nawet ładne, pierzaste liście, to możemy spokojnie już wtedy liście sobie zbierać i na przykład sobie je suszyć, spożywać w postaci naparu.
1: Ono też całkiem przyjemnie pachnie.
0: No pachnie tak bardzo specyficznie, tak dość intensywnie, tak jakby żywicznie, bym powiedziała. No, ale jest gorzki i stosowany też wrotycz bywał, podobnie jak i szałwia i wiele innych ziół, do przyprawiania mięs. No, w tradycji anglosaskiej szczególne ma znaczenie wrotycz. Niekiedy w książkach zielarskich to jest tam wzmiankowane, ale nie jest napisane, że to de facto jest tradycja anglosaska, nie nasza tutaj z naszych terenów. To ten wrotycz przechowywali do wiosny i dodawali do specjalnego ciasta na Wielkanoc. I to po długim okresie, kiedy nie było świeżych warzyw i owoców, nie tak jak teraz, że mamy wszystko na okrągło, to właśnie miało za zadanie między innymi no oczyścić organizm z ewentualnych pasożytów, które się mogły nazbierać, no i przygotować nas, podnieść odporność, przygotować nas do sezonu pracowitego letniego.
1: A dziurawiec też pani zbiera?
0: A no oczywiście, w ogóle jak zobaczę dziurawiec, to zaraz się cieszę. Z ziele, inna nazwa, ziele świętojańskie też jest. Mhm. A w ogóle dlaczego dziurawiec się tak nazywa?
1: No właśnie.
0: A dlaczego? Każdy się dziwi. A ja wiem dlaczego, bo zauważyłam to sama. Jeżeli dziurawiec rośnie w bardzo słonecznym miejscu, gdzieś na pobrzeżu pola, tak właśnie ja go tam kiedyś przyuważyłam, taki nieduży krzaczek, to te olejki eteryczne, które ten dziurawiec
1: wydziela,
0: produkuje, one po prostu są w listkach. I te listki przy dużym nasłonecznieniu, po prostu te olejki eteryczne po prostu parują i w listkach się robią dziurki. I w listkach się robią dziurki. I ja to właśnie miałam okazję zaobserwować. Ale oczywiście w cienistych miejscach czy w innych tych dziurek może nie być, no ale tak to jest. No w każdym razie stąd ten dziurawiec. I dziurawiec to jest de facto mistyczne ziele, bo zarówno był stosowany w tych wiankach właśnie na kupalnockę, w tych tradycyjnych wiejskich obrzędach, które miały przygotować nas na przesilenie właśnie wiosenno-letnie. Jak również pęczki wieszano w domach, zwłaszcza przy lusterku młodych kobiet. Dziurawiec jako leczniczą roślinę tak naprawdę usłyszałam o tej nazwie od mojej nauczycielki w szkole średniej. To są takie urywki mojej pamięci, tak? Skąd ja to wiem? No właśnie ta pani miała takie plamy na skórze jakieś dziwne. No to ja popatrzałam. Ona zwróciła uwagę, że ja to napatrzę, a mówi, bo pije dziurawiec na wątrobę i mówi, no wyszłam na słońce, jestem podatna i po prostu dostałam plamy na skórze, nie? I ona mi to powiedziała. Ja to pamiętam do dziś, a minęło naprawdę trochę lat.
1: Czyli trzeba uważać z dziurawcem.
0: Dziurawiec bardzo intensywnie działa też na właśnie tą melaninę w skórze i absolutnie przy kuracji dziurawcem nie wolno spędzać czasu na słońcu, żadne krótkie rękawki, opalanie, bo dostaniemy plam na skórze i no to potem może to się dość potrwać, zanim to się uspokoi.
1: Ale
0: dziurawiec
1: tak tym,
0: jest bardzo silnie
1: no
0: działającą rośliną, więc też trzeba stosować bardzo zgodnie z recepturą, jeżeli ktoś ma takie zalecenie, żeby to stosować.
1: Czyli raczej już po konsultacji z kimś.
0: Po konsultacji z jakimś doświadczonym zielarzem lub też
1: lekarzem
0: nawet, bo może wchodzić w interakcję z innymi lekami. Jest znany jako dzioło przeciwdepresyjne też, więc oprócz tego, że na wątrobę, ja poznałam pierwszy raz działanie dziurawca jako na wątrobę, ale też przeciwdepresyjne. Są też różne preparaty dostępne w aptekach z dziurawca, ale oczywiście można jak najbardziej też sobie parzyć herbatkę.
1: I znowu zapytam o idealną porę do zbioru dziurawca.
0: Czerwiec. Niestety teraz, teraz rzadko kiedy ten dziurawiec jeszcze kwitnący, jeszcze resztki są, ale zasadniczo zbieramy w porze wczesnego kwitnienia. Czyli ma wtedy najwięcej tych składników, bo zbieramy tutaj właśnie pęczki ziela z kwiatem.
1: Rozumiem. A teraz co jeszcze pani zbiera?
0: A co jeszcze zbieram? No ostatnio modna się zrobiła surica, to gdzieś ze wschodu przyszedł ten przepis chyba, bo to jest przepis po prostu na taką fermentowaną lemoniadę i ponieważ teraz jest taki wysyp różnych kwiatów, to jak robimy tą suricę? Bardzo prosto. Bierzemy duży słój, taki 2-3 litry, zbieramy kwiaty jadalne, czyli niestety nie wszystkie, nie wszystkie, bo są rośliny trujące i kwiatów też nie wolno ich zbierać, więc trzeba, ale wszystkie odmiany róży można zbierać, płatki róży, bardzo dużo rośnie malwy dzikiej. Ona ma takie drobniejsze kwiatki w takim fioletowo-różowym kolorze. Ta roślina cała też jest jadalna, ta dzika malwa, ale też i malwy te nasze ozdobne, można te kwiatki zbierać do tego. Stokrotki można zbierać, które niekiedy też kwitną cały rok. na łąkach i po prostu wrzucamy kwiatki do słoja, dodajemy troszkę owoców, jakie nam do głowy przyjdą, te jadalne. Mogą to być też owoce jagodowe, takie jak aronia na przykład. Ogólnie mile widziane te czarne owoce takie. Świdośliwa też ma bardzo fajne też owoce.
1: Takie. A owoce czarnego bzu?
0: Owoce czarnego bzu z ostrożnością. Ja bym tam dała 5 kulek na dzbanek, bo... No, o tym za chwilę jeszcze powiem, może o tym owocach czarnego bzu, co z nimi można zrobić.
1: Mhm. Ale wracając do tej suricy, tak?
0: No, i zalewamy to wodą, tak, letnią przegotowaną, dodajemy łyżkę lub dwie miodu, przykrywamy, oczywiście porządnie zostawiamy w ciepłym miejscu, może być i na słońcu, na 2-3 dni, aż lekko sfermentuje. Podajemy schłodzone do picia, rewelacyjna lemoniatka.
1: I jeszcze prozdrowotna.
0: Tak. I no tutaj wspomniałam też o tych syropach, to właśnie też one się świetnie sprawdzają, nawet jako dodatek do piwa.
1: O proszę.
0: W szczególności z bzu czarnego dobrze pasuje, ale właśnie delikatny syrop z tej nawłoci, o której wspomniałam. Mhm. A przepis też jest banalnie prosty.
1: A niech pani nam proszę.
0: Bo bierzemy, powiedzmy, że 2 litry wody, bierzemy do tego 40 gramów kwasku cytrynowego. Woda powinna być przegotowana, no żeby się pozbyć różnych rzeczy z tej wody, bo dawniej chlorowali, teraz to ładują jakieś chemikalia i ta woda po prostu dla mnie przynajmniej jest niepijalna z kranu woda w tej chwili. Jeszcze chlorowaną człowiek się przyzwyczaił, a ta nie. W każdym razie i do tego, do jakiegoś gara i do tego pakujemy te kwiaty. Tam w przepisach jest tam, że 40 gałązek, 20, 40, na przykład gałązek mięty, kwiatu na włoci czy czegoś, ale tak naprawdę no pakujemy do tego gara, ile się tam zmieści, bo to są takie pierzaste rzeczy z liśćmi, to zajmuje dużo miejsca objętościowo, więc no ile wejdzie nam, to tyle tam moczymy. Moczymy 12 godzin. Moczymy 12 godzin, bo zadanie jest na tym polega, żeby wyciągnąć te składniki tą wodą z tym kwaskiem, ona wyciąga te składniki z tych roślin. Potem to odcedzamy, dodajemy 1,5 kilo cukru, zagotowujemy i na gorąco do słoiczków, twistów albo jakichś niedużych butelek. I cała robota, także bardzo łatwe w przygotowaniu, a naprawdę efektowne i to nadaje się zwłaszcza w porze letniej jako dodatek do chłodnych napojów. Zamiast dzieciom kupować podejrzane Coca-Cola czy inne dziwne napoje, to lepiej podać wodę z sokiem, moim zdaniem, i my tą technikę żeśmy, czyli podawanie na przykład to herbatek ziołowych też, zmieszanych różnych ziół na festynach, stosowały od początku działalności naszego koła. Dzieci przychodziły po 5 razy. A mama, nie pij tego, bo będziesz sikał albo coś jeszcze takiego. A ja mówię, niech pani pozwoli dziecku to pić. Nie żadne butelki i puszki, a nie daj Boże energetyki. Bo to w ogóle zaburza metabolizm, także absolutnie dzieciom się tego nie powinno dawać. No. A tu dzieci same przychodziły, podstawiały kubeczek, więc mimo, że to było w ogóle niesłodzone, to był napar ziołowy, lekki napar, łagodny napar ziołowy, który te dzieci piły.
1: Bardzo mi się podoba w ogóle to, co pani podkreśla, że dajmy już sobie spokój z tą sztucznością, prawda? Z tą chemią, która jest dostępna praktycznie no, na każdej półce sklepowej, tylko właśnie sięgnijmy po te dary natury.
0: No myślę, że warto się tym wszystkim zainteresować, warto sięgać po te dary natury, bo one bardzo wiele nam dają dobrego. A tym bardziej, że wiele osób też zmaga się z różnymi zaburzeniami metabolicznymi, z różnymi alergiami i tego będzie coraz więcej, bo medycyna tak poszła do przodu, że te osoby, które kiedyś szans nie miały z powodu problemów genetycznych, to teraz spokojnie przeżywają, że tak powiem. No więc zwiększa się ilość tych alergii. Statystycznie wydaje mi się, a tym bardziej, że i wykrywalność chorób jest większa, więc tak jakby zdaje nam się, że ludzie bardziej chorują. Nie sądzę. Ale ja chciałam jeszcze nawiązać do tego zielarstwa i ziołolecznictwa. Dla mnie zastanawiające było to, że znane osoby promujące pewne naturalne leczenie, tak jak na przykład Johanna Budwig, która promowała olej lniany, tak, i biały ser. I tutaj z naszych kręgów też profesorowie różni ziołolecznictwa, że to, ci ludzie byli bardzo długowieczni. 90 to norma w tych kręgach. Także jednak może coś w tym jest, co oni proponowali innym, co też prawdopodobnie im pomogło służyło w dobrej kondycji dożyć tak zaawansowanego wieku.
1: Pani Anno, chciałabym zapytać o owoce czarnego bzu, o których wspomniałam, o ich wykorzystanie.
0: Tak, wspaniały temat. No, ja powiem tak, po pierwsze, nie jemy ich na surowo, absolutnie nie. Pomijając, że nie są smaczne, to jeszcze niestety zawierają takich troszkę trujących składników.
1: Ale wyglądają apetycznie.
0: Wyglądają bardzo apetycznie, ale nie pozwalamy tego skubać dzieciom. Powiem jeszcze o innej roślinie, która jest bardzo niebezpieczna, ale skończmy z tym dzikim bzem. Natomiast w tym roku szczególnie, nie tylko pięknie kwitły te dzikie bzy, miały olbrzymie te baldachy, więc kwiaty były bardzo wydajne, jeśli idzie o przetwarzanie, to jeszcze mają w tej chwili piękne baldachy owoców, które tak w miarę fantastycznie równomiernie dojrzewają, co się rzadko zdarza. Dzięki temu, że były takie słoneczne, upalne dni. I teraz spokojnie te całe baldachy możemy zebrać i co możemy z tym zrobić? A, wysuszyć. Możemy to wysuszyć i dodawać do mieszanek z herbatką w niewielkich ilościach. Ogólnie wszystkie czarne owoce, takie jak czarna jagoda, taborówka, owoce świdośliwy, właśnie bzu czarnego, a nawet mahoni, no to zawierają taki składnik, co się nazywa antocyjanem i to jest składnik, który odpowiada za to, że po prostu antyoksydacyjnie działa. To jest jakby wskazane przy różnych chorobach nowotworowych i też wspomaga odporność. Także te parę jagódek, jak dodamy sobie do herbatki, to na pewno nam nie zaszkodzi. Ale można fantastyczny też konfiturę z tego zrobić. Tylko jak?
1: Najpierw tych baldachów właśnie.
0: Tak. Najpierw wziąć to całe i zamrozić. Przemrozić je.
1: O.
0: Przemrozić je i one wtedy tracą te swoje trujące właściwości i potem dopiero przesmażyć, ale dobrze by było jeszcze przetrzeć, żeby się pozbyć tych pasteczek. I wychodzi bardzo smaczna, troszkę o specyficznym smaku, ale przyjemnym. Czarna taka konfitura, ciemnoczerwona i takie konfitury robią niektóre moje koleżanki. Także polecam na festynach.
1: Pani Anno, a na co dobrze wpływają te kwiaty czarnego bzu?
0: Kwiaty czarnego bzu najczęściej zbieramy w czasie kwitnienia, czyli czerwiec. Mhm. Bardzo szybko się kończą, czasami to są 2 tygodnie i to jest właśnie głównie przeciw zaziębieniom, lekko napotnie działa to, jakieś drogi oddechowe, górne drogi oddechowe, głównie te rzeczy.
1: Wspomniała Pani jeszcze, że jest jedna taka roślina, której nie powinniśmy absolutnie zrywać i podawać dzieciom.
0: Tak, o niej chcę powiedzieć, bo wygląda bardzo podobnie do jagódek bzu czarnego, które mogą trochę być szkodliwe, ale nie są jakieś bardzo takie, na śmierć się nie zatrujesz, ale pomijam wawrzynek wilczełyk, znana trucizna, parę jagódek i już niestety nie macie, ale jest to winopluszcz. Bardzo wiele osób sadzi tą roślinę jako okrywowo na ogrodzenia, piękne, przebarwiające się na jesieni na czerwono liście, takie pnącze, które niekiedy zajmuje całą ścianę i tam się pokazują te kiście tych czarnych jagódek, wyglądających bardzo atrakcyjnie, ale przestrzegam, ponieważ ta roślina zawiera enzymy, które rozpuszczają nam śluzówki.
1: Oj.
0: W związku z tym, jak ptaszek to zje i łyknie całe, a wiemy, jakie żołądki ptaki mają odporne, to błona żołądkowa jest twarda, gruba. Każdy może sprawdzić w pierwszym sklepie mięsnym. I jest w miarę odporna na takie coś, więc to przechodzi. Natomiast jeżeli my to zjemy i rozgnieciemy w ustach, to nam zżera śluzówkę jamy ustnej i przełyku. I może powodować to do bardzo trudno gojących się jakby ran, a w przypadku zakażenia, co nie trudno, no jakieś sepsy. I jest to przykre i bolesne. A żeby nie być gołosłowną, sama spróbowałam jedną jagódkę, żeby sprawdzić, jak to działa. I nie polecam.
1: Cierpiała pani swoje pewnie.
0: No nie, no to spróbowałam jedno, więc nic się nie działo, ale czułam złe. Takie enzymy rozpuszczające nam tutaj śluzówkę, to wiele roślin ma, między innymi kiwi. Między innymi kiwi i ananas. Niekiedy jak się zje za dużo tego kiwi, albo tutaj sobie usta pobrudzimy, to mamy potem no podrażnienia, nawet krwawe gdzieś tutaj w kącikach ust, bo właśnie to są te enzymy, które no rozpuszczają nam naszą śluzówkę.
1: Pani Anno, czy ma pani takie zioło, obok którego większość nas przechodzi obojętnie, a pani zawsze mówi, tego nie omijajcie?
0: O, no trudne pytanie, bo takich ziół myślę jest wiele, ale dla mnie takim kultowym zielem to jest jednak dziewanna i na wiosenne, w czasie wiosennych spacerów patrzę na jej liście takie grube, omszałe, które pierwsze wychodzą i proszę sobie wyobrazić, że te liście były stosowane w czasach rzymskich podbojów Europy. Przez żołnierzy wkładali se to do butów, jako po prostu wkładka, miękka wkładka, żeby im pomagała przeżyć. Te liście też suszono i palono jako machorkę, że tak powiem, czyli takie ziołowe papierosy jakby. No a potem wyrasta no, cudowna roślina do 2 metrów wysokości, gdzie powoli, powolutku na tej świecy, to też świeca ludowa nazwa tej rośliny, pojawiają się kwiatki. I te kwiatki są bardzo cenne, nie tylko dobrze wyglądają, ale są bardzo cenne w ziołolecznictwie. Pamiętam Sirupus verbascum. To było w aptekach za moich dziecinnych lat i to był w odróżnieniu od Sirupus pini, który był niedobry, czyli to sosnowy syrop. To ten zdziewanny właśnie, bo o tym mówimy, był pyszny w smaku i też coś tam pochorowałam się, koleżanka leśniczyna mi przyniosła butlę syropu. On, jak to robimy? No bierzemy te kwiaty, dodajemy miodu, troszkę zalewamy wodą, ale ubijamy w słoju, ale w zasadzie najlepiej ubić samym miodem. Ubijamy to w słoju i czekamy, aż to puści sok. No i ten sok potem zlewamy do butli. Jest to nie tylko bardzo smaczne, ale przede wszystkim bardzo pomaga właśnie w chorobach górnych dróg oddechowych, w kaszlu, w podrażnieniu gardła, w jakichś chrypkach. Polecam, ale ma dziwny czarny kolor, także to różni od wielu innych ziołowych przetworów, które są jasne, to ta po prostu ciemnieje. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo smaczna. I z innego ziela to 2 takie zioła mam ulubione też, a nawiązują one do powieści Waldemara Bonselsa o pszczółce Maje. Ja miałam okazję to przeczytać w wersji książkowej, jeszcze nie było serialu w tych czasach. I Bonsels, pisarz z przełomu koniec XIX wieku niemiecki, w tej swojej książce oprócz pszczółki Maja na końcu było takie opowiadanie i to był Wiesiołek i Cykoria. I to opowiadanie z tych wszystkich przygód pszczółki Maji to, no, to właśnie opowiadanie o Cykorii i tym Wiesiołku utkwiło mi w pamięci. Wiesiołek, wysoka roślina z dużymi no neonowo-żółtymi kwiatami, które otwierają się wieczorem, bo ten neonowy kolor, który nawet tak odbijający jak nasze znaki drogowe, ma za zadanie przyciągnąć nocne te ćmy i inne owady. No a zupełnie odwrotnie zachowuje się właśnie Cykoria podróżnik. Nazwa podróżnik nawiązuje do tego, że ona najchętniej rośnie przy traktach i czy to piesze, ale również przy A4. Parę kilometrów tej cykorii w odpowiednim momencie można zauważyć. No niestety ona działa tak, że ona otwiera kwiaty, jak jest słońce, A jak tylko przyjdzie chmura, to kwiaty zamykają się i widzimy, że jest szaro i myślimy, że to taka roślina przekwitła. Nie, na drugi dzień znowu jasno-niebieskie, takie bardzo jasno-niebieskie, farbkowy kolor, kwiaty otwierają się jak tylko zaświeci słońce. No i tu właśnie cykoria, znaczy ta cykoria z tym wiesiołkiem rosły koło siebie, próbowały się jakoś porozumieć, ale niestety nie były w tym samym czasie.
1: Panie, no gdyby ktoś był po tej naszej rozmowie zainteresowany właśnie ziołami, ziołolecznictwem, to czy dobrzenianki dzielą się dobrą radą?
0: Jak najbardziej. Prowadzimy zarówno warsztaty z zielarstwa ogólnie, ale też i ziołolecznictwa. Prowadzimy no po prostu takie spotkania informacyjne, wystawiamy się z ziołami na różnego rodzaju festynach i te panie, które tu akurat będą, może też ja będę, to dzielą się bardzo chętnie swoją wiedzą, także zapraszam do kontaktów. Mamy też stronę na Facebooku, gdzie pokazujemy naszą działalność i tam też są jakieś dane kontaktowe.
1: Dla chcącego nic trudnego.
0: Można do nas napisać, jest podany e-mail, wydaliśmy też broszurę. Chyba już się skończyła, nie wiem, czy jeszcze mamy jakieś egzemplarze, ale ludzie się też zwracali do nas i myśmy też rozsyłali tą broszurę.
1: W każdym razie nie jest to żadna tajemna wiedza tylko dla określonego kręgu, tylko nie, można do tego kręgu wstąpić.
0: Trzeba wstąpić do tego kręgu i chętnie my wszystkich przyjmujemy, bez względu na wiek i płeć. Także mamy też i panów w naszym kole, którzy też bardzo się interesują tymi sprawami i nas pomagają nam.
1: O swojej pasji do ziół opowiadała nam dzisiaj Anna Strokowska z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzynienki. Bardzo dziękuję za tę garść wspaniałych rad co do ziół, które można teraz czerpać pełnymi garściami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Do usłyszenia, spokojnego wieczoru.

0: pamięci.
1: Tu Radio Opole, słuchacie nas we wtorek, 1 września, imieniny obchodzą Bronisław i Idzi. Dziś przypada także Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 23. Czas na ostatnie dziś wiadomości. Po wakacjach do szkół wprowadzono zajęcia z edukacji medialnej. Pomogą one m.in. rozpoznawać fake newsy.
2: Też bardzo ważny temat, wykorzystywanie sztucznej inteligencji.
1: Odra Opole sprawiła dziś niespodziankę swoim kibicom, a Sejm będzie pracował nad likwidacją ubezwłasnowolnienia.
3: Wiadomości Radio Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od Głuchołaz. Kolejna przeprawa w tym mieście, która ucierpiała podczas powodzi, będzie odbudowana. To okładka pieszo-rowerowa w zdrojowej części miasta. Trwa poszukiwanie wykonawcy prac. Więcej na ten temat wie Monika Matuszkiewicz-Biel.
4: Najpierw trzeba będzie rozebrać uszkodzoną konstrukcję, a następnie wybudować nową kładkę z niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano m.in. oświetlenie mostu, system odwodnienia oraz przebudowę ciągów pieszych. Konstrukcja ma być również lepiej zabezpieczona przed skutkami przyszłych powodzi.
1: Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację inwestycji.
3: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
1: 32-latek wyniósł ze sklepu w Oleśnie artykuły kosmetyczne. Ekspedientka, widząc, że klient wychodzi bez płacenia, próbowała go powstrzymać. Sprawca zaczął jednak uciekać. Nie cieszył się długo swoim łupem, mówi aspirant Marek Kotara z oleskiej komendy.
5: Jak się jednak okazało, na terenie sklepu przebywał policjant, który usłyszał całe zajście i zareagował, podejmując pościg za mężczyzną. Sytuacja przebrała jeszcze bardziej dynamiczny obrót, gdy drugi policjant, kryminalny z Dobrodzienia, będąc na urlopie, przejeżdżał w pobliżu sklepu. Zauważył on biegnących przez jezdnię mężczyzn i rozpoznał swojego kolegę funkcjonariusza. Po chwili 32-letni sprawca kradzieży został zatrzymany.
1: Grozi mu 8 lat więzienia.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: W tym roku szkolnym w programie nauczania pojawiła się edukacja medialna. Zakłada ona naukę rozpoznawania fake newsów czy krytycznego myślenia w świecie cyfrowym. Nie będzie to osobny przedmiot. Treści zostaną włączone do zajęć m.in. w ramach języka polskiego, informatyki czy edukacji obywatelskiej w klasach 4-8, mówi opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska.
2: Ma przede wszystkim odnieść się do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa cyfrowego, technologii, informacji, tego co jest związane z szeroko rozumianymi mediami. To myślę, że jest bardzo ważne, bo chodzi tutaj również o bezpieczeństwo i higienę cyfrową. Umiejętność korzystania z informacji. No i też bardzo ważny temat, wykorzystywanie sztucznej inteligencji.
1: Likwidacja ubezwłasnowolnienia jest jednym z celów rządowego projektu ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji. Jutro w Sejmie dyskutować będą nad nim eksperci, prawnicy i reprezentanci osób niepełnosprawnych. Celem jest także wprowadzenie 4 dopasowanych form pomocy. Asystent prawny, kurator wspierający, kurator reprezentujący i pełnomocnik rejestrowany mieliby zastąpić dotychczasowe ubezwłasnowolnienie. Według Ministerstwa Sprawiedliwości rozwiązania te pozwolą wspierać seniorów i niepełnosprawnych w podejmowaniu decyzji, chroniąc jednocześnie ich niezależność.
3: Tak grały opolskie drużyny.
1: Odra Opole awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. W pierwszej rundzie rozgrywek zespół trenera Łukasza Tomczyka pokonał przed własną publicznością występującą w ekstraklasie Wisłę Kraków 2-1. Bramki dla niebiesko-czerwonych zdobyli Patryk Szysz i Michał Felix. Szkoleniowiec opolskiej drużyny tak podsumował to spotkanie.
6: Zagraliśmy dobry mecz. Uważam, ta pierwsza połowa, początek bardzo dobra. Zrealizowaliśmy wszystko, trzymaliśmy plan na mecz i taką naszą koncentrację, nastawienie. Później Wisła miała swój moment, zdobyła bramkę. Trochę z naszego gapiostwa. Przejęliśmy znowu inicjatywę. Czerwona kartka. Mieliśmy 2 swoje sytuacje do przerwy. Bardzo dobre. Brakowało tylko takiej kropki na D. Odpowiedzieliśmy bardzo dobrze. Bramka Patryka. Z tyłu głowy mieliśmy, że musimy iść po drugą. Ją zdobyliśmy.
1: Kolejny mecz Odra rozegra w sobotę. Tym razem o ligowe punkty na wyjeździe ze Stalą Mielec. Gorzej w Pucharze Polski poszło dziś MKS-owi Kluczbork, który na własnym obiekcie uległ Lechii Gdańsk 1-2.
3: Najlepszy informacyjnie adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 14 stopni obecnie na termometrach w centrum Opola. Będzie oczywiście w nocy jeszcze chłodniej, bo miejscami temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, miejscami możliwy przelotny deszcz. Według synoptyków IMGW maksymalna temperatura w środę to 23 stopnie. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

To był Krakowiak w wykonaniu Leona Małeckiego z Kazachstanu. Dobry wieczór, witamy serdecznie w Muzyce Źródeł. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Muzyka Źródeł, wolumen 16, muzyka na Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie. Kazachstańską część rozpoczyna Krakowiak, którego przed chwilą słuchaliśmy, a następnie pojawiają się pieśni związane przede wszystkim z życiem rodzinnym i obrzędowym. Między innymi Oj, siadaj, siadaj, biała sukienka, złoty pas, dzisiaj była panna młoda i mamusiu droga. Ważne miejsce zajmują także utwory taneczne, takie jak Poleczka oraz pieśni religijne i refleksyjne, Więzień w czyśćcu zatrzymany i Dzieciątko się narodziło. Cały kazachstański zestaw zamyka pieśń 14 listopada. Szczególnie interesujące jest to, że mimo życia na zesłaniu Polacy zachowali elementy dawnej kultury. W repertuarze obecne są zwyczaje weselne, religijne, kolędy, utwory miłosne i obyczajowe. Muzyka pełniła więc nie tylko funkcję rozrywkową, lecz także pomagała podtrzymywać pamięć o polskim pochodzeniu, rodzinnych tradycjach i wierze.

Odstąpicie, państwo młode, co wam już do tego? Niech przystąpi pan młody.

люди лята, з вечора до...

tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, a na tej lipce są zielone liście. Tam siedzieli ptaszkowie, a na tej lipce są zielone liście. Tam siedzieli ptaszkowie. Oj, to nie ptaszkowie, to są kawalerowie. Oni siedzieli, sobie rozmawiali o tej jednej panience. Jeden mówi, toż moja, drugi mówi, jak Bóg da, a trzeci mówi, też moja najmilsza. Czegoż ty taka smutna? O, jak mnie nie smutny być, mówię, za starego iść. Smutna ja, smutna, smutne serce moje.

słuchać. 14 listopada zeszło słońce krwawo, pan Piłsudski komanduje, brawo chłopcy, brawo. Pan Piłsudski komanduje, brawo chłopcy, brawo. Brawo chłopcy, brawo chłopcy, kroku po...

0: Весна нас їде, як вода до брегу. Хлопці перші наставляю, як кам'яні мури. А германець понівшеля, як радшар хмури. А германець нанявшеля, як радшар хмури. Ой, недлого те губило, но через пари годин, а юж було засмуцених тисячами родин, а юж було засмуцених тисячами родин, плачу матки над синами, пани над панами. Вже їх вілю погинев, войни з германцами. Вже їх вілі погинев, войни з германцами. Гадне?
1: Skraj Kumi Trio to album, który najlepiej odbierać nie jako zapis zwykłego koncertu, lecz jako dokument spotkania muzyków w przestrzeni i chwili. Nagranie zrealizowane w Radiu Opole ma w sobie charakterystyczną dla muzyki na żywo bezpośredniość. Dźwięk nie jest tu całkowicie wygładzony, pozostawia miejsce na oddech, napięcie i spontaniczną reakcję. Już sam tytuł Skraj sugeruje zainteresowanie granicą między kompozycją a improwizacją, ciszą a brzmieniem, skupieniem a ekspresją. Trio wykorzystuje niewielki skład nie jako ograniczenie, lecz jako możliwość uważnego słuchania siebie nawzajem. Każdy instrument ma przestrzeń, ale żaden nie dominuje nad całością. Muzyka rozwija się poprzez dialog, a jej siłą jest właśnie wzajemna zależność. Kumia Trio i fragment albumu Skraj.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Fundacji Szansa, jesteśmy razem, o biurze regionalnym Opolu i o tym, czym fundacja się zajmuje, a pretekstem do tego są wydarzenia, które już za kilka dni w Opolu. 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami, które będą się odbywać 3 i 4 września, głównie na Placu Wolności w Opolu, ale także będzie szereg rozmaitych wydarzeń i między innymi wspaniała konferencja, która będzie mówiła nie tylko o tym, że Fundacja Jesteśmy Razem, Fundacja Szansa świętuje 35-lecie funkcjonowania w całej Polsce. Jest 16 oddziałów, no i nasze opolskie biuro regionalne, które już funkcjonuje ponad 22 lata, a o tym wszystkim będzie opowiadać kierowniczka Biura Regionalnego Fundacji Szansa. Jesteśmy razem w Opolu, Ilona Nawankiewicz. W takim razie zacznijmy od tego naszego świętowania, bo to wiadomo, osoby z niepełnosprawnościami przejmują klucze do miasta, ale przede wszystkim to, co istotne i ważne, to to, że możemy wtedy zobaczyć, że jesteśmy wszyscy jedną wspólnotą, że trzeba cały czas pracować nad tym, żeby i aktywizować osoby z niepełnosprawnościami, ale także całe społeczeństwo, bo przecież razem funkcjonujemy, razem robimy różne rzeczy, no i żeby też burzyć bariery, nie tylko te architektoniczne, technologiczne, ale przede wszystkim też te społeczne, może jakieś obawy, lęki, może więcej osób mogłoby korzystać i się integrować. I mówię o tej grupie osób z niepełnosprawnościami i o tych osobach, które niepełnosprawności nie mają. No ale dobrze, to powiedzmy o tej wielkiej konferencji, która będzie miała miejsce w czwartek już.
1: Włączamy się w tą organizację tej wielkiej opolskiej, tego wydarzenia, jakim są Opolskie Dni Niepełnosprawnych i które też mają swoją rocznicę, 25. Opolskie Dni. I w ramach tego wydarzenia chcemy zorganizować konferencję regionalną, czyli taką część dużego projektu Reha for the Blind in Poland. Ta konferencja, ta wielka, centralna, odbywa się zawsze w Warszawie, mniej więcej w wrześniu, październiku. W tym roku również będzie od 13 do 17 września w Warszawie. Natomiast my w Opolu będziemy organizować rechę regionalną czwartek, czyli pierwszego dnia Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami i to będzie konferencja w Opolskim Ratuszu, gdzie w tym roku chcemy głównie temat konferencji poświęcić dostępnemu sportowi, czyli aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, ale nie tylko, bo oprócz ciekawych prelekcji, które tam przewidzieliśmy, chcemy również, jak w poprzednich latach, rozstrzygnąć konkurs IDOL. Konkurs IDOL to też nieodłączna część tej konferencji, ponieważ w czterech kategoriach wyróżniamy lokalnie, a później i na etapie ogólnopolskim osoby, instytucje, organizacje, które właśnie walczą, działają na rzecz integracji, zmiany mentalności, postrzegania możliwości, potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także zapraszamy, jeśli ktoś miałby ochotę, czwartek 3 września o 13 w ratuszu się pojawić, to wystarczy tylko wcześniej nam potwierdzić taką obecność i będziemy na pewno wszystkich gości zapraszać.
0: No właśnie, między innymi będzie wykład, wystąpienie, kultura fizyczna osób z niepełnosprawnościami, a wy też jako fundacja robiliście bardzo dużo różnych takich projektów, które by zachęcały osoby z niepełnosprawnościami, osoby niedowidzące na przykład, do tego, żeby ćwiczyć.
1: Tak, jeśli chodzi o sport, to i lokalnie na Opolszczyźnie i w innych naszych oddziałach, bo w każdym województwie jest biuro regionalne, były już różne próby dostosowania czy zorganizowania projektów właśnie stricte sportowych. Były tandemy, podopieczni, osoby niewidome, niedowidzące grają w szachy, w różnego typu gry planszowe, a my w Opolu ostatnio, jako taki wielki chyba sukces nasz, ale generalnie głównie dla beneficjentów, postrzegamy organizację zajęć fitnessu. Podczas tej rechy regionalnej zatytułowałam to wystąpienie Fitness dostępny naprawdę dla wszystkich. Dlatego, że wydaje się, że no fitness zwyczajnie, każdy wie, na czym polega i każdy może przyjść i ćwiczyć. ćwiczyć również osoby z niepełnosprawnościami. I to nie tylko osoby niewidome bądź niedowidzące, ponieważ dzięki wieloletniej współpracy z naszą prowadzącą trenerką, która poznała bardzo dobrze potrzeby i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami, potrafi tak dostosować indywidualnie te zajęcia, mimo że ćwiczymy w grupie, Edytka podejdzie do każdej osoby, która potrzebuje, żeby bardziej szczegółowo opisać dane ćwiczenie albo po prostu pokazać. Ale robi to z takim dużym wyczuciem, z empatią i jeśli ktoś danego ćwiczenia nie może, to zaproponuje jakieś alternatywne. Także przychodzą na te zajęcia i osoby niepełnosprawne, ale również ich najbliżsi, co nas bardzo cieszy, bo każdy potrzebuje takiej aktywności fizycznej. Przychodzą seniorzy, tak naprawdę każdy może przyjść, tylko też potrzebujemy wcześniej informacji, ponieważ sala ma ograniczone możliwości, żeby pomieścić daną ilość osób, ale wszystkich zapraszamy, żeby chociaż przyjść i spróbować. Często zdarza się tak, że ktoś przychodzi raz, a przyjdzie tylko zobaczyć i później jest.

0: nie może pójść. No, bardzo wiele osób chce. Zresztą ten pomysł wziął się głównie z tego powodu, że słuchałam osób, które do nas przychodziły, naszych podopiecznych, i ja sama czułam potrzebę, sama jestem osobą niedowidzącą i też bardzo chętnie chciałam uczestniczyć w takich zajęciach, ale niestety ja nie będę widziała, co osoba prowadząca wykonuje, kiedy stoi ode mnie zbyt daleko. Mam bardzo słaby wzrok, więc muszę widzieć to z bliska. Są osoby, które widzą jeszcze słabiej niż ja, więc niby te same ćwiczenia, niby niewielkie dostosowanie, ale sposób omówienia tego ćwiczenia ma wielkie znaczenie i ja przez wiele lat szukałam osoby, która zdecydowałaby się takie zajęcia poprowadzić. Nie było to proste, naprawdę nie było to proste. Wtedy, to już kilka lat temu, takie zajęcia pierwszy raz prowadzili, czy organizowaliśmy i właśnie pani Edyta Hutyra podjęła się tego. Uczyliśmy się wzajemnie. Ona uczyła się naszych potrzeb i naszych możliwości, a my tego, co nam proponowała, żeby wykonać. I od początku to było punkt trafione. Po jakimś czasie kończyły się jakieś środki, na które mieliśmy na organizację takich zajęć. Szukaliśmy kolejnych dotacjodawców najczęściej. I teraz dzięki, głównie dzięki Urzędowi Miasta Opola oraz Mosirowi, który nam udostępnił salę, to jest bardzo duża pomoc, no i Fundacji Lelek Pomaga, która nam opłaca instruktorkę, więc wszyscy tutaj wspólnym działaniem spowodowaliśmy, że sporo osób może co wtorku aktywnie ćwiczyć w takich właśnie, uczestniczyć w takich zajęciach.
1: Fundacja Szansa, jesteśmy razem, kiedyś miała nazwę Fundacja Szansa dla niewidomych, tak, ponieważ głównie wspiera osoby niewidome i niedowidzące.
0: Mieliśmy już kilka nazw, bo już pierwotnie w ogóle fundacja na początku, kiedy powstała w 92 roku, to nosiła nazwę Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa. Po jakimś czasie zmieniliśmy nazwę na Szansa dla Niewidomych, natomiast kilka lat temu to już jest Szansa, jesteśmy razem. Ta nazwa zmieniła się głównie dlatego, że pozyskując środki na działanie, ta nazwa Szansa dla Niewidomych czasami powodowała, że z niektórych działań byliśmy wykluczani, byliśmy postrzegani jako eksperci dla osób z dysfunkcją wzroku. A w naszych działaniach, od kiedy trafiłam do fundacji i myślę, że wcześniej też, zawsze stawialiśmy i stawiamy na integrację. I nie tylko na spotkania, na działania w gronie osób z dysfunkcją wzroku, ale zawsze z innymi niepełnosprawnościami i z otoczeniem, z osobami pełnosprawnymi, bo tylko wtedy, moim zdaniem, naszym zdaniem, ta rehabilitacja, integracja ma taką, to jest w pełni. Jeżeli będziemy tylko w swoim gronie, oczywiście są takie spotkania i wtedy wymieniamy się swoimi doświadczeniami, to nie jest nic złego. Natomiast chętnie i zawsze staramy się włączać do tego też osoby z szeroko rozumianego otoczenia.
1: Czyli prowadzicie Państwo bardzo różne programy, projekty, tak aby te bardzo różne grupy włączyć. Ja przypominam sobie, kilka było takich projektów w Muzeum Śląsko-Opolskiego, które się cieszyły bardzo dużą popularnością i też na antenie Radia Opole bardzo dużo o tym mówiliśmy, czyli różne instytucje, które prowadzą razem z Wami projekty. Wiem, że też było sporo uprowadzań, na przykład w teatrze, gdzie osoby, które nie widzą lub niedowidzą, mogły też korzystać z tego, żeby poczuć teatr albo go sobie wyobrazić. No to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Sama w takim oprowadzaniu w teatrze brałam udział i muszę powiedzieć, że sposób opowiadania i sposób doświadczania takiego zmysłowego był dla mnie tak ciekawy, że pomyślałam wtedy, że takich spotkań powinno być znacznie więcej, także dla osób, które właśnie widzą, ale mogą też otworzyć je na zupełnie inną perspektywę i też przeżywać świat dużo głębiej.
0: Bardzo często wychodzimy do instytucji kultury między innymi, gdzie czasami na pierwsze takie zetknięcie wydaje się, ale co te osoby niewidome będą tam robić? Już nawet nie mówię teraz, bo oczywiście jest więcej możliwości dostosowania, wystaw, prezentacji eksponatów i tak dalej, ale kilkanaście lat temu, pamiętam, pomyślałam sobie, że zabiorę naszych podopiecznych do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. I to było bardzo dawno temu. Galeria bardzo chętnie, z otwartymi ramionami chciała nas przyjąć. Ale jak potem się okazało, i my, i druga strona zastanawiali się, ale co my w stanie możemy w zamian nawzajem zaoferować? Czy oni są w stanie pokazać tak,

0: swoje ekspozycje, żeby nasi goście skorzystali. No a ja i my w fundacji zastanawialiśmy się, czy będą chętni, będą osoby, które będą chciały no, spróbować czegoś nowego i czy to rzeczywiście się sprawdzi. Na początku były próby właśnie takiej współpracy i tak jak w fitnessie uczyliśmy się, jedna strona drugiej i po kilkunastu miesiącach myślę, już wiedzieliśmy, że to był dobry pomysł. Powstały takie warsztaty cykliczne Dotknij Sztuki. No, co tam, czego tam nie robiliśmy, co tam się działo. Była też w końcu, po latach współpracy, owocnej współpracy, która trwa do nadal, taka wyjątkowa aukcja. Właśnie czy rzeczy, które zostały wytworzone przez naszych, przez osoby niewidome i niedowidzące i później tą właśnie prowadziła pani z teatru, to było takie bardzo profesjonalnie przygotowane, katalog tych eksponatów i zebraliśmy sporą kwotę, która pozwoliła kupić takie wyjątkowe komputerowe szachy dla niewidomych, które mamy teraz w naszym biurze do wykorzystania na co dzień. Także muzea, teatry, galeria, to jest nasza codzienność, bywamy tam bardzo często.
1: Komputerowe szachy, no to brzmi wspaniale, tak. Czyli można do Was sobie przyjść i pograć w szachy.
0: Tak, można, będziemy chcieć też, myślę, że jeszcze w tym roku, a może w przyszłym już, ale coś takiego poświęconego właśnie głównie tym szachom, żeby więcej osób poznało taką możliwość i żeby zobaczyło, że coś takiego w ogóle jest, że można z tego korzystać i na czym to w ogóle polega.
1: Jakie są główne założenia Waszej fundacji? Bo wiem, że też wspieracie i rehabilitacyjnie udzielacie informacji, ale też technologia jest bardzo ważnym komponentem, no bo ona dzisiaj bardzo mocno pomaga.
0: Oczywiście. Dzisiaj, jeżeli osoba niewidoma, niedowidząca jest wyposażona w wiedzę tyfloinformatyczną, dobrze obsługuje telefon, smartfon, komputer, to tak naprawdę ma bardzo dużo możliwości. I oczywiście są pewne dziedziny niedostępne, gdzie liczymy na pomoc innych, ale technologia pozwala na ogromną niezależność i samodzielność i to w odniesieniu do rynku pracy, ale też do spędzenia czasu wolnego, do realizacji swoich hobby, pasji i tak dalej. Także nasza fundacja, bardzo trudno powiedzieć, wymienić takie główne cele, bo staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni w odniesieniu właśnie do osób, które nie widzą, słabo widzą, ale też wspierać rodziny, angażować wolontariuszy. Jesteśmy w szkołach, jesteśmy w domach seniorów, jesteśmy w szkołach, w przedszkolach, na uczelniach, właśnie w jednostkach kultury, w administracji samorządowej. Bardzo dużo od wielu lat poświęcamy czasu na temat dostępności, który teraz jest szczęśliwie bardzo często poruszany, nie tylko przez nas, więc wspieramy się z innymi organizacjami, żeby jak najwięcej informacji na ten temat trafiło do zainteresowanych.
1: Jak dużo osób korzysta z Waszego wsparcia, czy z Waszego programu, z Waszych projektów? Czy macie taką stałą grupę, czy to są cały czas osoby, które się zmieniają?
0: To zależy, bo są projekty, gdzie jest określona mniejsza, większa ilość osób, które mogą skorzystać i bardzo często są to osoby, które uczestniczą stale, bo są chętne, są aktywne i chcą spróbować nowych rzeczy, kontynuować to, co było wcześniej, więc mamy takie grono beneficjentów, którzy chętnie są z nami zawsze i praktycznie w większości działań. Natomiast staramy się też docierać do tych osób, które o nas nie wiedzą, które jeszcze nie wiedzą, że mogą skorzystać z takiego projektu, z takiego działania, wziąć udział w takim wydarzeniu. I dlatego też bardzo często właśnie korzystamy z możliwości udziału w audycjach w różnego typu wydarzeniach w mediach, bo jeżeli ta informacja o naszych działaniach nie trafi bezpośrednio do osoby niewidomej czy osoby ze specjalnymi potrzebami, to słyszą to sąsiedzi, słyszą to ich rodziny i w ten sposób ta informacja trafia do zainteresowanej osoby. Bardzo dużo właśnie działań poświęcamy integracji i też szerzeniu takiej właśnie idei wolontariatu, bo nie ukrywam, że bez wolontariuszy bardzo ciężko jest nam, byłoby nam zrobić to, co realizujemy. My tutaj w Opolu jesteśmy w biurze we dwie osoby, a działań jest bardzo dużo, a czasami są to, potrzebujemy wsparcia w takich bardzo merytorycznych działaniach, ale bardzo często potrzeba, żeby ktoś daną osobę przyprowadził na wydarzenie, odprowadził do miejsca zamieszkania, dlatego że owszem, sporo tych osób jest zrehabilitowanych i porusza się samodzielnie, natomiast są osoby, które no, nie są na tyle odważne, że samodzielnie przyjadą autobusem do danej placówki, do nas, do biura, żeby wziąć udział w wydarzeniu, więc wolontariusze są nieodzowni.
1: I robicie takie nabory wolontariuszy, czy cały czas się do Was można zgłaszać? Wy macie siedzibę w którym miejscu?
0: Cały czas się można do nas zgłaszać. Jesteśmy przy ulicy Kołłątaja 10/5, od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30, więc zawsze można do nas przyjść. Czasami mamy też, zbieramy, tak, przygotowujemy takie oferty akcyjne, ponieważ właśnie a propos takiej konferencji jak teraz, potrzebujemy więcej osób do pomocy, ale też w ciągu całego roku zawsze zdarzy się, zawsze jest taka sytuacja, w której na pewno wolontariusz będzie bardzo potrzebny.
1: I zgłaszają się wolontariusze, to są młodzi ludzie, trochę starsi, w różnym wieku, jak to wygląda?
0: Powiem Pani, że mamy bardzo różnych wolontariuszy. Ostatnio, co nas bardzo cieszy, szczególnie w okresie wakacji, pojawiło się kilka bardzo młodych osób, które właśnie w czasie wakacji miały wakacje, mogły odpocząć, ale chciały odpocząć robiąc coś dobrego dla innych. I korzystaliśmy z tej pomocy, natomiast mamy też wolontariusza, 70 kilka lat, który sam jest osobą nienawidzącą.
1: I pomaga innym.
0: I pomaga, to jest jeden z najwierniejszych wolontariuszy i myślę, że takich wolontariuszy mogę życzyć każdej organizacji.
1: Czyli przychodzi i pomaga, odprowadza, przeprowadza, organizuje.
0: Oczywiście, pomaga coś, nie wiem, zanieść, jakieś dokumenty, jakieś pismo. Dla nas to jest bardzo ważne, bo mamy tego dużo i to sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego załatwić. Natomiast myślę, że nasz wolontariusz, o którym myślę, po pierwsze, lubi pomagać innym. To jest w jego charakterze. Ale to, że, zresztą on o tym mówi, to, że pomaga innym, rehabilituje jego, bo on nie myśli o swoich ograniczeniach, bardzo się cieszy, że może pomóc komuś i w ten sposób pomaga sobie.
1: Poza tym też wychodzi z jakiejś takiej swojej bezpiecznej sfery. Tak. Wiadomo, że też mierzy się z różnymi ograniczeniami. Zresztą i każdy człowiek, bo każdy ma jakieś ograniczenia.
0: Jak najbardziej.
1: To nie jest wcale tak, że osoby, które są sprawne fizycznie, nie mają żadnych ograniczeń, mają. I te właśnie takie spotkania z osobami z niepełnosprawnościami otwierają pewne przestrzenie zupełnie innego myślenia.
0: Dokładnie tak, to wiele osób właśnie pełnosprawnych po takich spotkaniach, konferencjach naszych, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami właśnie, że no po prostu w codziennym życiu jesteśmy wszyscy zabiegani, nie mamy kontaktu bardzo często z osobą niewidomą, z osobą niesłyszącą i wiele sytuacji z ich życia po prostu no, nie zdajemy sobie sprawy, z czym się mierzą, jak możemy pomóc. To jest takie gdzieś obok nas, a jednak bardzo daleko. A takie zetknięcie poprzez takie wydarzenia bardzo otwiera oczy, uszy i daje dużo, dużo no, takich, myślę, że do myślenia, refleksji.
1: Z czym mierzą się głównie? Z jakimi problemami mierzą się osoby z niepełnosprawnością? Z Pani oglądu, no bo Pani od wielu lat pracuje w fundacji. Czy to są głównie problemy wejścia na rynek pracy? Czy jednak barier architektonicznych? No jak popatrzymy, to jednak nasze miasta w Polsce nie są dostosowane jeszcze tak jak powinny do osób, które nie widzą lub niedowidzą. Czy to są raczej takie też blokady wewnętrzne, myślące i mówiące, nie nadaje się, nie dam rady, życie jest niesprawiedliwe, prawda? I takie jednak blokujące do tego, żeby działać, żeby się pogodzić z tą sytuacją, bo to są też bardzo trudne często aspekty.
0: Ja myślę, że to zależy od osobowości i każda osoba jest inna. Oczywiście, jeśli chodzi o dostępność architektoniczną, naprawdę pojawiło się bardzo dużo cudownych rozwiązań i to widać. to widać w przestrzeni. Myślę, że każdy z nas jest w stanie podać kilka przykładów takich właśnie dobrych praktyk. Natomiast no, nie ukrywajmy, pozostało jeszcze bardzo wiele do zrobienia i jest jeszcze dużo rzeczy, które trzeba tutaj zagospodarować i się nimi zaopiekować. Natomiast co jest takimi głównymi problemami? Myślę, że rynek pracy, tak, tutaj też jeszcze jest dużo do zmiany, do poprawy, chociaż też jest dużo lepiej. A i tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli ktoś z naszych osób niewidomych i niewidzących jest zrehabilitowany technologicznie, powiedzmy to, jest sprawnie, działa w zakresie obsługiwania urządzeń, no głównie telefon, komputer, to naprawdę otwiera to bardzo dużo możliwości, bardzo dużo.
1: A takie kursy Państwo robią?
0: Oczywiście.
1: I szkolenia.
0: Mamy też projekty społeczno-zawodowe, bardzo dużo ich mamy, to są takie bardzo często całoroczne, gdzie grupę 20 osób, akurat w tym roku, tak i rok temu też, taką szczególną opieką jakby otaczamy i opracowujemy indywidualny plan działania i tam, jeżeli ktoś, nie wiem, bardziej czuje się mocny w obsłudze telefonu, a potrzebuje wsparcia w obsłudze komputera, to zapewniamy zajęcia z cyfroinformatykiem i w zakresie właśnie takich tematów komputerowych. Bądź odwrotnie, bądź różne notatniki brajlowskie, no różne odtwarzacze książek cyfrowych. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Także można też z takich rzeczy skorzystać, ale no jeszcze myślę, że dużo zostało też do zmiany w postrzeganiu i w mentalności pracodawców. Bo na pewno jeśli zgłosi się podczas rekrutacji do pracy osoba, która nie widzi, albo jest też osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, to zazwyczaj ta osoba na wózku inwalidzkim ma większą szansę otrzymania pracy, dlatego że pracodawca z założenia uważa, że jednak wzrokowo ta praca będzie bardziej efektywna i szybciej zrobi wiele rzeczy. Faktycznie ktoś, kto nie widzi i posługuje się programem dźwiękowym bądź powiększającym, to wydłuża czas pracy. Ale jeśli ktoś robi to sprawnie, to wielu pracodawców czasem przekonuje się, że warto, że to nie jest tak i że warto zainwestować również w umiejętności osoby niewidomej, nienawidzącej. Natomiast już nie odnosząc się do poszczególnych niepełnosprawności, wielu pracodawców uważa, że osoby z niepełnosprawnością są bardzo cennymi pracownikami, bo bardzo często to, znaczy najczęściej te osoby chcą pokazać, że one potrafią tak jak inni, że udowadniają sobie i innym, że są tak samo dobrym pracownikiem jak każda osoba bez niepełnosprawności, osoba pełnosprawna, więc tutaj na pewno też się dużo zmienia, ale jeszcze też trzeba nad tym pracować i też to robimy.
1: Rozmawialiśmy tutaj także w audycji z osobami głuchymi, które właśnie opowiadały o tym, że osoby z niepełnosprawnościami, tak jak pani mówi, często pracują dużo efektywniej, tak, ponieważ chcą i pokazać, ale są też zmotywowane. Praca jest dla nich tak ważna, to bycie w grupie jest tak istotne, że są bardzo często dużo lepszymi pracownikami i to też zależy od takich wewnętrznych motywacji, od osobowości.
0: Dokładnie, tutaj tak jak wspomniałam, osobowość ma bardzo duże znaczenie. I spotkałam się z wieloma takimi właśnie sytuacjami, gdzie i osoby, które zdobywały pracę albo ją tam przez dłuższy czas utrzymywały, bądź pracodawcy właśnie wyrażali taką opinię, że to są naprawdę rzetelni, sumienni i bardzo odpowiedzialni pracownicy, na których można polegać.
1: Czyli to zrehabilitowanie, ta forma rehabilitacji, o czym pani mówiła, to jest przede wszystkim nauka funkcjonowania w świecie digitalnym, ale także poruszania się swobodnego.
0: Tak, orientacja przestrzenna dla osób z dysfunkcją wzroku ma ogromne znaczenie, bo chcemy być niezależni w każdym aspekcie, w miejscu pracy, ale też w dotarciu do tego miejsca pracy, ale w ogóle w przestrzeni publicznej. I tutaj są osoby, które szybciej, nie wiem, ktoś, szczególnie osoby po utracie wzroku. Są takie osoby, które po takim tym okresie, no raczej zawsze się zdarza taki okres traumy, taki po prostu musimy, trzeba go przejść. I jeżeli ktoś jest w stanie i ma tą właśnie taką osobowość, ma osobowość to jedno, ale też wsparcie wśród rodziny albo znajomych, najbliższych, bo w krótkim, dłuższym czasie, po oczywiście instruktażu z profesjonalnym trenerem orientacji przestrzennej, wyjdzie w przestrzeń publiczną i będzie starać się poznawać i poruszać się samodzielnie po mieście. Natomiast są osoby, które mimo tego, że mniej czy bardziej chciałyby, nie potrafią tego lęku przełamać i to też trzeba uszanować i zrozumieć. Ale tutaj też są na to jakby sposoby, żeby to pokonać, ponieważ jest tak zwane, tutaj miasto oferuje busy, które podwożą, oczywiście po wcześniejszym zgłoszeniu, z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie dana osoba chce się dostać, czy to do lekarza, czy to na pływalnię, czy to na jakieś właśnie wydarzenia typu fundacyjnego, czy jakieś inne organizacje, więc dla każdego jest jakieś wyjście.
1: Ale też można wspierać, prawda, takie osoby do tego, żeby się same poruszały i tutaj mówię o sąsiadach, o osobach, które żyją tuż obok, tak, żeby motywować, wspierać, może nawet trochę pomóc, bo no nie musimy się nazywać wolontariuszami, no, ale możemy wspierać, prawda, te osoby, tak, które są wokół nas.
0: Czasami zwykły spacer jest bardzo wielką pomocą. Wielokrotnie się do nas zgłaszały osoby niewidzące, bądź ich ktoś z otoczenia, albo sąsiedzi właśnie, którzy no, akurat nie mogli w tym pomóc, ale po prostu nie chodziło o żadną pomoc, nie wiem, w domu, o coś konkretnego. Chodziło tylko o to, żeby raz na jakiś czas zabrać tą osobę na spacer. To tak niewiele, a tak bardzo dużo.
1: Może czasami też warto podejść do osoby, która ma jakiś rodzaj niepełnosprawności i zapytać, czy dokładnie mogę coś dla ciebie zrobić.
0: Na każdym szkoleniu też o tym mówimy, że nie zakładamy, co ta osoba chce i czego potrzebuje, ale grzecznie podejść i zapytać na pewno warto. Na pewno tutaj polecamy. Jeżeli ktoś powie, że nie potrzebuje, jest w danym momencie samowystarczalny, to wiemy, że chcieliśmy zaproponować pomoc. Jeżeli ktoś będzie w danym momencie potrzebował tej pomocy, to będzie miał okazję nam o tym powiedzieć.
1: Ale tak w ogóle myślę, że kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem i kiedy otwieramy taką przestrzeń i pytamy, czy mogę coś dla ciebie zrobić, to proszę zobaczyć, co się otwiera. Widzimy inną perspektywę, ale też wchodzimy od razu w relację drugiego człowieka, a w taką perspektywę drugiego człowieka małe gesty przecież są w stanie dużo zrobić.
0: Oczywiście, że tak.
1: A jak to wygląda w szkołach? Bo wiem, że też wspieracie szkoły. Nie zawsze szkoły mają dostęp do specjalistów, ale kiedy pojawia się uczeń z szczególną potrzebą, no na przykład niedowidzący, to także fundacja może wesprzeć.
0: Tak, od wielu lat, od początku, kiedy jesteśmy w Opolu, pamiętam, że przychodzą do nas pedagogi, rodzice, właśnie pytając o różnego typu zagadnienia. My również wielokrotnie realizowaliśmy bardzo różne projekty w szkołach i to w przedszkolu, w szkołach klasy 1-3, w wyższych, starszych klasach, ale też w szkołach średnich. I to są zajęcia bardzo, bardzo różnorodne, oczywiście dostosowane do możliwości i sposobu percepcji w danym wieku. Kiedy szliśmy do przedszkola, zabieraliśmy zabawki, których niewidome dzieci uczą się na przykład Braille'a. To była taka lalka Zuzia, która bardzo tak obrazowo i poprzez zabawę do dzieci trafiała. Później przez wiele lat realizowaliśmy taki projekt Niewidomy kolega, mój dobry przyjaciel, a ja już wiem, jak mu pomagać. I to było w klasach właśnie 1-3, takie półtora godzinne zajęcia, gdzie pokazywaliśmy Chińczyka dostosowanego, jakieś właśnie takie gry edukacyjne, ale też takie urządzenie, które jest wygrzewarką i na tak zwanym papierze puchnącym wspólnie z dziećmi, z uczniami rysowaliśmy na przykład jakąś słonko, jakiś listek, kwiatek i po tak jakby przejściu tego papieru puchnącego przez tą wygrzewarkę, na oczach tych dzieci powstał rysunek wypukły, który można było dotykiem zobaczyć to, co wcześniej narysowały. To zawsze było takim efektem wow, taka po prostu dla dzieci taka atrakcja, ale one to zabierały, dawałyśmy te takie malutkie obrazki do domu, żeby pokazały rodzicom, rodzeństwu i to gdzieś tam trafiało w ten sposób do szerszego grona. Więc tego typu projekty, a rok temu i w tym roku również będziemy podobny projekt z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizować. W zeszłym roku w szkołach średnich, akurat na Opolszczyźnie w trzech szkołach, w każdym województwie trzy szkoły mogły uczestniczyć i były takie trzy bloki tematyczne, głównie właśnie poświęcone zagadnieniom osób funkcjonowania, dostępności, pomocy, również praw, przywilejów osób ze specjalnymi potrzebami, bardzo różnymi. W tym roku będzie to też również element dostępności, ale główny nacisk będziemy kłaść na problem hejtu, który jest wszechobecny w szkołach i myślę, że warto też o nim mówić, w odniesieniu również do postrzegania osób, które mają troszeczkę inne potrzeby edukacyjne.
1: Mało się o tym też, prawda, mówi, że osoby z niepełnosprawnościami mogą być, w cudzysłowie, hejtowane w zupełnie inny sposób. Do tego oprócz tych, wiadomo, różnych przemocowych form mogą dochodzić także aspekty i tematy związane z rodzajem niepełnosprawności.
0: Oczywiście w czasie mojej pracy pracuję w fundacji już całe te 22 lata, które tutaj w Opolu fundacja działa, myślę, że mogę powiedzieć, że wielokrotnie zetknęłam się z opowieściami na przykład rodziców, którzy zgłaszali się do nas z prośbą, żeby właśnie pojechać do szkoły na takie zajęcia z jednej strony dla nauczycieli, ale głównie do konkretnej klasy, w której uczy się ich syn, córka, bo to, o czym czasami słyszałam, to były naprawdę bardzo, może już nawet nie przykre, to były bardzo trudne sytuacje i stawiając się na miejscu tego dziecka, ucznia, które się z tym zmagało, to myślę, że wielu dorosłych miałoby problem, żeby się temu przeciwstawić, to już nawet trudno powiedzieć, ale w ogóle odnaleźć się w tej sytuacji. No myślę, że dzieci potrafią być pomocne, potrafią być empatyczne, ale też potrafią naprawdę czasami może nieświadomie sprawić wiele przykrości i o takich sytuacjach wiele razy słyszałam i byłyśmy w tych szkołach. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę te zajęcia pokazały, że to nie jest tak, że ktoś, nasz kolega, który słabiej widzi, ma może troszeczkę, nie wiem, jego oko inaczej wygląda, ale to jest taki sam człowiek jak my, ma takie same potrzeby zabawy, uśmiechu, koleżeństwa, przyjaźni. Mam nadzieję, że one przyniosły skutek.
1: No na pewno trzeba o tym cały czas mówić i powtarzać, no bo to jest wpisane także w proces edukacyjny i dydaktyczny. Wiadomo, że wychowanie i stawanie się coraz bardziej świadomą osobą wymaga też pewnych zabiegów, projektów i działań.
0: Bardzo nas to cieszy, bo owszem, fundacja stara się być wszędzie, ale im więcej jest organizacji, im więcej jest osób, które o tym mówią, efekt będzie lepszy. A na szczęście dzieje się teraz tak dużo takich właśnie eventów, różnych wydarzeń poprzez edukację, zabawę w sposób czasami bardziej poważny, czasami bardziej zabawowo, ale te tematy się pojawiają w przestrzeni i coraz więcej osób je podejmuje. Każde takie działanie, jeśli nawet przyniesie mały efekt, to zawsze cieszy.
1: Tak, no mówimy o tym, że to przecież małe rzeczy zmieniają rzeczywistość świat, ale też hejt i przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami będzie tematem ogólnopolskiej konferencji, na którą wiem też, że się wybieracie, to będzie w połowie września, sporo osób z Opola.
0: Tak, tutaj już
1: do Warszawy
0: straciłam
1: jedziecie.
0: Rachubę od ilu lat, ale na pewno kilkanaście lat już. Początkowo to tak była wyjazd, nie wiem, 12-osobowy. Kilkunastu lat już jeździmy takim dużym autokarem, 45, 50 osób. Kilka lat temu to pojechało nas 80 osób. Część pojechała pociągiem, bo takie było zainteresowanie. To też jest projekt, w którym zapraszamy oczywiście głównie osoby niedowidzące, niewidome, ale też ich rodziny, otoczenie. W tym gronie są pedagodzy, są urzędnicy, są wolontariusze. No, myślę, że każdy już tam, myślę, że z różnych grup społecznych byli przedstawiciele. I od 13 do 17 września, w tym roku będziemy w Warszawie, To jest konferencja, to są panele dyskusyjne, bardzo różne tematy. Rehabilitacja, edukacja, zdrowie, czas wolny, sport, rozwój, możliwości, nowinki medyczne, bardzo, bardzo różne. I każdy z uczestników wybiera sobie panel, który go interesuje. Generalnie cały dzień właśnie w różnych salach różne tematy, ale też rozstrzygnięcie tego konkursu Idol Ogólnopolski. Będzie turniej szachowy, będziemy zwiedzać obiekty pod kątem dostępności. Być może w tym roku uda nam się, czy każda grupa organizuje też troszeczkę, są wspólne zajęcia, ale są też takie regionalne. I my tutaj w Grupie Opolskiej planujemy pojechać do fabryki czekolady, jak nam się uda, i zobaczyć, czy tam jest dostępnie.
1: No i wspaniale, i na pewno także będziecie świętować 35-lecie Fundacji Szansa. Jesteśmy razem, no bo tyle ma lat Fundacja w całej Polsce, 22 lata w Opolu. Jakie marzenia na kolejne lata? Jakie marzenia, jakie wyzwania?
0: Myślę, że chcielibyśmy, żeby kolejne nowe dziedziny, które jeszcze w tym momencie wydają się, czy sportu, czy zawody niektóre, które jeszcze w tym momencie wydają się, że nie, tego osoba niewidoma nie jest w stanie pokonać, zrobić. Chcielibyśmy chyba, żeby to stopniowo kolejne właśnie takie dyscypliny sportu i różne inne możliwości dzięki technologii, dzięki zrozumieniu innych osób, były turystyka jeszcze bardziej, bo nasi podopieczni bardzo lubią zwiedzać, bardzo lubią podróżować, ale właśnie coraz więcej i szlaków turystycznych, i obiektów oferuje, i interesuje się tematem dostępności, więc ta turystyka będzie też coraz bardziej dostępna. A my chcemy pokonywać kolejne szczeble w tej rehabilitacji coraz wyżej, żebyśmy mogli coraz więcej, a żeby było jak najmniej takich rzeczy, tematów, które z racji tego, że słabiej widzimy, nie widzimy, no że nie możemy z nich korzystać. I to tak wydaje się, że to są takie czasami marzenia i może gdzieś tam trzeba dużo, dużo czasu, żeby one się spełniły. Ale z doświadczenia naszych poprzednich lat widzimy, że to, co zakładaliśmy, że może będzie, może się uda osiągnąć, może będzie, zabierze bardzo dużo czasu, żeby dostosować daną dyscyplinę, czasami pojawiały się takie możliwości, że ten czas się rzeczywiście bardzo dużo, bardzo skracał, albo pojawiały się nowe technologie, które dawały nowe możliwości. Więc nawet stawiając takie sobie wysokie poprzeczki, nawet jeśli się nie osiągnie 100%, to 60, 80, to już jesteśmy już wyżej, jesteśmy dalej. Więc chyba to są nasze marzenia. Oczywiście też nie ukrywam, zawsze potrzebne są finanse. Wiele rzeczy można zrobić bezkosztowo, wiele rzeczy można zrobić niekoniecznie z dotacją. I tak robimy do szkół, bardzo często chodziliśmy bez projektów i innych działań podobnych. Natomiast w wielu działaniach jednak mniejsze, większe środki są potrzebne. No i też na pewno będziemy zawsze angażować i kierować kolejne oferty wolontarystyczne, bo to się nie zmieni. Technologia może wiele zastąpić, ale pewnych rzeczy drugi człowiek nie zastąpi.
1: Człowieka nie zastąpi nikt, potrzebujemy siebie nawzajem.
0: Dokładnie tak. I będziemy zawsze.
1: I możemy być dla siebie i oczami, i rękami, i wspierać, i sercem też, i tak, wspierać
0: tak,
1: siebie nawzajem.
0: Jeżeli ktoś, komu pomagamy, czuje, że robimy to z serca, to wypływa z takiej naszej potrzeby, że chcemy, nie to, że ktoś nam kazał to przyjść na wolontariat i my to tam zrobimy tyle godzin i nie, to po prostu jak człowiek czuje, że pomagamy z serca, to ta pomoc jest taka, no, łatwiej nam ją przyjąć. I myślę, że taka interakcja się rodzi czasami na bardzo wiele lat przyjaźni i dobrych znajomości.
1: A tego nie da się zastąpić niczym. Przyjaźni, relacje są w życiu najważniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, Ilona Nawankiewicz była dzisiaj w naszej audycji, kierowniczka Biura Regionalnego Fundacji Szansa. Jesteśmy razem w Opolu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja także bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i Państwu za wspólnie spędzony czas. Dobrego wieczoru.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my, One look at you, you're taking me out.

0: minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęła dzisiaj pani Anna Strokowska, to zielarka z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pani Anno, spotykamy się, bo pani jest absolutną specjalistką od ziół. Zacznijmy może od początku. Skąd pani wie, że właśnie teraz jest ten najlepszy moment na zebranie konkretnego zioła?
1: No cóż, dla każdego zioła jest pewien moment, tak? Odpowiedni. Większość ziół zbieramy tuż przed kwitnieniem, czyli jeżeli dane zioło kwitnie na początku kwietnia, tak jak niektóre gatunki, no to trzeba zbierać je koniec marca, jak tylko wyłażą te zielone listki, a teraz właśnie mamy sezon późne lato, początek jesieni, bardzo dużo roślin kwitnie i wiele z nich jest cennych dla ziołolecznictwa i właśnie dlatego teraz je zbieramy.
0: Właśnie mam wrażenie, że jest teraz takie wielkie poruszenie, ja nawet sama w swojej okolicy Ozimka też widzę jakieś takie panie, które od czasu do czasu po tych łąkach chodzą i się tak zastanawiam, czy to jest coraz popularniejszy trend, żeby właśnie czerpać z natury?
1: Tak, jak najbardziej i bardzo się cieszę, że może troszkę się pochwalę w imieniu swoim i moich koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki z Dobrzenia Wielkiego, bo zakładając koło w 2018 roku i zastanawiając się o jaki profil przyjmie nasze koło, a skład był taki, że było z góry wiadomo, że to nie będzie szał gotowania, bo nikt się tam za bardzo w te rzeczy nie angażował, no tośmy zdecydowały, że przyjmiemy właśnie kierunek zielarstwo, ziołolecznictwo i to było hitem w tym czasie, bo jeszcze to w tym momencie było bardzo mało popularne i dzięki właśnie współpracy z wami, z radiem, z naszą telewizją opolską, jak również tu z Urzędem Marszałkowskim, gdzie też kilka projektów żeśmy zrobili w tym kierunku, to to się bardzo rozpowszechniło. No i teraz to już wszyscy o tych ziołach opowiadają, no ale myśmy były jedne z pierwszych tutaj na terenie Opolszczyzny, które podjęły ten temat.
0: I wydaje mi się, że ziołami nie tylko interesują się, proszę mi wybaczyć, seniorki, ale też coraz młodsze pokolenia.
1: No jak najbardziej tak, ale mogę jeszcze dodać tylko, że to zainteresowanie ziołami, na przykład u mnie osobiście, no to się datuje naprawdę od bardzo wczesnego dzieciństwa, bo tak jak sięgam pamięcią wstecz, to takie urywki, jakieś fragmenty rozmów, coś co powiedziała mama, babcia, czy jakaś ciocia, czy ktoś inny znajomy, utkwiły mi w pamięci właśnie te dotyczące ziół i ich działania. A nasze panie, które no, podjęły ten temat z Koła Gospodyń, to przecież nie tylko zioła, tylko tak jak ja i też inne osoby ukończyły kursy, wiele kursów tutaj prowadzonych i online, i kursów stacjonarnych. Myśmy jako koło też prowadziły kurs na temat ziołolecznictwa dla naszych pań i panów, oczywiście w kole też są panowie, ale również i dla osób z zewnątrz, to były otwarte spotkania, przyjeżdżali ludzie i z brzegu, i przyjeżdżali ludzie tam z Dylak, na przykład pani przyjechała z Opola na te nasze wykłady. Nawiązaliśmy też ścisłą współpracę z naszym panem zielarzem Sklep Natura i Zdrowie. To jest taka franczyza, ale pan jest dyplomowanym farmaceutą, więc ma odpowiednie przygotowanie i farmaceutyczne i wiedzę i ma wielką wiedzę naprawdę na każdy temat związany z działaniem tych leków ziołowych.
0: I co zazwyczaj jest takim impulsem dla osoby, która chce się w ten świat roślinny, w ten świat właśnie ziół zagłębić?
1: No i to jest bardzo dobre pytanie, bo z tego co ja wiem z doświadczenia, ponieważ też prowadziłam zajęcia tutaj z ziołolecznictwa tutaj w szkole policjalnej, to większość osób, które tam przychodziła, to są osoby, które same się zmagają z jakąś przewlekłą chorobą, która się nie udaje wyleczyć od wielu lat lub też mają taką osobę w rodzinie i szukają po prostu jakiejś dodatkowej wiedzy, jakichś dodatkowych źródeł, żeby no to siebie czy te osoby bliskie wspomóc w tych dolegliwościach.
0: A pani właśnie od tego młodzieńczego wieku już wspierała się ziołami? Obserwując pewnie babcię, mamę?
1: Nie wspierałam się, bo w mojej rodzinie nie było takich tradycji.
0: Nie było?
1: Zupełnie, absolutnie nie. No ale to dla mnie zastanawiające, że ja w wieku lat 4 pamiętam rozmowy, jak babcia przyszła, dzieci wszystkie zasmarkane, a babcia mówi, to zrób herbatkę z lipy. Ja to pamiętam jako 4-latka, więc coś było na rzeczy, że takie informacje mi się zatrzymywały w pamięci. Mhm. No i to każdy indywidualnie, bo są ludzie, którzy się tym nie interesowali, a nagle z jakiegoś powodu postanowili się tym zainteresować.
0: Wiem, że pani pewnie te zioła pozyskuje w okolicy Dobrzenie Wielkiego, ale pewnie też pani spotyka się z różnymi opiniami, z różnymi spostrzeżeniami. Czy województwo opolskie jest bogatym regionem, jeśli chodzi o zioła?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. W ogóle sama idea tego ziołolecznictwa jako profil dla koła gospodyń, to de facto zaczerpnęłam od jednej z moich koleżanek zespołu ludowego Dobrzenianki, która w jakiejś tam rozmowie powiedziała, o, a to jest takie zioło, to jest takie, to jest na to i że na rowerach zawsze w czerwcu, jak taki pierwszy wysyp tych kwiatów, tych wiosennych był, że jeździły z tam paniami pod las zbierać zioła. No to pamiętam tą rozmowę z nią i to też była taka dla mnie inspiracja, żeby zaproponować koleżankom ten kierunek. A ziół jest mnóstwo i ja jak prowadziłam zajęcia praktyczne z ziołolecznictwa, zapraszałam ludzi do siebie tam nad Odrę w Dobrzeniu, no i wysiadali z samochodów i ja mówię stop, już zaczynamy, patrzymy pod nogi, no i po kolei i godzina na 3 metra kwadratowych, bo tam jest bardzo dużo ziół. A jakie to były?
0: No właśnie, co znajdziemy pod tymi stopami?
1: No przede wszystkim babki, dwie odmiany, babka wąskolisna, czyli lancetowata, no bardzo, bardzo popularny.
0: Ja nawet z dzieciństwa pamiętam, tak.
1: Ja też pamiętam i właśnie też chciałam nawiązać, że kiedyś ja pamiętam z dawnych, dawnych lat w naszych aptekach to królował herbapol. Szło się do apteki, a tu sirupus pini, sirupus verbascum i jakieś takie inne, sirupus plantagini chyba się to nazywało, nie pamiętam dokładnej nazwy, ale plantago to jest właśnie babka, więc to był ten syrop z babki. I te leki były bardzo popularne i dostępne. No teraz to już są jakieś inne niekiedy, ale się ludzie chwalą, że tam jednak z ziołami. Mhm. No w każdym razie babki, te dwie odmiany są i one w zasadzie są do zbioru od wczesnej wiosny, jak tylko wypuszczą liście do jesieni, bo najczęściej pozyskujemy liście, listki, które też myślę, każdy kto plażował, te szerokie liście se na nos przyklejał, żeby nie doznać oparzenia słonecznego, zgniecione liście właśnie na jakieś oparzenia słoneczne też można było przykładać na rany, na skaleczenia, działa bardzo leczniczo, no a syrop na drogi oddechowe bardzo dobrze robi. No.
0: Mhm. Czyli babka lancetowata praktycznie przez cały rok jest do zbioru.
1: Tak, tak, tak. Ale zbieramy z reguły młode liście, więc jak już taki jest stary liść, częściowo już obsuszony, no to się nim nie interesujemy. Mhm. Ja bym chciała o paru ziołach powiedzieć takich, które właśnie są teraz, tak?
0: Bo właśnie tam... o to chciałam poprosić.
1: No super. No, bo teraz co najbardziej się rzuca w oczy, to jest nawłoć. I ta nawłoć jest no, hitem ostatnich lat, bo jest to roślina inwazyjna, to co tak się w tej chwili zarasta, nasze łąki śródleśne, gdzie te łąki znikają z tymi drobnymi, też cennymi roślinkami natywnymi, nagle nie ma łąki, tylko jest taki gąszcz 1,5-metrowej albo i 2-metrowej nawłoci, ale sarenkom to nie przeszkadza. Bynajmniej w każdym razie nawłoć nie tylko jest miododajna, polecam miód z nawłoci. On jest taki mało skrzepły i szybko fermentuje, ale jest bardzo dobry. Mhm. Można zbierać całe kwiatostany, takie wiechy. Jak zbieramy, to patrzymy. Jeżeli widzimy, że już są na czubku, one nierównomiernie kwitną. Więc jeżeli na czubku już są przekwitnięte, w tej taka wiecha to jest, no to nie, to wybieramy raczej te, gdzie czubek jest w pełni rozkwitły, a u dołu jeszcze są pączki. Bo w momencie, jak my to zetniemy i zostawimy do suszenia, no to te pączki się i tak rozwiną. Natomiast jak te takie mocno już rozwinięte zbierzemy, to te czubki się zamienią w takie nasionka jak dmuchawce, jakby takie mini dmuchawce, no to nie chcemy tego. No i tą nawłoć można wykorzystać na bardzo wiele różnych sposobów. Przede wszystkim jest to zioło bezpieczne. czyli działanie jest na tyle łagodne, że i nie są mi znane, może tam gdzieś są badania, ale nie są mi znane żadne składniki w nabłoci, które by przy dłuższym stosowaniu mogły nam zacząć szkodzić, więc można dodawać na przykład do herbatek nawet dla małych dzieci, na przykład często się daje rumianek, tak, bo działa rozkurczowo na brzuszek, na trawienie, na te rzeczy, na infekcje, ale też można wymieszać pół na pół z nabłocią i po prostu to dodatkowo też będzie miało działanie oczyszczające, przeciwzapalne i no łagodnie moczopędne, ale moczopędność jest bardzo zdrowa.
0: Mhm. Oczyszcza organizm.
1: Trzeba po prostu więcej pić i tyle. Także nawłoć w postaci herbatek i dla starych, i dla młodych. No a co jeszcze z nawłoci? Tutaj w naszym kole jedna z pań rozpowszechniła super przepis na syropy i myśmy stosowali ten przepis do robienia syropów i z liści mięty, które też można zbierać. Zasadniczo zbieramy przed kwitnieniem mięty, ale przecież jak ktoś ma zagonek, to sobie utnie i nie odrasta, tak? Czyli ma tą młodą miętę, więc fantastyczne syropy z mięty, które można sobie potem dodawać do napojów zimnych, tak w te upalne dni jeszcze będą podobno, ale w identyczny sposób można zrobić fantastyczny syrop właśnie z kwiatów nawłoci albo z kwiatów też bzu czarnego, już dawno przekwitłych. Teraz już mamy owoce. No, w każdym razie...
0: A z tej nawłoci przede wszystkim, tak jak pani mówiła, że tam ścinamy tą łodygę, że to suszymy, ale same kwiaty, rozumiem, nawłoci wykorzystujemy.
1: Całą wiechę ścinamy z tymi listkami. Jeżeli, na przykład, jeżeli mam małe ilości tych ziół, bo ja nie produkuję na sprzedaż żadnych, tylko tak dla siebie tam trochę do herbaty, to po prostu wieszam w pęczkach w cienistym miejscu przewiewnym i po prostu suszę, a potem to do woreczka w suchym, ciemnym miejscu, niewilgotnym. No i zasadniczo zakłada się, że po roku wszystkie zioła wywalamy, bo one jakby tracą swoją moc. To jest wiadomość z pewnych warsztatów zielarskich, w których też brałam udział. Także.
0: Czyli tylko mają nam posłużyć na jeden sezon.
1: Tak, no bo będzie następny sezon, można pozbierać. I ogólnie, że wracam do nawłoci, ponieważ jest to roślina inwazyjna, to zimną krwią możemy zbierać całymi pękami. Nie jest to roślina chroniona, tak jak wiele innych roślin, gdzie naprawdę przestrzegam, żeby tam się nie rzucać na zbieranie w lesie, czy gdzieś tam pod lasem jakichś ziół, tylko najpierw sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to roślina pod ochroną. Bo wiele tych ziół leczniczych jest pod ochroną.
0: Wracając do tej nawłoci, czyli nawłoć czerpiemy pełnymi garściami, nie hamujemy się.
1: Tak, nie hamujemy się, bo naprawdę ma świetne działanie. No co jeszcze? Chciałabym powiedzieć o innej roślinie, dużo mniej znanej i kolczastej, a mianowicie szczeć. Szczeć, ona też miała nazwę szczeć włókiennicza, czy jakieś podobne nazwy, bo szczeć znajdziemy też w bukietach, jako ona robi takie, ma taki specyficzny kwiat, który stopniowo kwitnie na takiej jakby szyszce bardzo kolczastej. I te szyszki były w dawnych czasach stosowane do wyczesywania włókna, na przykład z lnu, jako szczotka taka. Stąd te nawiązania do włókiennictwa, ale sama szczeć jest rośliną też inwazyjną i jednak bardzo popularną. Trzeba ją zbierać, rzecz jasna, z dala od dróg, gdzie ona bardzo lubi przy drodze rosnąć, więc tam nie zbieramy.
0: Bo tam może być za dużo spalin?
1: No, spaliny, osadzone jakieś śmieci, nie wiadomo co. W każdym razie szczeć jest o tyle unikalna, że to

0: linę możemy zbierać, czyli wyrywać ją z korzeniem. Nie wahajmy się. To jest naprawdę złośliwy chwast, więc można to wyrywać. I w sprzedaży są też liście tej szczeci. Te liście niestety też mają bardzo niemiłe, twarde kolce, więc przed przetwarzaniem w domowym sposobem może by trzeba na jakiejś desce je rozwałkować, żeby te kolce po prostu jakoś, tak, żeby te kolce nie były takie, bo dotkniesz,
1: wbijające się.
0: One są bardzo twarde i wbijające się. I potem te liście szczeci można, no, albo posiekać, albo nawet my tam w kole gospodyń stosowaliśmy taką elektryczną maszynkę do mięsa z tymi grubymi dziurami. I wiele ziół żeśmy przez tą maszynkę przepuszczali, żeby je po prostu rozdrobnić. No bo inaczej to by trzeba jakoś siekać ręcznie, a jak mamy tego miednicę...
1: I potem co, można zrobić, ja nie wiem, jakąś maść?
0: No i co ze szczecią robimy? Ze szczeci możemy robić zmiękowaną już nalewkę. No to w zwykły sposób zalewamy ziele, trzymamy w ciemnym miejscu, zalewamy najczęściej wódką lub też specjalnym spirytusem do nalewek, taki jest do nabycia, 60-procentowy. No i trzeba to wstrząsać, trzymać w ciemnym miejscu i to dość długo robić, minimum 3 tygodnie, a lepiej 3 miesiące albo i rok, aż to nabierze tej mocy. Potem odcedzamy z ziela, a popijamy w kropelkach oczywiście. Natomiast suszone ziele szczeci możemy też stosować jako herbatkę i sobie zrobić taką kurację, jeżeli podejrzewamy, że nas pogryzł kleszcz i że możemy mieć boreliozę. A wskazaniem do boreliozy między innymi są bóle stawów, obrzęki stawów. Możemy nie wiedzieć, a...
1: Albo rumień wędrujący, prawda?
0: Ale rumień to jest bezpośrednio de facto po ugryzieniu tego kleszcza. A czasami to się zdarzyło 5 lat temu, a my mamy nagle obrzęki, a nie jest to reumatyzm, bo, bośmy się zbadali, tak? To może być właśnie borelioza. Borelioza, podobnie jak wiele innych takich zakażeń, na przykład enterokokami, ma tą brzydką właściwość, że te, że tak powiem, no, bakterie rozpowszechniają się w organizmie i gromadzą się w stawach i tworzą stany zapalne do unieruchomienia włącznie. Więc naprawdę trzeba być czujnym. Jeżeli mamy takie objawy, to zbadać się u lekarza zakaźnego.
1: Nie bagatelizować tego.
0: Nie bagatelizować tego, że to, a to tam przejdzie. Bo to powoduje nawracające, coraz gorsze stany zapalne.
1: Pani Anno, ta szczeć pospolita, w którym miesiącu jest najpopularniejsza, najlepsza do zbioru właśnie?
0: No jeżeli chodzi o liście, to zawsze z wszystkich zresztą roślin zbieramy młode liście. No teraz ona kwitnie, już przekwita. Korzeń zwykle zbieramy na jesieni, kiedy liście zaczynają już zamierać. Wtedy korzeń jest najbardziej bogaty w składniki zdrowotne. Natomiast liście zbieramy od wczesnej wiosny. Te młode, które wyrastają.
1: A co jeszcze pani zbiera?
0: Jeżeli chodzi o inne zioła, no to cóż...
1: Wrotycz może?
0: No wrotycz, tak. No, teraz sezon na wrotycz, a znam miejsca, gdzie tego wrotyczu to mamy hektar. Nad Odrą, w miejscowości Chruścice, jak przejdziemy przez śluzę, śluza na drugą stronę, pod na stronę Naroka, tam no, potężne pola wrotyczu. Wrotycz ostatnio też troszkę się zrobił popularny, a ja po raz pierwszy o nim usłyszałam wiele lat temu od mojej koleżanki, która się przyznała, że właśnie te kulki wrotyczu daje do jedzenia córce. No i mnie to zdziwiło. Ona mówi, no tak, bo to działa na robaki i podnosi odporność. Także wrotycz ma naprawdę oprócz tego wiele innych zastosowań. Właśnie podnosi odporność, wspiera, likwiduje stany zapalne w organizmie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no... jednym ze składników jest tujon, trujący składnik, trujący alkaloid, dlatego ogólnie wszystkie kuracje ziołowe bym polecała nigdy nie przeciągać nadmiernie. W tych takich bardziej intensywnych ziołach, takich jak wrotycz, którego no, małym dzieciom raczej proszę nie dawać. Znaczy można tam, 3 kulki wrotyczu można dać, ale nie więcej. I ostrożnie w ogóle z tą kuracją. To jeżeli chodzi o wrotycz, to na przykład taka kuracja 3 do 6 tygodni i potem miesiąc przerwy albo i 2 miesiące. Większość ziół, jeśli chodzi o kuracje ziołowe, to stosujemy na przykład

0: 3 tygodni do 3 miesięcy, a potem obowiązkowo musimy sobie zrobić przerwę. Musimy mieć świadomość, że roślina, która rośnie w jakimś konkretnym miejscu, w konkretnej glebie, tych składników, o które nam chodzi, to może mieć 20%, a może mieć 60%. Zależnie od nasłonecznienia, jakości gleby, innych składników. W związku z tym, my nigdy, jeżeli to nie jest standaryzowane ziele kupione w aptece, znaczy czy w sklepie zielarskim, gdzie tam jest napisane, że jest standaryzowane, to znaczy, że były pobrane próbki i to wymieszane i jakaś tam średnia wartość tego składnika jest tam określona, tak? Średnia. To my tego nie wiemy, co jest w tym, cośmy zebrali na łące i mogą pewne składniki szkodliwe dla nas się kumulować w organizmie i spowodować jakieś wtórne, negatywne skutki, zwłaszcza od strony wątroby. Także
1: wszystko musimy stosować z umiarem.
0: Trzeba stosować to z umiarem, trzeba pilnie obserwować swój organizm, trzeba obserwować, czy nie mamy przypadkiem jakichś reakcji alergicznych. Tak jak ze wszystkim, obojętnie.
1: Pani Anno, a tą wrotę czy zbieramy kiedy? W którym momencie?
0: Teraz
1: ona jest przekwitnięta, czy nie?
0: Nie czekamy aż przekwitnie. De facto wroty czy zbieramy teraz na początku kwitnienia. Na początku kwitnienia, ale te składniki, o które nam chodzi, to ma cała roślina i całe liście, więc spokojnie, jak tylko wrotycz wyrośnie na wiosnę, a ma bardzo charakterystyczne, takie nawet ładne, pierzaste liście, to możemy spokojnie już wtedy liście sobie zbierać i na przykład sobie je suszyć, spożywać w postaci naparu.
1: On też całkiem przyjemnie pachnie.
0: No pachnie tak bardzo specyficznie, tak dość intensywnie, tak jakby żywicznie, bym powiedziała. No, ale jest gorzki i stosowany też wrotycz bywał, podobnie jak i szałwia i wiele innych ziół, do przyprawiania mięs. No, w tradycji anglosaskiej szczególne ma znaczenie wrotycz. Niekiedy w książkach zielarskich to jest tam wzmiankowane, ale nie jest napisane, że to de facto jest tradycja anglosaska, nie nasza tutaj z naszych terenów. To ten wrotycz przechowywali do wiosny i dodawali do specjalnego ciasta na Wielkanoc. I to po długim okresie, kiedy nie było świeżych warzyw i owoców, nie tak jak teraz, że mamy wszystko na okrągło, to właśnie miało za zadanie między innymi, no, oczyścić organizm z ewentualnych pasożytów, które się mogły nazbierać, no i przygotować nas, podnieść odporność, przygotować nas do sezonu pracowitego letniego.
1: A dziurawiec też pani zbiera?
0: A no oczywiście, w ogóle jak zobaczę dziurawiec, to zaraz się cieszę. Ziele, inna nazwa, ziele świętojańskie też jest. Mhm. A w ogóle dlaczego dziurawiec się tak nazywa?
1: No właśnie.
0: A dlaczego? Każdy się dziwi. A ja wiem dlaczego, bo zauważyłam to sama. Jeżeli dziurawiec rośnie w bardzo słonecznym miejscu, gdzieś na pobrzeżu pola, tak właśnie ja go tam kiedyś przyuważyłam, taki nieduży krzaczek, to te olejki eteryczne, które ten dziurawiec
1: wydziela,
0: produkuje, one po prostu są w listkach. I te listki przy dużym nasłonecznieniu, po prostu te olejki eteryczne po prostu parują i w listkach się robią dziurki.
1: Aha.
0: I w listkach się robią dziurki. I ja to właśnie miałam okazję zaobserwować. Ale oczywiście w cienistych miejscach czy w innych tych dziurek może nie być, no ale tak to jest. No w każdym razie stąd ten dziurawiec. I dziurawiec to jest de facto mistyczne ziele, bo zarówno był stosowany w tych wiankach właśnie na kupalnockę, w tych tradycyjnych wiejskich obrzędach, które miały przygotować nas na przesilenie właśnie wiosenno-letnie, jak również pęczki wieszano w domach, zwłaszcza przy lusterku młodych kobiet. Dziurawiec jako leczniczą roślinę tak naprawdę usłyszałam o tej nazwie od mojej nauczycielki w szkole średniej. To są takie urywki mojej pamięci, tak? Skąd ja to wiem? No właśnie ta pani miała takie plamy na skórze jakieś dziwne. No to ja popatrzałam. A ona zwróciła uwagę, że ja to napatrzę, a mówi, bo pije dziurawiec na wątrobę i mówi, no wyszłam na słońce, jestem podatna i po prostu dostałam plamy na skórze, nie? I ona mi to powiedziała. Ja to pamiętam do dziś, a minęło naprawdę trochę lat.
1: Czyli trzeba uważać z dziurawcem.
0: Dziurawiec bardzo intensywnie działa też na właśnie tą melaninę w skórze i absolutnie przy kuracji dziurawcy nie wolno spędzać czasu na słońcu, żadne krótkie rękawki, opalanie, bo dostaniemy plam na skórze i no to potem może to się dość potrwać, zanim to się uspokoi.
1: Ale
0: dziurawiec
1: tak poza
0: jest
1: tym,
0: bardzo silnie no działającą rośliną, więc też trzeba stosować bardzo zgodnie z recepturą, jeżeli ktoś ma takie zalecenie, żeby to stosować.
1: Czyli raczej już po konsultacji z kimś.
0: Po konsultacji z jakimś doświadczonym zielarzem lub też
1: lekarzem.
0: Lekarzem nawet, bo może wchodzić w interakcję z innymi lekami. Jest znany jako dzioło przeciwdepresyjne też, więc oprócz tego, że na wątrobę, ja poznałam pierwszy raz działanie dziurawca jako na wątrobę, ale też przeciwdepresyjne. Są też różne preparaty dostępne w aptekach z dziurawcem, ale oczywiście można jak najbardziej też sobie parzyć herbatkę.
1: I znowu zapytam o idealną porę do zbioru dziurawca. Jaka?
0: Czerwiec. Niestety teraz, teraz rzadko kiedy ten dziurawiec jeszcze kwitnący, jeszcze resztki są, ale zasadniczo zbieramy w porze wczesnego kwitnienia. Czyli ma wtedy najwięcej tych składników, bo zbieramy tutaj właśnie pęczki ziela z kwiatem.
1: Rozumiem. A teraz co jeszcze pani zbiera?
0: A co jeszcze zbieram? No ostatnio modna się zrobiła surica, to gdzieś te ze wschodu przyszedł ten przepis chyba, bo to jest przepis po prostu na taką fermentowaną lemoniadę i ponieważ teraz jest taki wysyp różnych kwiatów, to jak robimy tą suricę? Bardzo prosto. Bierzemy duży słój, taki 2-3 litry, zbieramy kwiaty jadalne, czyli niestety nie wszystkie, nie wszystkie, bo są rośliny trujące i kwiatów też nie wolno ich zbierać, więc trzeba, ale wszystkie odmiany róży można zbierać, płatki róży, bardzo dużo rośnie malwy dzikiej. Ona ma takie drobniejsze kwiatki w takim fioletowo-różowym kolorze. Ta roślina cała też jest jadalna, ta dzika malwa, ale też i malwy te nasze ozdobne, można te kwiatki zbierać do tego. Stokrotki można zbierać, które niekiedy też kwitną cały rok na łąkach i po prostu wrzucamy kwiatki do słoja, dodajemy troszkę owoców, jakie nam do głowy przyjdą, te jadalne, mogą to być też owoce jagodowe, takie jak no, aronia na przykład, ogólnie mile widziane te czarne owoce takie. Świdośliwa też ma bardzo fajne też owoce.
1: Takie. A owoce czarnego bzu?
0: Owoce czarnego bzu z ostrożnością. Ja bym tam dała 5 kulek na dzbanek, bo no o tym za chwilę jeszcze powiem, może o tym owocach czarnego bzu, co z nimi można zrobić.
1: Ale wracając do tej suricy, tak?
0: No i zalewamy to wodą, tak, letnią przegotowaną, dodajemy łyżkę lub dwie miodu, przykrywamy, oczywiście porządnie zostawiamy w ciepłym miejscu, może być i na słońcu, na 2-3 dni, aż lekko sfermentuje, podajemy schłodzone do picia, rewelacyjna lemoniadka.
1: I jeszcze prozdrowotna.
0: Tak. I no tutaj wspomniałam też o tych syropach, to właśnie też one się świetnie sprawdzają, nawet jako dodatek do piwa.
1: O proszę.
0: W szczególności z bzu czarnego dobrze pasuje, ale właśnie delikatny syrop z tej nawłoci, o której wspomniałam. A przepis też jest banalnie prosty.
1: A niech pani nam proszę
0: go poda. Bo bierzemy, powiedzmy, że 2 litry wody, bierzemy do tego 40 gramów kwasku cytrynowego. Woda powinna być przegotowana, no żeby się pozbyć różnych rzeczy z tej wody, bo dawniej chlorowali, teraz to ładują jakieś chemikalia i ta woda po prostu dla mnie przynajmniej jest niepijalna z kranu woda w tej chwili. Jeszcze chlorowaną człowiek się przyzwyczaił, a ta nie. W każdym razie i do tego, do jakiegoś gara i do tego pakujemy te kwiaty. Tam w przepisach jest tam, że 40 gałązek, 20, 40 na przykład gałązek mięty, kwiatu na włoci czy czegoś, ale tak naprawdę no pakujemy do tego gara, ile się tam zmieści, bo to są takie pierzaste rzeczy z liśćmi, to zajmuje dużo miejsca objętościowo, więc no ile wejdzie nam to tyle tam moczymy. Moczymy 12 godzin. Moczymy 12 godzin, bo zadanie jest na tym polega, żeby wyciągnąć te składniki tą wodą z tym kwaskiem. Ona wyciąga te składniki z tych roślin. Potem to odcadzamy, dodajemy 1,5 kilo cukru, zagotowujemy i na gorąco do słoiczków twistów albo jakichś niedużych butelek. I cała robota, także bardzo łatwe w przygotowaniu, a naprawdę efektowne i to nadaje się zwłaszcza w porze letniej jako dodatek do chłodnych napojów. Zamiast dzieciom kupować podejrzane Coca-Cole czy inne dziwne napoje, to lepiej podać wodę z sokiem, moim zdaniem. I my tą technikę, żeśmy, czyli podawanie na przykład herbatek ziołowych też z mieszanych różnych ziół na festynach, stosowały od początku działalności naszego koła. Dzieci przychodziły po 5 razy. A mama, nie pij tego, bo będziesz sikał albo coś jeszcze takiego. A ja mówię, niech pani pozwoli dziecku to pić. Nie żadne butelki i puszki, a nie daj Boże energetyki. Mhm. Bo to w ogóle zaburza metabolizm, także absolutnie dzieciom się tego nie powinno dawać. No. A tu dzieci same przychodziły, podstawiały kubeczek, więc mimo, że to było w ogóle niesłodzone. To był napar ziołowy, lekki napar, łagodny napar ziołowy, który te dzieci piły.
1: Bardzo mi się podoba w ogóle to, co pani podkreśla, że dajmy już sobie spokój z tą sztucznością, prawda? Z tą chemią, która jest dostępna praktycznie na każdej półce sklepowej. Tylko właśnie sięgnijmy po te dary natury.
0: No myślę, że warto się tym wszystkim zainteresować, warto sięgać po te dary natury, bo one bardzo wiele nam dają dobrego. A tym bardziej, że wiele osób też zmaga się z różnymi zaburzeniami metabolicznymi, z różnymi alergiami. I tego będzie coraz więcej, bo medycyna tak poszła do przodu, że te osoby, które kiedyś szans nie miały z powodu problemów genetycznych, to teraz spokojnie przeżywają, że tak powiem. No więc zwiększa się ilość tych alergii. Statystycznie wydaje mi się, a tym bardziej, że i wykrywalność chorób jest większa, więc tak jakby zdaje nam się, że ludzie bardziej chorują. Nie sądzę. Ale ja chciałam jeszcze nawiązać do tego zielarstwa i ziołolecznictwa. Dla mnie zastanawiające było to, że znane osoby promujące pewne naturalne leczenie, tak jak na przykład Johanna Budwig, która promowała olej lniany, tak, i biały ser. I tutaj z naszych kręgów też profesorowie różni ziołolecznictwa, że ci ludzie byli bardzo długowieczni. 90 to norma w tych kręgach. Także jednak może coś w tym jest, co oni proponowali innym, co też prawdopodobnie im pomogło służyło w dobrej kondycji dożyć tak zaawansowanego wieku.
1: Pani Anno, chciałabym zapytać o owoce czarnego bzu, o których wspomniałam, o ich wykorzystanie.
0: Tak, wspaniały temat. No, ja powiem tak, po pierwsze, nie jemy ich na surowo, absolutnie nie. Pomijając, że nie są smaczne, to jeszcze niestety zawierają takich troszkę trujących składników.
1: Ale wyglądają apetycznie.
0: Wyglądają bardzo apetycznie, ale nie pozwalamy tego skubać dzieciom. Powiem jeszcze o innej roślinie, która jest bardzo niebezpieczna, ale skończmy z tym dzikim bzem. Natomiast w tym roku szczególnie nie tylko pięknie kwitły te dzikie bzy, miały olbrzymie te baldachy, więc kwiaty były bardzo wydajne, jeśli idzie o przetwarzanie, to jeszcze mają w tej chwili piękne baldachy owoców, które tak w miarę fantastycznie równomiernie dojrzewają, co się rzadko zdarza. Dzięki temu, że były takie słoneczne, upalne dni. I teraz spokojnie te całe baldachy możemy zebrać i co możemy z tym zrobić? A, wysuszyć. Możemy to wysuszyć i dodawać do mieszanek z herbatką w niewielkich ilościach. Ogólnie wszystkie czarne owoce, takie jak czarna jagoda, taborówka, owoce świdośliwy, właśnie bzu czarnego, a nawet mahoni, no to zawierają taki składnik, co się nazywa antocyjanem i to jest składnik, który odpowiada za to, że po prostu antyoksydacyjnie działa. To jest jakby wskazane przy różnych chorobach nowotworowych i też wspomaga odporność. Także te parę jagódek, jak dodamy sobie do herbatki, to na pewno nam nie zaszkodzi. Ale można fantastyczny też konfiturę z tego zrobić. Tylko jak?
2: najpierw tych baldachów właśnie.
0: Tak, tak, tak. Najpierw wziąć to całe i zamrozić. Przemrozić je.
1: O.
0: Przemrozić je i one wtedy tracą te swoje trujące właściwości i potem dopiero przesmażyć, ale dobrze by było jeszcze przetrzeć, żeby się pozbyć tych pasteczek. I wychodzi bardzo smaczna, troszkę o specyficznym smaku, ale przyjemnym. Czarna taka konfitura, ciemnoczerwona. I takie konfitury robią niektóre moje koleżanki, także polecam na festynach.
1: Pani Anno, a na co dobrze wpływają te kwiaty czarnego bzu?
0: Kwiaty czarnego bzu najczęściej zbieramy w czasie kwitnienia, czyli czerwiec. Mhm. Bardzo szybko się kończą, czasami to są 2 tygodnie. I to jest właśnie głównie przeciwzaziębieniom, lekko napotnie działa to, jakieś drogi oddechowe, górne drogi oddechowe, głównie te rzeczy.
1: Wspomniała Pani jeszcze, że jest jedna taka roślina, której nie powinniśmy absolutnie zrywać i podawać dzieciom.
0: Tak, o niej chcę powiedzieć, bo wygląda bardzo podobnie do jagódek bzu czarnego, które mogą trochę być szkodliwe, ale nie są jakieś bardzo takie, na śmierć się nie zatrujesz, ale pomijam wawrzynek wilczełyk, znana trucizna, parę jagódek i już niestety nie macie, ale jest to winopluszcz. Bardzo wiele osób sadzi tą roślinę jako okrywowo na ogrodzenia. Piękne, przebarwiające się na jesieni na czerwono liście, takie pnącze, które niekiedy zajmuje całą ścianę i tam się pokazują te kiście tych czarnych jagódek wyglądających bardzo atrakcyjnie, ale przestrzegam, ponieważ ta roślina zawiera enzymy, które rozpuszczają nam śluzówki.
1: Oj.
0: W związku z tym, jak ptaszek to zje i łyknie całe, a wiemy, jakie żołądki ptaki mają odporne, to błona żołądkowa jest twarda, gruba. Każdy może sobie sprawdzić w pierwszym sklepie mięsnym. I jest w miarę odporna na takie coś, więc to przechodzi. Natomiast jeżeli my to zjemy i rozgnieciemy w ustach, to nam zżera śluzówkę jamy ustnej i przełyku. I może powodować to do bardzo trudno gojących się jakby ran, a w przypadku zakażenia, co nie trudno, jakieś sepsy.
1: Ojej.
0: I jest to przykre i bolesne. A żeby nie być gołosłowną, sama spróbowałam jedną jagódkę, żeby sprawdzić, jak to działa. I nie polecam.
1: Cierpiała pani swoje pewnie.
0: To spróbowałam jedno, więc nic się nie działo, ale czułam złe. Takie enzymy rozpuszczające nam tutaj śluzówkę, to wiele roślin ma, między innymi kiwi. Między innymi kiwi i ananas. Niekiedy jak się zje za dużo tego kiwi, albo tutaj sobie usta pobrudzimy, to mamy potem podrażnienia, nawet krwawe gdzieś tutaj w kącikach ust, bo właśnie to są te enzymy, które rozpuszczają nam naszą śluzówkę.
1: Pani Anno, czy ma Pani takie zioło, obok którego większość nas przechodzi obojętnie, a Pani zawsze mówi, tego nie omijajcie?
0: Trudne pytanie, bo takich ziół, myślę, jest wiele, ale dla mnie takim kultowym zielem to jest jednak dziewanna i w czasie wiosennych spacerów patrzę na jej liście, takie grube, omszałe, które pierwsze wychodzą i proszę sobie wyobrazić, że te liście były stosowane w czasach rzymskich podbojów Europy. Przez żołnierzy wkładali se to do butów, mhm, jako po prostu wkładka, miękka wkładka, żeby im pomagała przeżyć. Te liście też suszono i palono jako machorkę, że tak powiem, mhm, czyli takie ziołowe papierosy jakby. A potem wyrasta cudowna roślina do 2 metrów wysokości, gdzie powoli, powolutku na tej świecy, to też świeca ludowa nazwa tej rośliny, pojawiają się kwiatki. I te kwiatki są bardzo cenne, nie tylko dobrze wyglądają, ale są bardzo cenne w ziołolecznictwie. Pamiętam Sirupus verbascum. To było w aptekach za moich dziecinnych lat i to był w odróżnieniu od sirupus pini, który był niedobry, czyli to sosnowy, mm-hmm, syrop. To ten zdziewanny właśnie, bo o tym mówimy, był pyszny w smaku. I też coś tam pochorowałam się, koleżanka leśniczynami przyniosła butlę syropu. On, jak to robimy? No bierzemy te kwiaty, dodajemy miodu, troszkę zalewamy wodą, ale ubijamy w słoju, ale w zasadzie najlepiej ubić samym miodem. Ubijamy to w słoju i czekamy, aż to puści sok. No i ten sok potem zlewamy do butli. Jest to nie tylko bardzo smaczne, ale przede wszystkim bardzo pomaga właśnie w chorobach górnych, dróg oddechowych, w kaszlu, w podrażnieniu gardła, w jakichś chrypkach. Polecam, ale ma dziwny czarny kolor, także w odróżnieniu od wielu innych ziołowych przetworów, które są jasne, to ta po prostu ciemnieje. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo smaczna. I z innego ziela to dwa takie zioła mam ulubione też, a nawiązują one do powieści Waldemara Bonselsa o pszczółce Maje. No ja miałam okazję to przeczytać w wersji książkowej jeszcze, jeszcze nie było serialu w tych czasach. I Bonsels, pisarz z przełomu koniec XIX wieku niemiecki, w tej swojej książce oprócz pszczółki Maja na końcu było takie opowiadanie i to był Wiesiołek i Cykoria. I to opowiadanie z tych wszystkich przygód pszczółki Maji to, no, to właśnie opowiadanie o Cykorii i tym Wiesiołku utkwiło mi w pamięci. Wiesiołek, wysoka roślina z dużymi neonowo żółtymi kwiatami, które otwierają się wieczorem, bo ten neonowy kolor, który nawet tak odbijający jak nasze znaki drogowe, ma za zadanie przyciągnąć nocne te ćmy i inne owady. No a zupełnie odwrotnie zachowuje się właśnie cykoria podróżnik. Nazwa podróżnik nawiązuje do tego, że ona najchętniej rośnie przy traktach i czy to piesze, ale również przy A4. Parę kilometrów tej cykorii w odpowiednim momencie można zauważyć. No niestety ona działa tak, że ona otwiera kwiaty, jak jest słońce, a jak tylko przyjdzie chmura, to kwiaty zamykają się i widzimy, że jest szaro i myślimy, że to taka roślina przekwitła. Nie, na drugi dzień znowu jasno-niebieskie, takie bardzo jasno-niebieskie, farbkowy kolor, kwiaty otwierają się, jak tylko zaświeci słońce. No i tu właśnie cykoria, znaczy ta cykoria z tym wiesiołkiem rosły koło siebie, próbowały się jakoś porozumieć, ale niestety nie były w tym samym czasie.
1: Panienno, gdyby ktoś był po tej naszej rozmowie zainteresowany właśnie ziołami, ziołolecznictwem, to czy dobrzenianki dzielą się dobrą radą?
0: Jak najbardziej. Prowadzimy zarówno warsztaty z zielarstwa ogólnie, ale też i ziołolecznictwa. Prowadzimy no po prostu takie spotkania informacyjne, wystawiamy się z ziołami na różnego rodzaju festynach i te panie, które tu akurat będą, może też ja będę, to dzielą się bardzo chętnie swoją wiedzą, także zapraszam do kontaktów. Mamy też stronę na Facebooku, gdzie pokazujemy naszą działalność i tam też są jakieś dane kontaktowe.
1: Dla chcącego nic trudnego.
0: Można do nas napisać, jest podany e-mail, wydaliśmy też broszurę. Chyba już się skończyła, nie wiem, czy jeszcze mamy jakieś egzemplarze, ale ludzie się też zwracali do nas i myśmy też rozsyłali tą broszurę.
1: W każdym razie nie jest to żadna tajemna wiedza tylko dla określonego kręgu, tylko nie, można do tego kręgu wstąpić.
0: Trzeba wstąpić do tego kręgu i chętnie we wszystkich przyjmujemy, bez względu na wiek i płeć. Także mamy też i panów w naszym kole, którzy też bardzo się interesują tymi sprawami i nas pomagają nam.
1: O swojej pasji do ziół opowiadała nam dzisiaj Anna Strokowska z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzynienki. Bardzo dziękuję za tę garść wspaniałych rad co do ziół, które można teraz czerpać pełnymi garściami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję też Iwona Tokarska. Do usłyszenia. Spokojnego wieczoru.

Witold Sułek, dobry wieczór, rozpoczynamy audiokrację. Wysłuchaliście piosenki Mary Max, Szkła kontaktowe. Jeżeli ktoś z Państwa słuchał o polskiej listy polskiej piosenki, wiecie, że ich wcześniejszy singiel pojawił się w propozycjach do OLPP i pomyślałem, że dzisiejszą audiokrację wypełnią zespoły piosenki, które albo, tak jak Mary Max, nie mogą trafić do innej audycji, a moim zdaniem zasługują. Wydali nowe single i to jest doskonała okazja, żeby je zaprezentować. Szkła kontaktowe to jest najnowszy singiel tego duetu. Nowy duet pochodzą ze Śląska. Ale będą też nowe utwory zespołów już zasłużonych, no bo nowości to nie tylko nowe zespoły, ale nowości to także zespoły już zasłużone. A do takich należy bez wątpienia grupa Shout, założona w roku 1985. Słynna głównie z fajnych rockowych ballad. I to będzie ballada. Będę czekał gdzieś.